0: stowarzyszeń wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości świadczy o podziałach wewnątrz partii, mówi dr Emilia Zakrzewska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Kolejne stowarzyszenie i ta próba sił wewnątrz PiS-u na pewno nie buduje ich spójnego wizerunku na zewnątrz i może wśród elektoratu PiS-u wywołać pewną konsternację właściwie, kto jest liderem w PiS-ie i w jakim kierunku strategicznym zmierza ta partia. Więc ta kakofonia, chaos, podziały na pewno nie służą i nie wzmacniają PiS-u i też nie są dobrą monetą i dobrym kierunkowskazem, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne w 2027 roku.
0: Wcześniej swoje stowarzyszenie Rozwój Plus założył były premier Mateusz Morawiecki. Jest uderzenie w rosyjskich żołnierzy w sektorze energetycznym i finansowym, a także w wymianę handlową. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła szczegóły 21. pakietu sankcji na Rosję.
2: Po raz pierwszy Komisja zaproponowała zakaz wjazdu do Unii dla wszystkich, którzy od początku wojny na Ukrainie służyli w rosyjskich siłach zbrojnych. W ten sposób Europa pozostaje niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji na Ukrainę. W sektorze energetycznym kluczowa jest propozycja sztywnego pułapu cenowego na rosyjską ropę do stycznia, by Moskwa nie korzystała na szybujących cenach w związku z blokadą cieśniny Ormus. Da to rynkom ropy czas na ustabilizowanie się przy jednoczesnym utrzymaniu presji na dochody Rosji. A ponadto sankcje mają objąć rynek kryptowalut i kolejne rosyjskie banki. Po raz pierwszy ograniczenia importowe mają dotyczyć rybołówstwa. Komisja chce całkowitego zakazu importu do Unii rosyjskich dorszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Kolejny krok w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Generalny wykonawca inwestycji, amerykański Bechtel, planuje zatrudnienie ponad 200 polskich inżynierów. Ich zadaniem będzie nadzór nad realizacją atomowego obiektu w gminie Choczewo, wyjaśnia prezes Leszek Hołda.
3: To jest ogromna też szansa dla nich pozyskania zupełnie nowych kompetencji. To jest wiedza, którą będą mogli wykorzystać przez wiele, wiele lat, patrząc na to, jak dzisiaj rozwija się rynek i kolejne projekty elektrowni jądrowych, chociażby w Europie.
0: Na terenie przyszłej elektrowni dobiega końca pierwsza faza prac przygotowawczych, wyjaśnia prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk.
4: Pozwolenie na kolejną fazę prac przygotowawczych wydaje Wojewoda Pomorska, a więc tutaj lokalnie. Zamierzamy na przełomie czerwca, tak spodziewam się, lipca otrzymać tego typu pozwolenie. Wtedy przekazujemy odpowiedzialność za cały plac budowy, ponad 300 hektarów, właśnie firmie Bechtel.
0: Na początku marca inwestor złożył wniosek do Polskiej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę. Ten dokument ma być gotowy za 2 lata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Na termometrach w nocy od 8 stopni na zachodzie przez 13 w centrum do 16 miejscami na wschodzie. W dzień burze i silne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Temperatura od 15 stopni na południu i nad morzem, 20 na zachodzie, do 24 na krańcach wschodnich.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
6: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
7: 4 pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Nie mam tej dobrej kontroli nad czasem, ale wiadomo, że wiadomości o pełnej. Kolejne będą o trzeciej. Dziękujemy bardzo. To jest Polskie Radio Jedynka w nocy. 10 czerwca. No a jeszcze tydzień z małym wąsem. Te noce będą się skracały, ale to już są takie aptekarskie resztki i powody, żeby się cieszyć. A potem to po równi pochyłej. Kajetan Tłokowski i Marcin Sobesto, ukłaniamy się Państwu uprzejmie. Na wszelki wypadek jesteśmy w stereo, mimo że teraz zespół Mono.

Dubie do piosenek znalezionych, to muzyka nocą. Tematów mi się, proszę Państwa, nazbierało. Opera leśna jeszcze powróci i muszę coś w tej kwestii dodać. Natomiast parę dni temu niestety musiałem z końca świata, czyli z Bernerowa, pojechać w najgorszych możliwych godzinach, czyli przed 9 rano, do Anina na ulicę Kajki. 28 nawet mogę powiedzieć, to sobie Państwo mogą sprawdzić, co tam jest. W każdym razie, to było piekło. Ja do swojej głównej pracy to jeżdżę tak, że 6.20 to ja już wjeżdżam do garażu. Wymykam się w zależności od tego, który kolega mnie zmieni. Jak kolega Jarek, to szybciutko. Jak kolega Marcin, to szybciutko. Ale jak Gregorek czy Darek, no to jest katastrofa i ja już po 7.00 muszę tam trochę przymknąć oko na jeden taki tam moment. Albo jeszcze będę dłużej jechał. A jak przymknę oko i nikt nie widzi, to trochę jest szybciej. Ale to jest piekło. A o 9.00, i to jest jeden z tych kolejnych powodów. No, zajęło mi to 1,5 godziny. Pojechałem po taksówkarsku, czyli wiedziałem, jak można sobie w tych absolutnie koszmarnych momentach, czyli tunel pod Zachodnim, poradzić. Znaczy nie można sobie specjalnie poradzić, ale można sobie tak trochę poradzić. I też, żeby przy pomniku lotnika nie umrzeć, to też jakoś, ale to i tak był koszmar. I uświadomiłem sobie, że tak bardzo już nie chcę mieszkać w dużym mieście. Chcę mieć możliwość zawsze przyjechania i bycia, posiadania swojego miejsca, ale mieszkać na co dzień. Ja teraz w ogóle w centrum Warszawy nie bywam w takich godzinach newralgicznych. To jest dla mnie piekło. Już jako realizator w radiu się nie pojawiam, bo mnie nie chcieli, to też już nie

jeżdżę metrem i nie obserwuję tych ludzi, którzy tam każdy w swojej książeczce, wiadomo do czego, tej z wyświetlaczem, no więc jest mi lepiej. Ale te moje jeżdżenie po Warszawie na tego kajki i potem z powrotem to piekło. Także ja zdecydowanie już różne decyzje w życiu podjąłem. I teraz, nie bez kozety w tym miejscu o tym mówię, będzie piosenka o właśnie podejmowaniu decyzji takich niełatwych. I bardzo mi fajnie napisała o tym koleżanka. Chyba się nie pogniewa, że przeczytam. Napisała mi w kontekście piosenki, którą za moment Państwu odtworzę. To już jest 2 tygodnie po premierze. Nie ukrywam, że żeby ktoś mi nie zarzucił nepotyzmu, to specjalnie czekam. W przypadku rzeczy, z którymi mam jakieś poważniejsze związki niż tylko jakby od zagrania piosenki. Napisała mi tak, bo wysłałem jej trochę to wcześniej. Hej, ustawię sobie to jako hymn. Tekst absolutny, kompletny. Ciekawe, czy tylko mi się zgadza, czy każdy sobie może podciągnąć. Fajne, wakacyjne brzmienie. Tak, wbiło mi się to bardzo mocno w głowę. Świetne. Reni Jusis, proszę Państwa, powróciła. Już drugi singiel. Jesienią powinna być płyta, jeśli dobrze wszystko pójdzie. Kuba Karaś. Niech tak zostanie. Kuba Karaś i Reni Jusis. Jest jeszcze bardzo dużo życzliwych ludzi, którzy z życzliwością powiedzieli: Renata, wróć do tego, co wychodziło ci najlepiej. To ten francuski eksperyment, ojej. Te piosenki akustyczne, ojej. Ty byłaś królową elektro. I robiłaś to świetnie, z Jarem, potem z Michałem Przytułą. Po co to ruszać? Po co to zmieniać? No, związek z Tomkiem, dzieci i świetny tekst. Proszę Państwa, no to mogę Państwu powiedzieć, że tam nieważne, kto jest w kredytach, że napisał ten tekst. Powiem Państwu, ten tekst napisał facet w imieniu kobiet, ale to się moim zdaniem do wszystkich odnosi. Do mnie bardzo i do Państwa też. I to też pamiętają Państwo z samolotów, że najpierw maskę zakładamy sobie, potem dziecku. I w ogóle przytulmy siebie, bo to, że nas nikt nie przytula, to trudno, to jest ich zmartwienie. Bo można siebie przytulić. A jak z kimś inteligentnym porozmawiać, to najlepiej ze sobą. I proszę zawsze dbać przede wszystkim o siebie, o innych też. Innych nie krzywdzić. Ale najpierw państwa dobrostan, a potem reszta. Zachowaj bezpieczeństwo, najpierw zadbaj o siebie. Jak ty będziesz bezpieczny, to bezpiecznie udzielisz pomocy innym. Świetny tekst, świetna piosenka. Nie wiem, czy to się mówi w radiu, znaczy w branży, zażre czy nie. Bardzo bym chciał i stoję w rozkroku. Pierwsze kolauty wypadły umiarkowanie. Niektóre stacje badają popularność piosenek. Ale taka elektronika, to ja wiem, że jest na topie, tylko nie wiem, czy dinozaurka, jaką jest Reni, czy jeszcze jest ten moment, żeby radio to zagrało. No jeszcze myślę 2-3 tygodnie, albo się przetrze, albo nie. Dobra, gramy. To jest Kiecka. Zresztą lubię takie kiecki, bardziej może kolorowe. Mówię, Renia, może taka w kwiatki. Nie, ja mam czarny charakter, ja mam wszystkiego dosyć. To jak już może się uwolni i się wyrwie to. Ale takie kiecki mi się bardzo podobają. Znaczy nie, żeby nosić je. To zagrajmy.

YouTubie do piosenek znalezionych, to Muzyka Nocą. I co? No wiem, że już mogli państwo słyszeć. Będzie przebój, nie będzie? Kto to wie? Polskie linie kolejowe. Mam znajomego, napisała pani Magda. No i włożyłem CV tam przez ich stronę, kariera. Napisałem, że chciałbym być dyżurnym ruchu, ale jeszcze mogę być też w dziale marketingu pracować, albo w dziale technologii, ale najchętniej to, o, okno w Szklarskiej Porębie, z której właśnie Muzyka Nocą, jako dyżurny stacyjny, jest dyżurny w Szklarskiej, albo w Piechowicach. No a państwo myślą, że ja żartuję. Nie, naprawdę. I jak ktoś może mi po znajomości, to ja, dobrze, niech będzie nepotyzm. Nepotyzm na lewo, na prawo. A co to jakiś tam chłopczyna z radia. To szkodliwość czynu zerowa. Proszę państwa, podsłyszałem to u kolegi, którego wybory muzyczne mi się dość często podobają. Podoba mi się, że on ma jakiś swój styl, nikogo nie podrabia. Jest jakiś przez radio. Nie przepadam za nim, ale to nie zmienia faktu, że bardzo szanuję, że czasem potrafię się zaskoczyć jego wyborami muzycznymi i nie ukrywam, że ten artysta został zasłyszany u tego kolegi, a ja sobie tam już coś wygrzebałem, jak się o istnieniu takiego podmiotu dowiedziałem. Trochę to przypomina Pet Shop Boys. To jest bardzo dobre wspomnienie.

fajny ten Johnny Dynamite. Do You Move to It? To jest z jego nowej płyty, tegorocznej. A pamiętają państwo czarno-biały duet Lighthouse Family? Jak ja usłyszałem to nagranie, to buty mi spadły.

Wiedziałem, że będziemy to grali. Lighthouse Family. Dawno, dawno temu. Co ja tu mam napisane? A, to ten temat już w zasadzie został poruszony w rozwinięciu list od pana Roberta. Znaczy taki elektronowy list. Panie Marcinie, mam dość bycia niewolnikiem domowym. Faceci, widzę, że przejęli trochę tę rolę. Ja też byłem w tej roli i ja po prostu wysiadłem z pociągu, powiedziałem dosyć, basta. Ja mam tego dosyć, po prostu. Pierwszy wstaje, ostatni kładzie się spać, gotuje, pierze, wyciera, lata ze szmatem jak słońce na nieboskłonie i plus 25. Kto zjadł, komu wyprasować? To jak w piosence Kiecka, Reniusis. Odwagi życzę. Koszmar. I to nie oznacza, że my skrzywdzimy kogoś, jak powiemy, że mamy tego dosyć. A że się obrażą, jak nie zrozumieli i nie zauważyli, to znaczy, że nie zasługują. Tak mi się wydaje. Ale może jestem niesprawiedliwy. Powodzenia życzę. Proszę państwa, teraz mamy dwie zaginione piosenki. Dwie takie artystki, co to? No Joka. Roland to wie, ale Joka to jedna piosenka, to znaczy jedna płyta i potem nagrania, powiedziałbym, zaangażowane religijnie, nie moja bajka, ale Nadzieje ze szkła, świetna rzecz, 98 rok. A potem będzie Goja. Pamiętają państwo Goję? No właśnie, pewnie nikt nie pamięta. Dwie piosenki uznaję, że zasługują na niezapomnienie, ale co za dużo, to niezdrowo, więc dzisiaj tylko smak słów.

Tubie do piosenek znalezionych. Dwie piosenki z przeszłości. Smak słów, Goi i Joka. Nadzieje ze szkła. Mam nawet płytę Joki gdzieś. Trudno. Dobrze. To teraz zbliżamy się do tego momentu pod hasłem Lody na patyku i będziemy potem już w Sopocie. Dolce Vita. Pamiętają Państwo Ryana Parisa?

No i co? Chłop zaśpiewał Dolce Vita, tu, tu, tu, tu. I co? No właśnie on żyje i śpiewa, no już inaczej śpiewa. A jak? To w takim zestawieniu całkiem zgrabnym. Najpierw wiadomo, że słodkie życie i w ogóle, że tam Dolce Vita, a potem z Maciem DeMarco, Simply Paradise. I to będzie też Ryan Paris śpiewał. Ha! No wiem, i to uwielbiam, proszę państwa. Takie zaskoczenia.

Wycanki. To jak już jesteśmy przy lodach na patyku, to ten Sopot przeze mnie przywołany. 2,5 tygodnia temu Sopot Hit Festival. Już dzisiaj graliśmy Kasię Sienkiewicz, Trudno tak, 5 lat po śmierci Krzysztofa Krawczyka. I proszę Państwa, trochę z kuchni telewizyjnej. Dwie części tego śpiewania w Sopocie telewizyjnie realizował mój kolega, warszawski sąsiad nieopodal, świetny gość, Piotruś Kajszczak. Robił właśnie koncert krawczykowy. Tamten radiowy robił kto inny, realizował. I robił prywatkowy koncert. I czasem jest trudno opowiadać o kulisach pracy w mediach, ale to nie są kokosy finansowe, to już Państwu mówiłem. Jeśli chodzi też o relacje, to co my w tych oficjalnych tam rolkach, to przecież Państwo sobie zdają sprawę, że to jak amerykańscy politycy, jak kamery pokazują, to dajemy dzieciom cukierki, kamery się wyłączają, to dzieciom te cukierki wyrywamy z rąk. Ja napisałem do Piotra Kajszczaka, już po tym festiwalu, nic specjalnego. Napisałem po prostu, że fajnie. No napisałem, elo, co ja się tam znam? Podobała mi się realizacja. Serio. Widać w szerokich kadrach linę od Spider-Cama, no ale to pewnie specyfika opery. Świetna robota, Piotruś. I napisał, Marcin, dzięki. W piątek robiłem Krawczyka, w sobotę prywatki. Fajnie, że są ludzie, którzy widzą różnicę. Przywraca to wiarę w sens pracy. Zbieramy się, Kajetan. Ja Kajetanowi zawsze mówię, że jest cudownym człowiekiem. Jest super wsparciem. Jest moim najlepszym recenzentem. I zawsze jest pomocny. Ale takich ludzi to ze świecą szukać. Błona. Zamykamy budkę na kłódkę. Zostawiamy Państwa z unikatem, czyli Odpływają kawiarenki Ireny Jarockiej z Sopotu w wykonaniu Wiktora Waligury. I jeszcze mam nadzieję, że się Finlizy zmieści. A jak się nie zmieści, to za tydzień. No i wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Truskawki, czereśnie, świadectwa za chwilę. Wydrych będzie odliczał, że jeszcze ubywa, a potem też będzie ubywało, ale już nie nocy, tylko dnia. Bądźcie Państwo zdrowi i pozytywnego, i optymistycznego, i wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie. 245. Biuro przechodzi do historii. Na Facebooku w południe odsłuch, playlista, zdjęcia, parę słów ode mnie jak zawsze. Ależ się dzisiaj nagadałem. No, to tym panem P, co to Forrest Gump uwielbiał, i do następnego. Dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City.
2: To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
3: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
1: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
3: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
1: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
3: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
1: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
2: Zapraszamy!
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Donald Tusk liczy na to, że prezydenci Polski i Ukrainy znajdą sposób, by zmniejszyć negatywne emocje. Chodzi o zapowiedź odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Wcześniej prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
5: Premier Donald Tusk ma nadzieję, że do strony ukraińskiej powoli zaczyna docierać to, że popełniła błąd. Tłumaczył, że rolą prezydentów jest znalezienie dobrego rozwiązania, bo na idealne nie ma szans. Szef rządu liczy na to, że strona ukraińska wykaże się dobrą wolą i inwencją.
6: Mnie też czasami, wiecie, szlak trafia, kiedy słyszę niemądre wypowiedzi po tamtej stronie granicy. Tłumaczyłem prezydentowi Zełenskiemu, pamiętaj, wy macie swoją wrażliwość, mamy swoją wrażliwość. Wy dbajcie o nas, tak jak my dbamy o was.
5: Premier był pytany, czy ta sytuacja wpłynie na negocjacje Ukrainy z Brukselą, czy jako narzędzie nacisku wchodzi w grę zablokowanie Ukrainie otwarcia klastrów w negocjacjach z Unią Europejską.
6: My nie będziemy handlowali poparciem dla ambicji ukraińskich. Ukraina powinna stać się częścią Unii Europejskiej na warunkach, które musi spełnić.
5: Prezydent Karol Nawrocki ma ogłosić swoją decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Ogłoszenie senator Moniki Piątkowskiej kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa wywołało skrajne oceny polityków. Jak mówi poseł KO Adrian Witczak, kluczowe znaczenie ma jej związek ze stolicą Małopolski.
7: Pani senator jest od lat związana z Krakowem. Wielokrotnie udowodniła, jakie wielkie serce ma dla Krakowa i mam nadzieję, że przekona mieszkańców do tego, żeby właśnie na nią głosować. Jest zaangażowana, odpowiedzialna i chce pracować dla Krakowa.
4: Poseł PiS Paweł Rychlik uważa wczorajszą konferencję w Warszawie z udziałem premiera za rażące nadużycie.
8: Skandaliczne jest to, że Donald Tusk czuje się taki pewny siebie, że wykorzystuje instytucje KPRM-u, kancelarii premiera do partyjnej, do rozpoczęcia czysto partyjnej kampanii wyborczej.
4: Przedterminowe wybory w Krakowie, będące konsekwencją majowego odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego, odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Chodzi o odcinek między Kamieńskiem a Stobieckiem Szlacheckim, gdzie już uruchomiono monitorowanie prędkości pojazdów. Lokalizacja radaru w tym miejscu została wytypowana przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Policją, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
9: Długość tego odcinka pomiarowego to jest 12

0: kilometrów 800 metrów w stronę Łodzi i 13 kilometrów 600 metrów w stronę Częstochowy.
1: Radary mają wyłapywać kierowców jeżdżących zbyt szybko. Dozwolona prędkość wynosi 140 km na godzinę dla samochodów osobowych i 80 dla ciężarowych. Rada Federalna Szwajcarii zdecydowała o czasowym przywróceniu od dziś kontroli granicznych i zawieszeniu układu z Schengen. Decyzja związana jest ze zbliżającym się szczytem G7.
2: Władze Szwajcarii zdecydowały o przywróceniu kontroli granicznych na granicy z Francją, które mają obowiązywać od dziś do 19 czerwca. Szczególne środki bezpieczeństwa obejmą przede wszystkim przejścia drogowe wokół Jeziora Genewskiego. W trakcie kontroli funkcjonariusze będą weryfikować tożsamość podróżujących. Dotyczy to również turystów oraz tysięcy pracowników, którzy codziennie podróżują pomiędzy Francją a Szwajcarią. Powodem czasowego przywrócenia kontroli granicznych jest organizowanie nad Jeziorem Genewskim szczyt grupy G7, w którym wezmą udział przywódcy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii i Niemiec. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy temperatura od 8 stopni na zachodzie, 1-13 w centrum, do 16 miejscami na wschodzie. W środę burze i silne opady deszczu na południowym wschodzie kraju. Temperatura w dzień od 15 stopni na południu kraju i nad morzem, 20 na zachodzie, do 24 na wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
5: Cztery pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało.
6: Witam najserdeczniej. Przed mikrofonem Adam Rozlech. W słodkim radiu retro Danuta Żelechowska i Jan Zagozda przypomną nam uroki dawnej Warszawy. W części pieśniarskiej zabrzmią kolejne strofy śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. Będą to dwa portrety Zygmunta Augusta z muzyką Karola Kurpińskiego i Henryka Walezjusza do muzyki Franciszka Skibickiego. W finale pierwszej godziny zagra zespół Walk Away, a w drugiej godzinie zaprosimy na piątą część dźwiękowej historii jazzu, dziś bebop i cool, czyli świeży powiew w historii jazzu. Wystąpią m.in. Charlie Parker, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligan, Thelonious Monk i Miles Davis. Zapraszam.
7: Panowie, prosimy.

ratować, śmiać się, bawić i całować. Warszawianki, warszawianki, mały twierdzik z wami to ciekawa gra. Może zwiedzić cały świat, wzdłuż i przesz, jeśli chcesz. Paryż, Londyn, New York, Rzym, Hongkong, nawet Krym. Gdy powrócisz, przyznasz rad, takich dam nie ma tam. I na warszawianek tej zanucisz z nami pieśń. Warszawianki, warszawianki, Zosie, Stasie, Jadzie i wesołe Janki.

śmiać się, palić i calować. Warszawianki, warszawianki, mały flircik z wami to ciekawa gra.

0: taką obrotową scenę w wyobraźni i wędrowały piękne, wszystkie zgrabne i powabne warszawianki, bo tylko takie Warszawa córy ma, wędrowały, wędrowały pełno reklamujących sklepów starej Warszawy, dorożki i Tadeusz Waliszewski na scenie zaśpiewał o tych eleganckich, wspaniałych kobietach Warszawy. A teraz wystąpi ulubienica warszawskiej publiczności Zofia Ternę. I to będą piosenki o warszawskich ulicach, tytuły
1: Przechodzeń i Pokoik na Chorzej.
2: Dawniej rano szłam do szkoły, widziałam jego jak marszałkowską gna. Biegł zawsze

Aż gdy me serce zdobył ów przechodzień, na mnie szczęście dnia na dzień

siedzę sama przy oknie i wpatruję się w noc. I podobno jest trzecia, która mieszka na Solnym, czwarta, piąta, tysiączna. Ach, moc! W każdym mieście, w Paryżu, w Jokohamie, w Berlinie, nawet w Tokio, w Kaliszu, w Kopenhadze, czy wiesz, pęka serce z miłości jakiś biedny

0: poprzedniej piosence Zofia Darnaś śpiewała o wedlu i ten sklep wedla jest do tej pory na Szpitalnej vis-a-vis ulicy Rysiej, a na Rysiej był sklep Herzego z futrami, a jeszcze na rogu Marszałkowskiej był salon Bronisława Rudzkiego z płytami. Niestety tak się złożyło, że przed wojną tam nie byłem.
1: Ale piosenka Pokoik na Chorzej jest tak piękna.

0: poetycką piosenką, że ile razy jej słucham, podziwiam tę wspaniałą wyobraźnię Juliana Tuwima. Chciałam powiedzieć, że ogród Saski, który był ukochanym miejscem spotkań zakochanych, przecież tam spotykał się Fryderyk z Konstancją i tam był piękny pałac i tam stał pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. No w ogóle przepiękny, cudowny był ogród z letnim teatrem drewnianym, który się zniszczył, spalił od razu na początku wojny w 1939 roku. Ale to był świetny teren spacerowy dla Warszawy. Ten Saski Ogród jakoś się zmienił, ale masz piosenkę.
1: Tak, no, to są sławne kuplety warszawskie.

0: przed mundą miał szczytne cele, na dobroczynny cel dawał wiele.
1: Ojciec mu mawiał, mój przyjacielu, trzeba w życiu zawsze dążyć do celu.
0: I posłuchali ojca synowie, każdy ma cel.

0: To było Słodkie Radio Retro. To było spotkanie z Danutą Żelechowską i Janem Zagozdą i piosenkarzami, którzy przypominali nam uroki dawnej Warszawy.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A teraz śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Wpierw z muzyką Karola Kurpińskiego, a następnie Franciszka Skibickiego. Ale po kolei. Rozpoczynamy od Zygmunta Augusta. Dorota Lachowicz, mezzosopran, Jakub Milewski, baryton. To śpiewacy, którzy będą nam postać Zygmunta Augusta przypominać. A towarzyszy im zespół instrumentalny z Wiolą Łabanow, Grzegorzem Lalkiem, Marcinem Stefaniukiem i Stanisławem Smolą.

To był portret króla Zygmunta Augusta ze słowami Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką Karola Kurpińskiego. A przed nami druga część, król Henryk Walezjusz. Muzyka Franciszek Skibicki, słowa oczywiście ze śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, a śpiewają Dorota Lachowicz, Krzysztof Kur, Witold Żołądkiewicz, a towarzyszy im zespół z Wiolą Łabanów grającą na pianoforte, z Karoliną Szewczykowską na wiolonczeli i Anną Sikorzak-Olek na harfie.

To był kolejny portret, tym razem króla Henryka Walezego, Walezjusza, wedle śpiewów historycznych, z muzyką Franciszka Skibickiego, a oczywiście autorem słów był Julian Ursyn Niemcewicz. Śpiewali Dorota Lachowicz, Krzysztof Kur i Witold Żołądkiewicz.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A teraz Walk Away. Znakomity zespół Adama Venta, Bernarda Masellego. Oczywiście Bernard Maselli gra na wibrafonie, Adam Wendt na saksofonie tenorowym. Na gitarze gra Grzegorz Skawiński. Jest zaproszonym tutaj gościem do nagrania. Bernard Maselli gra jeszcze oczywiście na marimbie. Tomasz Grabowy gra na basie i Krzysztof Zawadzki na perkusji. Tenże zespół i oczywiście na instrumentach perkusyjnych Sławomir Berne. Rzecz oczywista. Będziemy słuchać kolejnych utworów nagranych dokładnie 6 lat temu w Piasecznie. Usłyszymy 3 kompozycje, 2 Tomasza Grabowego, Wall Walk i Olion, a kompozytorem tanga jest słynny Larry Coryell. Walk Away na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego środowego spotkania.

0: to promocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 4950 zł ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna brutto. To propozycja rządu, nad którą teraz będzie debatować Rada Dialogu Społecznego. Jest też kompromisem między resortami finansów a rodziny, pracy i polityki społecznej. W praktyce oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł brutto.
4: Premier Donald Tusk powiedział, że celem rządu jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń, przy czym podkreślił, że większe podwyżki nie są obecnie możliwe.
5: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
4: Według ekonomistów podwyżki wynagrodzeń mogą doprowadzić do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a to, jak mówi Marek Zuber, odbije się na portfelach konsumentów.
6: Jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztu funkcjonowania przedsiębiorstw. Też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No i niestety od tej polityki też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym.
4: Rządowa propozycja to mniej niż chciałyby związki zawodowe zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego. Domagały się one zwiększenia płacy minimalnej do 5200 zł. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Papież Leon XIV weźmie dziś udział we mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia i ceremonii otwarcia wieży Chrystusa. Uroczystość otwarcia najwyższej wieży przypada dokładnie w setną rocznicę śmierci Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. Tylko wczoraj kościół odwiedziło kilka tysięcy osób, w tym gronie są też Polacy.
7: Jak słyszałem o Sagradzie, to pierwszy fakt, który widziałem, że to jest najwyższy kościół na świecie i chciałem odwiedzić i no, robi wrażenie z bliska.
8: Oniemiałam, widząc tą budowlę, wchodząc do środka zamarłam.
9: Na mnie bardzo wielkie wrażenie zrobiło to samo wejście do środka. Gra światła też bardzo mnie tam zaskoczyła. Wspaniale.
8: Natura, gra świateł, a wszystko razem tworzy niezapomniane wrażenia.
3: Świątynię co roku odwiedza ponad 4 miliony turystów. Izba Reprezentantów USA przegłosowała finansowanie służb migracyjnych do końca kadencji prezydenta Donalda Trumpa w wysokości $70 miliardów. Ustawa, której przeciwni są demokraci, teraz trafi do podpisu prezydenta. Przyjęcie ustawy kończy trwający od kilku miesięcy spór na Kapitolu dotyczący finansowania służb migracyjnych, zaznaczyła stacja ABC News.
10: To dobrze, że jest taka inicjatywa?
11: Dobrze, bo chociaż...
3: Warto się badać dla siebie i bliskich, zgodnie mówiły mieszkanki warmińsko-mazurskiej Iławy, które wykonały bezpłatną mammografię. Badania były realizowane z programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
10: To dobrze, że jest taka inicjatywa?
11: Dobrze, bo chociaż człowiek sprawdzi wcześniej niż później, chociaż człowiek wie, na czym stoi.
10: Warto się przebadać?
11: Warto.
12: Dlatego, że w mojej rodzinie rak występował w męża rak, no i niestety trzeba się badać.
13: No warto, warto, zawsze warto.
10: A dlaczego?
13: No profilaktyka. Dla samej siebie, dla rodziny.
10: A inne panie też się powinny badać?
13: Powinny. Jeżeli jest okazja i powinny bez niczego, nie?
10: A co panią skłoniło, żeby się zapisać na badanie?
11: Jest taka okazja i możliwość, to jeszcze spróbuję. No żeby nie mieć raka, żeby wykluczyć. Raka piersi.
3: Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Jego wczesne wykrycie zwiększa szanse na skuteczne wyleczenie. Andrzej Bargiel znów wyrzuca wyzwanie.

0: Panie Himalajom, wybitny ski alpinista rozpocznie dziś wspinaczkę na Nanga Parbat, dziewiąty co do wysokości szczyt świata. Himalajista zamierza być pierwszym Polakiem, który zjedzie na nartach z wierzchołka pakistańskiej góry aż do granicy śniegu.
1: Myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić. Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat. Pierwszą taką zaawansowaną próbę zrobił Hans Kammerlander. Poruszał się po drodze Kinshofera, również na ścianie Diamir. Później taką dla mnie najciekawszą próbą była próba Luisa Litzingera.
0: W poprzednich latach Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołków K2, Broad Peak oraz Mount Everest. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Temperatura od 8 stopni na zachodzie, 13 w centrum, do 16 miejscami na wschodzie. W dzień burze i silne opady, szczególnie na południowym wschodzie kraju. A termometry pokażą od 15 stopni na południu i nad morzem, 20 na zachodzie, do 24 na krańcach wschodnich.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
4: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało.
5: Magiczny świat jazzu. To historia muzyki jazzowej w takim bardzo kalejdoskopowym ujęciu z prezentacją najbardziej charakterystycznych, najbardziej reprezentatywnych postaci świata jazzu. Dzisiaj bebop i cool. Jak czytamy w księdze, która towarzyszy wydanym płytom, w magicznym świecie jazzu. W ciągu niespełna 100 lat swojego istnienia jazz przeszedł potężną ewolucję, na jaką inne gatunki muzyczne potrzebowałyby kilku stuleci. Począwszy od lat 20, w każdej następnej dekadzie panowanie obejmował coraz to nowszy styl, który dołączał do głównego nurtu. Historię gatunku znaczą więc wielkie kamienie milowe, momenty największych zmian, między którymi nie było płynnych przejść. Lata 20 ubiegłego wieku naznaczył przeskok od zbiorowej improwizacji do pojawienia się solistów z prawdziwego zdarzenia, a wśród nich tak legendarnych postaci jak Louis Armstrong, Sidney Bechet czy Bix Beiderbecke. Znakiem lat 30 była z kolei eksplozja swingu. Lata 40 to narodziny bebopu, 50 powstanie hardbopu i coolu, a lata 60. nadejście free jazzu. Każdy z tych stylów zrywał z poprzednim, ale jednocześnie opierał się na poprzedniku i sam stawał się bazą dla kolejnego. Dlatego też, chociaż wiele osób uważa bebop za ruch buntowniczy, to w rzeczywistości stanowił on naturalny etap rozwoju wynikającego z założeń harmonicznych i rytmicznych. Podstawą tych zmian były takie wydarzenia jak strajk nagraniowy w latach 42-44, co spowodowało zamknięcie wielu sal tanecznych, zwiększenie zainteresowania publiczności popularnymi piosenkarzami, a wreszcie zmierzch big bandów. Z powodu stopniowej likwidacji parkietów tanecznych w wielu klubach jazz powoli stawał się muzyką bardziej do słuchania niż do tańca. Również intelektualizacja jazzu stała się przyczyną jego wyizolowania, dobrowolnego i świadomego, ze świata muzyki popularnej, a liczba jego słuchaczy drastycznie zmalała. W międzyczasie powstawały inne, prostsze style.

soul i rock, zapełniające powstało w ten sposób próżnię na rynku. Większość historyków opóźnia pojawienie się bebopu do początku lat 40. ubiegłego wieku, a konkretnie do działalności orkiestr Earla Hinesa i Billy Eckstein'a. To one stworzyły podstawy tego stylu, chociaż za jego bardziej zdecydowany rozwój odpowiadają jam sessions prowadzone przez takich muzyków jak Kenny Clark, Charlie Parker, Thelonious Monk czy trębacz Dizzy Gillespie w dwóch mitycznych lokalach na nowojorskim Harlemie, Minton's Playhouse i Clark Monroe's Uptown House.

Bebop był tak odmienny od poprzednich stylów, że większość publiczności przyzwyczajona do słuchania lekkiej i przystępnej muzyki odrzuciła go. Inni, przede wszystkim bardziej konserwatywne grupy białej części społeczeństwa, doszli do wniosku, że czarni muzycy wprowadzają jakiś specjalny, tajemny kod, żeby uniemożliwić białym uczestnictwo w rozwoju jazzu. Do pewnego stopnia mieli rację, bo nowi muzycy posiadali cztery zasadnicze cechy. Przygotowanie akademickie, autentycznie kreatywne osobowości, byli wirtuozami gry i zaczynali zdawać sobie sprawę z roli, jaka w rzeczywistości przysługiwała im w społeczeństwie. Bebop przyczynił się także do zmiany upodobań pod względem doboru instrumentów. Miejsce trąbki, która od początku istnienia jazzu była dominującym instrumentem, zajął saksofon. Puzon i klarnet również straciły pozycję instrumentu solowego, no, z nielicznymi wyjątkami J.J. Johnsona na puzonie czy Buddy DeFranco na klarnecie. Wokaliści byli kolejnymi wielkimi przegranymi w bebopie, ponieważ praktycznie zniknęli z formacji. Nowe rytmy nie tylko uniemożliwiały taniec, ale także śpiew. Trzeba jednak zaznaczyć, że z tym ostatnim faktem nie

Trudno było pogodzić się purystom jazzu, gdyż zawsze uważali, że autentyczny jazz w odróżnieniu od bluesa i soulu nie był przeznaczony do śpiewu. Jednak w jazzie, podobnie jak w fizyce, nie istnieje kategoria wiecznego ruchu. Bebop wkrótce wygenerował nowy styl – cool. Na początku lat 50. po sensacji wywołanej w 1945 roku przez Charlie Parkera i Dizzy Gillespiego, ich rozbuchanym sposobem gry, wielu muzyków zdało sobie sprawę, że niezależnie od wysiłku, jaki w to włożą, nigdy nie uda im się prześcignąć tych dwóch geniuszy. Stanęli na śladowcy drugiej kategorii, czy próbować poszukać nowych dróg i stworzyć własny styl. I wtedy pojawił się Miles Davis.

To był oczywiście Miles Davis i jego zespół, a słuchaliśmy kompozycji Parkera Donna Lee. Z tym utworem wiąże się taka ciekawa historia. Jak powiedziałem, utwór przypisywany jest Parkerowi, jednak Miles Davis w swojej biografii twierdzi, że była to jego pierwsza kompozycja solowa i co więcej, dał wtedy wyraźnie do zrozumienia, że inspirował się serią wariacji na temat standardu Indiana. To bardzo wartki motyw, trudny do zagrania dla niewprawnego muzyka, typowo bebopowy przez rytmiczne impulsy i postać, w jakiej figury melodyczne przepływają przez zmiany akordów. Jeśli porównamy strukturę tego utworu z typowymi kompozycjami Parkera, widzimy, że brakuje mu tej szczypty niespodziewanej spontaniczności, charakterystycznej dla dzieł tego saksofonisty. Natomiast symetria fraz bardzo przypomina sposób komponowania Davisa z tamtego okresu. Przed nami utwór Capri, dzieło puzonisty.

wokalisty J.J. Johnsona, który muzyk otworzył swój wyjątkowy album The Eminent J.J. Johnson. Temat ten idealnie odzwierciedla niespokojnego ducha muzyków, którzy pragnęli dokonać ekspresyjnego zwrotu w bebopie. Gdy Johnson nagrywał tę płytę, zarówno on, jak i pianista John Lewis uczestniczyli w narodzinach stylu cool, co da się już zauważyć w niektórych fragmentach albumu. A Capri, który za chwilę usłyszymy, to temat o ogromnej sile wyrazu i płynności melodycznej, a jego wyczucie rytmu czyni z niego jedno ze szczytowych osiągnięć bebopu.

To był J.J. Johnson, a przed nami Lee Konitz. To jest znakomity saksofonista altowy. Usłyszymy wpierw utwór zatytułowany Sextet. To bardzo zgrabny i melodyjny temat, w którym oczywiste są wpływy Leni Tristana. To pierwszy utwór. Natomiast drugi, Fooling Myself, to świetny przykład tego, co Miles Davis najbardziej podziwiał w grze Konitza. Brak wibrata oraz łagodne i płynne podejście do tematu. Lee Konitz.

0: Na alcie grał Lee Konitz, a my słuchamy magicznego świata jazzu.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Z utworów Shorty Rogersa, jednego z głównych przedstawicieli West Coast jazzu, możemy posłuchać bardzo reprezentatywnego dla jego stylu tematu Didi, inspirowanego muzyką stworzoną przez pierwotny skład Nonetu Milesa Davisa. Prezentuje nam radosną, świeżą i śmiałą wizję najlepszego jazzu z Kalifornii. Kaskada przeplatających się nut w wykonaniu Rogersa i Arta Peppera, który idealnie panuje nad saksofonem w kontralcie równoległym do liryzmu trąbki Rogersa. To utwór pierwszy Didi.

To był Shorty Rogers, a przed nami burzliwa i zróżnicowana osobowość Charlesa Mingusa. Jego autobiografia zaczyna się zgrabnym stwierdzeniem: jest mnie trzech. Objawia się w temacie Spur of the Moment. To zupełnie inny i nieoczekiwany jazz. Mingus eksperymentuje tu z nowymi drogami, a w szczególności z długą solówką, co w późniejszych latach zaowocuje tak cudownym utworem jak Goodbye Pork Pie Hat.

wielki Charles Mingus. A przed nami w magicznym świecie jazzu pianista Bud Powell. Obok Parkera i Gillespiego jeden z głównych prowokatorów bebopu. W wyniku incydentu w Filadelfii, jak czytamy w dołączonej do płyty książce, został brutalnie pobity przez policjantów. Do końca życia cierpiał z tego powodu na silne bóle głowy. Słaby stan zdrowia nie przeszkodził mu jednak zostać jednym z najlepszych pianistów w historii jazzu. Być może z powodu nieco pesymistycznej i zniekształconej przez dolegliwości wizji rzeczywistości skomponował liczne utwory o wyraźnie melancholijnym charakterze. Odmiennym przypadkiem jest jednak Tempus Fugit, wchodzący w skład jego bez wątpienia najlepszego albumu Jazz Giant, w którym razem z Rayem Brownem na basie i Maxem Roachem na perkusji daje nam lekcję najlepszego bebopu z rozbuchaną partią fortepianową w wykonaniu Buda Powella.

I już na koniec występy trzech gigantów świata jazzu. Pierre Thelonious Monk w utworze jego własnym Straight No Chaser. A potem posłuchamy wpierw Solonych Orzeszków Dizzy Gillespiego z nim w roli głównej. Następnie Aesthetic Russella z Milesem Davisem. I może jeszcze jeden utwór Thelonious Monka, Yvonne's, kompozycja Quebeca.

0: Jedynka. To jest radio. Myśli na dobry dzień.
1: Czerwiec jest miesiącem szczególnie poświęconym czci Najświętszego Serca Jezusa. Korzenie tego kultu sięgają średniowiecza. Początkowo miał on charakter prywatny, jednak z biegiem czasu zyskał szerokie grono czcicieli i rozpowszechnił się w całym Kościele. Współczesna forma nabożeństw czerwcowych ukształtowała się dopiero w XIX wieku. Sam kult Najświętszego Serca Jezusa został wcześniej rozwinięty dzięki objawieniom otrzymanym przez świętą Małgorzatę Marię Alacoque, francuską zakonnicę ze zgromadzenia wizytek. Pierwsze nabożeństwo czerwcowe na ziemiach polskich odprawiono 1 czerwca 1857 roku w kościele sióstr wizytek w Lublinie. 2 lata później papież Pius IX zalecił jego sprawowanie na terenie całej Polski, znajdującej się wówczas pod zaborami, a w 1873 roku oficjalnie zatwierdził je jako modlitwę kościoła. Warto również przypomnieć, że 11 czerwca 1899 roku papież Leon XIII dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. 100 lat później akt ten został odnowiony przez papieża Polaka Jana Pawła II 7 czerwca 1999 roku w Toruniu. Podczas nabożeństw czerwcowych odmawiana jest litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej litanii kryje w sobie niezwykłe świadectwo wiary i nadziei. Jej początki sięgają XVIII wieku, kiedy to Marsylię nawiedziła tragiczna epidemia dżumy. W obliczu zagrożenia jedna z zakonnic ułożyła modlitwę, prosząc o ratunek dla mieszkańców miasta. Tradycja głosi, że wkrótce potem epidemia zaczęła ustępować, a litania zyskała szczególne miejsce w pobożności wiernych. Pierwotnie składała się z 26 wezwań. Z czasem wzbogacono ją o kolejne 7, dzięki czemu dziś zawiera 33 prośby, liczbę nawiązującą do lat ziemskiego życia Jezusa. Wielkim orędownikiem kultu serca Jezusowego był wspomniany już święty Jan Paweł II, który wielokrotnie podkreślał wartość tej formy pobożności i zauważał, że w Polsce pozostaje ona żywa mimo zmieniających się czasów. Podczas pamiętnej pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku w Elblągu mówił: cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w czerwcu odmawiać albo śpiewać litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce ciągle podtrzymywana. Tyle papież. Tradycja kształtuje także religijność i dlatego być może tęsknota za maryjnymi nabożeństwami majowymi sprawiła, że kolejny piękny miesiąc ma też swój rytm i obrzędy. Zatrzymanie się i wsłuchanie, choćby na chwilę, w słowa litanii być może uspokoi współczesne, rozedrgane serca i dusze. Życzę Państwu dobrego, spokojnego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia

0: otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
1: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
2: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
3: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
1: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
2: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
1: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
2: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
3: Zapraszamy!
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Dziś prezydent Karol Nawrocki może ogłosić decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów o dialog.
6: Premier Donald Tusk powiedział, że eskalowanie sporu Polski z Ukrainą nie służy żadnemu z tych państw.
7: W interesie Polski jest deeskalacja tych emocji, bo w oczywistym interesie Polski, i nie muszę tego nikomu tłumaczyć, jest skuteczne wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją.
6: Szef rządu powiedział, że liczy na uspokojenie emocji i porozumienie.
7: Strona ukraińska powinna wykazać tu maksimum dobrej woli. Podpowiadam, co trzeba jednym i drugim, tak jak potrafię najlepiej. Wydaje się, że zrozumieli to wszyscy, że nie jest w interesie Polski i nie w interesie Ukrainy, wiecie, jakieś właśnie wymiana ciosów i większe emocje.
8: Chociaż ja nie mam przesadnego optymizmu w sobie, ale może dojdzie do jakiejś refleksji po stronie ukraińskiej.
6: Komentował w Polskim Radiu 24 Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Już bardzo ważna i ostateczna decyzja o odebraniu orderu po prostu nie będzie wtedy konieczna.
6: Premier dementował informację, że ostatnia podróż prezydenta Ukrainy na zachód Europy nie odbywała się przez rzeszowskie lotnisko z powodu ostatniego sporu z Polską. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Powodem sporu jest nazwanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imieniem bohaterów UPA. Ukraińska powstańcza armia odpowiada za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. W jego wyniku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zostało zamordowanych nawet 100 tysięcy Polaków. Amerykańskie siły zbrojne zakończyły naloty na irańskie systemy obrony w pobliżu cieśniny Ormus, poinformowała armia USA. Operacja była proporcjonalną odpowiedzią na niedawne ataki na siły amerykańskie i międzynarodowe statki handlowe przepływające przez wody regionu, czytamy we wpisie Centralnego Dowództwa na Platformie X. Tymczasem irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że zaatakowała piątą flotę USA w Bahrajnie przy użyciu dronów. Jest prokuratorskie śledztwo po wypadku samochodowym w województwie lubuskim, w którym zginęły trzy osoby. Do zdarzenia doszło w poniedziałek koło Gubina. Auto uderzyło w drzewo i zapaliło się, mówi prokurator Ewa Antonowicz.
9: Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku mogło dojść podczas wykonywania manewrów wyprzedzania na łuku drogi przy prędkości niedostosowanej do warunków. Są to jednak ustalenia wstępne, które będą weryfikowane w toku dalszego postępowania. Obecnie trwają również czynności zmierzające do ostatecznego potwierdzenia tożsamości ofiar. Z dotychczas zgromadzonych informacji wynika, że mogą być to trzej mężczyźni w wieku 42, 52 i 59 lat pracujący na terenie Niemiec.
5: Ostateczne potwierdzenie tożsamości ofiar będzie wymagało badań genetycznych. Papież Leon XIV weźmie udział we mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia i ceremonii otwarcia Wieży Chrystusa. W Katalonii odbywają się tymczasem liczne protesty, głównie z powodu napięć społeczno-gospodarczych.
10: Część działaczy na znak protestu nie bierze udziału w uroczystościach. Inni zapowiedzieli protesty i powitanie Leona XIV gwizdami i morzem Estelades, czyli nieoficjalnych flag Katalonii. Sam papież w czasie modlitwy w katedrze wygłosił część kazania po katalońsku. Barcelona jest nazywana głową i stolicą Katalonii. To nadaje tej wspólnocie, wam wszystkim, mieszkańcom Barcelony i Katalończykom, szczególne powołanie i odpowiedzialność, byście z pomocą Boga stawali się budowniczymi jedności. Leon XIV po wyjściu ze świątyni pozdrowił także po katalońsku zgromadzony tłum. Papież przybył do Barcelony.

0: Zaproszony między innymi na inaugurację najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Jutro poświęci wieżę mierzącą 172,5 metra, zwieńczoną 200-tonowym krzyżem, będącym też tarasem widokowym. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. To przede wszystkim czas rozmów i wzajemnych inspiracji. W Tykocinie trwają ogólnopolskie warsztaty reportażu radiowego. Organizuje je Polskie Radio Białystok.
2: Ciągle słuchamy, co nam to daje, uczymy się czegoś nowego.
3: Daniel Wojciechowski, Radio Gdańsk.
2: Każdy z nas inaczej podchodzi do reportażu, do dokumentu, każdy z nas inaczej go opracowuje, a my tu możemy nauczyć się czegoś nowego, tego innego podejścia.
3: Dyskutujemy i chyba to jest najważniejsze. Joanna Karp, Radio Łódź. Też krytyka, ale w taki bardzo merytoryczny sposób. Uczymy się na błędach innych, swoich, interwencyjne, to jest moja tematyka, ale dzięki tym warsztatom ja też sięgam po historyczne, powojenne tematy.
4: Te spotkania, te dyskusje, no niezwykle owocne są, w głowie zostaje dużo.
5: Szymon Brandes, Radio Katowice.
4: Jest kilka takich bloków, peryferia, traumy. Chyba najbardziej poruszył reportaż o dziedziczonej traumie wojennej.
1: W warsztatach uczestniczy 30 dziennikarzy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W całym kraju dziś chłodniej, na zachodzie przejaśnienia i rozpogodzenia. Największe opady deszczu i burze na południowym wschodzie, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
7: Najgorsza pogoda będzie na południowym wschodzie Polski. Tutaj miejscami będzie padał intensywny deszcz, z tego względu też na województwo śląskie oraz małopolskie. Do przedpołudnia obowiązuje ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu. Dodatkowo na południowym wschodzie kraju, to znaczy na Podkarpaciu oraz na południu Lubelszczyzny, możliwe będą też burze i w trakcie tych burz również spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Punktowo nie są wykluczone nieco silniejsze porywy wiatru, ale również opady gradu.
1: W najbliższych dniach bez upałów, z temperaturą od 14 do 20 stopni i przelotnymi opadami deszczu.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
9: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Mai Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
10: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Tymczasem na zegarach 8 minut po godzinie 5.
6: Agrofakty.
11: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej nadzór nad jakością żywności. Nowe przepisy mają ułatwić walkę z fałszowaniem żywności, wzmocnić ochronę przed oszustwami żywnościowymi oraz pozwolić skuteczniej kontrolować informacje publikowane w internecie. Fałszowanie żywności to m.in. podawanie nieprawdziwych informacji o pochodzeniu produktu, jego składzie lub terminie przydatności do spożycia. Za takie działania grozić będzie sankcja karna w postaci grzywny, a nawet więzienia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła bankom nową pulę środków na preferencyjne kredyty inwestycyjne. Na ten cel przeznaczono 700 milionów złotych. Dodatkowo agencja zaoferowała ponad 10 milionów na dopłaty do oprocentowania kredytów. osobną pulę w wysokości 8 milionów przeznaczono

0: natomiast dla młodych rolników planujących zakup gruntów rolnych. Maj przyniósł kolejne ochłodzenie na rynku nowych ciągników rolniczych. Z raportu opracowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych wynika, że w ubiegłym miesiącu zarejestrowano 655 nowych ciągników, a to niemal 13% mniej niż w kwietniu. Jeszcze słabiej wypada porównanie rok do roku. W tym przypadku mamy spadek o ponad 27%. A w Agrofaktach teraz zaglądamy na bazary i stragany, gdzie tempa nabiera tegoroczny sezon na bób, który wielu kojarzy się ze smakiem lata. Niestety, niektórzy będą musieli obejść się smakiem, bo w tym roku jego ceny, przynajmniej na razie, są dość wysokie. Obecnie za półkilogramowy woreczek trzeba zapłacić nawet ponad 20 zł. Wpływ na tę sytuację mają kończące się dostawy spod osłon oraz szkody po wiosennych przymrozkach. Tomasz Matusiak.
1: Sezon na bób trwa w najlepsze, a ceny wciąż rosną i trzymają wysoki poziom. Kończy się produkcja bobu z tuneli i szklarni, co wywołało wzrost cen z 30 do 44 zł za kilogram, podkreśla Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach. Jednocześnie uspokaja, że ceny powoli stabilizują się.
2: Bób krajowy w ofercie rynku hurtowego Bronisze jest już od 2 miesięcy. Do tej pory towar pochodził z upraw szklarniowych. Ceny były wtedy w miarę stabilne, około 30 zł, 35 za kilogram. W ostatnich dniach ten bób szklarniowy się skończył i ceny skoczyły do 40 za kilogram, ale obecnie już wróciły do normy, ponieważ pojawił się ten bób tak zwany polny, czyli uprawiany w szczerym polu, ewentualnie był przykrywany folią czy tam agrowłókniną. Także teraz podaż będzie pewnie rosła, chociaż nie wiemy do jakiego poziomu, ponieważ na pewno wystąpiły jakieś straty mrozowe w międzyczasie w kwietniu. Jeszcze bób będzie z nami do końca czerwca i ceny będą, myślę, że stabilne i oscylowały między 20 a 30 zł za kilogram.
1: W detalu także drogo. Tu bób można kupić w półkilogramowych opakowaniach. Cena ponad 20 zł, ale będzie spadać, deklaruje Paweł Żurawski, właściciel osiedlowego warzywniaka w Warszawie.
3: Jest w sprzedaży bób polski, półkilogramowe paczki sprzedajemy po 24 zł za opakowanie. Klienci są spragnieni, bo to jest naprawdę towar, który się cieszy dużą popularnością i liczymy, że w przeciągu 2 tygodni na pewno cena spadnie i będzie poniżej 20 zł za opakowanie.
1: Wiosenne przymrozki wyrządziły sporo szkód na polskich plantacjach bobu. Skutki anomalii pogodowych widać szczególnie tam, gdzie uprawy prowadzi się w gruncie, a to wpływa na wysokie ceny, mówi Mirosław Fucia, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
4: Mieliśmy pod koniec kwietnia przymrozki, one zdecydowanie wpłynęły na kondycję bobu tego szczególnie uprawianego w gruncie. Mamy przepiękne plantacje, które ucierpiały oczywiście i te pierwsze zawiązki mróz przemroził, ale później już ta pogoda sprawiła, że ładnie zawiązał bób i mamy odpowiednią ilość wody, szczególnie tutaj u nas na powiecie kazimierskim, w województwie świętokrzyskim, więc to rokuje dobre zbiory.
1: Największe uprawy bobu w Polsce znajdują się w okolicach Sandomierza, Łodzi i Kujaw, na Nizinie Śląskiej, a także na Lubelszczyźnie.
0: I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne jutro tradycyjnie. Kilka minut po godzinie 5.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: No i po tym filmie okazało się, człowiek się zorientował, że John Travolta potrafi tańczyć. Spokojnie sprawdzałem państwa, jaki Travolta, to nie po tym filmie. Po tym to się człowiek zorientował, że pan Kevin Bacon. No nie Kenny Loggins, tylko Kevin Bacon, tak? Bo on przecież w Footloose'ie. No. Także państwa sprawdziłem o poranku państwa czujność, nie Travolta, a Bacon. A taki Bacon na poranek by się przydał do jajecznicy, nie?
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry w środę, to jest 10 dzień czerwca, 161 dzień roku, do końca roku 204 dni. Słońce już o 4:15 wzeszło, no to ponad godzinę temu, zajdzie o 20:56, zatem dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. Ten dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 7 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 58, czyli dziewiątka bez dwóch minut. Imieniny obchodzą Amancjusz, Amata, Apollo, Asteriusz, Aureliusz, Bogumił, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, Henryk, Ingolf, Mauryn, Małgorzata, Tymoteusz, Wiktorian i Wiktoriana. Wszystkiego dobrego i tradycyjne, niechże się państwu darzy. Ja przepraszam od razu, że z pretensjami, ale zresztą zauważyliśmy to wspólnie z wydawcą 105, że to trochę jest nie w porządku lokować taki produkt w kalendarium, bo jakoś nie zauważyłem, żeby imieniny obchodził na przykład Inpassat, nie? In Fabia. In... co tam jeszcze jest? In Logan. In Picanto. A jakimś dziwnym trafem In Golf? Jest. Zresztą nieważne, nie poddam się temu. Dziś tylko pozytywne emocje, szanowni państwo, tym bardziej, że o poranku usłyszałem, zresztą nie tylko ja, państwo też, jeśli otworzą okno, można usłyszeć coś takiego.
2: Śpiew ptaków ma dla nas jeszcze takie jedno dodatkowe znaczenie. Ptaki śpiewają według badaczy wtedy, kiedy okazują emocje pozytywne. My, gdy słyszymy śpiew ptaków, to nasz układ znowuż nerwowy, nasz mózg jest ewolucyjnie przygotowany do tego, żeby to odbierać jako sygnał bardzo pozytywny, czyli odpalamy trochę empatię i współodczuwamy ten stan pozytywny.
0: A no właśnie, takie informacje o poranku. Wiem, że niektórych z państwa też te śpiewające stworzenia za oknem potrafią budzić. Niektórzy nawet wysyłają nam próbki głosów, ale nawet niektórzy, którzy dzwonią, to tam w tle słychać pięknie śpiewające stworzenia. Rozumiem, że państwo też potwierdzają to, o czym mówiła nasza rozmówczyni, że śpiew ptaków oznacza takie lepsze wejście, lepszy start dnia. Daniel.

0: rozumiem.
1: I wiedziałem, że tak będzie. Od razu Wojtek za szyby pyta, kto to jest. A ja mówię, że Sandra. Ale nie ta od tej Marii Magdaleny, nie. Absolutnie nie. Ona z Rzeszowa pochodzi. W ostatnim czasie mieszkała we Wrocławiu, ale przeprowadziła się finalnie do Warszawy. Choć z wykształcenia jest architektą. Tak? Jest architektką? Architektką? O, dobra zbitka. Albo architektem, jeśli ktoś nie przepada za feminatywami. Pracowała przy wizualizacjach w stolicy Dolnego Śląska, ale od zawsze w sercu grała jej muzyka i ostatnio wystąpiła w Must Be The Music. No i słyszą państwo, że całkiem dobrze sobie radzi. Lepiej niż teraz, tak brzmi tytuł tego utworu. Pan Sławek, lepiej niż wcześniej. Jeszcze nie wiem, on brzmi zawsze tak samo, ale zawsze z takim, pamiętam, że po pewnej reprymendzie, że zawsze ta nutka jednak optymizmu no jest w głosie. Zresztą co ja będę mówił? Proszę.
2: Dzień dobry, Opole. 14 stopni.
1: Sławek.
2: Niebo zasłonięte chmurkami.
1: Łambinowice.
2: Dzisiaj słońca nie ma być, ma padać. Pozdrawiam prezesa.
1: No.
2: Raportowiczów. Życzę miłego dnia i za godzinkę do domu.
1: Uwielbiam pana Sławka. W zasadzie teraz to podejrzewam, że to pan już śpi. O tej porze, bo pan dzwonił jakoś tak po godzinie trzeciej do nas. 22 139 2202. Pan Maciej z Belgii, znaczy on tam tymczasowo jest, też jakoś tak po trzeciej dzwonił.
3: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Okolice Gent, Belgia, 10 stopni. Dzisiaj taka pogoda w klatkę będzie jak wczoraj. Trochę padało, wiało, słońce świeciło. No i cóż, kończymy pauzę, będziemy ruszać dalej w drogę. Tym razem do Holandii na rozładunek. Miłej pracy. Do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, panie Maćku. Właśnie pytanie mam, czy rodowici Belgowie, to oni tam mówią, mieszkańcy tego miasta, to wymawiają.

0: myje. Gęt, czy może tam chęt, tak jest tak, takie H ledwo słyszalne, bo i słyszałem taką wersję, że chęt albo chęt to miasto Gent w Belgii. W Małopolsce, Kraków, Liszki, no i pan Marek, który ma plany co do tego, co się będzie działo jutro, jakoś tak koło godziny 13-14. Pytanie, czy będzie padać w Krakowie w tym czasie?
1: Oj, wczoraj wieczorem popadało, polało w sumie w Liszkach i w Krakowie. Oj, ostro było. Dzisiaj na razie o poranku nie pada. Temperatura 16 na plusie. Niedużo więcej w dzień. W dzień ma jeszcze padać. I jutro ten dzień, drodzy moi, drogi redaktorze. O 13 z krakowskich wodociągów wyruszy tradycyjny orszak Lajkonika. I optymistycznie wygląda prognoza, bo ma nie padać. Fakt, że nie będzie upału, dzięki temu Lajkonikowi nie przygrzeje. 16 stopni ma być jutro i bez deszczu. Proszę tylko o potwierdzenie szanownego redaktora naszego pogodynka. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro na ulicach Krakowa. Marek.
0: Dwie kwestie, panie Marku, no, żeby była jasność. Kto panu załatwił? Kto załatwił Krakowowi to, że nie będzie padać? Wiadomo kto. Natomiast no, szanujmy się. No, jaki pogodynek? Pogodynkiem to jest pan Kret Jarosław, jest pan Marek Horczyczak. Ja jestem zwykłym prezesem, także absolutnie, i to jeszcze RKLP, także absolutnie nie na miano pogodynka nie zasługuje, nawet nie aspirowałem nigdy. No bo to trzeba przecież też mieć coś takiego, jak to się nazywa na A. Aparycja? No właśnie, Wojtek się uśmiechnął. Dobrze, to jeszcze oddamy głos panu Markowi, ale nie z Krakowa, tylko z Płońska. Kiedy Marek dzwoni do nas, to zawsze w tle słychać przepięknie śpiewające stworzenia.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam raportowiczów. Marcin z Płońska się kłania, aktualnie przebywający nad jeziorem Zezdrój. Cieplutko, trochę pochmurnie, ale będzie dobry dzień. Spieszę z wyjaśnieniami, z usprawiedliwieniem, dlaczego się tak nie odzywałem przez 2 tygodnie ostatnie. Otóż musiałem się przygotować do pewnego ważnego wydarzenia w moim życiu.
0: O, pan Marek musiał się przygotować do pewnego ważnego wydarzenia w jego życiu. To będę strzelał. Ślub? No bo co, no jakie może być inne ważne wydarzenie w życiu człowieka? Komunia? To w sensie takim, że się po kieszeni, tak. Tak, to też jest ważne. Ale przecież to się zwraca chyba, nie? Jak chrzestny jest w humorze, to może i się zwraca. Teraz sprawię humor wszystkim tym, którzy kiedyś ubierali się w charakterystyczny sposób. Białe skarpetki chyba, tak? Te czarne buty, czarne spodnie, no i charakterystyczne kurtki. Czyli dla tych wszystkich, którzy kiedyś należeli do takiej subkultury depeszy.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 5:31. Za chwilę wszystko się stanie jasne w sprawie tego ważnego wydarzenia w życiu każdego mężczyzny. Pan Marcin z Płońska dzwonił wcześniej, to jest ciąg dalszy jego... Ci, którzy stawiali, ja na początku byłem przekonany, że to ślub. Tymczasem okazuje się, że pan Marcin po ślubie już jest jakieś 20 lat, jeśli dobrze zrozumiałem, bo dosłownie przed chwilą zadzwonił. No, wyjaśnijmy, cóż to było za ważne wydarzenie. Nie spodziewałem się.
1: Musiałem się przygotować do pewnego ważnego wydarzenia w moim życiu, czyli do piątych mistrzostw orkiestr Dęty, które się odbyły w zeszły weekend w Gryficach. Gdzie z orkiestrą spowodowano, że jest fantastyczne piąte miejsce. Także...
0: Piąte miejsce. Gratulujemy w takim razie, panie Marcinie. Ważne wydarzenie, czyli to był konkurs orkiestr Dętych. Teraz za chwilę w zasadzie też to będzie taki konkurs na najlepszą drużynę świata.
2: Dzień dobry z jedynką.
0: No, z nami jest Jan Pachlowski, człowiek, który przemierza w tej chwili drogę właśnie tak z Florydy do Meksyku. Znaczy część rozumiem w powietrzu, a teraz jesteś już na ziemi. Witaj, Janku.
3: Jestem już na ziemi, z lotniska jadę do hotelu, 21:32 tutaj w stolicy Meksyku, nie wiem czy u was jest ciemno, czy już nie, tutaj
0: o tej
3: jest
0: porze nie, już, słuchaj, już ciemno. U nas wschód słońca to mój drogi o 4, już o 4:15, więc przed godziną.
3: Ale 21:32 w Polsce to chyba jeszcze jasne jest o tej porze roku.
0: Tak, no może na północy tak, a 21:30 jakoś tak w centrum to już tak ciemnawo.
3: Tutaj już ciemnawo, świetna temperatura, bo z Florydy, z której przyleciałem, tam też będą mecze Mistrzostw Świata, potworne upały i wilgotność, tutaj około 16 stopni, znakomita pogoda, aczkolwiek, bo będziemy mówić o mundialu, o rozpoczęciu, dlatego tutaj jestem, będę Państwu opowiadał, niestety w czwartek zapowiadane są bardzo duże deszcze i nawet zagrożenia, co w stolicy meksykańskiej wcale nie jest rzadkością, trzęsieniem ziemi nawet. Oczywiście takim drobnym, ale to może wystąpić. Są pewne ostrzeżenia i też chciałem Państwu zobrazować to, jak się wychodzi z lotniska w Miami i widzi się tą atmosferę mundialu. To się czuje. Jednak tego nie ma.

0: ma tak do końca w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie reklamy nawiązujące do...
1: Znaczy mówisz o lotnisku w Meksyku.
0: Mówię tak, o już o lotnisku w Meksyku, bo w Miami też są elementy mundialu, ale nie ma ich tak dużo. Jak się wychodzi, to ten mundial tutaj na ulicach w Miami jest od razu wyczuwalny. Nawet samolot, którym leciałem, bardzo dużo Meksykanów, którzy na stałe mieszkają między innymi na Florydzie, ale w ogóle w Stanach Zjednoczonych, mówią, przylatujemy na mundial, to jest nasza ojczyzna, to jest nasz kraj i my chcemy na żywo. Większość z nich nawet nie ma biletów, bo są bardzo, ale to bardzo drogie, ale chcą czuć tą atmosferę, bo podkreślają, w Stanach Zjednoczonych nie ma takiej atmosfery. Jaka jest różnica w takim pierwszym odczuciu między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem? Jednak w Stanach Zjednoczonych teraz ta polityka troszeczkę wypiera ten mundial. Mówi się o sprawach imigracyjnych, mówi się o tym, jak będzie przyjmowany Iran, jak to będzie wyglądać, gdy ten Iran przecież, który toczy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, jak to będzie, gdy on będzie rozgrywał mecze. Natomiast w Meksyku czuć atmosferę. Tutaj nie ma polityki, tu jest piłkarskie święto, tutaj widzi się na reklamach, tutaj czuje się w rozmowach na ulicy i tutaj rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, polsko-meksykańska rodzina i oni mówią, że nawet ludzie, którzy się nie znają, stają na ulicach, uśmiechają, mówią o czasach reprezentacji Meksyku. Tutaj jest jedno wielkie sportowe święto i tutaj takie pierwsze, co mi się rzuca, jestem około 2 godzin w stolicy Meksyku, że jednak sport na szczęście w przypadku tej imprezy dominuje, że nie jest to polityka, że nie jest to racja, że nie są to zarządzenia Donalda Trumpa, tylko tutaj wszyscy się cieszą, czekają na mecze reprezentacji i czekają na sukces tej reprezentacji, bo ona regularnie gra w Mistrzostwach Świata, no ale z tymi występami, jak się uda już wyjść z grupy, to od razu Meksyk odpada i chce to fatum tutaj właśnie znieść. Ma być bardzo bezpiecznie. Państwo też Meksyk kojarzą przecież jako kraj w wielu przypadkach niebezpieczny, kraj, gdzie przecież walczą ze sobą kartele narkotykowe. No tutaj ponoć pod względem bezpieczeństwa wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Kibice mają się czuć bezpiecznie. Ma tutaj nie dochodzić do jakichkolwiek walk, bo takie zagrożenia były jeszcze 2-3 miesiące temu. Zobaczymy, jak będzie. Wierzymy w tutaj prawdziwe piłkarskie święto. Jesteśmy tutaj, bo już w czwartek Meksyk RPA. Wielkie piłkarskie święto. Liczymy na to, że będzie to mundial wyjątkowy. Przypomnę, 104 mecze. Po raz pierwszy 48-49 reprezentacji i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. No przecież 3 kraje. 3 ceremonie rozpoczęcia. W Meksyku między innymi wystąpi, no kto może inny wystąpi, no Shakira ze swoim tem, no bo to jest taka już etatowa piosenkarka, która wykonuje wszystkie przecież te piosenki związane w ostatnich latach z Mistrzostwami Świata, no ale nie zabraknie sombrero, nie zabraknie tutaj meksykańskich oczywiście akcentów, no bo to jest najważniejsze i ciekawi jesteśmy tej pogody, bo deszcze mają być bardzo, ale to bardzo duże. No i też niewiele szczęśliwców będzie mogło ten mecz obejrzeć, bo bilety są bardzo, ale to bardzo drogie. I też powiem Państwu taką ciekawostkę, bo o ile zdecydowana większość biletów, teraz najtańsze są około $2000, to i na inaugurację w Meksyku, no to tutaj większość tych biletów jest wyprzedana. Ale tak jak podkreślałem, są 3 ceremonie otwarcia, czyli piątek to jest mecz w Kanadzie, Kanada, Bośnia i Hercegowina, a przede wszystkim mecz Stany Zjednoczone, Paragwaj w Los Angeles i tam jest sporo wolnych miejsc jeszcze ze względu właśnie na wysokie ceny. I tutaj się porównuje, że pomimo tych wyższych cen w Meksyku się te bilety prawie wyprzedały, a do dnia dzisiejszego, bo pewnie przed meczami w Stanach Zjednoczonych tymi inauguracyjnymi i w Kanadzie tych biletów się jeszcze trochę wyprzeda, ale jednak zwraca się na to uwagę, że tych biletów zdecydowanie więcej się sprzedało na inaugurację tutaj właśnie w Mexico City.
1: No to w takim razie będziemy się słyszeć przez najbliższe tygodnie. Jutro w sygnałach się słyszymy. Janku i szanowni państwo, takich czasów dożyliśmy. To jest ciekawostka. Takich czasów dożyliśmy, że Janek jest za oceanem w trakcie jazdy i słyszymy się niemalże bez żadnych problemów. Janku, to też uspokójmy naszych słuchaczy. Jedziesz samochodem, ale masz kierowcę, siedzisz na miejscu pasażera.
0: Tak, i obserwuję to wszystko, co dzieje się za oknem i naprawdę mundial jest na każdym kroku wyczuwalny. I tak jak podkreślam, tego nie ma do końca w Stanach Zjednoczonych, tego się tak nie czuje. Mundial jest zauważalny, ale nie czuć tej atmosfery.

0: atmosfery tutaj w Meksyku czuć. Nawet jak mamy jeszcze sekundkę, to dam przykład takiego ostatniego sondażu agencji Pew Research Center. 66% Amerykanów twierdzi, że w ogóle nie będzie się interesować mundialem. No to o czymś to świadczy, a tutaj 90-kilka% Meksykanów po prostu szaleje na punkcie tej imprezy. To taka różnica.
1: Jan Pachrowski, zatem Janku, uważaj na siebie, uważajcie przez te najbliższe dni. Jutro słyszymy się już w sygnałach dnia. 5:39.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry z Jedynką, za 18 minut godzina 6. Mosina pod Poznaniem się kłania.
1: Dzisiaj u nas zimno, 9 stopni, aż musiałam ubrać długi rękaw, ale niebo jest przejrzyste, słoneczko gdzieś tam już powoli promienie swoje przekazuje. Wczoraj u nas popadało, więc jest tak fajnie rześko. I w nocy też już ma zacząć coś padać, bo jutro już naprawdę takie typowe ochłodzenie u nas.
0: Typowe ochłodzenie rzeczywiście i to czuć, szanowni państwo, każdy, kto otworzył o poranku okno albo nawet uczynił to w nocy, mógł poczuć taki powiew takiego świeżego, rześkiego powietrza. A co tam na Pomorzu, panie Januszu?
2: No w Gdyni mamy o dziwo prawie bezchmurny poranek. Są jakieś takie przetarcia chmur bardzo wysokie gdzieś w oddali, ale one nam nie przesłaniają niczego. Także piękne niebo i wschód słońca. Temperatura aktualnie jest 10 stopni, ale mam wrażenie, że odczuwa się niżej. Jest lekki wiatr, no jest takie jakieś chłodnawo o poranku. Natomiast bardzo przyjemnie, bo bez opadów, bezchmurnie i mam nadzieję, że zapowiada się taki cały dzień.
0: No to ja spoglądam w takim razie na temperaturę. Od 18 do 21 stopni.

0: To jest coś bardzo ważnego, bardzo, że brakuje go. Pan się dziwił, że w Warszawce mi brakowało. Pozdrawiam, życzę miłego dzionka.
1: Ale my tu w Warszawie też mamy śpiew ptaków, żeby była jasność. Natomiast co do tego dyrektora, to pani Leno, wszystko po kolei, na wszystko przyjdzie czas. No, a propos ptaków.
2: Badania psychologiczne wskazują na to, że podglądając ptaki wprawiamy siebie w lepszy nastrój.
3: Śpiew ptaków ma dla nas jeszcze takie jedno dodatkowe znaczenie. Ptaki śpiewają według badaczy wtedy, kiedy okazują emocje pozytywne. I tutaj jest taka hipoteza mówiąca o tym, że my, gdy słyszymy śpiew ptaków, to nasz układ znowuż nerwowy, nasz mózg jest ewolucyjnie przygotowany do tego, żeby to odbierać jako sygnał bardzo pozytywny, czyli odpalamy trochę empatię i współodczuwamy ten stan pozytywny, tak, tego śpiewającego ptaka. Ten śpiew ptaków aktywizuje w nas jakieś tam stare ewolucyjne układy neuronalne związane właśnie z takim nagradzającym efektem, związanym z motywacją, z przyjemnością, z więziami społecznymi.
1: No to tym badaniom naukowców przyjrzymy się, szanowni państwo, dokładnie po godzinie 6 w sygnałach dnia. Jak rozumiem, państwo potwierdzają, że śpiew ptaków, ten, który słychać, nie? Świetnie. To oznacza zupełnie inne, takie lepsze wejście

0: 15 stopni dzisiaj jest. Wczoraj była paruwa niesamowita, ale i popadało wczoraj. Zmieniło się powietrze. Dzisiaj niebo jest lekko zachmurane, ale takie chmurki to nie chmurki. Ważne, że wczoraj trochę popadało. Dzisiaj będzie się nawet lepiej oddychało. Inaczej plus dzień sobie. Życzę wszystkim miłego, wesołego, spokojnego, udanego dnia. Pozdrawiam, Marek.
1: No to ja powiem panu, panie Marku, że w nocy ze środy na czwartek prognozowane są intensywne opady w południowo-wschodniej części Polski. W Małopolsce i na Podkarpaciu opady nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy tej najbliższej nocy, w nocy ze środy na czwartek. Za 10:06 wracamy po 6:00.

0: trzeba.
1: Polskie Radio, program pierwszy, Dzień Dobry z Jedynką, za 11 minut, godzina 6. Czasem zdarza się tak, że ten ptak, i to nie jeden, czasem jest planem, nie planem, bohaterem drugiego planu.
2: 17.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Informacje w kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków krajowych planu odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport Jedynki. Przybywa samochodów w województwie małopolskim, zwłaszcza na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki i w pobliżu Olkusza. Podobnie na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny, na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na krajowej 79 pomiędzy Zabierzowem a Krakowem. Utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica. Jezdnia i w kierunku Gorzyczek i w kierunku Łodzi jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I ma to związek z pracami remontowymi. Na razie nie obserwujemy tam jeszcze większych spowolnień, ale zapewne gorsza sytuacja będzie tam w ciągu dnia. Poranne spowolnienia na Mazowszu, przede wszystkim na drodze krajowej numer 61, na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Także na krajowej 7, przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek oraz na drodze krajowej numer 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. I jak zwykle o tej

0: porze ruch wzmaga się na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj nieco wolniej jedzie się w Pruszczu Gdańskim i pomiędzy Pruszczem a Gdańskiem, a zatem na drodze krajowej nr 91, podobnie na obwodnicy Gdańska, a zatem na ekspresowej 7 oraz na drodze krajowej nr 22, niedaleko Malborka, a także Starogardu Gdańskiego. 22 513 11 11 to nasz numer.
1: Jest 6. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczak
2: i Paweł Zieliński. KO i PSL stawiają na Monikę Piątkowską, to ona powalczy o fotel prezydenta Krakowa.
1: Stany Zjednoczone i Iran wymieniają ciosy, rakiety spadły na Bahrajn, Kuwejt i Jordanię.
2: Andrzej Bargiel wraca w Himalaje, chce zjechać na nartach z Nanga Parbat.
1: Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa.
2: Swoją kandydaturę ogłosiła podczas konferencji z Donaldem Tuskiem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Co o sobie mówiła? O tym Piotr Durys.
3: Monika Piątkowska mocno akcentuje swoje osobiste i zawodowe związki ze stolicą Małopolski. Jak sama podkreśla, start w przedterminowym wyścigu do krakowskiego magistratu to dla niej ogromne zobowiązanie wobec miasta, z którym związała całą swoją przyszłość.
4: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie.
3: Prezes PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że razem z Piątkowską stawiał pierwsze kroki w krakowskim samorządzie. Jego zdaniem miasto potrzebuje dziś kogoś o silnym charakterze i sprawdzonych kompetencjach menedżerskich.
5: Jest do tego i przygotowana, i zdeterminowana. To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
3: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września. Do tego czasu wspólna kandydatka KO i Ludowców planuje serię bezpośrednich spotkań z mieszkańcami miasta. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Poseł PiS-u Antoni Macierewicz usłyszał prokuratorskie zarzuty, miał znieważyć kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, w tym szefa SKW, generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców.
2: Sprawa dotyczy słów, które padły z mównicy sejmowej we wrześniu zeszłego roku, mówi Mateusz Martyniuk z prokuratury regionalnej w Warszawie.
6: Znieważenie polegało na nazwaniu tych osób agentami rosyjskimi, a także pomówienie tych funkcjonariuszy publicznych poprzez wskazanie, że współpracują oni ze służbami specjalnymi Rosji, co mogło narazić te osoby na utratę zaufania, jak również poniżyć w oczach opinii publicznej.
1: Antoni Macierewicz nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, odmówił składania wyjaśnień.
2: Atak odwetowy Stanów Zjednoczonych na Iran. Amerykanie uderzyli w irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus.
1: Dowództwo centralne informuje, że operacja została już zakończona. W komunikacie podkreślam, że ataki w samoobronie przeprowadzono na rozkaz naczelnego dowódcy w odpowiedzi na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache.
2: Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu ogłasza z kolei, że w odwecie zaatakował dronami amerykańską 5. flotę w Bahrajnie. Według serwisu Axios irańskie drony i pociski uderzyły też w bazy w Kuwejcie i Jordanii.
1: Komisja Europejska chce uderzyć sankcjami w gospodarkę Rosji. Na celowniku Brukseli znalazł się też zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej.
2: Wczoraj Bruksela przesłała unijnym krajom projekt 21. pakietu sankcji. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka ustaliła, że jest na niej patriarcha Cyryl. Do zatwierdzenia sankcji potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich krajów.
7: Cyryl to zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę. Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina. Na objęcie go sankcjami nie pozwalał premier Viktor Orban. Po zmianie władzy na Węgrzech komisja powróciła z propozycją. A ponadto komisja chce po raz pierwszy zakazać wjazdu do Unii rosyjskim żołnierzom. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji na Ukrainę. Szefowa komisji Ursula von der Leyen poinformowała też o propozycji sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, by Moskwa nie korzystała na szybujących cenach w związku z blokadą cieśniny Ormus. I po raz pierwszy komisja zaproponowała sankcje w sektorze rybołówstwa. Całkowity zakaz importu dorszy. A zakazy eksportowe obejmą kolejne metale i stopy wykorzystywane w sektorze lotniczym i obronnym. Beata Płomecka, Polskie Radio.

0: Radio Bruksela.
1: To są aktualności jedynki.
2: Po historycznym sukcesie na Mount Everestie Andrzej Bargiel wraca w Himalaje.
3: Ski-alpinista spróbuje zjechać na nartach z Nanga Parbat. Jeśli plan się powiedzie, będzie pierwszym Polakiem, któremu się to udało.
2: Będziemy działać na ścianie Diamir, zapowiada Bargiel.
4: Myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić. Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat. Pierwszą taką zaawansowaną próbę zrobił Hans Kammerlander. Poruszał się po drodze Kinshofera, również na ścianie Diamir. Później taką dla mnie najciekawszą próbą była próba Louisa Slitzingera.
3: Wyprawa do Pakistanu wyrusza już dziś. Ekipa Andrzeja Bargiele planuje wrócić do Polski około 10 lipca.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polskie piłkarki przegrały na wyjeździe z Holenderkami 1-3 w meczu grupy drugiej kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Honorowe trafienie dla biało-czerwonych z rzutu karnego uzyskała Ewelina Kamczyk. Polki już wcześniej straciły szansę na utrzymanie się w elicie Ligi Narodów, ale wciąż mogą marzyć o występie na Mundialu. Jesienią zagrają w barażach. Arka Gdynia pokonała Dziki Warszawa 89-84 w pierwszym meczu o brąz Mistrzostw Polski koszykarzy. Rewanż odbędzie się w piątek w Warszawie. Przypomnę, że o złoto grają Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra. W pierwszym spotkaniu lepsi byli zielonogórzanie. Polscy siatkarze meczem z Kubańczykami rozpoczną zmagania w Lidze Narodów. Pierwszy turniej z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się w chińskim mieście Linyi. Asystent selekcjonera Nikoli Grbicia, Marcin Nowakowski, charakteryzuje najbliższych rywali.
6: Przed nami na pewno ciężki turniej. Siła przeciwników będzie jakby narastała z każdym kolejnym meczem, zwłaszcza te pierwsze 3 dni. Kuba teoretycznie najłatwiejszy z nich wszystkich. Natomiast z pewnością nieoczywisty też z uwagi na to, że nie znamy tych zawodników. Musieliśmy ich wszystkich oglądać gdzieś z meczów ligowych. Są to często chłopaki, którzy wcześniej jeszcze na arenie międzynarodowej nie zagościli. Na szczęście wszyscy są zdrowi, czujemy się dobrze, jeśli chodzi o jetlag. Tutaj wszystko już raczej przebiega tak, jak należy. Wszyscy śpią w porządku. No i szczerze mówiąc, nie możemy się już doczekać początku grania.
5: Kapitan naszej kadry, Aleksander Śliwka, opowiada o samopoczuciu zawodników przed startem rywalizacji.
7: W tamtym roku przegraliśmy z Kubą, także musimy mieć się na baczności, zagrać bardzo dobrą siatkówkę, aby zinkasować punkty w tym spotkaniu. Dalej czekają nas 2 kolejne trudne mecze z ekipą Słowenii, która przyjechała praktycznie swoim najmocniejszym składem, i z ekipą Japonii, która podobnie przywiozła swoje największe gwiazdy i chce od samego początku zdobywać jak najwięcej punktów do tabeli. Mamy duże ambicje, chcemy każdy mecz wygrać, ale w tym pierwszym turnieju dopiero okaże się, kto jest w jakiej dyspozycji, kto jest w jakim miejscu, i mamy nadzieję oczywiście, że to będą zwycięstwa, natomiast mamy duży respekt do rywali.
5: Jutro Polacy zagrają ze Słoweńcami, pojutrze z Japończykami, a turniej zakończą w niedzielę meczem z Ukraińcami. Ponownie o sporcie za godzinę.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Na wschodzie, południu i w centrum będzie dziś pochmurno i deszczowo, dodatkowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwe są burze. W pozostałych regionach przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna zdecydowanie niższa niż w ostatnich dniach. Wyniesie od 15 stopni na Śląsku i w Małopolsce, przez 18 w centrum, po 21 na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, na kilku stacjach w kraju dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 10% energii elektrycznej. Ten odsetek wzrasta, ale nie na tyle, by mówić dziś o zielonych godzinach. W województwie lubuskim, na Podlasiu i Polesiu występuje średnie zagrożenie pożarowe w lasach. W pozostałych regionach jest ono małe.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł.

0: 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
3: Cztery pory roku w jedynce, dziś po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 13 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 10 dzień czerwca, 161 dzień roku, do końca roku 204 dni. Słońce wzeszło już o 4:15, zajdzie 4 minuty przed 21. Dzień potrwa zatem 16 godzin i 40 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 7 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą Amantiusz, Amata, Apollo, Asteriusz, Aureliusz, Bogumił, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, Henryk, Ingo.

0: Golów, Mauryn, Małgorzata, Tymoteusz, Wiktorian i Wiktoriana. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niech, że się Państwu darzy. No i popadało w nocy w wielu miejscach, w związku z tym jest w końcu czym oddychać, no bo sami przyznają Państwo, że wczoraj miejscami to była paruwa. Jest czym oddychać, kiedy człowiek otworzy okno, prawda? A kiedy otworzy, to do środka wpada taki dźwięk. Wielu z nas taki właśnie dźwięk budzi o poranku. Naukowcy zbadali temat i cóż się okazuje?
1: Ptaki śpiewają wtedy, kiedy okazują emocje pozytywne. My, gdy słyszymy śpiew ptaków, to nasz układ znowuż nerwowy, nasz mózg jest ewolucyjnie przygotowany do tego, żeby to odbierać jako sygnał bardzo pozytywny. Odpalamy trochę empatię.
0: No tak się składa, że my w sygnałach to codziennie odpalamy tę empatię, ale prawdą jest, że śpiew ptaków oznacza lepszy początek dnia. Czekam na potwierdzenie 22 139 2202. Czekam na potwierdzenie od naszych słuchaczy. Ciekaw jestem, czy to Państwo znają. Na pewno to Państwo znają. Patrz w niebo, to ptak? To ptak? To samolot? Nie, to Superman. I wcale nie chodzi o film, bo na początku to był komiks. Jakoś tak w pierwszej połowie XX wieku, a w zasadzie na samym początku. A jak się ma w XXI?
2: Na pewno jest boom na komiksy, rośnie bardzo oferta ilościowo i jakościowo. Jest ich po prostu coraz więcej, są coraz bardziej różnorodne, kierowane do różnych grup o różnej tematyce.
3: Komiks może być takim przekazem szczególnie dobrze dopasowanym do obecnych czasów.
0: Zatem jak się ma komiks w tych obecnych czasach, jak się ma komiks u Państwa w biblioteczkach, zajmuje zaszczytne miejsce, Państwo jeszcze czytają? Nowe może wydawnictwa, które się pojawiają, jak słyszymy? Czy może wracają do tego, co sprawdzono? No i na przykład przeczytane setki razy serię Tytusa, Kajka, Torgala czy Kapitana Żbika. To jak to jest, proszę dać znać. O 7.15 pierwszy z naszych gości, Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Godzinę później Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Pytać będzie Grzegorz Osiecki. Ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: 22 139 2202. Dzwoni pan Piotr z Gliwic.
1: Muszę powiedzieć, że ja już od kilku lat zwracam większą uwagę na ptaki. To jest w zasadzie paradoksem, bo przez 20 lat mieszkałem w domu z rodzicami tuż przy lesie. Te ptaki gdzieś tam były, ale w ogóle się nimi nie interesowałem, co tam śpiewa. A dopiero gdy odkryłem aplikację w telefonie, aplikację, która pozwala rozróżnić, jaki ptak śpiewa, to po prostu zainteresowałem się tym bardzo, bo tego całego koncertu ptaków mogę teraz odróżnić, zobaczyć, jaki to gatunek. Więc bardzo lubię brać to na spacery do lasu, albo nawet przy takim mikrolasku tuż przy moim osiedlu, po prostu wyjść na balkon i czasami nawet 5 gatunków odkryć.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: 5 gatunków, powiada pan, panie Piotrze, to bardzo proszę, ma pan teraz okazję się sprawdzić, albo z aplikacją, albo bez, tu zdaje się, że trochę więcej niż 5 gatunków. Jak się okazuje, szanowni państwo, obserwowanie ptaków to jest zupełnie nowe zajęcie pokolenia, tak zwanego pokolenia Z, i tak przynajmniej twierdzą naukowcy z Wielkiej Brytanii, którzy zapytali młodych ludzi, co robią w wolnym czasie. Okazuje się, że chęć odcięcia się od świata wirtualnego i zmęczenie tymi ciągłymi powiadomieniami w telefonach zaprowadziły ich na zewnątrz, do przyrody.
3: Pokolenie Z znalazło sobie nowe hobby. Pokochało birdwatching, a więc obserwowanie ptaków. Badanie przeprowadzono wśród młodych Brytyjczyków.
4: W Wielkiej Brytanii gdzieś od końca XIX wieku, czy od początku XX, wytworzono poczucie tożsamości narodowej, czy takiego szacunku dla przyrody jako takiego dobra narodowego.
3: Mówi Witek Muchowski, obserwator ptaków i przewodnik wypraw na obserwację ptaków.
4: Tak jak możemy mówić o dobru narodowym, historycznym, o takim dziedzictwie ludzkim, architektonicznym, tak, to tam oni również bardzo dużym szacunkiem darzą swoją przyrodę. My też mamy piękne skarby przyrody. Natomiast mam wrażenie, że u nas gdzieś środki ciężkości są gdzie indziej i patriotyzm, czy takie nasze dobra narodowe z czym innym nam się kojarzą, a niekoniecznie w pierwszym odruchu z przyrodą. A myślę, że w Wielkiej Brytanii właśnie bardzo silnie wytworzono właśnie poczucie takiej tożsamości narodowej również z brytyjską przyrodą, z ptakami.
3: Badania psychologiczne z kolei wskazują na to, że podglądając ptaki wprawiamy siebie w lepszy nastrój. Dodaje dr Iwona Werner z WSB Merito w Poznaniu.
5: Warto wspomnieć o badaniach, które ukazały się w takim czasopiśmie psychologicznym Frontiers in Psychology w 2022 roku. Które pokazują, że śpiew ptaków ma dla nas jeszcze takie jedno dodatkowe znaczenie. Ptaki śpiewają według badaczy wtedy, kiedy okazują emocje pozytywne. I tutaj jest taka hipoteza mówiąca o tym, że my, gdy słyszymy śpiew ptaków, to nasz układ znowuż nerwowy, nasz mózg jest ewolucyjnie przygotowany do tego, żeby to odbierać jako sygnał bardzo pozytywny, czyli odpalamy trochę empatię i współodczuwamy ten stan pozytywny, tak, tego śpiewającego ptaka. Ten śpiew ptaków aktywizuje w nas jakieś tam stare ewolucyjne układy neuronalne związane właśnie z takim nagradzającym efektem, związanym z motywacją, z przyjemnością, z więziami społecznymi.
4: Ja co najmniej kilkanaście razy każdej wiosny wstaję na 2-3 godziny przed wschodem słońca, kiedy zaczyna się ta aktywność ptaków, szczególnie głosowa, kiedy ptaki zaczynają śpiewać. Mimo że obserwacje ptaków mogą się kojarzyć z jakimś przedzieraniem się przez jakieś miejsca niedostępne, z wędrówkami poza szlakami, to tak naprawdę nie ma takiej konieczności, żeby te szlaki i drogi opuszczać, już pomijając fakt, że w parkach narodowych no to jest to po prostu niezgodne z przepisami. Ale to nie jest tak, że z tych najczęściej uczęszczanych szlaków, jak choćby Dolina Kościeliska, no, która nam się kojarzy z bardzo dużą, taką masową turystyką, jest jednym z najlepszych miejsc obserwacji ptaków w Tatrach. I z tych szlaków, nawet w godzinach, w środku dnia, można zobaczyć ciekawe gatunki ptaków.
3: Co przydaje się do obserwacji ptaków? Oczywiście najnowsze technologie. Coś, co Zetki uwielbiają.
4: Są aplikacje, które pozwalają na rozpoznawanie ptaków po głosach, bo to jest dosyć trudna dziedzina. Można też rozpoznawać ze zrobionych zdjęć, a nawet są takie proste narzędzia, gdzie w kilku krokach określimy wielkość ptaka, jego jakiś dominujący kolor upierzenia i miejsce, gdzie go spotkaliśmy. I mamy też możliwość łatwego kontaktu z innymi pasjonatami. Jest dostęp do informacji o wydarzeniach, o występowaniu ptaków.

0: dzieciaków, no, pozwala na popularyzację tego hobby.
1: A państwo też, tak jak pan Piotr z Gliwic i setki Brytyjczyków, mają to coś takiego, że człowiek rano wstaje, niekoniecznie z tą aplikacją, po prostu otwiera okno i słucha, i słyszy. O, ja muszę zdążyć zamknąć dziób, zanim pan zacznie odliczać. Raz, dwa.

0: po polsku perfekt, po niemiecku das perfekt, zdaje się.
1: Bardzo ładny akcent. Pięknie.
0: Przepraszam. Natomiast to nieprzypadkowo, panowie już razem, w sensie w pracy. No. Błażej i Paweł. A naprawdę wspólny bilet? Ale to jak? Gdzie?
1: No będzie taki wspólny bilet, polsko-niemiecki. I to darmowe. Ale co? Nie dla wszystkich. Bowiem Polskę i
0: z Poznania Niemcy do Berlina na przykład, tak?
1: Będzie można pojechać z Poznania do Berlina, będzie można pojechać z Kolonii do Rzeszowa i tak przez 7 dni. Bowiem ta inicjatywa, która będzie skierowana do osób poniżej 27 roku życia, niestety panowie, ma polegać na tym, że młodzi ludzie będą mogli dostać taki darmowy, 7-dniowy bilet i podróżować sobie po Polsce, po Niemczech, po to, żeby poznawać oba kraje. Jednocześnie chodzi o to, aby promować podróż koleją właśnie.
0: A to co trzeba zrobić, żeby dostać taki darmowy bilet?

0: Wcześniej się urodzić.
1: Darmowy to jest bilet będzie można dostać, biorąc udział w specjalnym konkursie, który będzie w tym roku. Nie znamy jeszcze jego szczegółów, bowiem te zasady nie zostały przedstawione, natomiast mamy je poznać jeszcze w tym roku. Tutaj też można warto dodać jeszcze, że to nie jest zupełna nowość, bo taki niemiecko-francuski bilet przyjaźni obowiązuje od 2023 roku, no i teraz ma dojść do tego polsko-niemiecki bilet przyjaźni. A jeśli mam chwilę czasu, to jeszcze mam taką małą ciekawostkę z Niemiec. Okazuje się bowiem, że wakacje w Polsce są coraz mniej opłacalne dla Niemców. Przeanalizowali to dziennikarze niemieckiego Business Insidera. No i okazało się, że wakacje w Polsce, ceny usług gastronomicznych i hotelarskich są już tylko niższe o 12% niż w Niemczech.
2: Ale mogą wpaść na przykład z Pragi, pozbierać, zobaczyć jak to jest.
1: Zwłaszcza, że rąk do pracy w rolnictwie brakuje.
2: I taki konkurs, proszę pana, ja sobie wyobrażam pytanie w konkursie. Jak się nazywał popularny serial, który leciał w czwartki w Telewizji Polskiej, produkcji niemieckiej, serial kryminalny z telefonem?
1: A myślałem, że to będzie Pszczółka Maja.
2: Nie, z telefonem w roli głównej. Pamiętają panowie?
0: Z telefonem?
2: Telefon 110, 630. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Amerykańskie wojsko przeprowadziło uderzenie na Iran. To był odwet za zestrzelenie śmigłowca Apache, do którego doszło poprzedniej nocy u wybrzeży Omanu.
4: Amerykańskie uderzenia rozpoczęły się przed północą czasu polskiego. Wymierzone były w irańskie systemy obrony powietrznej oraz stacje radarowe.
3: W odpowiedzi na ten odwet Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Nie Rafał Sonik, a Monika Piątkowska, senatorka KO, będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa.
5: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista.
3: A wybory zostaną zorganizowane prawdopodobnie we wrześniu. Antoni Macierewicz usłyszał prokuratorskie zarzuty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości miał znieważyć kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego.
6: Znieważenie polegało na nazwaniu tych osób agentami rosyjskimi.
3: Macierewicz nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, odmówił składania wyjaśnień. Komisja Europejska chce uderzyć sankcjami w gospodarkę Rosji. Na celowniku Brukseli jest też zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Czarna lista 21 pakietu restrykcji ma objąć również żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie.
7: Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji na Ukrainę.
3: Nieloty w siódmym niebie. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo dostały nowoczesny wybieg. Mają tam nową plażę z basenem. Teraz będzie można je oglądać pod wodą przez szklaną ścianę.
8: Super urocze.
9: Fajnie.
10: Super nowoczesny, elegancki, bardzo fajny wybieg.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej.

0: Pogoda.
1: Wie pan, ile wczoraj pozytywnych sygnałów usłyszałem od słuchaczy, od znajomych?
2: Ole, ale...
1: W sprawie tej mojej potencjalnej kandydatury na...
2: na prezydenta Krakowa.
1: Tak.
2: No jak? Może być pochodząca z Zakopanego po...
1: Może być, dlaczego nie?
2: To czemu nie?
1: I wyobraża sobie pan skrót aktualności, redaktor Zieliński. Tego nikt się nie spodziewał. Znany i lubiany dziennikarz Daniel Wydrych wystartuje w wyborach prezydenckich w Krakowie i na koniec radiowa jedynka trzyma kciuki i życzy powodzenia.
2: No nie, bo pan by zniknął stąd, to nikt nie będzie trzymał kciuków.
1: Niektórzy by się ucieszyli.
2: Pan, jaki kochany jestem?
1: Pani Marzena z Torunia, dzień dobry.
3: Dzień dobry. W Toruniu słonecznie, troszkę pochmurno, troszkę zimno, troszkę ciepło. Właściwie jak na czerwiec to jest bardziej nieprzyjemnie niż przyjemnie o tej porze dnia. Oczywiście uwielbiam ptaki i codzienny ranny koncert, który się słyszy za oknem, to jest miód na serce. Piękne odgłosy kosa, sikorek i całej reszty statka, która tutaj pomieszkuje w okolicy. I wszystkim życzę, żeby ptaki lepszy nowy dzień budziły nas, bo będziemy zawsze w lepszym nastroju. A dzisiaj zaczynają się tkarze, więc emocji nam nie będzie brakować. Co prawda w pracy nie da się oglądać, ale podglądać gdzieś tam w internecie na pewno. Trzymajmy kciuki. Miłego dnia, Marzena z Torunia.
1: Rzeczywiście o 7:00 początek meczu Polska-Kuba, Kuba-Polska w Lidze Narodów Siatkarzy. Pani Marzeno, podglądać nie można, ewentualnie ja będę państwu podpowiadał, bo panowie powinni skończyć przed godziną 9:00, czyli w sygnałach dnia rozstrzygnie się ten wynik meczu polskiego z Kubańczykami w Lidze Narodów Siatkarzy. Słów kilka o pogodzie, bo tak jak państwo słyszeli, popadało w nocy i to nie jest...

0: ostatnie słowo takiej pochmurnej aury, bo będzie padać zwłaszcza właśnie w Małopolsce i na Podkarpaciu tej najbliższej nocy. Ulewny deszcz spadnie miejscami nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. To w nocy, a dziś w ciągu dnia na wschodzie, na południu i w centrum pochmurno, deszczowo, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu także burze. Jeśli chodzi o pozostałe regiony, tutaj rozpogodzenia. No i ile na termometrach ochłodzenie czuć na Śląsku i w Małopolsce? Tylko 15 stopni, w centrum 18, na Pomorzu i na krańcach zachodnich 21. To jest Polski Radio, program pierwszy, 6:35. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
1: 10 czerwca, kalendarz jedynki.
2: Lubański 35 metrów do bramki na wprost. Jeszcze wypuszcza Bońka. Bońek może strzelać. Strzela z 30 metrów. Gol! Znakomity gol Bońka. 3-1.
1: Rok 1978. Polska pokonuje Meksyk 3-1 w trzecim meczu grupowym na Mistrzostwach Świata w Argentynie i awansuje do drugiej rundy.
3: Słabość wyszkolenia i fatalny stan dowodzenia w armiach arabskich, również i egipskiej, w której chociaż Rosjanie wcześniej dostarczyli im rakiet tzw. SAM-2, ziemia, powietrze, rakiet tych w ogóle nie użyto. Co więcej, wiedząc, że wojna może wybuchnąć lada chwila, nie dokonano dyslokacji ochronnej samolotów, tak żeby gdzieś jeden nalot na lotnisko nie niszczył wszystkich samolotów.
1: W 1967 roku zakończyła się wojna sześciodniowa. Siły obronne Izraela rozgromiły wojska koalicji arabskiej, zajmując cały półwysep Synaj, wzgórza Golan, Judeę z Jerozolimą i Samarię.
4: Zawsze gdzieś czeka ktoś, tak już jest, tak musi być.
1: W 1950 roku urodziła się Anna Jantar, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek lat 70. Zginęła w katastrofie lotniczej 14 marca 1980 roku.

16 lat. W 1938 roku urodziła się Violetta Villas, piosenkarka, aktorka, kompozytorka i autorka tekstów. Zmarła w 2011 roku. W 1922 roku urodziła się Judy Garland, amerykańska aktorka, piosenkarka, słynna dorodka z filmu Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Zmarła w 1969 roku.

0: 1898 roku na chorwackiej wyspie Krk zmarła ostatnia osoba posługująca się językiem dalmatyńskim.
1: Zawsze gdzieś czeka ktoś, śpiewała Anna Jantar, czeka Agata Król w Barcelonie. Już za chwilę słyszeć się będziemy.

0: Ty świecisz jak dwa słońca w radiowej jedynce. Takie nagranie mamy, dwa słońca. Jedno w Polsce, drugie w Barcelonie.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Nie no, wszystko w porządku, szanowni państwo. Słońce jest jedno tylko. Ono rozgrzewało wczoraj powietrze tak, że po raz pierwszy w tym roku, uwaga, 10 czerwca mieliśmy na przykład tutaj w okolicach na Mazowszu, niektórzy otrzymali pierwsze ostrzeżenia przed upałami. W Barcelonie, gdzie jest Agata Król, wczoraj też było gorąco, tak na oko i na ciało, to podejrzewam, że ze trzy dychy były, Agato.
2: Myślę, że tak. A już myślałam, że to słońce to o mnie, ale jeśli chodzi o słońce, to było gorące, nieprawdopodobnie, cudowne, przyjemne, miłe ciepełko.
0: No, skojarzenie ze słońcem odnoszą się także do sceny politycznej, ale teraz nie o tym, tylko o innej ważnej postaci. To jest tak, bo to jest, Agato, jeśli dobrze liczę, to jest piąty dzień, tak? Piąty dzień w Hiszpanii, a zarazem drugi dzień w Barcelonie dla Leona XIV. Ważny dzień dla katalończyków, w którym weźmie udział wspomniany papież. Odegra ważną rolę, bo przecież odbierze, poświęci wierze Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Dla Hiszpanów to jest przecież symboliczne zakończenie budowy świątyni, które, uwaga, rozpoczęło się 144 lata temu. No to dziś, a wczoraj papież, zdaje się, nie uciekał od trudnych tematów, jakie słowa padły wieczorem do zgromadzonych.
2: Tak, nie ucieka od trudnych tematów ani wczoraj, ani wcześniej. Papież Leon XIV przewodził wczoraj czuwaniu na Stadionie Olimpijskim, w którym uczestniczyło, uwaga, ponad 40 tysięcy osób. Wydarzenie to było połączeniem modlitwy, muzyki i osobistych świadectw. Ojciec Święty wysłuchał kilku wystąpień młodych ludzi. Wśród nich była nastolatka, która opowiedziała, jak w dzieciństwie jej ojciec usiłował zabić jej matkę. Do takich sytuacji papież nawiązał w swojej homilii.
3: Tantas cronicas policiales.
4: Tak wiele raportów o przestępstwach odzwierciedla toksyczny klimat w relacjach rodzinnych, naznaczony nadużyciami i uciskiem, a w szczególności przemocą wobec kobiet, która niestety często prowadzi do zabójstwa. Wzywam wszystkich do zajęcia się tą dramatyczną rzeczywistością, zarówno osobiście, jak i jako społeczeństwo, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za stawienie czoła temu zagrożeniu we wszystkich jego wymiarach. Jeśli istnieje przemoc, jeśli panuje egoizm, jeśli nawet miłość między członkami rodziny przeradza się w nienawiść. Musimy zakwestionować dynamikę naszego społeczeństwa, kulturę indywidualizmu i pokusę przemocy, ale nie Boga.
3: I no a Dios.
2: Wierni, którzy tłumnie gromadzą się, by choć przez chwilę zobaczyć papieża, Boga w sercu mają, kiedy z nimi rozmawiałam, deklarowali głęboką wiarę.
4: Niech żyje papież Leonie XIV, proszę o błogosławieństwo dla świata. Jestem Kamelia z Ekwadoru. Wszyscy mamy wielką wiarę. Ja wierzę w Boga, Jezusa. W moim sercu jestem z naszym papieżem, naszym Jezusem, naszą Guadalupe, Matką Bożą z Guadalupe. Niech żyje papież. Pochodzę z Kolumbii. Kocham moją religię katolicką. Jestem katoliczką do szpiku kości, na wskroś. I nie chciałam przegapić wizyty papieża. Myślałam, że Hiszpania nie jest krajem katolickim, albo że trudno przyznać się katolikom do ich wiary, ale to jest absolutnie wspaniałe. Widziałam, co się działo w Madrycie i powiedziałam sobie, że nie przegapię tego, że zobaczę to w Barcelonie. Nie mam biletów, ale błogosławieństwo spływa na mnie, dlatego jestem tutaj.
2: Dziś w Barcelonie kulminacja papieskiej wizyty w setną rocznicę śmierci architekta największego kościoła na świecie, Bazyliki Sagrada Familia. Papież poświęci ostatni element konstrukcyjny, który piął świątynię w górę. Już wiadomo, że jest ona najwyższa na świecie.

mierzy 172,5 metra, to ma być symboliczne zakończenie budowy, bo faktycznie prace jeszcze potrwają co najmniej kilka lat, ale skoro zakończenie, to i feta, opowiedział mi

0: Agata Król ostatnio w Barcelonie było, kiedy Lewandowski rozgrywał ostatni mecz w barwach tego klubu teraz, kiedy Papież. Kiedy następnym razem w takim razie w Barcelonie?
1: No, zawsze, kiedy ważne wydarzenie. Będę na pewno. Z wielką radością zresztą.
0: Agata Król, dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 12 minut, godzina 7. Dzień dobry, panie redaktorze, dawno pana nie widziałem, Grzegorz Osiecki, WPPL.
1: To prawda, już tydzień. Tak, tydzień.
0: Mhm. A jak tam długi weekend?
1: Wspaniały.
0: Tak?
1: Tak, tak.
0: Bo bez polityki.
1: Dla mnie tak, ale było gorąco jednak, tak w ogóle. No, znaczy nie tak. Ma weekendów bez polityki, no właśnie, tak samo już nie ma wakacji bez polityki teraz.
0: Tak w ogóle to jest gorąco, gorący ten tydzień, no i czekamy na przykład na decyzję prezydenta Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego. Decyzja kapituły nie jest znana, decyzja prezydenta też nie.
1: No nie, nie jest. Można domniemywać tylko, bo członkowie kapituły mówią, że jakby była taka umowa, że w ogóle nie komentują obrad. Mhm. Natomiast można domniemywać, że po prostu trwają jeszcze rozmowy na linii Ukraina-Polska, pewnie w trójkącie kancelaria jedna, kancelaria druga i Kijów, żeby te sprawy rozwiązać. Mhm. Więc ja bym na dzisiejszym etapie w ogóle niczego nie przesądzał.
0: I nie wiadomo, czy akurat dziś poznamy te decyzje jeszcze.
1: Tego też mnie przesądzą. No dlatego mówię, niczego.
0: No, no dobrze. No prasa na razie o tym nie pisze, bo nie ma o czym.
1: No, a... Znaczy pewnie gdzieś tam na dalszych stronach, ale wiadomo, no co może napisać, skoro naprawdę jak nigdy jakby nic z Pałacu Prezydenckiego w tej chwili nie wycieka na ten temat.
0: A co wycieka?
1: Jest mur. No jakby wczorajsza decyzja rządu, bo po 7.15 będziemy mieli wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego. W Dzienniku Gazecie Prawnej nierówne podwyżki dla urzędników. Wczoraj był taki dzień, który jest ważny z punktu widzenia tego, co w portfelach w przyszłym roku dla kilku grup. Między innymi dla budżetówki. Wiadomo, że tu będą 3% podwyżki płac. Aczkolwiek artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej jest nie tylko o tych wskaźnikach, które przyjął rząd, ale także o tym, że samorządy podnoszą pensje szybciej niż administracja rządowa. I tak wynika z sądu Dziennika Gazety Prawnej. Więc tak to wygląda. Emerytury 3,48 waloryzacja, ale proszę się nie przywiązywać emeryci do tego, ponieważ ostateczny wskaźnik będzie znany dopiero w lutym przyszłego

0: roku, bo on po prostu jest opracowywany na podstawie danych, które są za rok poprzedzający waloryzację.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: No to raz jeszcze dla utrwalenia. Kto będzie naszym gościem?
0: Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Lewica, więc także będzie o Krakowie.
2: W rozmowie dnia o godzinie 7.15 do 7.09.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
2: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
1: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
2: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
1: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
2: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
1: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej. Zapraszamy!
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniwo.

0: Miejsce tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 42 w województwie opolskim, niedaleko miejscowości Markotów Mały, doszło do dachowania samochodu osobowego. Mamy informację, że w tym wypadku jedna osoba została ranna. A chodzi o odcinek pomiędzy Kluczborkiem a Namysłowem. Na kilometrze 26 trasa została całkowicie zablokowana w obu kierunkach i ten fragment można omijać pobliskimi trasami lokalnymi. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim, pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej na odcinku Kraków-Południe, Kraków-Bielany w stronę Katowic. Podobnie na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic oraz na drodze krajowej nr 44 w pobliżu Skawiny. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowana jest także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Spore problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to oczywiście związek z remontem i obserwujemy tam pewne spowolnienia, poranne spowolnienia w obu kierunkach. Natomiast zakorkowana i to dosyć poważnie jest sąsiednia droga krajowa nr 10 przed Toruniem od strony Lipna.
10: Jest 7:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
13: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Anna Kowalczyk
13: i Paweł Zieliński. Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie rakiety spadły w pobliżu cieśniny Ormus.
10: Piłka po stronie Kijowa. Premier Donald Tusk komentuje kryzys w relacjach z Ukrainą.
13: Deszcz i chłód. W aktualnościach najnowsze prognozy.

0: pogody na najbliższe dni.
1: Seria amerykańskich ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus.
0: To odpowiedź za zestrzelenie śmigłowca Apache. Iran nie pozostał dłużnym. Atakuje amerykańskie bazy w regionie.
2: Amerykańskie uderzenia rozpoczęły się przed północą czasu polskiego. Wymierzone były w irańskie systemy obrony powietrznej oraz stacje radarowe. Centralne dowództwo USA oświadczyło, że to proporcjonalna odpowiedź na nieuzasadnioną irańską agresję. Chodzi o zestrzelenie śmigłowca Apache, który w poniedziałek wieczorem patrolował wody w regionie. Dwóch członków załogi zostało uratowanych przez amerykańską marynarkę wojenną, która wykorzystała do tego celu bezzałogową motorówkę. Stany Zjednoczone i Iran coraz częściej wymieniają wzajemne ciosy, co stawia pod znakiem zapytania kruche zawieszenie broni obowiązujące od kwietnia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: W odpowiedzi na amerykański atak Irańczycy zaatakowali bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że w Jordanii uderzyła w hangar z myśliwcami F-35. Jordańskie wojsko zapewnia, że rakiety zostały zestrzelone.
0: Nie Rafał Sonik, a Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa.
1: Senator KO podkreśla, że kandyduje jako polityk z doświadczeniem w magistracie.
3: Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
0: Rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik, który miał dostać propozycję startu od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, nie wyklucza, że powalczy jednak o fotel prezydenta Krakowa.
1: Ostateczną decyzję ma podjąć w przyszłym tygodniu.
4: Dostałem jakieś prognozy wyborcze pierwsze na ten temat, ale konsultuję to również i z bliskimi, i z przyjaciółmi, i z rodziną. Na razie cieszymy się z tego, że zeszliśmy z tej pierwszej linii zainteresowania.
0: Mieszkańcy Krakowa prawdopodobnie we wrześniu wybiorą następcę Aleksandra Miszalskiego, który został odwołany w referendum.
1: Lista kandydatów jest coraz dłuższa. Wśród nich są m.in. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Michał Drewnicki z PiSu i Marian Banaś, były szefnik.
0: Dziś powinniśmy poznać decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Sprawa stała się najpoważniejszym kryzysem dyplomatycznym między Polską a Ukrainą od lat.
1: Napięcia w tych relacjach próbuje łagodzić premier Tusk. Dobrym znakiem, zdaniem szefa rządu, jest to, że prezydent Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji.
5: Opinia kapituły Orderu Orła Białego leży na biurku prezydenta, ale Karol Nawrocki jeszcze w tej sprawie zwleka.
6: Widzę też moment zastanowienia w kancelarii prezydenta, to też jest dobry znak. Dajmy szansę tym wszystkim, którzy tak jak ja mają dobrą wolę i nie chcą tutaj politycznej nawalanki.
5: Tak mówił premier Donald Tusk. Podkreślał, że stara się tłumaczyć Ukraińcom, że przede wszystkim w ich interesie jest zbudowanie relacji na prawdzie historycznej i wzajemnym szacunku. Donald Tusk nie ma wątpliwości, że piłka jest teraz po stronie ukraińskich władz.
6: Albo wycofanie się z tej decyzji, albo podjęcie takich inicjatyw, które przynajmniej czynią ją mniej bolesną z naszego punktu widzenia.
5: Na pytanie o udział prezydenta Załańskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która pod koniec czerwca odbędzie się w Gdańsku, premier odpowiedział, że nie ma żadnych sygnałów, żeby strona ukraińska tego w swoich planach nie uwzględniła. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: A więcej politycznych pytań w sygnałach dnia już za niecały kwadrans. Gościem Grzegorza Osieckiego będzie wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski.
7: To są aktualności jedynki.
1: Roczne stypendium sportowe dla Mai Chwalińskiej od ministra sportu Jakub Rutnicki przyznał je w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
0: Podczas spotkania z finalistką French Open minister podkreślał jej determinację i zaangażowanie całego jej sztabu.
8: To, co się dzieje wokół pani, to też jest przykład, że wiele osób po prostu niesamowicie pani kibicuje i tego, że pisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa. Jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękujemy.
1: Paryski sukces zapewnił Mai Chwalińskiej awans. W najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu.
0: Ulewy i fala przeżywającego zimna. Dziś pogoda będzie raczej przypominać jesień niż lato.
1: Mapy pogodowe przejrzała Joanna Stankiewicz.
9: W centrum i na wschodzie jeszcze wczoraj było prawie 30 stopni. Dziś można mówić o załamaniu pogody. Jest zdecydowanie chłodniej na termometrach od 15 do 17 stopni. Deszcz i burze prognozowane są na południowym wschodzie, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
10: Na województwo śląskie oraz małopolskie do przedpołudnia obowiązuje ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu. Na Podkarpaciu oraz na południu Lubelszczyzny możliwe będą też burze. Punktowo nie są wykluczone nieco silniejsze porywy wiatru, ale również opady gradu.
9: Najbliższe dni bez upałów, z temperaturą od 14 do 20 stopni i z przelotnymi opadami deszczu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.

0: były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Polskie piłkarki meczem z Holenderkami zakończyły zmagania w grupie A2 kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Biało-czerwone poniosły piątą porażkę, przegrywając w Almelo z Holenderkami 1-3. Spotkanie oceniła selekcjonerka Nina Patalon.
2: Mecz z Holandią był dla nas bardzo trudnym meczem, pełno wyzwań zarówno przed samym spotkaniem, a także w trakcie, ponieważ on w różny sposób się układał. Jest to na pewno bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie właśnie zarządzania nawet tym meczem. Natomiast dużo takich sytuacji, które w jakiś sposób są wyzwaniem. To na pewno gdzieś będzie taki materiał na przyszłość, który ma nas przygotować do tego, jakbyśmy chcieli przede wszystkim być najlepszą wersją siebie na jesień.
1: Bo jesienią Polki zagrają w barażach o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Arka Gdynia pokonała Dziki Warszawa 89-84 w pierwszym meczu o brąz Mistrzostw Polski koszykarzy. Rewanż odbędzie się w piątek w Warszawie. Przypomnę, że o złoto grają warszawska Legia i za Stal Zielona Góra. W pierwszym spotkaniu lepsi byli zielonogórzanie. Jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii, Serena Williams, wróciła do rywalizacji. 44-letnia Amerykanka awansowała do drugiej rundy gry podwójnej turnieju w Londynie. Dla Williams to powrót po blisko 4 latach przerwy. 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych jest wymieniana w gronie zawodniczek, które mogą otrzymać dziką kartę na wielkoszlemowy Wimbledon. Ubiega się o nią również finalistka French Open Maja Chwalińska.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: Pochmurno i deszczowo będzie dziś prawie w całym kraju, na wschodzie, południu i w centrum, dodatkowo na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu burze. W pozostałych regionach miejscami przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna zdecydowanie niższa niż w poprzednich dniach. Wyniesie od 15 stopni na Śląsku, przez 18 w centrum, po 21 na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
17: Mikrofon,
18: kamera,
17: radiowe studio,
18: scena.
19: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
20: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
21: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
0: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 10 czerwca, 161 dzień roku. Do końca roku 204 dni. Słońce wzeszło o 4.15, zajdzie o 20.56. Dzień potrwa zatem 16 godzin i 40 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 7 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą Amancjusz, Amata, Apollo, Asteriusz, Aureliusz, Bogumił, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, Henryk, Ingolf, Mauryn, Małgorzata, Tymoteusz, Wiktorian i Wiktoriana. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 7, Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A pierwszym gościem Sygnałów Dnia jest dzisiaj Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Lewica.

0: Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Wczoraj rząd podjął kilka decyzji, które mają wpływ na przyszłoroczny budżet. To chodzi między innymi o waloryzację emerytur, podwyżki w budżetówce, ale też poziom płacy minimalnej. Jaki będzie poziom waloryzacji emerytur w przyszłym roku?
1: A to po pierwsze, rząd nie tyle podjął decyzję o wskaźniku waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na rok 2027, ani o tym, jaka będzie wysokość płacy minimalnej, tylko przedstawił propozycję Radzie Dialogu Społecznego, dlatego że zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obie wartości nie są określane przez rząd. Rząd przyjmuje propozycję, propozycja wędruje do Rady Dialogu Społecznego, tam rozpoczynamy negocjacje z partnerami społecznymi i jeżeli się uda uzgodnić wspólne wartości, to zostajemy na tym, co uzgodniła Rada Dialogu Społecznego. Dopiero jeśli to się nie uda, a o tym będziemy wiedzieć za ponad miesiąc, to wtedy wchodzi rząd i określamy te wartości w rozporządzeniu.
0: Tak, to jest skomplikowana procedura, aczkolwiek na koniec i tak decydujący głos ma rząd. Natomiast w takim razie, ile mogą wynieść podwyżki rent i emerytur?
1: Po pierwsze, my w tej chwili nie określamy wysokości wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na rok przyszły i mówię tu zarówno o rządzie, jak i o samej Radzie Dialogu Społecznego. My określamy pewną konstrukcję tego wskaźnika, to znaczy ten wskaźnik, on jest zapisany w ustawie emerytalnej i składa się po pierwsze z pierwszego elementu, to jest element cenowy, inflacyjny. Jest to po prostu wskaźnik inflacji ogólnej albo inflacji emeryckiej za rok poprzedni.
0: My na niego nie mamy. Roku będzie za rok 2026.
1: Dokładnie tak, my nie mamy na niego wpływu, to ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego na początku roku. Drugi element to jest element płacowy i to jest, co najmniej proponujemy, żeby to było co najmniej, żeby to było 20% realnego wzrostu płac w roku poprzednim, czyli w roku 2026. Ile to będzie, to znowu ogłasza na początku lutego prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
0: No,
1: na pewno to będzie inflacja plus 20% realnego wzrostu płac. My prognozujemy, że ten wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, ten wskaźnik, który będzie stosowany w waloryzacji marcowej w 2027 roku, on będzie wynosił ponad 3%, pewnie między 3 a 4%. Wynika to z tego, że prognozowana inflacja na rok przyszły jest bardzo niska, bo w świetle tych prognoz ministra finansów to jest 2,5%.
0: A w grę wchodzą jakieś inne rozwiązania, bo to była najniższa waloryzacja od lat?
1: Waloryzacja, ona nie jest nagrodą, waloryzacja nie jest podwyżką, waloryzacja nie jest prezentem wyborczym. Waloryzacja ma na celu utrzymanie siły nabywczej emerytur i rent z chwili ich ustalenia. To znaczy chodzi o to, żeby z roku na rok siła nabywcza emerytur, rent, to co można za nie kupić, za te świadczenia, nie spadała. W związku z czym, jeżeli jest wysoka inflacja, która drenuje z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień portfele emerytów i rent, jak było za czasów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie inflacja wynosiła kilkanaście procent, to rzeczywiście tak, wtedy są wysokie waloryzacje. Ale jeżeli rząd prowadzi dobrą, skuteczną politykę gospodarczą i inflacja jest niska, to wskaźnik waloryzacji jest niższy, ale nie jest niższy dlatego, że rząd nie chce podwyższać emerytur albo rent, tylko dlatego, że emerytury i renty nie tracą na wartości z miesiąca na miesiąc, tak jak traciły za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
0: No tylko jest pytanie w takim razie, bo mamy przyszły rok wyborczy i czy rząd nie będzie pod presją, na przykład pod presją Karola Nawrockiego, bo jego ustawa o godnej emeryturze, tak się nazywa chyba, która proponuje minimalną podwyżkę emerytury o 150 zł, czyli taki rodzaj waloryzacji kwotowo-procentowej, w Sejmie jest. Być może opozycja też zgłosi.
1: My jesteśmy otwarci na dyskusję o wszystkich projektach, które trafiają do Sejmu, są zgodne z konstytucją i są właściwie zredagowane zgodnie z regulaminem Sejmu. To jest jasne. Natomiast zwracam uwagę, że ten mechanizm waloryzacji, który dzisiaj stosujemy, czyli mechanizm cenowo-płacowy oparty przede wszystkim na wskaźniku inflacji, jest tym mechanizmem, który od lat funkcjonuje w ustawie emerytalnej. Rzeczywiście były takie lata, w których ten mechanizm był uzupełniany na przykład waloryzacją kwotową, na przykład ten wskaźnik płacowy był podnoszony. Natomiast w czasach, kiedy mamy stabilną sytuację gospodarczą, kiedy mamy bardzo niską inflację, kiedy wszystkie wskaźniki makroekonomiczne są raczej powodem do zadowolenia lub przynajmniej spokoju, a nie niepokoju, możemy opierać się na tym wskaźniku, który jest w ustawie. Bo emeryci z miesiąca na miesiąc, tak jak zarządów Prawa i Sprawiedliwości, nie tracą swoich pieniędzy przez galopujące podwyżki cen.
0: No dobrze, a podwyżki płac

0: budżetówce ile wyniosą?
1: Propozycja ministra finansów, bo ten wskaźnik jest proponowany przez ministra finansów, to jest 3%.
0: I pana zdaniem ta propozycja się ostanie, czy też Rada Dialogu Społecznego będzie chciała tutaj więcej?
1: My zawsze kierujemy, zawsze jako rząd, kierując propozycję do Rady Dialogu Społecznego, jesteśmy otwarci na rozmowę z partnerami społecznymi. Ja w tych rozmowach, ponieważ jestem członkiem Rady Dialogu Społecznego, co roku mam przyjemność brać udział. Ja zawsze jestem na takie rozmowy otwarty i na wszelkie kompromisy, które są zawierane w Radzie Dialogu Społecznego. Po to są te procedury określone w ustawie czy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy w ustawie emerytalnej.
0: Panie ministrze, a widzimy nauczyciele w ostatnich dniach powiedzieli, że jeżeli podwyżka będzie 2,5%, a rozumiem, że 3% to nie jest jakaś znacząca różnica, no to będzie to propozycja głęboko niesprawiedliwa. Coraz więcej środowisk różnych liczę na to, że te podwyżki będą wyższe. Bardzo często mierzą we wskaźnik waloryzacji zbliżony do średniego wzrostu płac.
1: Jest dla mnie zrozumiałe, że są liczne środowiska zawodowe, branże, które oczekują większego wzrostu wynagrodzeń niż wynikałby z proponowanego wskaźnika przez ministra finansów, przez Radę Ministrów. No ale zawsze to jest tak, że my musimy znaleźć gdzieś złoty środek. Z jednej strony są głosy ze strony związków zawodowych, ze strony pracowników. Ja tych głosów nie lekceważę i w bardzo wielu przypadkach one są w pełni uzasadnione, bo tak w budżecie, jak w każdym innym miejscu pracy, trzeba godnie zarabiać, bo tutaj ludzie wykonują zadania publiczne, wykonują pracę, która ma wpływ na naszą jakość życia, na to, jak funkcjonuje państwo. Z drugiej strony mamy możliwości budżetowe, to ile będzie nas to wszystkich kosztować, bo my na ten budżet ze swoich podatków się wszyscy składamy. Wreszcie no jest kwestia wzorca porównawczego, jak to funkcjonuje na rynku prywatnym, jakie są tam wzrosty płac, jakie są średnie płace, jakie są oczekiwania. Ta propozycja, która została przedłożona przez Radę Ministrów, jest propozycją kompromisową, dlatego że jest propozycją wyższą niż prognozowany wskaźnik inflacji.
0: Chciałem zapytać jeszcze pana, no bo sam pan nawiązał do tego, na ile jest duża presja ze strony ministra finansów, żeby podwyżki były na minimalnym poziomie. Mamy 7% deficyt kolejny rok już w tej chwili. W przyszłym roku nie będzie dużo niższy.
1: No, mamy deficyt, ale nie jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, które ma deficyt.
0: Ale taki, dług publiczny, taki to w zasadzie jesteśmy w super czołówce Unii z takim deficytem.
1: Mamy, rzeczywiście mamy deficyt budżetowy, natomiast budżet państwa to nie jest portfel domowy i to nie jest tak, że nie powinniśmy się zadłużać, nie powinniśmy mieć deficytu budżetowego tak dla zasady, bo to jest taka wartość sama w sobie. Budżetem państwa zarządza się w inny sposób niż budżetem domowym. Budżet to nie jest portfel. I tutaj deficyt jest czymś w porządku pod jednym warunkiem. To znaczy, że ma jakiś cel, jest uzasadniony. My w tej chwili mamy wysoki deficyt budżetowy, dlatego że mamy bardzo wysokie wydatki na różne cele związane z bezpieczeństwem. Przede wszystkim na obronność, ale nie tylko. To są wydatki, które są uzasadnione sytuacją geopolityczną, w której znajduje się Polska. I jeżeli ktoś uważa, że te wydatki powinny być niższe tylko z tego powodu, żeby mu się zgadzały tabelki w Excelu, to radzę, żeby spojrzał na mapę, gdzie leży Polska, poczytał, co się dzieje wokół i zastanowił się raz jeszcze nad swoim stanowiskiem.
0: Te nie, ale może inne, ale to może do tego tematu jeszcze wrócimy na chwilę potem. Natomiast ja chciałem zapytać pana o kwestię orderu dla prezydenta Ukrainy. Pana zdaniem on zostanie odebrany, czy nie?
1: Nie wiem, czy zostanie odebrany. To jest decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, który wcześniej musi zasięgnąć opinii kapituły Orderu Orła Białego. Nie wiemy zresztą, jaka ta opinia jest, bo chyba kapituła się wczoraj czy przedwczoraj zebrała. Natomiast to, co jest istotne. Z jednej strony jasne jest, że Polska musi w sposób stanowczy, jednoznaczny, wyraźny odpowiedzieć na to, co zrobił Wołodymyr Zełenski, dlatego że wszelkie próby gloryfikacji ukraińskiej powstańczej armii i żołnierzy z polskiego punktu widzenia są niedopuszczalne i nie mogą być tolerowane.
0: To była zbrodnicza, był sposób?
1: To była zbrodnicza antypolska formacja, która dodatkowo w dużej części współpracowała z nazistowskimi Niemcami. To jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Z drugiej strony my musimy reagować, ale musimy reagować mądrze i trzeba myśleć o skutkach różnych sposobów reagowania. Ja uważam, że najlepsze sposoby to jest droga dyplomatyczna. Został wezwany pan ambasador Zwarycz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Został wezwany. Jest to środek dyplomatyczny, którego nie stosuje się na co dzień. Mieliśmy rozmowy z szefem kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
0: No ale rozmowy ruszyły po tym, jak prezydent zagroził odebraniem orderu.
1: Odbyła się ta wizyta. Proszę nie lekceważyć pracy dyplomatycznej, która nie jest relacyjna.

0: relacjonowana w mediach, bo na tym też polega, a może przede wszystkim na tym polega dyplomacja,
1: to na koniec,
0: że pewne rzeczy się
1: wyjaśnia.
0: Natomiast, absolutnie kluczowa rzecz. Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi i Zełenskiemu, to jest po pierwsze woda na młyn kremlowskiej propagandy, dlatego że Rosja tylko marzy o tym, żeby powiedzieć, że Ukraińcy to są faszyści, a najbardziej to potwierdza Polska, wielki przyjaciel Ukrainy, która zabrała order Orła Białego Zełenskiemu. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, pamiętajmy, za co Zełenski dostał ten order i nie dostał go za prowadzenie takiej czy innej polityki historycznej, tylko za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy wobec bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo.
1: Powiedział Sebastian Gajewski. Na dalszą część rozmowy z panem ministrem zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Kolejna rozmowa dnia tradycyjnie o 8.15. Mariusz Witczak, poseł KO, będzie naszym gościem.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Wpada w ucho.
2: Wpada.
1: Dobre, nie?
2: Te dęciaki, super.
1: Tak, świetne. Igor Herbut, wróć, Zalia. Tak? Igor Herbut i Vito Bambino. Nowe nagranie męskiego grania. Męskie granie, proszę pana, na parkiecie teraz.
2: Proszę pana, męskie granie na parkiecie?
1: Oczywiście w Chinach nasi grają, nasi siatkarze w Lidze Narodów grają pierwszy mecz z Kubańczykami, pierwszy set.
2: Ale to daleko chyba grają, bo ten obraz taki śnieżący.
1: Daleko jest rzeczywiście od nas ekran, ale widzimy, szanowni państwo, że w pierwszym secie było 25 do 16. Dla kogo?
2: Ale pan mi trudne pytania zadaje.
1: Dla Polaków,
2: no to
1: oczywiście.
2: Trzeba było tak od razu.
1: Ta piłka lata wysoko jak ptaki, chciałoby się powiedzieć, pani Lena.

0: sprawie?
1: Dobrze mówiłam, że ten śpiew ptaków to jest coś bardzo ważnego, bardzo, że brakuje go. Pan się dziwił, że w Warszawce mi brakowało.
0: Tak, rzeczywiście, pani Lena, kiedy była swego czasu w stolicy, mówiła, że brakowało jej odgłosu ptaków. Ja wyszedłem specjalnie na parking.
2: I co, udało się nagrać, usłyszeć?
0: No właśnie, na początku mi całkiem dobrze szło.

0: autobus typu Ogórek pan chyba nagrał.
1: To wszystko tutaj, proszę pana, na Malczewskiego. 7:31. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
2: W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48%. Taką propozycję Radzie Dialogu Społecznego prześla rząd. Wczoraj podjęto decyzję w tej sprawie. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski odpowiedział w Jedynce na zarzuty, że to najniższa waloryzacja od lat.
3: Waloryzacja nie jest prezentem wyborczym. Waloryzacja ma na celu utrzymanie siły nabywczej emerytur i rent.
2: Co z orderem Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? Dziś powinniśmy poznać decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania tego odznaczenia. Premier Donald Tusk apeluje o załagodzenie nastrojów.
4: Dajmy szansę tym wszystkim, którzy tak jak ja mają dobrą wolę i nie chcą tutaj politycznej nawalanki.
2: Do urn wyborczych krakowianie pójdą najprawdopodobniej we wrześniu. Ogłosił to szef rządu podczas prezentacji kandydatki KO i PSL na ten urząd. Wbrew pogłoskom nie został nim Rafał Sonik, a senatorka Monika Piątkowska.
5: Zrobimy to ze wszystkich sił, ze wszystkich naszych mocy. Ja wierzę w Kraków Moniki Piątkowskiej.
2: Roczne stypendium sportowe dla Mai Chwalińskiej od ministra sportu. Jakub Rutnicki przyznał je w najwyższej możliwej wysokości. To 9600 zł brutto miesięcznie.
6: Napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa. Jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękujemy.
2: Pszczoły przyszłości czy mechaniczne owady? Naukowcy z Bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pracują nad urządzeniem wytwarzającym bańki, które będą zapylać kwiaty. Specjalny dron ma też rozsiewać nasiona nad nieużytkami, by powstawały stołówki dla zapylaczy.
7: Pszczoły mają ciężko w dzisiejszym świecie, także my chcemy troszeczkę im tak wyjść naprzeciw.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: Pogoda.
1: No właśnie, pogoda wczoraj spłatała nam niemałego figla, bo miejscami było 30 stopni, w słońcu to było nawet i więcej, a chwilę później się zachmurzyło i popadało. Jak bardzo, to w tej godzinie jeszcze poznamy szczegóły, no i gdzie ewentualnie pojawiły się jakieś utrudnienia na drogach z powodu tych opadów. Dziś na wschodzie, na południu, w centrum pochmurno i deszczowo, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu dodatkowo także i burze. W innych regionach nawet i przejaśnienia, i rozpogodzenia. Znacznie chłodniej niż wczoraj. Proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku czy w Małopolsce tylko 15 stopni. W centrum nieco cieplej, bo 18, powyżej 20 na Pomorzu i na krańcach zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty, zwykle słaby, umiarkowany, a ciśnienie w górę teraz na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.
0: Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: No i tak jak wspomniałem, synoptycy zapowiadali zmianę pogody wczoraj po południu.
4: Od wczoraj po południu mamy aurę dość taką burzową. Miejscami i chwilami wydawało się, że te burze będą dosyć gwałtowne. Na szczęście skończyło się na kilku błyskawicach. Troszkę pogrzmiało. Troszkę popadało.
1: Tak było w Tarnowie, o czym informował nasz słuchacz pan Paweł. Z nami jest rzecznik prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec. Witam panie rzeczniku.
5: Dzień dobry, witam państwa.
1: Pan Paweł z Tarnowie.

0: Nowo mówi, że trochę postraszyło, na szczęście nie było tak źle. No to w takim razie sprawdźmy, gdzie było trochę gorzej.
1: No w związku z przechodzącym frontem atmosferycznym 9 czerwca Państwa Straż Pożarna odnotowała w całym kraju 272 wyjazdy do zdarzeń atmosferycznych związanych głównie z silnymi opadami deszczu. Najwięcej interwencji mieliśmy w województwach śląskim, małopolskim oraz łódzkim. Natomiast od północy do dzisiejszego poranka było tylko 5 takich interwencji, więc ten front burzowy przyniósł no, ponad 200 tych interwencji, niemniej jednak był on dość spokojny, nie mieliśmy jakichś tam specyficznych zdarzeń związanych z tą pogodą, nie mieliśmy uszkodzeń dachu czy osób rannych, więc miejmy nadzieję, że pogoda się ustabilizuje, natomiast no, same opady deszczu są dla nas bardzo korzystne z uwagi na to, że zmniejsza się ryzyko powstania pożaru na terenach leśnych.
0: To jeszcze krótko, bo na pewno Państwo są w stałym kontakcie z IMGW. Czy z tych prognoz, które Państwo otrzymują, wynika, że w najbliższych dniach, bo wiemy, że ma być ochłodzenie, ma być zmiana pogody, czy w najbliższych dniach szykują się, musimy się być przygotowani na jakieś gwałtowne zjawiska?
1: No tutaj na chwilę obecną te prognozy nie są jakoś bardzo zastraszające, niemniej jednak no zawsze warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje wokół nas, czy nie ma jakichś nowych zagrożeń, abyśmy mogli po prostu być przygotowani do wszelkiego typu zdarzeń, które niespodziewanie nas mogą dotknąć. Niemniej jednak tutaj też zalecam korzystać z aplikacji Gdzie się ukryć, która również zawiera informacje pogodowe, alerty pogodowe, jak również w przypadku zagrożenia możemy znaleźć punkt schronienia, aby uchronić się przed właśnie sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, silnym deszczem, bądź na przykład opadami gradu, które również mogą być dla nas niebezpieczne.
0: Bardzo dziękuję i gratuluję awansu, panie starszy kapitanie Wojciechu Gralcu.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
0: Jest 7:37.
2: Po pierwsze ekonomia.
0: W studiu Błażej Prośniewski. Oki.
3: Dzień dobry, Oki.
0: Jak jest? Dobrze? Jest
3: to
0: Oki?
3: To się okaże, czy jest Oki.
0: A Oki jest Oki?
3: Na razie jest zapowiedź tego, że ma być Oki.
0: A będzie Oki? I dla kogo?
3: Może być. O tym wszystkim powiemy, a powiemy o osobistych kontach inwestycyjnych, bowiem Sejm rozpoczął pracę nad ustawą w tej sprawie. Oki w założeniach resortu finansów mają zachęcić Polaków do długoterminowego lokowania swoich oszczędności na rynku finansowym, bo dziś jest tak, że nasze pieniądze trzymamy głównie na rachunkach oszczędnościowych, na lokatach.
0: Na lokatach. Te lokaty są w tej chwili, tak sprawdzamy ostatnio oprocentowanie, 3,5 nie więcej, nie? 4.
3: Dokładnie tak, więc nie jest to duży zarobek, no ale zawsze coś. Tak czy inaczej, Ministerstwo Finansów chciałoby, aby część przynajmniej tych środków z lokat przenieść do Oki właśnie, a główną zachętą do lokowania oszczędności w Oki ma być zwolnienie lokowanych tam środków z tak zwanego podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. To jednak będzie obarczone pewnymi limitami, bowiem w przypadku aktywów inwestycyjnych, czyli akcji bądź też jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych będzie to 100 tysięcy złotych, a jeśli chodzi o tak zwane aktywa o charakterze oszczędnościowym, czyli obligacje i lokaty, to ten limit będzie wynosił 25 tysięcy. Po przekroczeniu tych pułapów środki zgromadzone na Oki będą objęte nowym podatkiem od aktywów. Ten będzie wyliczany każdego roku, a jego wysokość będzie zależała od stóp procentowych NBP. Według zapowiedzi resortu finansów ma on jednak nie przekraczać 1%. A jak mówi Przemysław Barankiewicz, dyrektor oddziału Finax w Polsce, Oki to ciekawa propozycja przede wszystkim dla początkujących inwestorów.
4: Moim zdaniem Oki jest świetnym piaskownicą dla początkujących inwestorów, no bo do tej kwoty 100 tysięcy złotych aktywów będą mogli się bawić, w cudzysłowie bawić, na rynku kapitałowym, sprzedawać, kupować, nawet z dnia na dzień, no i od tego podatku nie zapłacą. To też się tym różni to Oki do produktów emerytalnych typu IKE, IKZE, OIP, że możesz w każdej chwili wypłacić bez żadnej jakiej kary za tą wypłatę, czyli możesz mieć nawet jeden dzień Oki i być jego beneficjentem. To jest też bardzo fajne i wydaje mi się, że jako taki pierwszy wstęp do inwestowania to może być bardzo fajny produkt.
3: A jeśli ktoś obawia się takiego ryzyka, no bo dodajmy, inwestowanie zawsze wiąże się z potencjalnymi stratami, to można będzie także skorzystać z tego, nazwijmy to, oszczędnościowego komponentu Oki, choć tu limit objęty preferencjami podatkowymi jest niższy i przypomnijmy, wnosi 25 tysięcy złotych. W związku z tym też korzyści finansowe z tego instrumentu będą niższe. Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analizy Frankomat.pl, podaję tu przykład rocznej lokaty o wartości 10 tysięcy złotych z oprocentowaniem 3%.
5: W przypadku takiej zwykłej lokaty będziemy mieli 10 243 zł już po

0: odliczeniu podatku, a w przypadku OKI 10 300 zł, więc zyskujemy dzięki OKI 57 zł. Najwyższa korzyść będzie, jeżeli wpłacimy dokładnie kwotę równą limitowi, czyli 25 000 zł, wtedy dzięki OKI w przeciągu roku zyskujemy 142 zł i 50 groszy.
1: A po przekroczeniu tego limitu 25 tysięcy złotych ta nadwyżka jest już objęta podatkiem od aktywów, przez co ta korzyść będzie mniejsza i tak to będzie się działo do kwoty 150 tysięcy złotych, po przekroczeniu której, jak wyliczył Jarosław Sadowski, bardziej opłacalna będzie już zwykła lokata.
2: Mhm, czyli do 25 tysięcy nie ma żadnego podatku? Tak jak jest w tej chwili w przypadku IKZE, zdaje się. Tak?
1: Pod warunkiem, że wypłacimy te środki wtedy, kiedy osiągniemy wiek emerytalny. Tutaj takich ograniczeń nie będzie. Do 25 tysięcy złotych w przypadku lokat możemy inwestować i nie będziemy musieli płacić od tego podatku belki. Jeśli chcemy w OKI zainwestować więcej, jeśli chodzi o lokaty, no to wtedy będzie już ten dodatkowy podatek od aktywów i podobnie będzie w przypadku inwestycji na przykład w akcje. Do 100 tysięcy złotych jesteśmy zwolnieni z podatku belki. Później powyżej tej kwoty 100 tysięcy złotych będziemy płacić ten podatek od aktywów.
2: To rozszyfrujmy jeszcze raz skróty. Ja wspomniałem o IKZE, to jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
1: Mamy także IKE, czyli indywidualne konto emerytalne.
2: I jeszcze to OKI w przyszłości?
1: Czyli oszczędnościowe konto inwestycyjne.
2: Oszczędzanie jest OKI, podobnie jak komiks jest OKI.
3: Na pewno jest boom na komiksy, rośnie bardzo oferta ilościowo i jakościowo. Jest ich po prostu coraz więcej, są coraz bardziej różnorodne, kierowane do różnych grup o różnej tematyce.
4: Komiks może być takim przekazem szczególnie dobrze dopasowanym do obecnych czasów.
2: My już za chwilę sprawdzimy, jak się ma komiks w XXI wieku.

0: kilometrów od dzisiejszej granicy Polski. A bratem pradziadka ministra Szeptyckiego był Stanisław Szeptycki, generał, hrabia, komendant Legionów Polskich, a w 1918 roku Józef Piłsudski mianował go szefem sztabu generalnego, odznaczony dwukrotnie, który powiedział do posłów PiSu: tak, to skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego i żydowskiego. Za chwilę będziecie szukali gejów. To jest skandal, mówił marszałek Sejmu.
1: Ale mamy też pierwszą jaskółkę normalizacji, to jest dobre słowo, normalizacja w polskim sądownictwie?
0: No, być może, normalizacja to jest dobre słowo, a może przywrócenie do normalności. Ja się tego troszeczkę spodziewałem. To tylko pierwsza jaskółka, ale rzeczywiście nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na jutro pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. To potwierdza te moje nadzieje, że ten sędzia Kapiński, będzie legalistą i będzie chciał jako prezes Sądu Najwyższego zaistnieć jako człowiek, który naprawia polskie sądownictwo. Ja tylko przypomnę, że i politycy PiSu, i ludzie związani, sędziowie, sędziowie i członkowie starej rady, Krajowej Rady Sądownictwa, protestowali przeciwko zwoływaniu tej nowej rady. Sędzia Kapiński jednak nie uległ tym krzykom czy nawoływaniom. I przypomnijmy, że to KRS rekomenduje prezydentowi nominację dla sędziów, a to może zakończyć epokę mówienia o neosędziach. To tylko pierwszy krok, ale ważny, by obywatele, których sprawy trafiły do sądów, nie mieli wątpliwości, że są one rozpatrywane przez prawidłowo powołany skład. A mogę jeszcze słowo o Krakowie?
1: No, ja jestem żywo zainteresowany w ogóle tym, co się dzieje w Krakowie. Także
0: ale tu się nie zadziało w Krakowie. Ale wczoraj premier Tusk i wicepremier Kosiniak-Kamysz przedstawili wspólną kandydatkę na prezydenta miasta, senator Monikę Piątkowską. Jest ona dobrze znana w Krakowie. Wiele lat pracowała w tamtejszym samorządzie. Zgrzytnęło mi tylko to, że kandydatka na prezydenta Krakowa była zaprezentowana w Warszawie. Nie wiem, co na to krakowianie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ja jestem zainteresowany, bo ja nawet już mam podobno głosy. Znaczy mam 9 do tej pory zebrałem, tam trzeba jeszcze w sumie 3000 zebrać, żeby móc kandydować. Mam swoje hasło.
3: Ile
1: też
3: trzeba minimalnie?
1: Chyba 3000.
3: To jakby słuchaczy poprosić, to myślę, żeby zebrał w parę minut.
1: Ale już mam nawet hasło wyborcze. Siła tradycji, energia lajkonika.
3: Ładne.
0: Dobre. No,
3: ty naprawdę się nadajesz.
1: Nie wiem. A natomiast wiem, co...
0: Ale ja wolę ciebie tutaj na antenie jedynki, niż
3: żeby nie było jak z
0: na stołku prezydenta Krakowa. Sorry. Sorry, że tak to twoją karierę
3: Krzysiek
0: nie dbam.
3: Dbisz kiedyś dla żartu wystartował i dostał się do Sejmu przecież.
0: No właśnie.
3: No, były takie czasy.
1: No dobrze. Ja dla żartu wymyśliłem nazwę jednego wynalazku profesora Ty Alenta. To będzie taki muzyczny teraz wstęp.
4: Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek.
1: No właśnie, w związku z pańskim gościem, redaktorze, Romanie.
3: Mister ABC.
1: Tak, właśnie.
3: ABC.
1: Zapytałem państwa o to, który z tych wynalazków, które podałem, jest wymyślony przeze mnie. Tak, trombolot, jak myślicie, prawdziwy?
0: Prawdziwy.
1: Aerografolot?
0: Nie pamiętam takiego.
1: Lawlot?
3: No dawaj dalej.
1: Kapustolot.
3: No, co jeszcze jest do wyboru?
1: No już.
3: Już koniec?
1: No.
3: A jeden jest prawdziwy, reszta nieprawdziwa?
1: Nie, jeden jest fałszywy.
3: Jeden jest fałszywy.
1: Kapustolot, lawlot, aerografolot czy trombolot? To posłuchaj, panowie, pomyślą, posłuchajmy słuchaczy.
5: Kapustolot jest wymyślony przez pana Daniela Wydrycha.
6: Zdaje się, że kapustolotu nie wymyślił profesor T. Alent.
7: Oczywiście chodzi o kapustolot. Poprawna nazwa to kapustogrocholot.
1: Tak właśnie, kapustogrocholot istniał, a nie
3: kapustogrocholot.
1: Tak, kapustogrocholot.
3: Ja dzieci w kapuście się znajduje, tak. To jest inna historia.
0: Nie dojechałem do tej części tytusa Romka i Atomka.
1: A ten lawlot, to rzeczywiście był to...
3: Gdzie był lawlot?
1: Lawlot był, mój drogi,
3: to przegapiłem,
1: w 26. To tytus tam miał podróż poślubną.
3: A to ja już dorosły byłem wtedy.
0: No właśnie.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: I od razu teraz możemy powiedzieć, Romanie, bo masz parę fajnych rzeczy. Mm-hmm. Tu redaktor Czarnecki spogląda na tę pierwszą księgę Nowe Przygody. Tak, jest tego sporo. Jest też takie piękne wydawnictwo Papciochmiel Udomowione. Ale i wiesz, to wszystko dla słuchaczy?
3: Tak, ale wiesz, że on testował na dzieciach.

0: to, co rysował w komiksie, oni niektóre rzeczy wykreślili stamtąd. Powiemy dziś w audycji co.
1: A, czyli jak się podobało, to poszło do druku,
0: jak się nie podobało, to wylatywało. Więc ja chcę zapytać, co wylatywało i już żeśmy sobie po cichu rozmawiali wcześniej i już wiem co.
1: A to my tak na swoich dzieciach możemy tam testować. Na przykład ja czasem jakieś tam opowiadam historię albo dowcip i ty słyszę, tato, ale to przecież jest cringe'owe.
0: No,
1: jakie? Cringe'owe.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd

0: buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
4: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
3: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
5: Cicho, wiem.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie na kilometrze 133 doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia. Do zdarzenia doszło mniej więcej na wysokości miejscowości Piotrowice i w związku ze zwężeniem mamy tam spory korek, który zaczyna się już mniej więcej na wysokości węzła Kostomłoty. Zakorkowana jest także autostrada A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Gliwice, Sośnica a Knurów. Tutaj jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zwężona w związku z remontem, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Poranne godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, ale także przed Krakowem od strony Rzeszowa. Podobnie na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic oraz na drodze krajowej nr 7 pomiędzy Węgrzcami a stolicą Małopolski. Na drodze krajowej nr 28 mamy spore problemy, między innymi w pobliżu Wadowic, Mszany Dolnej i Limanowej, a także spory ruch obserwujemy na Zakopiance na fragmencie podhalańskim. Kilkukilometrowy zator nadal utrzymuje się w Warszawie na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale spory ruch obserwujemy też w drugą stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Zatłoczona jest także południowa obwodnica ekspresowa 2 pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko, a także droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecką a Warszawą. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
9: Jest 9:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Anna Kowalczyk
10: i Paweł Zieliński. Co zrobi Karol Nawrocki z orderem Wołodymyra Zbańskiego? Sprawą zajmuje się nasza reporterka, za chwilę się z nią połączymy.
9: Monika Piątkowska i Łukasz Gibała w drugiej turze. Poseł KO Mariusz Witczak w Sygnałach Dnia przedstawia scenariusz na wybory w Krakowie.
10: Kibice piłki nożnej odliczają godziny. Już jutro ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata.
9: Karol Nawrocki zwleka z decyzją w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Przedstawiciele rządu mają nadzieję, że władze w Kijowie wykorzystają ten czas na wykonanie jakiegoś gestu w stronę Polaków.
10: Sprawa jest tym bardziej pilna, że już za 2 tygodnie w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, której współorganizatorem jest Wołodymyr Zełenski.
9: Łączymy się z Sylwią Białek, która zajmuje się tym tematem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Powiedz, czego się można spodziewać.

0: Prezydent, mimo że opinią kapituły dysponuje, na jego wniosek zresztą kapituła się zebrała, w tej sprawie od początku tygodnia się nie wypowiedział i zdaniem premiera Donalda Tuska ten czas strona ukraińska powinna wykorzystać, czy to na zmianę decyzji, czy też wykonanie jakiegoś gestu, bo piłka jest, jak mówił szef rządu, po stronie władz w Kijowie.
1: Widzę też moment zastanowienia w kancelarii prezydenta, to też jest dobry znak. Może dajmy szansę tym wszystkim, którzy tak jak ja mają dobrą wolę i nie chcą tutaj politycznej nawalanki.
0: O ile politycy zgodnie podkreślają, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego była skandaliczna, to tej zgody już nie ma co do tego, czy powinniśmy order odbierać. Wiceminister pracy Sebastian Gajewski z Lewicy obawia się, że wykorzystałaby to propaganda rosyjska. Poza tym, jak przypomniał na naszej antenie, za co prezydent Ukrainy ten order otrzymał.
2: I nie dostał go za prowadzenie takiej czy innej polityki historycznej, tylko za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy wobec bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo.
0: Zgoda wśród polityków jest także co do tego, że spór trzeba załagodzić szybko. Pod koniec czerwca w Gdańsku organizowana jest bowiem konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, a Wołodymyr Zełenski jest jej współgospodarzem.
3: Sylwia Białek, dziękujemy za relację.
4: Będzie druga tura głosowania i spotkają się w niej Monika Piątkowska oraz Łukasz Gibała. Tak, zdaniem Mariusza Witczaka, będzie wyglądał scenariusz na nadchodzące wybory w Krakowie.
3: Poseł Koalicji Obywatelskiej komentował w Jedynce wybór senatorki KO jako wspólnej kandydatki jego formacji i PSL-u.
4: Polityk liczy też na poparcie współkoalicjantów, którzy w części zaprezentowali swoich kandydatów.
5: Cała logika wyborcza, sondażowa, potencjał kandydatów wskazuje na to, że w drugiej turze ci wszyscy kandydaci innych podmiotów koalicyjnych wesprą naszą kandydatkę i kandydatkę, która już ma częściowo koalicyjne poparcie, bowiem Koalicja Obywatelska i PSL.
3: A lista kandydatów jest coraz dłuższa. Są na niej m.in. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Drewnicki z PiS-u i Marian Banaś, były szefniku.
4: Do urn wyborczych krakowianie ruszą najprawdopodobniej we wrześniu.
3: Zalane drogi, ulice i piwnice, burze z ulewami, które przechodziły wczoraj przez Polskę. Najwięcej szkód wyrządziły na południu Polski.
4: Strażacy byli wzywani prawie 300 razy. Najwięcej pracy mieli w województwach śląskim, małopolskim i łódzkim.
3: Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec w Sygnałach Dnia przypominał o narzędziu, które może być przydatne w razie niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
6: Zalecam korzystać z aplikacji Gdzie się ukryć, która również zawiera informacje pogodowe, alerty pogodowe, jak również w przypadku zagrożenia możemy znaleźć punkt schronienia, aby uchronić się przed właśnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, silnym deszczem bądź na przykład opadami gradu, które również mogą być dla nas niebezpieczne.
4: Na podstawie lokalizacji użytkownika aplikacja wskazuje najbliższe miejsce, w którym można się schronić. System pokazuje też trasę do tego punktu.
7: To są aktualności Jedynki.
3: Meksyk gotowy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Inauguracja mundialu w stolicy tego kraju, mieście Meksyk, już jutro.
4: W meczu otwarcia reprezentacja gospodarzy zagra z Republiką Południowej Afryki. Władze Meksyku spodziewają się ponad 5,5 miliona gości zza zagranicy, a na miejscu jest nasz wysłannik Jan Pachlowski.
8: Zdecydowaną większość zagranicznych gości w Meksyku stanowić będą Amerykanie meksykańskiego pochodzenia, którzy atmosferę mundialu chcą przeżyć we własnej ojczyźnie. Pełne samoloty latynoskich kibiców przylatują m.in. z Florydy do meksykańskiej stolicy. Wśród nich są rozmówcy polskiego radia Jose i Luis. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że zobaczę moją reprezentację. Bez względu na to, jakie wyniki osiągnie, obejrzę na żywo trzy mecze grupowe Meksyku. Za każdy z biletów zapłaciłem poniżej $1000, mówi Jose. Ja niestety nie mam biletów, były za drogie, podkreśla z kolei Luis. Ze względu na to, że mundial rozgrywany jest w trzech krajach, tradycyjną pojedynczą ceremonię otwarcia FIFA przekształciła w zsynchronizowany festiwal Ameryki Północnej, który przekracza strefy czasowej granice, a wszystko ma wzmacniać bezprecedensową skalę turnieju. Główna ceremonia odbędzie się w mieście Meksyk, a kolejne w Toronto i Los Angeles. Każda ceremonia będzie podkreślać lokalną kulturę. Z miasta Meksyk dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe dziś tylko na północy kraju. W pozostałych regionach chmury, deszcz, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na Śląsku i w Małopolsce, przez 18 w centrum, po 21 na krańcach zachodnich i na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1005 hektopaskali.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest głównie dobra, na kilku stacjach bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz 20% energii elektrycznej. Ten odsetek wzrasta, ale nie na tyle, by mówić dziś o zielonych godzinach. W województwie lubuskim, na Podlasiu i Polesiu występuje średnie zagrożenie pożarowe w lasach. W pozostałych regionach jest ono małe.
0: Jedynka. Polskie Radio.

To są cztery pory roku w radiowej jedynce, 11 minut po godzinie 9. Zastanawiam się, czy wśród naszych słuchaczy jest ktokolwiek, kto chociaż raz w życiu nie zobaczył przygód Tytusa, Romka i

0: Tomka. A ile osób jest takich, które zbierało te książeczki, ma tych przygód bardzo wiele. A jakbyście mieli państwo napisać nowe przygody, to co tam powinno być?
1: To nie tylko ma być śmieszne, nie tylko zabawne, nie tylko mają być wierszyki, nie tylko mają być rymowanki, ale każdy dowcip ma być w stylu ojca. Bo to nie ma być identyczne do Tytusa, ale ma mieć to poczucie Tytusa.
0: Czyli to był głos Artur Bartłomiej Chmielewski, czyli syn legendarnego babcia Chmiela. Tak naprawdę Amerykanie, bo on żyje na co dzień w Stanach Zjednoczonych, mówią na niego Mr. ABC, czyli od pierwszych liter Artur, A, Bartłomiej, B i Chmielewski, czyli C, bo nie potrafią wypowiedzieć słowa Chmielewski po polsku prawidłowo. Pan ABC zrobił ciąg dalszy przygód Tytusa i te przygody Tytusa zostały wydane w Polsce. I właśnie o tym dziś w naszym programie. Ale nie tylko. Cztery pory roku w Radiowej Jedynce, środa, Roman Czajarek. Zapraszam, zaczynamy.
2: Cztery pory roku.
0: Bo oczywiście jak to w środę będzie nasz poradnik językowy, możecie państwo zgłaszać swoje wątpliwości i pytania. 71-151, nasz komunikator SMS-owy, telefon 22-645-22-66. Uruchomimy ten numer zaraz wtedy, kiedy tylko panie od języka pojawią się w naszym studiu. Będziemy rozmawiali o wodzie i o oceanach i o tym, dlaczego tej wody, tych rzek i tych oceanów i tych mórz, dlaczego to tak lekceważymy? Dlaczego o to nie dbamy? Dlaczego nam się wydaje, że to jest takie duże i można tam wszystko wrzucić? A potem jak się pojawiają problemy, to jest takie, o Boże, o rany, coś jest nie tak. Ale śmieciuchy to my tam wyrzucamy na bieżąco. No to o tym dzisiaj, o tym, jaki wpływ mają morze i oceany na nasze życie i że mają i to bardzo duży, tylko sobie nie zdajemy z tego sprawy. A jak zauważamy, to dopiero w tej ostatniej chwili, kiedy już czasami na reakcję jest za późno. I jak zawsze będzie nasz konkurs. Pierwsza podpowiedź w tym konkursie, proszę uważnie posłuchać. A dzisiaj fajna rzecz schowana, nie ktoś, tylko rzecz. Co jest schowane w tym konkursie? Pierwsza podpowiedź jest taka.
3: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach. Była ograniczona infiltracja opadów, ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
4: Jeśli

0: na zewnątrz żar z nieba się leje. Jest 30 stopni, w środku jest dwa razy więcej.
1: Jak się państwo dowiecie, co jest dobrym rozwiązaniem, to pewnie wiele osób powie, ależ to było łatwe, jakie to było oczywiste. A teraz, czy to jest takie oczywiste po tej pierwszej odsłonie naszej zagadki? 72-151. Czekam na odpowiedzi. Wraz z dobrym skojarzeniem nagroda to specjalny 17-funkcyjny wypiekacz do chleba.
2: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
1: Wypiekacz do chleba o 17 różnych funkcjach. Ciekawe jak to jest, czy klikam sobie tam i konkretny chlebek wychodzi, czy biała bułeczka, ciemna bułeczka. No nie, to od wsadu zależy chyba. Jak to działa? Ktoś z państwa ma i może podpowiedzieć? Pytałem już w poniedziałek, ale jakoś nikt się nie odezwał, przynajmniej nie zobaczyłem odpowiedzi. To może dziś się uda. 71-151 komunikator, 72-151 konkursy.

Nie milkną odgłosy zachwytu nad tym, co zrobiła na kortach Rolanda Garrosa Maja Chwalińska. Zrobiła piękną rzecz, prawda? Wczoraj dostała stypendium. Szkoda, że nie wcześniej to stypendium sportowe, no ale lepiej późno niż wcale. I fajnie, że jest, że się udało. Ale teraz tak. Teraz cała Polska, jak długa i szeroka, wszyscy się zastanawiają, jakby to było fajnie być takim znanym tenisistą albo tenisistką. Czy ktoś z Państwa marzył na przykład

0: już w dzieciństwie, że takim tenisistą będzie. Ania Zakrzewska, która była na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, świeżo się skończył, za kulisami też zadała to pytanie znanym artystom, czy chcieli grać w tenisa.
1: Dzień dobry, nazywam się Halina Młynkowa. Jestem piosenkarką.
2: Czy pani kiedykolwiek myślała o karierze sportowej?
3: O nie! Ja chciałam być prima balleriną w wczesnym dzieciństwie.
1: Natomiast kariera sportowa nie, mimo tego, że przez wiele, wiele lat mój rekord w skoku wzwyż w szkole podstawowej wisiał na gablocie. Nie wiem, czy mnie ktoś pokonał, pewnie ktoś już mnie pokonał. Także nie było ze mną tak źle.
2: Czemu nie poszła pani w tym kierunku, skoro były takie sukcesy?
1: Ja bardzo nie lubię rywalizacji. Więc ja myślę, że po prostu gdzieś to nie gra z moją głową, z moim umysłem.
4: Cześć, nazywam się Numer Raz.
2: Czy w ogóle miałeś kiedykolwiek taki pomysł, żeby zostać sportowcem?
4: A propos Mai, a propos tenisa, to pod domem miałem korty tenisowe i faktycznie za mało lata bardzo dużo grałem w tenisa, ale nigdy sportowcem jakoś chyba nie chciałem zostać. W kosza grałem dużo, ale też to nie była moja droga.
2: Ale robiłeś cokolwiek w tym kierunku, jeśli chodzi o ten tenis? Dodatkowe lekcje? Nie wiem.
4: Tak się składało, że miałem... Ja mieszkam na 8 piętrze, na 12 mieszkał pan Zenek, który po pierwsze nauczył mnie jeździć na nartach, bo ja mieszkałem nad Skarpą, więc po pierwsze uczył mnie na nartach, a potem uczył mnie grać w tenisa. Więc ja te lekcje miałem takie naturalne, ale to w życiu ja nie miałem z tyłu głowy, że coś z tego będzie.
2: Katarzyna Żak jest ze mną. Dzień dobry. Czy pani kiedykolwiek marzyła o tym, żeby zostać sportowcem w dzieciństwie?
5: Niestety nie. Nie, rodzice mnie zapisali na basen i rzeczywiście przez kilka lat chodziłam na ten basen, ale no nie miałam dobrych osiągów. Więc moja miłość absolutnie do wody została i do pływania. Natomiast, wiecie, do wszystkiego trzeba mieć talent. Ja talentu do pływania nie bardzo.
2: Żadnego, czyli nie było tam prób, nawet podciągnięcia jakichś lekcji?
5: Nie, nie, nie.
2: Czy Adam Łona-Zieliński kiedykolwiek marzył o karierze sportowej, a jeśli tak, to w jakiej dyscyplinie?
6: Wiesz, po prostu gram z moim synem dużo w speedmintona i myślę, że tutaj, wiesz, rozwijamy się dosyć mocno i ja i on. I jeżeli już cokolwiek, to speedminton, tak, to jest naprawdę
2: porządku.
6: Speedminton, tylko taką po prostu mocniejszą rakietą, i te lotki, wiesz, dalej latają. Na razie interesuję się tym amatorsko i rozwijam swoje umiejętności.
2: Sargis, podwójny laureat na festiwalu w Opolu jest ze mną. Czy ty kiedykolwiek marzyłeś o karierze sportowej?
7: Szczerze mówiąc, nie. Mówiono mi, że mam predyspozycję do na przykład boksu albo do mieszanych sztuk walki, MMA i tak dalej, ale nigdy tego nie robiłem. Mój brat zawsze był sportowcem, ja byłem zawsze tym artystą.
2: Skąd w ogóle pomysł, że akurat MMA to by było coś, w czym czułbyś się dobrze, skoro mówisz, że nie próbowałeś nawet?
7: Wiesz co, nie, no próbowałem w takim znaczeniu, że byłem na jakichś tam treningach, ale to były takie, że tam trener powiedział, że słuchaj, byłoby dobrze, gdybyś tam ćwiczył. Tutaj chodzi oczywiście o jakieś zaczepienie pleców w różnych miejscach, taką budowę naturalną, którą się ma, ale mam kolegów, którzy są w to świetni, podbijają areny międzynarodowe. Ja się zajmuję swoją muzyką i się cieszę.
2: Nie podbijaniem oczu. Nie. Andrzej Rybiński, jeden z artystów koncertu Autobiografia w Opolu. Czy pan w ogóle kiedykolwiek marzył o tym, żeby zrobić karierę sportową?
8: Ja byłem w szkole podstawowej bardzo dobrym skoczkiem w dal. I w trójskoku może troszeczkę gorzej, ale ja skakałem około 6 metrów z kawałkiem, mając 15 lat. To był naprawdę cudowny wynik. Cudownie rzucałem również piłeczką palantową. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa, ale taka była prawda.
2: Co więc poszło nie tak, że tym skoczkiem w dal pan nie został?
8: Ja wiem, chyba w pewnym momencie już mi się nie chciało skakać.
2: Łatwiej śpiewać?
8: Łatwiej śpiewać było. Sport jest taki jak skok w dal, jest szalenie indywidualnym sportem, natomiast muzyka to jest możliwość przebywania z ludźmi, z muzykami, z kolegami, z koleżankami. To jest w ogóle zdecydowanie bardziej bliskie.
0: Dokładnie tak, nie liczę godzin i lat, ile to razy chciałem lub chciałam zostać sportowcem, a zwłaszcza tenisistą czy tenisistką. Taką, co wygrywa na kortach Rolanda Garrosa. Pewnie nieraz jeszcze o tego tematu wrócimy. To są cztery pory roku w Radiowej Jedynce w sprawie Tytusa, Romka i Atomka. Widzę zaskakujące odpowiedzi od państwa. Szczegóły za chwilę.
9: Ile wykrzyczałam próśb, ile łez syzyfowych prób. Przeminęła z wiatrem plejada gwiazd, przeminęło z wiatrem, a

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
15: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
16: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
15: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach stadionowych.

0: Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
1: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
2: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
0: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich Mistrzostw Świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
2: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
0: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
1: Zapraszamy!
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
4: Nie macie Państwo takiego wrażenia, że mało kto zauważa, że jutro zaczyna się mundial? Jakby w ogóle tej atmosfery nie ma. A normalnie jak mundial ruszał, to było szaleństwo. Ja teraz za to poszeleszczę teraz naszym kalendarzem Zdzierakiem, bo co kalendarz Zdzierak mówi o dniu dzisiejszym? Międzynarodowy Dzień Elektryka. Ale się poczułem. Wszystkiego najlepszego i bezpiecznej pracy. Najcieplej, teraz już mapa pogody, najcieplej w Terespolu, prawie 19 stopni wskazują teraz termometry, 9.30 na zegarze minęła, najchłodniej w Jeleniej Górze, 12,5 stopnia. Generalnie chłodniej, deszczowo, mokro i wyraźne obniżenie temperatury. Temperatura maksymalna od 14-15 na południu przez 20 na przeważającym obszarze, do 24 na krańcach wschodnich, południowo-wschodnich, tam najcieplej. Ciśnienie w Warszawie w południe powinno wynieść 1005 hektopaskali, ale przewiduje się spadek ciśnienia.
5: Cztery pory roku.
4: No i mówiłem, że Państwo mnie zaskoczyliście swoimi wpisami, chociażby na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Pani Maria, ta z Francji, napisała: panie redaktorze, dla mnie Tytus, Romek i Atomek to kompletnie biała plama. I pani Maria nie jest jedyna. Serio, nie znacie Tytusa?

0: 71-151. Nasz komunikator SMS-owy i oczywiście facebookowy profil Radiowej Jedynki. Tutaj się nic nie zmieniło. Teraz sobie porozmawiamy troszkę o morzach i oceanach. I w ogóle o tym, dlaczego... Mam takie wrażenie, bardzo bym chciał, żebym się mylił, ale mam takie wrażenie i widzę po Państwa wpisach tych od 9, które się pojawiają, że chyba niestety one jest uzasadnione, że mamy w nosie, mówiąc wprost, morze i oceany. One są gdzieś daleko, wydaje się, że ich wpływ na nas jest kompletnie nieznaczący. Może jak jedziemy nad Bałtyk i sinice akurat zakwitły, no to jest takie, a fuj, że nie można wejść do wody albo zakazali, ale generalnie co nas to obchodzi? A to ma dla nas naprawdę olbrzymie, gigantyczne znaczenie. Marta Kalinowska, dzień dobry pani Marto, w naszym studiu, kierująca działaniami organizacji MSC w Polsce i w Europie Centralnej, a waszą misją jest, no, przynajmniej teoretycznie i praktycznie też, utrzymanie tej czystości tych mórz i oceanów. Dlaczego my to tak lekceważymy?
1: Dzień dobry państwu. Tak myślę, że z punktu widzenia powiedzmy statystycznego Polaka czy Polki, no te oceany są daleko od nas, tak? Zwłaszcza osoby, które nie mieszkają bezpośrednio nad Bałtykiem, tylko spędzają tam powiedzmy tydzień czy dwa w roku w okresie wakacyjnym. Ciężko jest tak zobaczyć, jaki tak naprawdę jest nasz związek z oceanami na co dzień, a jest bardzo duży, ponieważ konsumując ryby czy owoce morza, wpływamy na stan mórz i oceanów na całym świecie.
0: No ale to nie tylko konsumując, no, śmiecąc, brudząc, robiąc masę innych rzeczy, które robimy. Ale tego nie zauważamy. Znaczy, przyjeżdżamy nad to morze co roku i ono jest takie samo. Rok w rok jest dokładnie takie samo.
1: No to też zależy, jakie, nad jakie morze jedziemy. No,
0: Bałtyk nasz, żeby daleko nie szukać.
1: Ale na pewno zauważamy, że na przykład ceny ryb na półkach sklepowych rosną. I możemy nie łączyć tych faktów, że jest to związane ze stanem ekosystemów czy bioróżnorodności mórz i oceanów, a jest. A to już nas jak najbardziej dotyczy, bo musimy za tę rybę zapłacić więcej niż powiedzmy 2, 3 czy 5 lat temu. A dzieje się tak dlatego, że tych ryb jest coraz mniej. W tej chwili w zasadzie ponad 1/3 wszystkich stad ryb na świecie jest przełowiona. Przełowiona, czyli łowiona w nadmiarze. Za dużo się ich łowi w stosunku do tego, jak one mogą zdążyć się odrodzić.
0: Jeszcze raz. I ile jest przełowionych?
1: Ponad 1/3.
0: 1/3.
1: Tak. No około 35%.
0: Ale tego też nie widać. Tego też poza tymi
1: widać
0: cenami,
1: na półkach sklepowych. No właśnie, dlatego trzeba uświadamiać ludzi, mówić o tym głośno, ponieważ to, jakie ryby i owoce morza wybieramy na nasz stół, ma też wpływ na to, no, jak ta kondycja mórz się kształtuje i w efekcie też, jakie będą ceny jakby dla nas, czyli dla konsumentów. Więc ważne jest, żeby wybierać te ryby, które pochodzą ze zrównoważonych połowów. Zrównoważonych połowów, czyli takich, które właśnie są prowadzone zgodnie ze standardem zrównoważonego rybołówstwa, który opracowuje nasza organizacja MSC. I jest to taki zestaw bardzo rygorystycznych zasad, które rybacy muszą spełnić, aby móc się zaklasyfikować jako te zrównoważone połowy.
0: Dobrze, ale to moment, znowu się zatrzymajmy tutaj. Skoro oni muszą spełnić te normy i super, że muszą je spełnić, prawda, to dlaczego w ogóle w sprzedaży są ryby, które pochodzą spoza tego systemu?
1: No właśnie, dobre pytanie.
0: No tak, no bo wydawałoby się, skoro musimy spełnić, prawda, i ci nasi narzekają, że no tak jest ciężko i w zasadzie trzeba rzucić już ten zawód, bo nie ma co łowić, nie ma tych ryb w ogóle, a z drugiej strony wchodzimy do sklepu i można kupić i takie, i takie. No,
1: to prawda.
0: Ktoś to dopuszcza do sprzedaży.
1: No to prawda, jak najbardziej.
0: No,
1: tak.
0: No, to skąd się bierze ta reszta? Co to jest?
1: No bierze się z pozostałych, że tak powiem, miejsc i łowisk na świecie, gdzie niestety ryby nie są łowione w sposób zrównoważony. Na przykład makrela atlantycka. Makrela atlantycka, ulubiona ryba Polaków, tak? Makrela wędzona. Ona jest już tak przełowiona, jest w tak złym stanie, że ostatnio naukowcy, że tak powiem, postulowali zmniejszenie o 70% połowów. Także cena makreli atlantyckiej znacznie rośnie. Dlatego nasza organizacja zachęca, żeby szukać alternatyw dla tej makreli atlantyckiej, takich alternatyw jak na przykład ostrobok, które po prostu jest rybą, która jest poławiana w sposób zrównoważony i przez to nie ma tego zagrożenia, że może jej zabraknąć dla przyszłych pokoleń.
0: To teraz będzie trudne porównanie, ale wydaje mi się, że ono się ciśnie wielu osobom na usta. No. Czy to nie jest tak, że... Bo jak najbardziej ja się zgadzam z tym, że macie rację i że tak powinno być, że powinniśmy o te ryby dbać i pilnować tego wszystkiego. Ale... Skoro dostępne są te tańsze, czy te łowione poza tym systemem, to jest trochę jak z

0: przemysłem motoryzacyjnym, żeby użyć takiego męskiego porównania, że ktoś mówi, no dobrze, my tu w Europie stajemy na rzęsach, żeby pilnować norm i tak dalej, w efekcie nasze samochody są droższe, zalewają nas te azjatyckie chociażby, już nie chcę powiedzieć wprost, że chińskie, bo są tańsze, bo oni tego nie muszą pilnować. A my tutaj się zażynamy i dokładnie tak samo jest z tymi rybami. Czyli my tutaj podnosimy sobie ceny, bo pilnujemy, bo staramy się i w ogóle, a ktoś inny obok sprzedaje te tańsze, a ludzie kupują te tańsze i w efekcie i tak efektu nie ma.
1: Niekoniecznie tańsze oznaczają te pochodzące z niezrównoważonych połowów. To nie jest takie proste przełowienie. Przełożenie. To jakby zależy od bardzo wielu czynników, to jaka cena jest danej ryby. I wcale ta ryba, która ma ten certyfikat MSC, taką niebieską rybkę na opakowaniu, niekoniecznie musi być droższa niż taka ryba bez tego certyfikatu. Okay, więc to jest
0: bardzo ważny element. Tak. Czyli ona może kosztować tyle samo.
1: Wcale nie musi kosztować więcej,
0: natomiast chodzi o to, żebyśmy kupując przynajmniej zadali sobie odrobinę trudu i sprawdzili.
1: Dokładnie, dlatego to, co pan mówi, skoro są dostępne na rynku też ryby pochodzące z tych niezrównoważonych połowów, no to kto to może zmienić, żeby było inaczej?
0: Konsumenci.
1: Właśnie my, dokładnie, konsumenci.
0: No, ale znowu mam straszny przykład i to jest przykład związany, była taka wielka akcja z kurami. I z jajkami. Mhm. Że na tych jajkach, na tych skorupkach są pieczątki. I z tej pieczątki, tam z cyferki, która jest na początku, wynika, w jakich warunkach żyje ta kura. Mhm. No jak ta kura znosząca jajka tak sobie żyła idealnie, szczęśliwie, fajnie, to było tam zero, prawda? Kupujmy zerówki, była taka akcja. A jakby ten drugi skraj, to była cyferka 3 i to oznaczało, że ona siedzi w klatce na powierzchni mniejszej niż kartka papieru i nawet się nie może obrócić, tylko tak znosi te jaja, to ją karmimy przez rurkę, a tam znosi te jaja. Straszna historia.
1: Tak.
0: No i wydawało się, że to już rynek uregulował. Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, że wracają tam te jaja, te z trójeczką i z dwójką do sklepów. Bo jest taniej.
1: Wracają.
0: Bo jest taniej. I oczywiście można powiedzieć, fajnie, że już się nam udało prawie połowę wyprostować, ale została druga połowa niewyprostowana i cena znowu robi swoje. Znowu jak ceny poszły w górę, to niektóre sieci zaczęły wprowadzać po cichu tamte jajka. Mają i takie na półce. I ludzie kupują znowu te trójki, dwójki. Przestali patrzeć w ogóle na to.
1: To znaczy,
0: straszne.
1: Ja widzę, że tych zerówek często brakuje na półkach, jak ja próbuję kupić, bo te zerówki, czyli to są te jajka z tym ekologicznym znakiem, z tym zielonym listkiem, to są tak naprawdę, no ten certyfikat daje pewność, że one rzeczywiście pochodzą z tych ekologicznych upraw.
0: Tak, sprawdzajmy, bo na niektórych opakowaniach ktoś pisze eko, a wcale to nie jest eko, nie?
1: Dokładnie, dlatego trzeba patrzeć
0: na... Z puszkami, z rybami to samo.
1: Dokładnie, dlatego trzeba patrzeć na opakowanie dokładnie, co tam jest i patrzeć na te oznaczenia. Nasz certyfikat MSC to jest globalny standard uznany przez międzynarodową organizację ICIL, która jest to akredytowany standard zgodnie z tymi wymogami globalnymi związanymi ze zrównoważonym rybołówstwem. Dlatego konsument, wybierając produkt z takim certyfikatem, ma pewność, że rzeczywiście ta ryba pochodzi ze zrównoważonych połowów. Tak samo jak właśnie ten zielony listek na opakowaniach jajek ekologicznych, tak, pochodzących z ekologicznych.
0: Czy to dotyczy bardzo wielu rzeczy tak naprawdę, tylko że chodzi o to, żeby ludzie zwrócili na to uwagę i sprawdzali, tak samo jak odejdźmy już od tych ryb troszkę, żeby zwyczajnie nie śmiecili do tej wody, bo nam się wydaje, że ta woda, jej jest dużo. Jesteśmy sobie nad tym brzegiem i tak naprawdę ten brzeg jest często w rok w takim samym stanie. I tak naprawdę śmiecimy do tej wody, czy wrzucamy tam różne rzeczy, bo to popłynie sobie gdzieś dalej, nie zobaczymy tego.
1: No tak, no to jest rzeczywiście bardzo przykre zjawisko. No, można tylko zaapelować, tutaj nadchodzą wakacje, sezon urlopowy, żeby jednak zwracać uwagę na to, żeby nie śmiecić na plaży, żeby też nie wchodzić na wydmę. Pas wydmowy ma bardzo, bardzo ważną funkcję ochrony wybrzeża przed właśnie falami sztormowymi, przed erozją, czyli właśnie takim podmywaniem brzegu. Więc no, te zasady, no, że tak powiem, każdy, kto będzie spędzał swój urlop nad Bałtykiem czy też nad innym morzem, no powinien się do tych zasad stosować.
0: Znowu się pojawia ta druga nóżka i ktoś mówi, dobrze, ja tu się będę stosował i będę stawał na rzęsach, żeby było lepiej, a tam jest obok wielka fabryka, która ma to kompletnie w nosie i dalej jak spuszcza chociażby zasoloną wodę do Odry. Parę lat temu tak spuszczają dalej, te ryby tam dalej umierają w tej Odrze, spływa potem to do tego Bałtyku i co? I nic. To moje jedno śmiecenie nie ma żadnego znaczenia, jak tam wielki kombinat robi coś takiego paskudnego.
1: No jeżeli każdy sobie tak powie, że jego małe śmiecenie nie robi, że tak powiem, nie ma żadnego znaczenia, a jest nas jednak już ponad 8 miliardów na świecie, a do 2050 roku ma być 10 miliardów ludzi na świecie, no to jak sobie złożymy to śmiecenie każdej osoby, no to okazuje się, że to jednak znaczenie ma.
0: Dobrze.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się

0: Znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
5: O, jeszcze to.
6: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
3: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
7: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
6: Dajcie wszyscy święty.
3: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem doszło do przewrócenia się ciężarówki. Do zdarzenia doszło na kilometrze 468 na wysokości Brzeska. Zjazd właśnie na Brzesko jest całkowicie zablokowany. Na drodze krajowej numer 28 pomiędzy Nowym Sączem a Jasłem, niedaleko Grybowa, doszło do wypadku auta osobowego i autokaru szkolnego. Na kilometrze 163 ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Na miejscu jest policja i mamy informację, że jedna osoba została lekko ranna. Na obwodnicy Trójmiasta, uwaga, niedaleko węzła Gdańsk-Osowa. Tutaj na kilometrze 326 zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni i obserwujemy tam kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już na węźle Gdynia-Wielki Kack. Na drodze krajowej numer 25 utrudnienia pojawiły się pomiędzy Koninem a Inowrocławiem. Niedaleko miejscowości Kuśnierz, to w województwie kujawsko-pomorskim, auto osobowe zderzyło się z ciężarówką na kilometrze 204. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim cały czas problemy utrzymują się pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, gdzie na kilometrze 133 doszło do awarii ciężarówki. W kierunku Wrocławia zablokowany jest pas prawy i cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się tam jeszcze przed węzłem Kąty Wrocławskie. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców.
4: Minęła 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Marcin Kierwiński jest jednym z lepszych ministrów w rządzie. Przeciwnego zdania jest opozycja. Dziś Sejm na wniosek PiSu zajmie się odwołaniem szefa MSWiA. Za chwilę relacja naszej reporterki. USA uderzyły w Iran. Na Bliskim Wschodzie znów doszło do wymiany ognia. Irańczycy zaatakowali bazy amerykańskie w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Piękna, słoneczna pogoda to nie tylko przyjemność. Dla skóry może być niebezpieczna. Warto się sprawdzać.
10: Raz w miesiącu dokładnie obejrzeć swoje znamiona i pieprzyki.
4: W Sejmie kolejna próba odwołania ministra w rządzie Donalda Tuska przez opozycję. Posłowie zdecydują w sprawie wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. PiS złożył wniosek o odwołanie szefa Kierwińskiego po tym, gdy Pod koniec maja służby weszły po fałszywym alarmie do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. W Sejmie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, jakie głosy płyną z ust polityków na temat wotum nieufności wobec szefa MSWiA?
5: Prawo i Sprawiedliwość zarzuca ministrowi Kierwińskiemu brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, w nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie

0: chaosu w państwie. Od dwóch godzin, od ponad dwóch godzin trwa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji, która ma zaopiniować wniosek. Poseł PiS Andrzej Śliwka zarzucał Kierwińskiemu między innymi doprowadzenie do zapaści w policji.
1: Za czasów politycznej odpowiedzialności pana ministra Kierwińskiego polska policja zmaga się z niedoborami kadrowymi, także z kompromitującymi sprawami uderzającymi w dyscyplinę i wiarygodność formacji.
0: Minister Kierwiński szybko odpowiedział, nie jest idealnie, no ale sytuacja znacząco poprawiła się po zakończeniu rządów Zjednoczonej Prawicy.
2: Pan dzisiaj tu przychodzi i mówi o tym, że policja zmaga się z wakatami? Przecież to jest jakaś niewiarygodna bezczelność i kłamstwo i jeszcze obniżanie polskiego bezpieczeństwa. 8000 wakatów, tak, nadal dużo, ale liczba wakatów została obniżona o połowę.
0: Posiedzenie komisji wciąż trwa, wymiana argumentów również, a początek debaty na sali plenarnej zaplanowany jest na 12:45. Sam wniosek ma być głosowany o 14:30.
3: A sprawą zajmuje się Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. Jeżeli prezydent Zełenski nie zmieni decyzji o nadaniu jednemu z oddziałów imienia bohaterów UPA, straci Order Orła Białego. Tak uważa poseł PiSu. W poniedziałek zebrała się kapituła orderu, która przedstawiła stanowisko prezydentowi. Opinia publiczna jeszcze nie została z nim zaznajomiona. Karol Nawrocki zawnioskował o odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Kazimierz Smoliński, gość Polskiego Radia 24, powiedział, że decyzja prezydenta Nawrockiego powinna być jednoznaczna.
4: Spodziewam się, że jednak odbierze ten order prezydentowi Zełenskiemu, no chyba, że w międzyczasie dojdzie do jakiejś zmiany stanowiska Ukrainy.
3: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, to formacja zbrojna, współodpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Donald Trump polecił armii uderzenie odwetowe na Iran. Teheran nie pozostał dłużny i ostrzelał bazy amerykańskie w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. To wskutek zestrzelenia przez Irańczyków amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Na Bliskim Wschodzie rośnie ryzyko długiego kryzysu.
5: Donald Trump i Benjamin Netanyahu zakładali, że uderzenie w Iran doprowadzi do przełomu w regionie. Tak się jednak nie stało. Po 3 miesiącach od rozpoczęcia wojny widać, że irańskie władze utrzymały się i pokazały, że mogą zadawać straty. Najnowszym sygnałem było strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Załoga przeżyła, dlatego Waszyngton może ograniczyć odpowiedź i zostawić miejsce dla dyplomacji. Stany Zjednoczone liczą na porozumienie, które otworzy cieśniny Ormus i rozpocznie rozmowy o irańskim uranie. Ale Benjamin Netanyahu chce dalej osłabiać Iran i jego sojuszników, zwłaszcza Hezbollah. Donald Trump powstrzymał jednak izraelski plan ataku na Bejrut. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
3: Rośnie zachorowalność na czerniaka. Wynika z danych, które opublikował Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. W ubiegłym roku w regionie taką diagnozę usłyszało prawie 6 tysięcy osób. Czerniak to nowotwór złośliwy skóry. Rzeczniczka śląskiego NFZ-u Alicja Potrawa przypomina, że najważniejsza jest profilaktyka.
6: Raz w miesiącu dokładnie obejrzeć swoje znamiona i pieprzyki. Sprawdzić ich symetrię, brzegi, kolor i wielkość. Dzięki temu szybciej zauważymy niepokojące nas zmiany. Jeśli wygląd znamion nas zaniepokoi, warto umówić się na wizytę do dermatologa.
3: Poza badaniami ważne jest unikanie opalania w godzinach od 11 do 16, czy używanie kremów z filtrem.
7: To są aktualności jedynki.
3: A teraz Śląsk i utrudnienia na kolei w Katowicach w związku z awarią dwóch urządzeń sterowania ruchem. Pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami. Wstrzymano ruch pociągów z Katowic w stronę Gliwic. Kłopoty są też między stacjami Katowice-Ligota. Utrudnienia i opóźnienia powinny zostać rozładowane przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: Nad Polską dziś głównie deszczowe chmury, choć miejscami mogą pojawić się przejaśnienia. Najintensywniej popada na południu kraju, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Także zagrzmi na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podhalu, 19, między innymi w Zatoce Gdańskiej, na Suwalszczyźnie i Mazowszu, do 21 na Pomorzu Zachodnim i na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie w Warszawie to 1004 hektopaskale.
7: Jedynka. Polskie Radio.

71 151 i facebookowy profil Radiowej Jedynki. Chyba tak najprościej nam ze sobą rozmawiać. I powiem Państwu z ręką, z łapką na sercu, że jestem lekko zaskoczony. Bo wydawało mi się, że nie ma osoby, która nie wie, o co chodzi z Tytusem, Romkiem i Atomkiem. A widzę, że Państwo się podzielili równo na dwie takie grupy. Czyli jest grupa, która mówi, Boże, pamiętam, ależ to były rewelacyjne przygody. Już nieważne, czy Wannolo, czy coś innego, ale my to wszystko pamiętamy. I są tacy, a to głównie kobiety. Czy z tego wynika, że to chłopcy czytali Tytusa, Romka i Atomka, a dziewczyny nie? I są tacy, głównie kobiety, które piszą tutaj pani Maria, pani Ewelina, kompletnie nie wiem, o co chodzi. Nie, mnie to w ogóle nie wciągało. Biała plama. Jak można nie zdać Tytusa, Romka i Atomka? Po godzinie 11:00 syn babcia Chmiela w naszym studiu porozmawiamy sobie o nowych przygodach, o tym, co tam było i o tym, co zostało wycięte, ocenzurowane. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale babcio Chmiel na swoich synach testował nowe odcinki, nowe historie. I najpierw oni to czytali. I jak coś było nie tak, to mówili, tato, tato, to wytnij. I tata to wycinał. To teraz się dowiecie, co zostało wycięte. To znaczy po 11:00, w czterech porach roku. A w tej godzinie o ostrzałce do noży i jak zawsze w środę

0: poradnik językowy. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: I oczywiście 17-funkcyjny wypiekacz do chleba do zdobycia. Żeby zdobyć naszą nagrodę każdego dnia tego tygodnia, trzeba odgadnąć, co jest ukryte w naszym rebusie. Dziś wiadomo, że jest to jakaś rzecz. Mówię Państwu więcej, rzecz bardzo popularna, z którą każdy z nas, no chyba każdy z nas, ma do czynienia. Podpowiedź numer 2.

0: lasach jest bardzo, bardzo sucho.
1: Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza.
2: Ale lubię twoje włosy.
3: 72, 151, 2 złote plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Czy ktoś już wie?

0: Jedynka. To jest radio.
1: A czy ja państwu mówiłem, że mam jeszcze dodatkowy prezent związany z Tytusem, Romkiem i Atomkiem? Nie? Nie mówiłem? No to mam dwie wielkie torby przygotowane dla państwa. Mamy je tutaj w radiowej jedynce, ale one się różnią zawartością. Bo w jednej z tych toreb, zresztą bardzo fajna torba z Tytusem, Romkiem i Atomkiem też, jak się pójdzie na zakupy z taką torbą...

0: Wow, jest bajer. Jest pakiet wszystkich możliwych 20 kilku tomów wydanych w historii z tytułem Rąkiem i Atomkiem. A w drugiej torbie są dwa tomiki i oddzielnie książka o babciu Chmielu, czyli jakby taka biografia zrobiona babcia Chmiela. Kto by chciał zdobyć jedną torbę, kto by chciał drugą, 71-151, proszę napisać uzasadnienie inteligentne, dlaczego wam akurat taka torba się należy. A ja będę spokojnie czekał i pod koniec audycji powiem, do kogo te dwie torby, czy do dwóch różnych osób te torby powędrują. Natomiast teraz coś zupełnie innego, teraz to będzie taka podróż w czasie, bo mamy XXI wiek. Latamy w kosmos, w zasadzie potrafimy zrobić masę różnych rzeczy. Sztuczna inteligencja rządzi światem w niektórych miejscach przynajmniej. A są takie rzeczy, które po staremu robi się i nic się nie zmieniło. I każdy z nas ma coś takiego w domu. Nóż w kuchni i ostrzałka do noża. O nożach i ich ostrzeniu. Maciej Walecki.
1: Jest z nami niemal od początku. Uchodzi za jedno z pierwszych narzędzi w dziejach człowieka i choć wykonywany z różnych materiałów, pozostaje niezbędny do dziś. Ale chcąc się upewnić, zapytałem przechodniów, którego narzędzia w kuchni używają najczęściej.
2: Noża do krojenia.
3: Jaki powinien być nóż?
2: Bardzo ostry. Mam swój ulubiony nóż. Jest dosyć nowy. Na razie jest dobrze.
4: Noży do pokrojenia jakichś rzeczy.
3: Jak często pan je ostrzy?
4: W ogóle. Odkąd kupię, to nie.
5: Moje były kiedyś ostre, ale już nie są.
1: Zawodowych ostrzycieli zdaje się być coraz mniej. Jeden zakład znalazłem na Mokotowie, na Kazimierzowskiej. Prowadzi go pan Bogdan Nowicki.
6: Oj, ostrzemy sobie. Sprawdzam, czy tutaj się robi tak zwanej, to się nazywa pazurek, czyli już jest tak cienko. Krawędź noża się jakby wywija. O, już tak.
3: Niektórzy mówią na to pióro.
6: Tak. Granica możliwości ostrzenia. Nóż powinien być z dobrej stali i ostry, bo tępy nóż to może być tylko do oglądania, powinien być ostry, no i właściwie użytkowany. Jak przyjdzie do mnie pani ciwiutka z nożem i z nożyczkami, które odziedziczyła po babci, to ja wiem, że jak jej noszę, to ja już chyba więcej już jej nie zobaczę. Mówię o jakości noża. Dźwięk jest tak jak kryształ. Te nóżczydoczki brzęczą.
1: W centrum stolicy, w centrum gastronomii i biznesu także jest ostrzyciel.
7: Jarosław Ornat. Doświadczenie pokazuje, że ostry nóż w kuchni jest dużo bezpieczniejszy wbrew pozorom niż taki tępy, ponieważ nie musimy używać siły do krojenia. Ten nóż po prostu sam kroi kucharze zawodowi. Przynoszą całe baterie noży do ostrzenia. Taki nóż podostrzany w kuchni przeżywa średnio tam powiedzmy 2-3 miesiące, a później tak naprawdę trzeba go zregenerować, czy zrobić od nowa krawędź tnącą.
3: Zdarza się, że łapie się pan za głowę, jak dostaje pan noże do naostrzenia?
7: No rzeczywiście przychodzą czasami noże w przedziwnym stanie, z pofalowanymi krawędziami, całe zaokrąglone, połamane, wyszczerbione.
3: Może jakieś ma pan rady, co zrobić, a czego nie robić?
7: Nie polecam takich najtańszych ostrzałek, które no, składają się z takich, powiedzmy sobie, dwóch wolframowych płytek. One są bardzo skuteczne, w sensie takim, że bardzo szybko ostrzą nóż, ale też bardzo szybko go niszczą. Powodują pofalowania na ostrzach.
3: Kamień, osełka.
7: No zdecydowanie. Kamień jest takim najbardziej uniwersalnym narzędziem, bo można naostrzyć nóż każdego rodzaju.
3: To nie polega na tym, że nóż jest płasko przyłożony do kamienia, tylko jest oczywiście kąt, który zapewne pan ma w oku.
7: Doświadczenia nabywa się z praktyką, aczkolwiek dużą ilość noży ostrzy się na trochę innych narzędziach. Kamienie są jakby dobre, żeby się pobawić w domu.
3: Właściwie powinniśmy zacząć rozmowę od tego, co ostrzyć, czyli jaki nóż kupić.
7: Przede wszystkim unikać noży w marketach. Kierując się tylko i wyłącznie ceną i wyglądem noża, tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Jeżeli tylko macie taką możliwość, należy zajrzeć do sklepu, w którym ktoś coś o tych nożach wie. Powiedzieć, jakiej są twardości, z jakiej stali wykonane, do czego służą. Także warto zasięgnąć opinii sprzedawcy.
0: Próbowałem sobie przypomnieć, jak było u mnie w domu. Babcia to miała taki kamień do ostrzenia. Dziadek miał z kolei takie dwa kółeczka, nawet nie wiem jak to nazwać, w takiej oprawce. I tam się nóż wkładało, ostrzyło szybko, ale rzeczywiście chyba szybko niszczyło. A u państwa jest jak?

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: opłaca.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Reklama. Autopromocja.
16: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City.
17: To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
18: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
16: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
17: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
18: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
16: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
17: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
18: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
16: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
17: Zapraszamy!
15: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Filip Jastrzębski. To jest sport.
19: Dzień dobry.
15: Jutro. Jutro. Jakoś tak nie czuję.
19: No, ja też jeszcze nie.
15: Jakby tam nasi byli, to by było inaczej, nie?
19: Ale wiesz co, mundial bez naszych też ma swoje dobre strony. Bo ja od dłuższego czasu nie mogłem skupić się na fazie grupowej żadnych mistrzostw, czy to świata, czy Europy, bo cała moja uwaga skupiała się wokół reprezentacji Polski. A teraz będę mógł sobie zobaczyć, jak gra Argentyna, jak gra Maroko, czyli czarny koń tych mistrzostw.
15: Norwegia.
19: Następny czarny
15: koń. Ja bym na tych stawiał.
19: Z Europy, no ja też. Też mocno stawiam na Norwegów z Erlingiem Haalandem, który po raz
15: Maroko,
19: pierwszy...
15: Serio? Tak uważasz, że mają szansę?
19: Bardzo silne. Czwarte miejsce na ostatnim mundialu w Katarze. Teraz spróbują wręcz zaatakować podium. No i wielkie drużyny, które zawsze są faworytami. Wśród nich reprezentacja Argentyny, która broni tytuł. Lionel Messi po raz szósty wystąpi na Mistrzostwach Świata. Zaczynał jako bardzo młody człowiek w 2006. 20 lat później już jako legenda. No i ubiegłej nocy Argentyńczycy grali ostatni sparing, ostatni sprawdzian przed tym mundialem. Zaprezentowali się godnie, pokonując Islandczyków 3-0. Lionel Messi strzelił jednego z goli i to jest 117 trafienie słynnego Argentyńczyka dla reprezentacji Albi Celestes. Zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów pod tym względem.

0: Pierwsze oczywiście Cristiano Ronaldo, który też wystąpi na Mistrzostwach Świata po raz szósty, więc obaj panowie przejdą do historii i długo, długo pewnie ich nikt nie przegoni, choć piłkarze coraz dłużej grają, bo coraz lepiej się
1: gdyby
0: prowadzą.
1: Gdyby nasi inaczej, to Lewandowski,
0: ale Lewandowski
1: by
0: mógłby
1: właśnie
0: swoje rekordy pobić, ale to się nie zdarzy. Natomiast 48 drużyn jest w tym mundialu, więc naprawdę będzie co tam śledzić, bo historii całe mnóstwo. Reprezentacja Iranu, która może wjeżdżać na terytorium Stanów Zjednoczonych pod warunkiem, że szybko to terytorium opuści, więc Irańczycy tylko na mecze mogą wjeżdżać, muszą mieszkać w Meksyku.
1: A bazę mają gdzie? W Meksyku, tak?
0: W Tichuanie, w Meksyku to też była zmiana, bo początkowo mieli mieszkać w Kalifornii, bo tam będą rozgrywać swoje mecze także, również w Seattle, więc tych podtekstów będzie całe mnóstwo, a o tym wszystkim postaramy się Państwu opowiedzieć w jutrzejszej audycji specjalnej po 19:00. Zaczynamy z Marcinem Kusem i Michałem Strzałkowskim. Będziemy tu siedzieć w studiu i będziemy mieć też ciekawych gości, którzy opowiedzą nam o tym, co myślą o mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. A jeśli o rekordach mowa, to Ewelina Kamczyk stała się samodzielną liderką pod względem występów w reprezentacji Polski kobiet. Wczoraj wystąpiła po raz 112 w przegranym niestety meczu z Holenderkami 1-3. Ma teraz jeden występ więcej od wieloletniej rekordzistki Marii Makowskiej oraz kapitan biało-czerwonych Ewy Pajor.
2: No na pewno jest to dla mnie ogromna duma i zaszczyt, że nie dość, że tak długo jestem w reprezentacji, już w tyle lat, to teraz jestem samodzielną liderką tej klasyfikacji, 112 występów, uważam, nadal w młodym wieku. To na pewno bardzo cieszy, ale myślę, że tutaj się na tym jeszcze nie zatrzymuję i mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele wspaniałych chwil z reprezentacją.
0: Oby już jesienią, bo nasze piłkarki czekają baraże o Mistrzostwa Świata w Brazylii. I jeszcze siatkówka i udany początek reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Do pierwszego spotkania biało-czerwoni przystępowali w roli faworyta i wywiązali się z niej pewnie, pokonując Kubę 3-0. Ten mecz podsumowuje środkowy Bartłomiej Lemański.
3: Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej, dobrze weszliśmy w mecz, wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona, mieliśmy bardzo dużo właśnie dotknięć bloków samych na siatce, kilka piłek też obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy te kontry. Na zagrywce myślę, że zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy gdzieś tam przedłużać te nasze serie na zagrywce, no i to zaowocowało dzisiaj tymi 3 punktami.
0: Jutro Polacy zagrają ze Słoweńcami, a następnie ich rywalami będą Japończycy i Ukraińcy.
1: Filip Jastrzębski, dziękuję.
0: Dziękuję.
4: Cztery pory roku.

0: Pani Iwona, a na tej torbie Tytusa, Romka i Atomka, w której są te prezenty, to co jest? Bo mówił pan, że fajna. Pani Iwono, to jest czarna torba, taka na zakupy świadka, ale taka bardzo solidna, z fajnego materiału. I na tej stronie, gdzie jest obrazek, jest oczywiście Tytus, Romek i Atomek. I pewna scenka wzięta z wnętrza tego komiksu. Nie będę zdradzał jaka. Zawartość tych toreb jest różna, bo są dwie takie torby duże, przygotowane przez wydawnictwo, które teraz wznawia te wszystkie księgi. W jednej torbie jest pakiet, 25 ksiąg zamkniętych w takim eleganckim pudełeczku, zafoliowane, więc nie otwieram, nawet nie zaglądam do środka. Natomiast w drugiej torbie są dwie wybrane księgi, jedna stara i jedna całkiem nowa. Nówka sztuka z tych najnowszych przygód i biografia Babcia Chmiela, gdzie jest cała ta historia od kuli zapisana, więc jakby dwie różne rzeczy. 71-151, proszę wysłać SMS pod ten numer z uzasadnieniem, którą torbę chcecie z tych dwóch i dlaczego akurat wam, według was, ta torba się właśnie należy. Bo tak bardzo kochacie Tytusa. A może Atomka? A może Romka? Bo wszystkie Romki to fajne chłopaki.
1: Poradnik językowy.
0: No jeszcze Agata i Małgorzata, też bardzo fajne imiona, ale to już dziewczyny. Doktor Agata Honcia i redaktor Małgorzata Tułowiecka. Czas na poradnik językowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jesteśmy.
3: Dzień dobry.
2: Proszę państwa, dzisiaj zajmiemy się licznymi powiedzeniami, a właściwie znaczeniem, pochodzeniem tych powiedzeń, a wszystko to dlatego, że pani Renata,
3: nasza nieoceniona słuchaczka,
2: tak, nadsyła nam właśnie pytania dotyczące znaczenia tych powiedzeń i zebrało się kilka, no i pora nadeszła,
3: tak,
2: żeby pani Renacie
3: odpowiedzieć.
2: A także myślę, że te odpowiedzi mogą zainteresować innych słuchaczy.
3: Też mi się tak wydaje.
2: A zatem pierwsze powiedzenie. Śmieje się ze mnie w kółak. Co to znaczy?
3: Mamy frazeologizm śmiać się w kółak i ten frazeologizm znaczy po pierwsze kpić sobie z czegoś lub z kogoś, nic sobie z tego kogoś lub z czegoś nie robić, jawnie lekceważyć kogoś lub coś. I też jest drugie znaczenie. Śmiać się w kółak to potajemnie, ukradkiem wyśmiewać się, kpić z kogoś lub z czegoś.
2: Ale dlaczego?
3: Dlaczego kółak?
2: Tak.
3: Bo samo to słowo, które jest zapożyczeniem z języka ukraińskiego, znaczy tyle co pięść. Taka mocno zaciśnięta dłoń, właśnie pięść. Rzucić się na kogoś z kułakami można było. No i teraz jeżeli sobie wyobrazimy, jak się z kogoś ukradkiem śmiejemy, to często wykonujemy ten gest zaciśnięcia dłoni, czyli zrobienia pięści. No i tak się śmiejemy do tej pięści i stąd śmiać się w kółak. To jest ukryty śmiech, taki kpiący śmiech, świadczący o szyderstwie, niejawny. Ta pięść, kółak wiąże się z niejawnością, skrytymi intencjami, jakąś nieszczerością.
2: No to już wiemy, co znaczy śmiać się w kółak, ale jeszcze nie wiemy, co znaczy powiedzenie klnie jak szewc.
3: Kląć albo wymyślać można jak szewc, ale też jak dorożkarz. Czyli kląć ordynarnie, używając dosadnych, niewybrednych słów. Wymyślać komuś. A dlaczego jak szewc i jak dorożkarz?
2: No właśnie.
3: No dlatego, że szewcy
2: słynęli.
3: Słynęli, tak.
2: I dorożkarze.
3: I dorożkarze też. Jeżeli na przykład dorożkarzom pasażer nie zapłacił, tylko uciekł, jeżeli szewc się młotkiem uderzył w palec, to mieli prawo zakląć siarczyście, bardzo soczyście, właśnie jak szewc albo jak dorożkarz.
2: Czyli to powiedzenie wynika z obserwacji.
3: Tak, z obserwacji typowych czy też częstych zachowań przedstawicieli tych zawodów.
2: A zwęszyć pismo nosem?
3: Zwęszyć albo czuć, poczuć właśnie, albo też zwąchać pismo nosem, to przeczuwać, przeczuć, przewidywać to, co się dzieje, domyślić się, że za jakimś faktem kryje się coś niedobrego, niekorzystnego. Zorientować się, co się święci, tak podaje starszy słownik i to jest chyba najlepsze tłumaczenie. A dlaczego zwęszyć?
2: No.
3: Dlatego, że pies ma dobry węch.
2: A.
3: No i pies więcej i szybciej wyczuje niż człowiek. I dlatego, prawda, jeżeli przewidujemy coś, to wcześniej coś wiemy, spodziewamy się, no i zwykle mamy rację.
2: Zwęszył pismo nosem i na łeb, na szyję, umyka w stronę gąszczu.
3: Tak.
2: Ciekawe kto.
3: Ktoś, kto się bał konsekwencji tego, co zrobił wcześniej.
2: Ot co? Czy węzeł gordyjski to jest powiedzenie, a jeżeli tak, to co ono znaczy?
3: Tak, to jest powiedzenie i nazywa bardzo trudną, zawiłą sprawę. węzła gordyjskiego nie da się rozplątać, tak nas uczy historia, a właściwie mitologia grecka. Węzeł gordyjski można tylko przeciąć albo rozciąć. I ten frazeologizm, przeciąć, rozciąć węzeł gordyjski, to rozwiązać trudną sprawę jakimś radykalnym posunięciem. Bo tak właśnie zrobił Aleksander Macedoński, który dowiedział się właśnie o pewnej przepowiedni. No i tak sobie poradził z tym niezwykle skomplikowanym, kunsztownie zawiązanym węzłem, że go po prostu przeciął. A przepowiednia właśnie wiązała się z podbojem Imperium Perskiego.
2: A znać kogoś jak zły szeląg? To co to znaczy?
3: To znaczy znać kogoś bardzo dobrze, a zwłaszcza znać cechy ujemne tego kogoś. No a skąd się to wzięło? Szelągi to były monety miedziane. Za czasów Jana Kazimierza powszechnie je fałszowano, przez co zupełnie straciły wartość. No i frazeologizm, znać kogoś jak zły szeląg, nawiązuje właśnie do tej bardzo niskiej wartości oszukanych, czyli złych szelągów.
2: I jeszcze na zakończenie, co znaczy powiedzenie farbowany lis?
3: Farbowany lis, a kiedyś także malowany lis, to jest ktoś, nie lis, tylko ktoś, ktoś fałszywy, nieszczery, udający podstępnie kogoś innego niż jest naprawdę, czyli po prostu oszust. Prawdopodobnie chodzi o farbowanie futer, tak żeby udawały lisie, chyba srebrne. Pamiętam, że gdzieś kiedyś właśnie czytałam o etymologii tego powiedzenia i właśnie ten rodzaj oszustwa wrył mi się w pamięć. Co prawda w bajkach przedstawia się lisa, który wpadł do beczki z farbą i udawał inne zwierzę, ale to chyba nie jest pochodzenie frazeologizmu, tylko taka interpretacja, żeby dzieci zrozumiały sens tego powiedzenia. Zdaje się, że właśnie chodziło o oszustwa kupieckie. Kupcy farbowali futra, żeby udawały futra lisie, srebrne, bardzo cenne.
2: No i żeby kupcy mogli więcej
3: zarobić
2: i skorzystać. I proszę Państwa, to już wszystko dzisiaj. Polecamy się. 71-151. Mogą Państwo wysyłać różne pytania i nie tylko te związane z pochodzeniem i znaczeniem różnych powiedzeń i związków frazeologicznych.
3: Dziękujemy.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Doktor Agata Honcia i redaktor Małgorzata Tułowiecka. I przypominam o podcastowej stronie Polskiego Radia. Tam też pełna wersja rozmowy z synem babcia Chmiela. A szczegóły za parę minut po 11:00. Zapraszam.

0: 72-151. Nasz numer konkursowy, ten numer brawurowo i bardzo celnie wykorzystał pan Przemysław spod miejscowości Ryki. Dzień dobry, panie Przemysławie.
1: Dzień dobry.
0: Jak słyszę Ryki, to szczerze mówiąc, skojarzenie mam nadzieję, że nikt nie uzna tego za jakiś rodzaj reklamy. Mam z serem, zresztą bardzo dobrym serem, takim żółciutkim, więc chyba dobre skojarzenie, prawda?
1: Akurat jubileusz w sobotę.
0: O, widzi pan to, tego nawet nie wiedziałem. Ale teraz nie o tym. Co było schowane w naszym dźwiękowym rebusie?
1: W dzisiejszym rebusie chodziło o suszarkę do włosów.
0: Dobra, i niech pan teraz powie, co pan wpisał w SMS-ie, bo ja wiem, słuchacze nie wiedzą, a przyznaję, przecierałem dwa razy oczy ze zdumienia, sprawdzając, ale o co chodzi, czy dobrze? Dobrze, no.
1: Nie tylko, bo nieraz jak w zimę ciągnik nie chciał rozpalić, to suszarką podgrzewałem przewody paliwowe.
0: I to działa? Tak,
1: że działa. Działa.
0: Nie przyszło mi nigdy do głowy. Teść miał problem z uruchomieniem ostatnio ciągnika zimą. A to był stary zetorek. Traktorek na całe życie, ale muszę mu podpowiedzieć, suszarka do włosów, to on tego jeszcze nie wie. Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za chociaż chwilę,
1: można
0: ale bardzo miło. Tak, oczywiście.
1: To pozdrawiam wszystkich słuchaczy, mieszkańców Niedowobiskiej oraz rodzinę.
0: Poleciało. Przemysław z okolic miejscowości Ryki, nasz słuchacz, teraz już z nagrodą, wypiekaczem do chleba, 17-funkcyjnym, niech i tak będzie, niech się dobrze sprawuje. Jutro od 9 rano, dziękuję bardzo. Agnieszka Kunikowska poprowadzi dla państwa program, czyli 4 pory roku w radiowej jedynce. Będzie o rodzeństwie na przykład i będzie o wakacjach i o pieniądzach taka rozmowa i oczywiście o pikniku naukowym Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, bo ten piknik naukowy na najbliższą sobotę. Jedyne takie miejsce jak zawsze właśnie stamtąd. Polecam państwu bardzo cieplutko, bo warto i nawet jeżeli coś mogę podpowiedzieć, nie czekajcie do ostatniej chwili. Im szybciej, tym lepiej przyjdziecie na taki piknik naukowy, bo tam będzie masa fajnych rzeczy do zobaczenia. Potem są tłumy. A zaraz na samym początku to tak kameralnie. A jak ktoś nie może podjechać, to proszę włączyć program pierwszy Polskiego Radia i posłuchać. Jedyne takie miejsce, sobota, piknik naukowy, już teraz gorąco państwa tam zapraszam, bo naprawdę warto. Sława Bińczycka poprowadzi to piknikowe spotkanie. Jutro Agnieszka Kunikowska. Do usłyszenia. Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
13: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
12: Dlatego ja zgłoszę nas do Megamisji.
13: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
12: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
13: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
12: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
13: To działam.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Wydłużają się utrudnienia na A2 na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel w pobliżu Międzichowa. Tutaj, przypomnijmy, zderzyły się samochód ciężarowy i bus. Jedna osoba została ranna i mamy zwężenie w kierunku Świecka. I tutaj służby obiecywały, że w ciągu 2 godzin usuną skutki tego zdarzenia. Niestety teraz dostaliśmy informację, że dopiero około 13.30 trasa będzie odblokowana na 99 km. Tu jest przejazd po zwężeniu. Jest też niewielkie spowolnienie. W Lubuskiem na drodze Krajowej nr 92 na trasie Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa zepsuł się samochód ciężarowy niefortunnie na

0: odcinku prowadzonych robót drogowych, dlatego droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Ten odcinek 92 można objechać A2. Droga krajowa nr 28 na trasie Nowy Sącz-Jasło w pobliżu Grybowa, tu bez zmian, co oznacza, że po zderzeniu samochodu osobowego z autokarem szkolnym obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. W tym poważnie wyglądającym wypadku tylko jedna osoba na szczęście została lekko ranna. To 162 kilometr. Teraz remonty i one powodują korki. Tak jest na trasie A1 między węzłem Gliwice, Sośnica i Knurowem. Tutaj jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zwężona. Prędkość ograniczona jest do 80 km na godzinę i utrzymuje się zator. Zakorkowany jest także remontowany odcinek ekspresowej jedynki między Tychami i Mysłowicami przed węzłem Mysłowice-Kosztowy. Jadąc od strony Tychów, tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i wolniej jedzie się w kierunku Mysłowic.
1: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze w radiowej jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwsze Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Zdecydowaną walkę z dezinformacją zapowiada szef MON-u. Resort notuje w ostatnich dniach jej wzrost. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że manipulacja i dezinformacja ze wschodu dotyczy głównie modernizacji polskiej armii, bezpieczeństwa Europy, siły sojuszy czy programu SAFE.
1: Fraza bardzo często powtarzana, SAFE rozbraja Polskę. Trudno mówić, że jak kupujemy sprzęt za 120 miliardów, które zostały zakontraktowane, że to jest rozbrajanie Polski, no to jest wzmacnianie Polski, więc widać, że to nie jest żadna krytyka, bo ona nawet te hasła nie wypływają przecież od strony polityków polskich, tylko jest ewidentnie działaniem złowrogim.
0: Wśród pojawiających się manipulacji Kosiniak-Kamysz wymienił też m.in. twierdzenia, że zakupiony z SAFE sprzęt trafi na Ukrainę. Szef resortu obrony stanowczo temu zaprzeczył. Nadal bez oficjalnej decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Wiadomo, że kapituła obradowała w tej sprawie w poniedziałek i przedstawiła swoją opinię prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polityczne komentarze w tej kwestii zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
2: Trudno wyrokować, kiedy prezydent ogłosi decyzję o tym, czy odbiera, czy nie order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Opinię kapituły, choć niejednomyślną, ma, ale to Karol Nawrocki sam zdecyduje, kiedy jego werdykt pozna opinia publiczna. Po stronie rządu słychać apel o wyciszenie emocji, bo nie sprzyja to żadnej ze stron. Mówił o tym chociażby premier Donald Tusk i wskazywał, że apel o zażegnanie sporu jest skierowany przede wszystkim do Ukrainy.
3: Bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu.
2: Inaczej na odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu patrzy prawica. Poseł PiS Janusz Cieszyński uważa, że skoro prezydent Ukrainy gloryfikuje UPA, to pozbawienie go najwyższego polskiego odznaczenia jest jedyną słuszną decyzją.
4: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, miał najwyższe polskie odznaczenie.
2: Cała polityczna klasa jest przy tym zgodna, że trzeba upominać się o prawdy o Wołyniu i ludobójstwie, jakiego dokonały tam oddziały UPA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: A więcej na ten temat w magazynie w samo południe. Marcin Kierwiński nie straci stanowiska, tak uważa Dominik Szczepański. Sejm zajmie się dziś złożonym przez posłów PiS-u wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Politolog mówił w Polskim Radiu 24, że opozycja zaznacza w ten sposób swoją obecność.
5: Opozycja pełni swoją konstytucyjną funkcję, czyli krytykuje, wskazuje uchybienia. Musi też pokazać swoim twardym wyborcom, że podejmuje skuteczne działania. I takim właśnie działaniem jest skierowanie tego wniosku.
0: PiS zarzuca Marcinowi Kierwińskiemu m.in. nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
6: To są aktualności jedynki.
0: O zachowanie szczególnej ostrożności po zamieszkach w Belfaście apeluje polski konsulat generalny. W stolicy Irlandii Północnej doszło do starć z policją w związku z napaścią nożownika w Belfaście. Podejrzanym jest mężczyzna z Sudanu, który ranił w brzuch, plecy i szyję 40-letniego mężczyznę. Policja ostrzega, że w stolicy Irlandii Północnej może być niespokojnie jeszcze przez kilka najbliższych dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Najwięcej przejaśnień teraz na północy kraju, poza tym przewaga chmura, na południu opady deszczu i lokalne burze. Na termometrach od 12 stopni w rejonach podgórskich, 18 w centrum i nad morzem, do 20 na krańcach południowo-wschodnich.

0: Wiatr w czasie burz silniejszy, a na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9:12.
1: W samo południe.
2: Jarosław Kaczyński w prokuraturze zeznaje w sprawie dwóch wież.
3: Przyjdzie czas, kiedy ci ludzie, którzy je podejmują, będą musieli zasiąść na ławie oskarżenia.
2: Czy Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego? Dziś możliwa decyzja prezydenta.
4: Demony są wyciągane i uważam, że one szkodzą jednej i drugiej stronie. To jest zysk Federacji Rosyjskiej.
2: Opozycja chce odwołania Marcina Kierwińskiego. Za kilka chwil połączymy się z Sejmem. Karol Syrówka, to jest W samo południe. I na początek od razu przenosimy się do prokuratury okręgowej w Warszawie. Tam od godziny 10 zeznaje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w charakterze świadka. Chodzi o sprawę dwóch wież sprzed 8 lat. Jarosław Kaczyński miał planować budowę dwóch nieruchomości na działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Austriacki biznesmen Gerald Birkfeldner twierdzi, że prezes PiS zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji. Wieże jednak ostatecznie nie powstały, a Birkfellner miał stracić 1 300 000 euro i dziś zarzuca byłemu premierowi wprowadzenie w błąd. Dagmara Kędzior jest przed warszawską prokuraturą. Dzień dobry, Dagmaro.
5: Dzień dobry.
2: Co teraz dzieje się na miejscu? Wiemy, że chyba przesłuchanie trwa.
5: Trwa cały czas i prawdopodobnie będzie długie, bo to słyszałam jeszcze przed przesłuchaniem, że ci mecenasi, którzy reprezentują austriackiego biznesmena, mają bardzo dużo pytań do prezesa PiS-u. No też niewykluczone jest wyznaczenie kolejnych terminów w tej sprawie. Właśnie wspomnianego biznesmena reprezentuje dwóch mecenasów, to Jacek Dibuła i Roman Giertych. Drugi z nich liczy na to, że Jarosław Kaczyński będzie dzisiaj zeznawał zgodnie z prawdą.
6: Spodziewamy się prawdy. Ma szansę po tylu latach powiedzieć prawdę, jak było z tą kopertą, jak było z tymi sprawami dotyczącymi rozliczeń między panami, jaki jest majątek pana Kaczyńskiego. Może dzisiaj pojawią się jakieś nowe nagrania, kto wie, które może przypomną panu prezesowi pewne fakty, które może zapomniał. Może odsłuchamy coś nowego. Zobaczymy.
5: Wspomniana koperta odnosi się do sprawy, którą ujawniła w 2019 roku Gazeta Wyborcza, bo austriacki biznesmen miał zeznać w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do przekazania 50 000 zł Rafałowi Sawiczowi. Jest to ksiądz, który zasiadał w Radzie Spółki Srebrna. No i tak jak mówiłeś, austriacki biznesmen twierdzi, że poniósł koszty w związku z planowaną inwestycją. To ponad 1 300 000 euro. Miało to być powiązane m.in. z tym, że przygotowywał studia projektowe, no i odbywał wizyty w Polsce. Twierdzi tutaj, że zapłaty za to nigdy nie otrzymał, a Jarosław Kaczyński uważa, że nie doszło do niczego niezgodnego z prawem, bo działał na podstawie kodeksu handlowego.
2: Prezes Prawa i Sprawiedliwości dziś nie zabrał głosu w tej sprawie, nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, ale wcześniej głos zabierał, no i nie przebierał w słowach.
5: Tak, były to dość ostre słowa. Mówił wprost, że jego zdaniem ta sprawa jest fikcyjna, no i stanowi polityczną zemstę.
3: W tej chwili mamy zasadniczy kłopot. Ta prokuratura jest nielegalna. Wszystkie jej działania są nielegalne i nawet więcej sądzę, że to są po prostu działania o charakterze przestępczym. No i że przyjdzie czas, kiedy ci ludzie, którzy je podejmują, będą musieli zasiąść na ławie oskarżenia. Jakie będą wyroki, to oczywiście już nie nasza sprawa. Będą to sądziły uczciwe sądy.
5: I o to dzisiaj też zapytaliśmy mecenasa Romana Giertycha, który odpowiedział na to tak.
6: Jaka tu zemsta, że się obywatel ma stawić na wezwanie jako świadek? Czy to jest zemsta? Przecież ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński.
5: Tak. Także jak widać, tego politycznego kontekstu też w tej sprawie nie da się uniknąć, no bo też tutaj warto przypomnieć, że Roman Giertych jest też sam w sobie politykiem. Jeśli chodzi ogólnie o tę sprawę, to ona sięga już faktycznie kilku lat.

0: zawiadomienie do prokuratury trafiło w 2019 roku jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy. No i wtedy prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Mówiła, że biznesmen nie przedstawił odpowiednich dowodów na to, że poniósł jakieś koszty. Decyzję ostatecznie zmieniono w ubiegłym roku, po tym jak Prokuratura Krajowa przeprowadziła audyty z wszystkich spraw, które toczyły się w czasach poprzednich rządów.
1: Na razie 2 godziny trwa to przesłuchanie. Podobno może być dłuższe. To też mówiłaś na początku, że pytań jest sporo.
0: Może być dłuższe ze względu właśnie na te pytania, ale też zastanawiamy się, czy może jednak nie będzie odrobinę krótsze, no bo przecież Jarosław Kaczyński i Roman Giertych to posłowie, a jeszcze spodziewane jest dzisiaj głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego, więc pytanie, czy nie pojadą do Sejmu na głosowanie.
1: Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję, a właśnie o tym głosowaniu nad wotum nieufności powiemy więcej w tej chwili. Tak jak powiedziała Dagmara, w Sejmie kolejna próba odwołania ministra w rządzie Donalda Tuska przez opozycję. Posłowie zdecydują w sprawie wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. PiS złożył wniosek o odwołanie ministra po tym, gdy pod koniec maja służby weszły po fałszywych alarmach do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. W Sejmie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie głosy płyną z ust polityków na temat tego wotum nieufności?
2: No przede wszystkim, licząc sejmowe głosy, mało prawdopodobne wydaje się, że wniosek może zostać rozpatrzony z powodzeniem dla wnioskodawców. No a więc, że minister Marcin Kierwiński może stracić stanowisko. No a to dlatego, że wniosek o wotum nieufności dla ministra musi uzyskać większość głosów ustawowej liczby posłów, no, czyli co najmniej 231, a tymczasem głosy koalicji rządzącej to 240, no plus kolejne kilka od posłów niezrzeszonych. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca ministrowi Kierwińskiemu no, brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie. Poseł Andrzej Śliwka w trakcie trwającej ponad 3 godziny Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, komisji, która niedawno się skończyła i która negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum, przekonywał, że za czasów dowodzenia resortem przez Marcina Kierwińskiego policja znalazła się w zapaści.
3: Za czasów politycznej odpowiedzialności pana ministra Kierwińskiego polska policja zmaga się z niedoborami kadrowymi, także z kompromitującymi sprawami uderzającymi w dyscyplinę i wiarygodność formacji. Przeciążeni funkcjonariusze, dłuższy czas reakcji i niższe poczucie bezpieczeństwa obywateli.
2: Te argumenty szybko i z oburzeniem skontrował minister Marcin Kierwiński.
4: On dzisiaj tu przychodzi i mówi o tym, że policja zmaga się z wakatami? Przecież to jest jakaś niewiarygodna bezczelność i kłamstwo i jeszcze obniżanie polskiego bezpieczeństwa. Dziś polska policja to jest ponad 102 tysiące funkcjonariuszy. Proszę porównać to. Porównać te dwie kwestie. 8 tysięcy wakatów. Tak, nadal dużo. Ale liczba wakatów została obniżona o połowę. Czy pan takich oczywistych rzeczy nie wie? I przychodzi pani, kłamie po prostu?
2: No, tych utarczek słownych było znacznie więcej. One trwały znacznie dłużej. Tak jak mówiłam, 3 godziny trwała sama komisja. No, za około pół godziny rozpocznie się tutaj debata na sali plenarnej i pewnie będzie równie gorąco. A przed dzisiejszym głosowaniem posłanka klubu Centrum Barbara Oliwiecka zapewnia, że koalicja będzie zgodna, jednomyślna i opowie się przeciw wnioskowi.
5: Absolutnie ufamy ministrowi Kierwińskiemu, więc głosujemy zawsze zgodnie, bez żadnych wątpliwości w obronie rządowych ministrów. Przyzwyczailiśmy się, że wnioski opozycji o odwołanie ministra są absurdalne, są bezpodstawne, ale plus jest taki, że zawsze wzmacniają ministra i wierzę, że będzie tak tym razem, będzie to też okazja, żeby pan minister Kierwiński jeszcze raz konkretnie opowiedział o swojej działalności, o tym, co robi, oczywiście obnażył bezpodstawne zarzuty opozycji.
2: Marcin Kierwiński przed dzisiejszą debatą tu na sali plenarnej, która powinna rozpocząć się o 12.45, wydaje się być spokojny. Samo głosowanie ma się odbyć o 14.30. Przypomnę jeszcze, że to druga próba odwołania tego ministra w obecnej kadencji. Poprzedni wniosek, też złożony przez PiS, był w kwietniu 2024 roku. Wtedy się nie udało, no wszystko wygląda na to i wydaje się, że dzisiaj też ten wniosek nie będzie rozpatrzony po myśli wnioskodawców, czyli tak jakby życzył sobie tego Prawo i Sprawiedliwość.
1: Choć tym głosowaniom zawsze towarzyszą wielkie emocje, więc pozostajemy w kontakcie z Martyną Szymczakowską. Bardzo dziękuję. Co co z propozycją odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu? Chce tego

0: o prezydent. Po tym, jak jego ukraiński odpowiednik nazwał jedną z brygad wojskowych imieniem bohaterów UPA. W poniedziałek w tej sprawie zebrała się kapituła Orderu Orła Białego z udziałem prezydenta, ale dotąd nie poznaliśmy jeszcze decyzji. Łączymy się z Sylwią Białek, która śledzi tę sprawę. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Sylwia.
1: Dobry.
0: Powiedz, co może oznaczać brak komunikatu ze strony prezydenta do tej pory?
1: To, że prezydent nie ogłosił jeszcze swojej decyzji, choć opinia kapituły na jego biurku leży. Poza tym przecież w obradach kapituły prezydent brał udział. To z jego inicjatywy kapituła się zebrała. Karol Nawrocki zaprosił zresztą jej członków do prezydenckiego ośrodka do Juraty, ale ten brak decyzji to zdaniem polityków i koalicji rządzącej i opozycji dobry znak. Przedstawiciele rządu mają nadzieję, że władze w Kijowie wykorzystają ten czas na wykonanie jakiegoś gestu w stronę Polaków. Sprawa jest tym bardziej pilna, że w czerwcu w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, której współgospodarzem, współorganizatorem jest przecież prezydent Wołodymyr Zełenski. No i pytanie, czy prezydent Zełenski do Gdańska przyjedzie? Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na tak zadane pytanie przed chwilą w Sejmie odpowiedział dość dyplomatycznie.
2: Wkładamy duży wysiłek polityczny i organizacyjny w to, aby pół świata przyjechało przygotowywać się do odbudowy Ukrainy wtedy, gdy już nastąpi pokój. Więc to, że Polska organizuje tą konferencję w Gdańsku, to jest gest przyjaźni wobec Ukrainy. I mam nadzieję, że ta konferencja okaże się sukcesem i że Ukraina na tym skorzysta, tak jak mam nadzieję skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy.
1: Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że wizyta szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Warszawie, do której doszło w ubiegłym tygodniu, nie poszła na marne. Kryło Budanow rozmawiał wówczas między innymi z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem.
3: Myślę, że sam fakt, że Ukraińcy odwiedzili Polskę w zeszłym tygodniu w takim trybie pilnym jednak, no jest efektem tego, że nasze stanowisko wszystkich czynników rządzących w Polsce jest jednoznaczne. Nie tylko tych, którzy rządzą, ale również społeczeństwa polskiego. I kwestia prawdy o Wołyniu, kwestia o ludobójstwie tutaj jasno została podkreślona i wskazana. Więc ta reakcja strony ukraińskiej, czyli wizyta w Polsce, myślę, że skłania do tego, że być może tam jakaś refleksja ma miejsce.
1: Politycy PiS-u, którzy podobnie jak prezydent byli za tym, by order Wołodymyrowi Zełenskiemu odebrać, mają nadzieję, że ten czas namysłu prezydenta Karola Nawrockiego to tak naprawdę czas, który dostała strona ukraińska na refleksję. I tak mówił między innymi poseł Michał Wójcik.
4: Nie mogę wykluczyć tego, że prowadzone są kanałami dyplomatycznymi jakieś rozmowy, co by było dobre w tej sytuacji, która jest. Natomiast mam nadzieję, że strona ukraińska po prostu się cofnie w tej sprawie, bo to wygląda jak taka prowokacja wobec Polaków, na co my się zgodzić absolutnie nie możemy.
1: I ta zwłoka prezydenta Karola Nawrockiego to zatem albo cisza przed burzą, albo rzeczywiście czas do namysłu, który stronie ukraińskiej jest bardzo potrzebny.
0: A propos strony ukraińskiej, ta już zaczyna odnosić się do tego całego zamieszania. Pewne reakcje ze strony Kijowa już są widoczne.
1: Rzeczywiście. Pojawiają się opinie, że wizyta szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa to pewien ukłon, pewien gest w polską stronę, że nie przez przypadek rzeczywiście szef Kancelarii Prezydenta przyjechał do Warszawy w trybie pilnym i takie głosy właśnie po stronie ukraińskiej się pojawiają. Nieoficjalnie można usłyszeć, że dzięki działaniom szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy i całego zespołu najgorszego scenariusza udało się uniknąć. Poza tym pojawiają się też takie opinie zarówno wśród dziennikarzy, jak i ekspertów po stronie ukraińskiej, że przecież orderem Orła Białego uhonorowany był między innymi włoski dyktator Benito Mussolini. Miało to miejsce w 1923 roku i do dziś nikt nie odebrał mu tego orderu. Większość ukraińskich i polskich zresztą ekspertów zgadza się też co do jednego, że największym beneficjentem takich sporów na linii Warszawa-Kijów jest tak naprawdę Rosja. I na przykład Andrzej Deszczyca, dyplomata, były ambasador Ukrainy w Polsce, mówił, że po prostu trzeba zachować spokój, sięgnąć po dostępne narzędzia, negocjacje, konsultacje i znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji. I co ważne, znaleźć wyjście jak najszybciej, bo rzeczywiście do tej konferencji, którą współorganizujemy w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy, czasu zostało niewiele. Ta konferencja odbędzie się bowiem pod koniec czerwca.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Rząd chce walczyć z dezinformacją, która uderza w naszą obronność. W ocenie

0: ONU rosyjskie trole rozprowadzają fake newsy na temat inwestycji w wojsko, w tym na temat programu SAFE. Żeby z tym walczyć, w resorcie obrony, ale też w samej kancelarii premiera, będzie działać zespół ludzi, który ma wyłapywać wszelkiego rodzaju manipulacje. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na specjalnej konferencji w tym temacie w siedzibie Ministerstwa Obrony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To powiedz, o jakiej dezinformacji tutaj mówimy? Jakie konkretnie informacje umieszczają w sieci rosyjskie trolle?
1: Mówimy o dezinformacji, która bazuje na fałszywych wiadomościach i na manipulacji faktami. Szef resortu obrony, który przekazywał nam te informacje, taki skrócony raport z ostatnich kilkunastu dosłownie godzin, tak naprawdę mówi, że te ostatnie kilkanaście dni to jest głównie takie działanie właśnie tych internetowych troli, którzy mają za zadanie rozsiewanie po prostu nieprawdy i dodatkowo negatywnych informacji, które mają niejako ochydzać program SAFE Polakom. Posłuchajmy.
2: Trolling to nie jest dyskusja. Trolling to jest wrzucenie chaosu, z którego wychodzi słabość państwa, instytucji, brak odporności społeczeństwa. Więc nie ulega żadnej wątpliwości, że to wpisuje się w strategię Federacji Rosyjskiej rozbijania bezpieczeństwa Europy, niszczenia zaufania do państwa.
1: Bo rzeczywiście, tak jak mówiłeś, ten cały trolling jest inspirowany przez właśnie służby zza wschodniej granicy. A pytałeś o przykłady, Karolu. Najczęściej powtarzana dezinformacja to jest taka, która mówi: SAFE rozbraja Polskę. Potem kolejna manipulacja to twierdzenie, że ten program rząd w rzeczywistości wykorzysta po to, aby kupić dla Ukrainy uzbrojenie. Następny przykład fałszywych informacji to to, że Niemcy i niemieckie firmy zbrojeniowe będą korzystać na polskich kontraktach. No i jeszcze jedna również w ostatnich dniach często powtarzana fałszywa informacja to jest taka, że ten mechanizm SAFE tak naprawdę doprowadzi do tego, że Polska straci suwerenność, bo nie będzie mogła samodzielnie wybierać uzbrojenia.
2: Proszę mi pokazać, gdzie Polska straciła suwerenność na tym, że kupiła więcej uzbrojenia. Jeden namacalny punkt, gdzie Polska straciła suwerenność. O czym nie mogliśmy zdecydować? O tym, że kupujemy borsuki, o tym, że kupujemy kraby, rosomaki, baobab, o tym, że kupujemy polskie drony, to jest utrata suwerenności, że inwestujemy w polski przemysł. Suwerenność ma na imię Polska, czyli inwestycja w Polskę, w polskie wojsko, w polską gospodarkę, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskich obywateli.
1: MON w tych działaniach antydezinformacyjnych wspiera oczywiście Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw mechanizmu SAFE. Jej receptą na walkę z trollingiem w internecie to jest po prostu mówienie o tym, jaka jest prawda.
3: Dalej idziemy też tą drogą pełnej transparencji, którą pokazujemy wbrew temu, co nam się zarzuca, od kilku miesięcy. Lista zakupowa w Sejmie, była konferencja prasowa, wszystkie kontrakty pokazujemy. Za chwilę będziemy ogłaszać kontrakty w ramach zamówień wspólnych. Tutaj też pokazujemy po każdej wizycie, jakie były efekty. I będziemy konsekwentnie odpowiadać, dementować i informować jak najszerzej o tym, czym jest mechanizm SAFE i jakie są jego dobre konsekwencje.
1: Transparentność i jeszcze raz transparentność.
0: Agnieszka Drążkiewicz sprzed Ministerstwa Obrony Narodowej. Bardzo dziękuję za relację.
1: Dziękuję.
4: Rozmowa dnia.
0: Około 20 tysięcy dzieci wyjedzie na kolonie i wakacyjny odpoczynek dzięki Caritasowi. To szansa na piękne wakacje dla tych najmłodszych, którzy bez wsparcia nie mieliby możliwości wypoczynku poza domem. Z nami w studiu jest Magdalena Antolik, specjalista do spraw koordynacji programów dziecięcych Caritas Polska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: To gdzie w tym roku?
5: Wakacyjna akcja Caritas to jedna z najstarszych akcji prowadzonych przez Caritas. Dzięki niej co roku około 20 tysięcy dzieci może skorzystać z wakacyjnego wypoczynku. Są to różne formy wypoczynku. Są to półkolonie, różne inne wycieczki w okoliczne miejsca, ale też wyjazdy wakacyjne do ośrodków rozlokowanych w całym kraju, nad morze, w góry czy w jakieś inne ciekawe miejsca.
0: I wspieracie rodziny, które miałyby w przeciwnym razie duży kłopot, żeby zorganizować taki wyjazd. Wiemy wszyscy, że te wyjazdy z roku na rok wiążą się z coraz większymi kosztami.
5: Caritas wspiera rodziny, które najbardziej tego potrzebują. Wiemy, że te koszta utrzymania też wzrosły, dlatego staramy się co roku wspierać się najbardziej potrzebujących. Akurat akcję wakacyjną wspierają środki z dystrybucji świec wigilijnych, czyli wigilijne dzieło Caritas, dzięki któremu możemy wspierać te wyjazdy finansowo.
0: Te świece wigilijne znamy wszyscy, widzimy je wszyscy w okresie świątecznym i teraz rozumiemy, jaki jest cel. To znaczy dzięki tym wszystkim świecom młodzi.

0: młode osoby, dzieci mogą wyjechać na wakacje po prostu, między innymi.
1: Tak, to jest właśnie taki przykład tego, że na wigilijnym stole, myślę, że większość rodzin w Polsce ma taką świecę. Utarło się takie hasło trochę u nas, że nie ma świąt bez świecy wigilijnej. Także wakacje są takim przykładem, który jest, gdzie środki z tej właśnie świecy możemy wykorzystać na wsparcie właśnie dzieci w tym kierunku.
0: Widzimy wszyscy, powiedzieliśmy o tym przed chwilą, rosnące ceny, rosnące ceny paliw, miejsc noclegowych i tak dalej, i tak dalej. To chyba niestety powoduje to, że coraz więcej rodzin ma problem ze zorganizowaniem takich wakacji dla dzieci.
1: To jest bardzo trudny czas dla rodziców, bo wiadomo, że każdy z rodziców chciałby, żeby jego dziecko było najszczęśliwsze, zwiedzało świat i mogło z niego korzystać jak najbardziej. Dlatego dzięki wsparciu Caritas możemy my wspierać też dzieci najbardziej potrzebujące.
0: Wspierać nie tylko organizując wakacje, przygotowujecie też na przykład stypendia dla utalentowanych dzieci i w takie akcje, które mają wyrównywać szanse.
1: Kampanię Caritas Dzieciom rozpoczęliśmy od festynu, który zorganizowaliśmy z okazji Dnia Dziecka i właśnie to wydarzenie rozpoczyna kampanię Caritas Dzieciom, pod której właśnie są również prowadzone programy stypendialne Skrzydła oraz Dwa Talenty, które mają na celu wspierać dzieci i młodzież z najbardziej potrzebujących rodzin w rozwijaniu ich edukacji oraz rozwijaniu ich talentów. Od początku działania programów stypendialnych wsparliśmy około 16 tysięcy dzieci. I warto też pamiętać, że jakby ja tutaj mówię o liczbie 16 tysięcy, ale za każdą tą liczbą stoi konkretna historia dziecka.
0: Inny talent, inne zainteresowanie, na które wy odpowiedzieliście.
1: Tak, oczywiście. I te historie są czasem bardzo trudne, ciężkie. Przykładem może być stypendysta z ostatniej edycji, który 6 lat temu stracił tatę. A w październiku zmarła również jego mama i wykorzystując środki ze stypendium mógł zakupić garnitur, w którym pisał teraz właśnie egzaminy maturalne.
0: Czyli dla niego byliście takim jedyną szansą na to, żeby otrzymać to wsparcie, żeby mógł rozwijać swoje pasje.
1: Tak, mógł wykorzystać właśnie tutaj właśnie na ten najbardziej dla niego w tym momencie potrzebny cel, którym był no, ten garnitur, tak.
0: Caritas Polska z takimi bardzo trudnymi historiami mierzy się na co dzień. Prowadzicie też wsparcie dla dzieci w placówkach i takich świetlicach terapeutycznych.
1: Caritas łącznie prowadzi blisko 100 świetlic. Są to placówki wsparcia takiego dziennego, z którego korzystają w całym kraju codziennie około 2000 dzieci. Są to dzieci w wieku szkolnym, od 6 do około 16 roku życia. I to jest takie miejsce dla tych dzieci, w którym mogą odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek, często jedyny tego dnia, który jest im zapewniony. Są to dzieci z bardzo trudnymi historiami, z trudnych domów. Często właśnie w tych placówkach uczą się takich, dla nas wydawałoby się, normalnych rzeczy, jak zachować się przy stole, czy mogą wyjść z grupą na przykład do restauracji, co dla nas wydaje się rzeczą naturalną.
0: Czyli takie rzeczy zupełnie normalne dla wielu dzieci, oczywiste, takie rzeczy związane z codziennością są wielkim wydarzeniem po prostu dla nich.
1: Tak, i dzięki działaniu właśnie takich placówek możemy wspierać te dzieci też w edukacji takiej psychospołecznej. Często mogą korzystać z warsztatów, które są realizowane w placówkach, ale też mają możliwość skorzystania z dodatkowych lekcji z terapeutą, z psychologiem. Także to wsparcie też jest bardzo ważne.
0: Jak trudna jest to praca? Jak trudne jest niesienie pomocy w takich ośrodkach, o których pani powiedziała? To jest, spotykacie się każdego dnia z bardzo trudnymi, bardzo smutnymi historiami, takimi jak ta, o której pani powiedziała kilka chwil temu.
1: Praca w takich placówkach jest bardzo trudną pracą i pracownicy, którzy tam właśnie pracują, mają ogromne serce, obdarzają wsparciem te dzieci, bo często jest tak, że osoba, która pracuje w danej placówce jest no jakby trochę namiastką rodziny dla takiego dziecka, które ma trudny dom, który nie chce do niego wracać i świetlica jest takim miejscem, którym po szkole dziecko kieruje się, żeby spędzić tam trochę czasu, spokojnego czasu w ciągu dnia. Także te miejsca są naprawdę bardzo ważne dla tych dzieci.
0: Na koniec chciałem też zapytać o wsparcie, które udzielacie rodzinom z Ukrainy, bo być może wiele osób

0: sposób zapomina o tym, że bardzo wiele ukraińskich rodzin nadal jest w trudnej sytuacji po tym, jak po prostu uciekli przed bombardowaniami, przed wojną ze swojego kraju.
1: Dzieci z Ukrainy biorą udział praktycznie w wszystkich naszych programach, które są skierowane do dzieci polskich, ale jak najbardziej biorą też udział dzieci ukraińskie. Dzieci ukraińskie, które zostały w kraju, korzystają z takiej akcji pobyty wytchnieniowe, które realizujemy we współpracy z Caritas Spes. W tym roku w okresie wiosennym przyjechało do nas około 500 dzieci, które mogły przez około 2 tygodnie odpocząć po prostu od tej trudnej sytuacji.
0: To są dzieci, które mieszkają na terenach objętych działaniami wojennymi i na chwilę mogą po prostu poczuć się bezpiecznie i odpocząć.
1: Tak, to są dla nich takie, nazwijmy to, zielone szkoły, tak. Taki krótki odpoczynek, ale wiele dzieci korzysta tutaj na miejscu u nas w kraju, bo oczywiście dzieci ukraińskie chodzą też do polskich szkół, więc jak najbardziej też wspieramy
0: tych, którzy tutaj są na miejscu.
1: Tak.
0: Bo też często jest tak, że są to rodziny, które po prostu też mają kłopot ze zorganizowaniem takich podstawowych rzeczy, podstawowych atrakcji dla dzieci.
1: Dzieci korzystają ukraińskie też z naszych programów i ważna dla nas była też integracja dzieci ukraińskich z dziećmi polskimi. Często są jakieś spotkania, na przykład świąteczne, w którym są różne działania takie integracyjne, żeby jak najlepiej można było po prostu razem współpracować.
0: Magdalena Antolik, specjalista do spraw koordynacji programów dziecięcych Caritas Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Zmieniamy temat. Stany Zjednoczone przeprowadziły atak odwetowy na Iran. To po tym, jak siły zbrojne Teheranu zestrzeliły amerykański śmigłowiec. A to wszystko stało się po tym, jak prezydent USA Donald Trump wielokrotnie powiedział, że jest o krok od zawarcia pokoju. Michał Strzałkowski śledzi to wszystko. Dzień dobry, Michał.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego ataku odwetowego. W jakie konkretnie cele uderzyły Stany Zjednoczone?
2: Głównie były to, jak poinformowała armia amerykańska, irańskie systemy obrony powietrznej, naziemne stacje kontroli i stanowiska radarów obserwacyjnych. Wszystko w pobliżu cieśniny Ormus. Takie cele miały zostać przez Amerykanów wybrane dlatego, że Amerykanie oskarżają Iran o zestrzelenie śmigłowca Apache w rejonie właśnie cieśniny Ormus. Dwóch pilotów śmigłowca udało się uratować, podjąć ich z wody. Oni się katapultowali z tej maszyny. Natomiast według Iranu te cele były także cywilne. W południowej części Iranu ma na przykład zostać przerwana dostawa wody do bardzo wielu mieszkańców, bo trafione miały zostać według Iranu instalacje właśnie takie, które służą do oczyszczania wody, do dostarczania jej do mieszkań. Więc obie strony się w dużej mierze oskarżają o to, że to ta druga jest agresorem, no bo też Amerykanie wskazują na to, że Iran wystrzelił pociski w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie i Jordanii. Tutaj główny celem była baza 5. floty amerykańskiej w Bahrajnie. Przy pomocy rakiet i dronów Iran atakował. Także Kuwait informuje o tym, że zestrzelił jakieś irańskie pociski, które znalazły się w kuwajskiej przestrzeni powietrznej. Kuwait jest po drodze do Jordanii, że tak powiem, z Iranu, więc prawdopodobnie to były pociski, które leciały właśnie na Jordanię. Obie strony, jak mówiłem, oskarżają się o to nawzajem, że to ta druga strona łamie rozejm, że to ta druga jest agresorem, bo Iran twierdzi, że żadnego śmigłowca nie zestrzelił w rejonie Zatoki Ormuz. Zresztą tak o tym wszystkim dziś rano mówił speaker irańskiej rządowej telewizji.
3: Gwardia Strażników Rewolucji Islamskiej przekazała, że w odpowiedzi na terrorystyczną agresję Stanów Zjednoczonych na terenach południowego Iranu, której za pretekst posłużyła katastrofa śmigłowca, liczne amerykańskie bazy wojskowe w regionie zostały wzięte za cel potężnych uderzeń naszych sił zbrojnych. Przestępcza armia amerykańska musi mieć świadomość, że dalsza agresja wobec Republiki Islamskiej Iranu pociągnie za sobą dalszą, jeszcze potężniejszą odpowiedź wymierzoną w cele w całym regionie.
2: Zaktywizowali się także jemeńscy Huti, to jest jeden z regionalnych sojuszników Iranu. Oni tym grozili zresztą w ostatnich dniach. Jak informują Brytyjczycy z kolei, miało dojść do ostrzelania przynajmniej jednego statku handlowego w rejonie Morza Czerwonego. To jest zupełnie inne miejsce niż cieśnina Ormus, no ale także jeden z kluczowych szlaków morskich. To wszystko sprawia, że rozejm na Bliskim Wschodzie, który wciąż przecież formalnie obowiązuje, no coraz bardziej się chwieje.
0: Michale, portal CNN policzył, że Donald Trump, uwaga, 38 razy powiedział, że jest bardzo blisko zawarcia pokoju z Iranem. To co się wydarzyło w takim razie, skoro po 38 zapowiedzi nastąpił atak odwetowy?
2: No tego do końca oczywiście nie wiemy, bo my nie znamy kulisów tych negocjacji. One są prowadzone wciąż w taki dość nieoficjalny sposób. To,

0: są tak naprawdę pewne wymiany stanowisk przez pośredników, Pakistańczyków przede wszystkim. Tutaj nie było od dłuższego czasu już takich spotkań, że w jednym miejscu, na przykład właśnie w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, zjawili się negocjatorzy amerykańscy i irańscy. Oni też oczywiście nie bezpośrednio przez Pakistańczyków, ale jednak negocjowali w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Więc oczywiście trudno jest ocenić stan tych negocjacji. My jesteśmy zdani tylko na to, co wypływa ze źródeł amerykańskich czy ze źródeł irańskich. Natomiast Iran dzisiaj oficjalnie poinformował, zrobił to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że w ocenie Iranu bardzo poważnie ucierpiały te negocjacje. No i tutaj no, jest wiele obaw o to, że ta wojna może zostać wznowiona, choć, jak na przykład mówi profesor Robert Czulda z Uniwersytetu Łódzkiego, Iran obecnie nie ma prawdopodobnie wielkich sił, no bo choć sukcesem Iranu jest to, że w jakimś sensie wytrzymuje wciąż te konfrontacje ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, to jednak to się mocno odbija na sytuacji Republiki Islamskiej.
1: Możemy tutaj Iran przyrównać do takiego boksera, który walczy z potężniejszym bokserem i on na tego pojedynku nie kończy na deskach, ale jednak wychodzi bardzo mocno poobijany. Te straty i dla tego potencjału wojskowego są istotne i dla irańskiej gospodarki. W ostatnich latach Iran odbudował w dużym stopniu swoje relacje historycznie trudne z państwami arabskimi, a teraz te relacje zostały zerwane. To jest bardzo istotny koszt tej wojny. Doniesienia płyną z Iranu od Irańczyków, że sytuacja gospodarcza Irańczyków jest obecnie bardzo trudne.
0: No i mamy też doniesienia z Libanu, że Izrael znów bombardował różne cele Hezbollahu, więc to rzeczywiście no, nie wygląda dobrze.
2: Michał Strzałkowski, dziękuję bardzo.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej jest wśród ponad 40 osób z Rosji, które Komisja Europejska chce objąć nowymi sankcjami. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Beata jako pierwsza poinformowała, że właśnie patriarcha Cyryl został wpisany przez Komisję na czarną unijną listę, która będzie elementem 21 pakietu sankcji. Beata Płomecka jest z nami połączona. Dzień dobry, Beato.
4: Dzień dobry.
2: Długa dyskusja chyba tu toczyła się wokół właśnie zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej, ale rozumiem, że w jakimś konkretnym kierunku już ta dyskusja zmierza.
4: Kilka lat, bo ja pamiętam, jak Cyryl został wpisany przez Komisję Europejską do projektu jednego z pierwszych pakietów sankcyjnych. To była jesień 2022 roku i pamiętam, jak premier Węgier Viktor Orban zażądał wykreślenia zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej i powiedział, szantażował Unię Europejską, że nie zgodzi się na inne sankcje.
2: Czyli to brak Viktora Orbana sprawił, że stało się to możliwe.
4: Parasol ochronny został już zamknięty nad Cyrylem. Zresztą Peter Madziar mówił, kiedy doszedł do władzy i był tutaj w Brukseli, że wetowane przez Viktora Orbana decyzje będą odblokowywane. Uznał, że nie było powodu dla blokad. Już zresztą przecież parę rzeczywiście decyzji odblokował, nie związanych z sankcjami, ale chociażby rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. One rzeczywiście się rozpoczną w najbliższy poniedziałek. Natomiast sankcje rzeczywiście Viktor Orban był sprzymierzeńcem Cyryla, a to jedna z takich postaci i tu przychodzą mi do głowy same pejoratywne określenia, no bo to jest, oprócz tego, że to jest jeden z zaufanych, najbardziej zaufanych ludzi Putina, to jest też zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę. To jest człowiek, który mówił, że to jest wojna ze złem, który mówił, że to był jedyny słuszny wybór, czyli rosyjska napaść na Ukrainę. No i to jest człowiek i Cyryl to jest osoba, która wywołuje wielkie emocje w Brukseli, dlatego to jest informacja taka rzeczywiście ważna, chociaż symboliczna, no, wraz z wpisaniem patriarchy Cyryla na czarną listę nie zdławi Unia Europejska rosyjskiej gospodarki, ale to jest symboliczny krok, na pewno ograniczy jego interesy w Unii Europejskiej. Z pozostałych osób, które się dowiedziałam, że mają być objęte sankcjami, pamiętajmy, że jeszcze jest potrzebna zgoda jednomyślna wszystkich krajów, ale sam fakt, że Komisja Europejska teraz znowu po kilku latach wpisała Cyryla na czarną listę do tego projektu, oznacza, że sygnały ma pozytywne z państw członkowskich. Tu jeszcze można byłoby się zastanawiać, czy Bułgaria nie kryła się też za Węgrami i nie chciała go objąć ochroną Cyryla. Ale jeżeli to jest w projekcie, to można się domyślać, że takie sygnały pozytywne były. Z pozostałych osób to są oligarchowie, szefowie firm zbrojeniowych, biznesmeni, bankowcy, wojskowi, propagandyści, jest jeden z ministrów. Ja mówię specjalnie ogólnie, no bo ja widziałam tę listę, ale ona jest tajna i do czasu publikacji w dzienniku urzędowym, do czasu zatwierdzenia. Oczywiście nie można mówić, żeby nie ułatwiać obchodzenia sankcji. Jedyny wyjątek zrobiłam ze względu na Cyryla, ponieważ wszyscy

0: Polskie media się nim absolutnie interesowały i kiedy ja podałam te informacje, widziałam potem także inne media podawały, bo to była postać, która jest takim symbolem po prostu zła i dlatego wszyscy chcieli go bardzo szybko na czarnej liście. No ale są też firmy produkujące elektronikę, produkujące drony, dostarczające systemy komunikacji, oprogramowanie, pojazdy wojskowe. To wszystko jest teraz już przesłane państwom członkowskim i nad czarną listą i nad sankcjami gospodarczymi, które już wczoraj przedstawiła szefowa Komisji Europejskiej. Teraz europejskie rządy się pochylą.
1: A wszystkie te dokumenty jako pierwsza widziała nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Poświęcenie wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia dziś wieczorem będzie kulminacyjnym momentem pielgrzymki Leona XIV do Hiszpanii. Świątynia po zamontowaniu na szczycie wieży krzyża ma 172,5 metra i jest tym samym najwyższym kościołem na świecie. Papież w Hiszpanii przebywa od niedzieli. Wczoraj opuścił Madryt i został powitany w Barcelonie. Tam jest nasz reporter Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, kłaniam
1: się. Powiedz, co oprócz uroczystości w Sagrada Familia ma w planach na dziś papież?
2: Papież przed południem odwiedził więzienie Brians pod Barceloną. Spotkał się tam z grupą 80 osadzonych i personelem więzienia. Leon XIV wysłuchał świadectwa dwóch kobiet odbywających karę w zakładzie. Modlił się z więźniami i zwrócił się do nich z krótkim przesłaniem.
3: A cada uno os digo, Dios te ama como eres.
2: Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, ale liczy na twoją poprawę. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa. Być człowiekiem, być chrześcijaninem nie oznacza nieomylności. Aby wzrastać, trzeba mieć zdolność do nawrócenia, żalu, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia. Przed chwilą Leon XIV rozpoczął wizytę w położonym w górach opactwie Matki Bożej Montserrat. Trwa tam modlitwa różańcowa. Sanktuarium to jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii, szczególnie symboliczne miejsce dla Katalończyków. A dziś najważniejszym punktem pielgrzymki papieża będzie poświęcenie najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Zamontowanie krzyża na jej szczycie spowodowało, że świątynia jest najwyższa na świecie, mówi Agata Sosnowska, mieszkająca od 18 lat w Barcelonie, polska przewodniczka.
4: Sagrada Familia osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, 172,5 metra. Większa już nie urośnie, ale nie oznacza to, że jest skończona. Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to jeszcze 10-12 lat. Trochę jeszcze zostało do zrobienia.
2: Przypomnijmy, uroczystość przypada dokładnie w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, architekta i twórcy świątyni. W tej chwili przed bazyliką trwają ostatnie przygotowania do wieczornej inauguracji. Teren jest patrolowany przez setki policjantów, a także ogrodzony specjalnymi barierkami. Spodziewanych jest tutaj około 8 tysięcy osób. Papież powitany zostanie przez parę królewską, króla Filipa i królową Letycję. Obecny będzie też premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Trzeba zwrócić uwagę, że Leon XIV podczas pielgrzymki do Hiszpanii nie unika trudnych i bolesnych tematów. W Madrycie mówił m.in. o konieczności zadośćuczynienia, naprawieniu krzywd wyrządzonych przez duchownych, ofiarom wykorzystania seksualnego, ale też były łagodne akcenty, m.in. spotkanie z raperem Bad Bunnym w Madrycie na stadionie Santiago Bernabeu.
1: A na miejscu wśród pielgrzymów, jak państwo słyszeli w tle, jest nasz reporter Paweł Pawlica. Dziękuję bardzo.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I czas na ekonomię. Justyna Golonko jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, jestem.
1: Podobno z prośbą do banków zwrócił się UOKiK, że ma być łatwiej dla nas i prościej.
6: Tak, jeśli chodzi o te procedury spadkowe, one mają być uproszczone, a zwrócił się z taką prośbą UOKiK dlatego, bo my jednak o to prosiliśmy.
1: Żeby procedury spadkowe były prostsze.
6: Tak, powtarzające się skargi były od nas konsumentów. Dotyczyły one m.in. opóźnienia w przekazywaniu informacji o środkach lub zadłużeniu zmarłego i przewlekłości wypłat. Często o tym słyszymy, że tak właśnie działają banki i UOKiK chce, aby

0: i konsekwentnie rosną też wynagrodzenia. Przecież co do zasady, im grubszy portfel potencjalnego kredytobiorcy, tym bank chętnie nam pożycza pieniądze.
1: Kolejka 2000 osób miałaby 500 metrów. Przeliczyłem.
0: No proszę,
1: Justyna Golonko, dziękuję bardzo. Jak nakarmić dyktatora? To no pytanie różnie. Kieruję do Magdy Mikołajczyk.
2: Dzień dobry. Będą sobie dzisiaj zadawać tuzy filmowe w Nowym Jorku na festiwalu Tribeca. To jest prestiżowy festiwal filmowy założony przez Roberta De Niro, więc on tam też będzie. I będzie tam Witold Szabłowski, znakomity reporter, autor wielu książek reporterskich. I jego książka, właśnie tak zatytułowana, Jak nakarmić dyktatora, została sfilmowana i dzisiaj będzie premiera tego filmu właśnie na festiwalu Tribeca i to jest pierwszy polski reportaż sfilmowany w Hollywood, więc taka historyczna chwila. A jak nakarmić dyktatora? To jest spojrzenie właśnie na różnych dyktatorów poprzez ich kucharzy. Taki był pomysł Witolda Szabłowskiego.
3: Zanim zostałem dziennikarzem, pisarzem, reporterem, byłem kucharzem i uwielbiałem w pracy, w kuchni, uwielbiałem. Gotowanie było w porządku, to nie było najgorsze, ale to, co lubiłem najbardziej, to długie, niekończące się rozmowy z bardzo ciekawymi ludźmi, jakimi kucharze są. I później, kiedy już zacząłem pisać książki, szukałem drogi, żeby do kuchni wrócić. I kiedyś pomyślałem sobie, mnie zawsze bardzo interesowała historia, dzieje świata, jak to się dzieje, że pewne decyzje są podejmowane. I pomyślałem sobie, że przecież za wszystkimi tymi decyzjami stoi jakiś kucharz, który przez takie pół uchylone drzwi od kuchni to wszystko widzi, analizuje i jeszcze musi coś ugotować. I pomyślałem, że to jest fascynujące.
2: Do Witolda Szabłowskiego w sprawie ekranizacji książki Jak nakarmić dyktatora zgłaszały się różne poważne persony, ale wśród tych propozycji nie zawsze było założenie, że Witold Szabłowski miał być współtwórcą scenariusza, a na tym właśnie mu zależało i jest i współproducentem, i scenarzystą tego filmu.
3: Mi bardzo zależało, żebym był scenarzystą w tym filmie. Chciałem jeździć z ekipą tam, gdzie oni filmują tych kucharzy. Też patrząc pragmatycznie uważałem, że ma to sens, bo ja mam z tymi kucharzami dobre relacje. A jak nagle wjedzie ekipa z kamerą do ludzi, którzy jednak boją się mówić, którzy są przyzwyczajeni do dyskrecji, to dobrze, żeby tam był jeden facet, którego znają i z którym się czują bezpiecznie.
2: Tak opowiadał o swojej książce i o swoim filmie Jak nakarmić dyktatora. Witold Szabłowski tak mówił w Jedynce, a dzisiaj wieczorem o 8 wieczorem czasu amerykańskiego, nowojorskiego, premiera tego filmu na festiwalu Tribeca.
1: Czyli tam kibicujemy biało-czerwonym na festiwalu Tribeca.
2: Jednemu biało-czerwonemu.
1: Tak. To tam możemy, bo gdzie indziej w Stanach Zjednoczonych podczas mundialu niestety nie będziemy mieli okazji.
2: No i właśnie na tym polega przewaga kultury nad sportem.
1: Wspierają się zawsze Magda Mikołajczyk z Filipem Jastrzębskim.
4: Ale to wymyśliła.
1: Które wiadomości są istotniejsze? No to teraz sport. Zobaczymy.
4: Najlepsze na koniec. Dzień dobry. 104 mecze nas czekają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. 48 drużyn i 39 dni mundialu. Wszystko to rekordowe. No jak się Amerykanie zabrali za jakąś imprezę, to wszystko musi być najlepsze, największe, najwyższe. Najwyższe są też ceny biletów i chyba największe polityczne kontrowersje od lat. A jedną z nich jest niewpuszczenie somalijskiego sędziego Omara Abdulkadira Artana, który został zawrócony na lotnisku w Miami. Okazało się, mimo wszelkich starań FIFA i Somalii, że decyzja amerykańskiej służby celnej i ochrony granic jest nieodwracalna i Artan wrócił już dziś do kraju. Jaki to będzie mundial? Z uwagą na te nietypowe mistrzostwa świata czeka legendarny bramkarz naszej reprezentacji Jan Tomaszewski.
5: Czego się spodziewam? Dla mnie jest nie wiadomo, dlatego że będzie dużo drużyn startowało i chciałbym, żeby jak najwięcej drużyn było na tym poziomie takim, no, europejsko-światowym. Tylko bardziej bym stawiał na Brazylię, bo jednak tam jest ten Ancelotti i to jest ta piłka europejska z tymi brazylijskimi diamentami, bo tak można ich nazwać. A w Europie no, liczę na Hiszpanię i liczę na Francję. Ale uwaga na Norwegię. Mając takiego skurczybyka, jakim jest Haaland, wszystko może zrobić.
4: Dla Haalanda będzie to pierwszy występ na mundialu w tej bogatej karierze.
1: To nam zabrakło
4: karierze.
1: Skurczybyków w kadrze?
4: Nam niestety troszeczkę zabrakło, ale Norwegom przez lata brakowało, bo Norwegowie wracają po 28 latach na Mistrzostwa Świata, więc mają gorzej. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Haaland po raz pierwszy, po raz szósty Portugalczyk Cristiano Ronaldo, także po raz szósty Lionel Messi, który wraz z reprezentacją Argentyny będzie bronił tytułu Mistrza Świata. A przypomnę, że tytuł do tej pory obronili tylko Włosi, jeszcze przed II wojną światową, oraz Brazylijczycy w 1962 roku. Później ta sztuka nie udała się już.

0: nikomu. A w Lidze Narodów Siatkarzy tytułu broni reprezentacja Polski. Biało-czerwoni dziś nad ranem zaczęli zmagania w tych rozgrywkach w chińskim mieście Linyi. Na początek mecz z Kubą. Zgodnie z oczekiwaniami skończyło się na 3 setach i gładkim zwycięstwie. Posłuchajmy środkowego naszej kadry Bartłomieja Lemańskiego.
1: Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej. Dobrze weszliśmy w mecz. Wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona. Na zagrywce myślę, że zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy gdzieś tam przedłużać te nasze serie na zagrywce. No i to zaowocowało tymi 3 punktami.
0: Jutro Polacy zagrają ze Słoweńcami, a następnie ich rywalami będą Japończycy i Ukraińcy.
2: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję. Teraz zaraz aktualności, potem tylko szczerze z Krzysztofem Grzybowskim, prawda?
3: Dzień dobry, tak.
2: Dzień dobry.
3: Zgadza się.
2: A to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam. W Lubuskiem na drodze krajowej nr 92 na trasie Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa po awarii samochodu ciężarowego jest droga zablokowana na 9 kilometrze. A to wszystko, że do tej awarii doszło w naremontowanym odcinku drogi, gdzie już jest zwężenie. Dlatego tutaj całkowita blokada i objazd trasami lokalnymi. Krócej na szczęście potrwały utrudnienia na A2, która jest już odblokowana między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel w pobliżu Międzichowa. Tu zderzyły się samochód ciężarowy z busem. Na 99 kilometrze mieliśmy zwężenie w kierunku Świecka. Tutaj w tym wypadku poszkodowana została jedna osoba i dobra informacja, że trasa jest już odblokowana, mimo że służby zapowiadały, że do 13.30 potrwają prace przy usuwaniu skutków tego zdarzenia. Cały czas utrzymują się spowolnienia na S8 w Warszawie i na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku na wysokości Maremąckiej do węzła Prymasa, w przeciwną stronę od Maremąckiej przez most Brotoroweckiego i ten korek kończy się tuż za mostem. Mamy też cały czas duży ruch na 79 na odcinku Piaseczno-Warszawa w dwie strony. To jest oczywiście w Warszawie fragment ulicy Puławskiej, a także na 7 przy wjeździe i wyjeździe z Warszawy. Dłuższy korek przy wjeździe do Warszawy od Łomianek do stolicy. Dobre informacje na koniec z drogi krajowej nr 28 na trasie Nowy Sącz-Jasło w pobliżu Grybowa. Można przejechać już bez utrudnień na 162 kilometrze.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Chciałbym wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, mówi uwolniony niedawno z białoruskiego więzienia działacz białoruskiej opozycji. Coraz więcej groźnej dezinformacji związanej z bezpieczeństwem Polski. Zdecydowaną walkę z fake newsami zapowiada resort obrony. Za chwilę relacja naszej reporterki. Mężczyzna jest w rękach policji. W niedzielę miał strzelać do nastolatków z wiatrówki. Trafił 14-latka.
1: 14-letni kolega został postrzelony w okolicy głowy.
0: Mój dom jest w Grodnie, mówi Andrzej Poczobut, dziennikarz, białoruski działacz opozycyjny, zapowiedział, że wraca na Białoruś. Uwolniony w ramach wymiany więźniów z białoruskiego reżimu, przypomniał, że warunkiem jego wyjazdu do Polski była obietnica powrotu na Białoruś.
2: Tu nic nie uległo zmianie. We wrześniu, przed zjazdem Związku Polaków, ja wrócę na Białoruś. Różne rzeczy można tam myśleć i oceniać i widzieć i w różny sposób może się to wszystko potoczyć, ale jest dobrej myśli. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
0: Andrzej Poczobut, który po 5 latach spędzonych w kolonii karnej odzyskał wolność, zapowiedział, że po powrocie do Grodna nie zamierza rezygnować z obrony praw polskiej mniejszości na Białorusi. Dziennikarz i jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi opuścił białoruskie więzienie dzięki zaangażowaniu amerykańskiej i polskiej dyplomacji. MON broni programu SAFE i wypowiada wojnę internetowym trollom. Szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przedstawili raport na temat dezinformacji związanej z unijnym programem dozbrajającym polską armię. Od wielu dni trwa zmasowana akcja internetowych troli, która ma wprowadzić chaos w sieci. Pełnomocniczka rządu apeluje o weryfikowanie każdej informacji dotyczącej SAFE, która pojawi się w internecie. Łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji prasowej w resorcie obrony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wygląda ta dezinformacja?
3: Dezinformacja związana z programem SAFE bazuje głównie na manipulacji faktami i na powielaniu fake newsów. Tak przekazał nam szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, a wszystko jest inspirowane przez Moskwę.
4: To wpisuje się w strategię Federacji Rosyjskiej rozbijania bezpieczeństwa Europy, niszczenia zaufania do państwa.
3: Przykłady: SAFE rozbraja Polskę, SAFE to korzyści dla niemieckich firm zbrojeniowych, SAFE to zagrożenie dla suwerenności Polski, bo nie mamy wpływu na zamawiany sprzęt wojskowy. Dość tego, mówi pełnomocniczka rządu do spraw unijnego mechanizmu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: To jest wszystko jedno wielkie kłamstwo robione w konkretnym celu. Przekonanie Polaków do tego, że nie warto inwestować w armię i nie warto inwestować w bezpieczeństwo.
3: Do końca maja Polska z mechanizmu SAFE zawarła umowy warte ponad 120 miliardów złotych, a teraz czas na kontrakty z partnerami zagranicznymi. Te mają być ogłaszane w kolejnych tygodniach.
0: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. PiS zarzuca mu brak nadzoru nad służbami. Koalicja mówi, że to jeden z najlepszych ministrów w rządzie. Po południu w Sejm będzie debatował o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. I choć Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych jest za odrzuceniem wniosku, to posłowie się nim zajmą. Andrzej Śliwka z PiS-u formułował wobec Marcina Kierwińskiego szereg zarzutów, m.in. chaos w służbach.
6: I tu nie chodzi o pojedynczą pomyłkę. Nie chodzi o jeden incydent, który można byłoby tłumaczyć nadzwyczajnymi okolicznościami. Chodzi o powtarzalny schemat działania państwa pod nadzorem ministra Marcina Kierwińskiego.
0: Minister Marcin Kierwiński odpierał zarzuty, rozliczając rządy PiS-u.
7: Proszę się nie dziwić, że ja każdy tego typu wniosek, zwłaszcza oparty na tak kłamliwych danych, będzie mi on służył do tego, żeby pokazywać, co udało się przez te 3 lata robić. Taki wniosek wiąże się z rozliczeniami nieudolności PiS-u.
0: Debata już się rozpoczęła, a głosowanie nad wotum nieufności wobec szefa MSWiA zaplanowano na 14:30. Trwa przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS-u zeznaje w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Chodzi o budynki, które miały powstać w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS spółką Srebrna. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS-u zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono.
8: To są aktualności Jedynki.

0: Policjanci z Gdańska zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Nastolatek trafił do szpitala, a sprawca w chwili zatrzymania miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie, mówi Aleksandra Filip z komendy w Gdańsku.
1: Jak się okazało, grupa nastolatków spędzała czas w jednej z osiedlowych altanek. W pewnym momencie z okna budynku znajdującego się na ostatnim piętrze wychylił się mężczyzna, który w niecenzuralny sposób kazał nastolatkom stamtąd wyjść. Nastolatkowie usłyszeli strzał i zobaczyli, że ich 14-letni kolega został postrzelony w okolice głowy.
0: A mężczyzna będzie teraz pod nadzorem policji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Nad Polską gęste chmury, z których w drugiej połowie dnia popada i zagrzmi, tylko miejscami na północy więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Od 12 stopni w Zakopanem, 16 we Wrocławiu i Krakowie, 19 w Gdańsku i Warszawie, do 21 w Przemyślu. Na warszawskich barometrach 1005 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Karsach 101 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3. W Szczecinie 104 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Zawichoście 199 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Puławach 103 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. W Warszawie 133 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Kępie Polskiej 180 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. We Włocławku 95 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 10. W Toruniu 118 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 6. W Tczewie 250 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 5. Na Sanie w Przemyślu 87 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 41 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Bugu we Włodawie 76 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 137 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2. U ściany Sykłockiej 273 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Malczycach 152 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 8. W Połęcku 74 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 3. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 123 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 166 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
5: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
6: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingu.

0: nowych salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama. Autopromocja.
3: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
4: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
3: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
5: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
4: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
3: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
5: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
4: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
3: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
5: Zapraszamy!
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: solo będzie tutaj. Przepraszam się, Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwonię. To się tym nie przejmujcie.
1: Smak i takt.
0: Tu refren.

0: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo, gdzie. Oczywiście żartuję.
1: Tylko szczerze.
2: Piętnaście minut po godzinie 13:00 i tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Na początek oczywiście numer telefonu 22 645 22 66. A dziś będzie o sporcie, będzie o emocjach, będzie o dopingu. No, pod warunkiem oczywiście, że te emocje będą, bo jak wiemy, na zaczynających się jutro mistrzostwach świata niestety naszych zabraknie. Ale czy to oznacza, że będziemy te spotkania oglądać? Czy w ogóle będziemy je oglądać? A jeżeli tak, czy jakieś mimo wszystko emocje się pojawią? To o to właśnie chcę dziś zapytać. 22 645 22 66. I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. No bo skoro nie my i skoro nie naszych, to kogo będziemy wspierać? A już teraz naszym gościem jest i być może odpowie na część z tych pytań pan Dariusz Szpakowski, dziennikarz sportowy. Dzień dobry.
3: Witam państwa, witam pana prowadzącego.
2: Który, muszę to powiedzieć głośno, ja to trzy razy sprawdzałem, ale inaczej to, no inaczej się nie składa. Który komentował 12 mundiali.
3: Tak, 12 finałów i wie pan co, jak zadzwoniła koleżanka pana z propozycją, żebyśmy się dzisiaj spotkali na antenie, to nie mogłem odmówić, dlatego że to jest sentyment wielki i początki moje, czyli 78 rok, pierwszy mundial, oczywiście Polskie Radio.
2: No to w takim razie, panie redaktorze, zapytam tak, bo był pan na mistrzostwach, gdzie Polacy grali. Był pan na mistrzostwach, gdzie Polacy grali naprawdę dobrą piłkę. Był pan na mistrzostwach, gdzie zdobywaliśmy medale. Był pan również na mistrzostwach, gdzie naszych niestety brakowało. Te emocje były różne w zależności od tego, czy biało-czerwoni grali, czy nie?
3: Zdecydowanie tak. No oczywiście mundial biało-czerwony, czyli mundial z udziałem polskiej reprezentacji, to jest inny mundial niż mundial bez Polaków. Wiadomo, jak się przeżywa, jakie jest kibicowanie, jaka jest oglądalność czy słuchalność w polskim radiu wtedy, a jak naszych nie ma. Oczywiście zainteresowanie zawsze jest, bo to jest piłka i nią interesują się miliony na całym świecie. Natomiast ważne jest, że no, jak gramy i jesteśmy, to wtedy te nasze serca biało-czerwone biją mocniej i przeżywamy zupełnie inne emocje.
2: A który z tych mundiali, pytam oczywiście o te już z naszym udziałem, które z nich były takie najbardziej gorące, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o doping, jeżeli chodzi o kibiców?
3: Wie pan, każdy mundial z udziałem biało-czerwonych. Oczywiście szczególny, dlatego że Argentyna, no tam tych Polaków było mało, 82 rok, gdzie Polaków było całe mnóstwo, ale nie wszyscy wracali do kraju. Wiadomo, jakie mieliśmy czasy u nas wtedy w Polsce, prawda? Końcówka stanu wojennego, zmiany i ludzie powyjeżdżali, żeby nie wracać. 86 rok, to też daleko, bo to był Meksyk, ale mój debiut telewizyjny, no i oczywiście Guadalajara. Przy okazji powiem, odpowiadając na to pytanie, że zapraszam do programów telewizji Polskiej. Ten program nazywa Rozmowy na medal. Udało mi się dotrzeć do naszych byłych selekcjonerów, uwiecznić ich, zapytać o jedną zasadniczą kwestię. Co po latach zrobiliby, zmienili, żeby osiągnąć więcej? Rozmawiam z Andrzejem Strejlałem, no bo był blisko Kazimierza Górskiego, a jego nie ma. Rozmawiam z Jackiem Gmochem w Atenach, rozmawiam z Antonim Piechniczkiem w Wiśle, rozmawiam z Jerzym Angelem na wyścigach w Warszawie, ale nie jest to tylko miejsce do tego, żeby przeprowadzić rozmowę, bo chciałem również pokazać zainteresowania i hobby tych ludzi. Rozmawiam z Pawłem Janasem. Wszystkim zadaję to samo pytanie. O odpowiedzi myślę, że warto ich wysłuchać. Poprosiłem i nagrałem. Program robiony z rozmachem, także zachęcam. Najbliższa sobota, 15:20. Pierwsze rozmowy na medal. A jeśli chodzi o mundiale, no to tak jak mówię, inaczej smakują z Polakami, inaczej bez.
2: To bardzo jestem ciekaw tych odpowiedzi, których udzielają nasi byli selekcjonerzy i rzeczywiście w których momentach...
3: Nie będę zdradzał.
2: Ja się domyślam, więc nie dopytuję. To rozumiem,
3: ale
2: trzeba
3: nie,
2: osobiście
3: pan,
2: obejrzeć.
3: Nie sądzę, żeby pan się domyślał i żeby się słuchacze nie domyślali, ale powiem, że niektórzy przyznają się do błędów. Niektórzy jak gdyby bronią pozycji, którą wraz z reprezentacją miejsca,
2: więcej się nie dało, osiągnę. Rozumiem, tak? Ich zdaniem wycisnąć w tych momentach. No to warto rzeczywiście, warto się zmierzyć z tymi opiniami
3: po latach. Ale też ważne jest to, że pokazujemy całe rodziny i chyba największą wartość i zdobycz każdego z nich, czyli po prostu rodzinę.
2: To panie redaktorze, to wracając w takim razie do tego, co rozpocznie się jutro. Na otwarcie mecz, myślę, że dla nas jednak dosyć egzotyczny, jeżeli chodzi o skład, bo Meksyk zmierzy

0: się z reprezentacją Republiki Południowej Afryki.
1: Nie, dlatego że ja komentowałem spotkanie, które było odwrotne, czyli RPA podejmowała Meksyk w 2010 roku na Mistrzostwach Świata w Johannesburgu i wtedy padł remis 1-1. Jeśli pan mnie zapytał o przewidywanie, uprzedzając pytanie, to powiem, że stawiam na Meksyk, bo są gospodarzami, oczywiście muszą udźwignąć siłę presji, oczekiwań. Legendarny stadion Azteka z wielkim Diego Maradoną, który szył jedną bramkę nogą, jedną bramkę ręką, prawda, z Anglią.
2: Ale boską ręką.
1: Była tytuł Mistrza Świata, tak jest. Także emocji będzie sporo. Myślę, że może pory nie zawsze są najlepsze dla polskiego kibica. Natomiast ten mecz jest o 21:00. Otwarcie, jak słyszeliśmy w zapowiedzi pana kolegów, są trzy, bo będą w Meksyku, będzie otwarcie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
0: No tak, to w Kanadzie następnego dnia, czyli w piątek też o przyzwoitej porze, bo 21:00, a to otwarcie w Stanach Zjednoczonych, tu już trochę gorzej, bo sobota trzecia w nocy, czy też trzecia nad ranem.
1: Ale można ją zarwać.
0: Można, można. Bez wątpienia dla Mistrzostw Świata można i czasami warto, tym bardziej, że to weekend. Ale to, panie redaktorze, to jeszcze jedna kwestia. 48 zespołów, nas nie ma. Pana typy, pana czarne konie, albo te zespoły, przy których pana serce będzie jakoś tak mocniej bić?
1: Odpowiem inaczej. Tylko 8 nacji na świecie podniosło Puchar Świata. 5-krotnie Brazylia, 4-krotnie Niemcy i Włosi, 3-krotnie Argentyna, 2-krotnie Urugwaj i Francja, raz podniosła Puchar Hiszpania i raz Anglia. Nie sądzę, żeby to grono się powiększyło, więc faworyta trzeba upatrywać w tych 8 drużynach. Jeśli pan pytał o moje zdanie, czy słuchacze by chcieli je poznać, stawiam na Brazylię, na Ancelottiego, który prowadzi Brazylię, na Brazylię, która jest wirtuozem, na Brazylię, która osiągnęła Mistrzostwo Świata w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, ale mogę się mylić.
0: Dobrze, a z tych pozostałych 40 jest jakaś drużyna, która pana zdaniem może być czarnym koniem i może trochę namieszać?
1: Wie pan, zawsze znajdują się drużyny z czarnego lądu, które mogą namieszać, natomiast też chodzi o mental, o przygotowanie, o doświadczenie. To będzie ciekawy mundial, dlatego że tak, narzekaliśmy na Katar, a on był w połowie sezonu. Oni nie byli zmęczeni meczami, ilością treningów i rozgrywanych spotkań. Tutaj są po sezonie, nie było czasu ani na odpoczynek, ani na specjalne przygotowanie się. O poziom trochę się martwię, kto wytrzyma to najwięcej te trudy. Pewnie będą urazy, nie będą wszyscy wytrzymywali tych obciążeń i mimo, że ten mundial ma, powiedzmy, tą taką przerwę, ale tylko dla najlepszych to ona jest skrócona, dlatego że przecież 30 maja mieliśmy finał Ligi Mistrzów i reprezentanci wielu krajów w tym finale uczestniczyli. W związku z tym, kto wytrzyma trudy i podróży, i upałów, i treningów, i meczów, no to jednoznacznie na pewno znajdzie się ktoś taki, kto zaskoczy świat, bo zawsze jest tak. Natomiast znajdzie się ktoś taki, kto zostanie najlepszym graczem, który zostanie królem strzelców, tak zawsze było od lat. 7 finałów, znaczy 7 otwarć zakończonych spotkań remisami, bezbramkowymi albo bramkowymi. Różnie to bywało. Natomiast tutaj jutro pyta mnie pan o różnych tych, którzy mogą zaskoczyć, którzy mogą, Meksyk może zaskoczyć i osiągnąć coś więcej niż do tej pory, czyli wyjść poza ćwierćfinał choćby.
0: No to w takim razie być może potencjałem Meksyku warto się zainteresować już jutro o 21:00
1: mecz otwarcia. Mamy egzotyczne kraje, Curaçao, mamy Republikę Demokratyczną Konga, tylko że dzisiaj poziom w świecie się mocno wyrównał. Ja nie jestem zwolennikiem formuły, którą zaproponował Gianni Infantino, czyli 48 drużyn, bo jak będziemy to powiększali, już są takie głosy, że może w następnych mistrzostwach 64. Okej, tylko przeciążenie i ja mogę wrócić do mundialu w 90 roku, kiedy narzekano na poziom, na małą liczbę bramek, na słabą atrakcyjność i szukano gdzieś rezerw. Chcieli zmienić przepisy, skasować spalonego, powiększyć bramki, gdzie poszukano rezerw w ludziach. Dzisiaj nawet w tych programach, które będziemy prezentowali, sięgamy po archiwa. Widać inne tempo gry, inne krycie, inne, prawda, przygotowanie fizyczne. Ja zaczynając mundial w Katarze mówiłem, wychodzą współcześni gladiatorzy. No ale ile można wyciskać cytrynę, żeby dawała sok, bo w pewnym momencie przestanie ten sok wydawać, że tak powiem, z niej lecieć. O.
0: Dariusz Szpakowski, dziennikarz sportowy, bardzo panu dziękuję.
1: Ja również dziękuję i zachęcam do obejrzenia jutro. O 21:00 będzie ten sam mecz, ale my od 18:30 zaczynamy nasze przedpierwsze mundialowe studio, także do usłyszenia i zobaczenia.
0: Do usłyszenia i zobaczenia, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, kłaniam się.
0: To był Dariusz Szpakowski, 22 645 22 66 i oczywiście zachęcam też do tego, żeby wszystko to, co będzie działo się na Mistrzostwach Świata, śledzić albo inaczej słuchać tych informacji i słuchać transmisji również w polskim radiu. No to wracamy do pytań. Komu będziemy kibicować? Czy będziemy oglądać, mimo że naszych na mundialu nie ma? No i oczywiście przy której reprezentacji nasze serce być może zabije trochę mocniej? To jako pierwszy pan Jacek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie. Gdy chodzi o kibicowanie, to ja od wielu lat

0: obstawiam już, że Anglicy. I myślę, że...
1: A oni też obstawiają od wielu lat.
0: W tym roku myślę, że z racji, że dobrze grają ostatnimi czasy. Chociaż dwa towarzyskie mecze chyba nie najlepiej im poszły, ale myślę, że to mecze o stawkę to będzie w porządku. To jest pierwsza sprawa. Natomiast gdy pytał pan też na początku programu o kibicowanie, czy to jest tak samo jak Polacy. No nie jest tak samo, bo nie ma Polski, wiadomo, mniejsze emocje. Natomiast jeśli chodzi o udział Polaków, zawsze mamy jakąś taką my kibice, kalkulację, a z kim zagrać, a gdzie, a jak może, jaki wynik lepszy, prawda? Tutaj natomiast właśnie zawsze to mówię w rozmowach, usiądziemy, o ile nam pory pozwolą.
1: No pory są momentami nieciekawe.
0: No to właśnie, usiądziemy i będziemy się delektować piłką.
1: No i być może o to najbardziej w tym wszystkim chodzi, żeby się delektować, a emocji pewnie nie zabraknie. Panie Jacku, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, 22, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy. 22 645 22 66. No to w takim razie zobaczmy jeszcze, jakie głosy pojawiły się podczas naszej ulicznej sondy.
2: Komu pani będzie kibicować? Bez Polaków to w ogóle ma jeszcze sens dla pani?
3: No dla mnie to nie.
2: Czyli tylko Polakom pani kibicowała zawsze?
3: Tak, raczej tak. Raczej nie jestem takim zagorzałym kibicem, naszym kibicuję. Zawiedziona jestem, że nie przeszli dalej.
2: No to chyba trochę taka nasza tradycja, że na tych dużych imprezach nie dajemy rady.
3: Nie, dokładnie. Nie pierwszy raz zresztą. I za każdym razem oczekujemy, że będzie lepiej, po czym jest klapa.
4: Kwalifikacje przed mundialem śledziliśmy. Akurat byliśmy w Malazy na wyjeździe na Erasmusie, także oglądaliśmy mecze. No szkoda, że nasi nie dali rady się zakwalifikować, ale...
2: A może komuś innemu będziesz kibicować? No na przykład prezentacja Haiti ma koszulki z polską flagą. To wynika z naszej wspólnej historii, pięknej, skądinąd. Może im na przykład?
4: Tak, najbardziej to chyba Portugalia za mną przemawia.
2: Cristiano Ronaldo?
4: No między innymi tak, także jak mundial to dla Portugalii tak będę oglądać.
5: Jakoś bardzo generalnie nie jestem za piłką nożną, także chyba lepiej pooglądać tenis.
2: No tak, no tutaj mamy sukcesy w przeciwieństwie do piłki. Prawda?
5: Zdecydowanie. Także polecam.
6: Polacy dobrze grają, ale w innej lidze.
7: Będę oglądał. Na pewno będę oglądał. No, trudno. Nie dostaliśmy się.
2: Szkoda, prawda? No,
7: Będzie lepiej.
2: Będzie lepiej, wierzy pan nadal?
7: Tak.
2: A skąd ta wiara?
7: Na tyle lat żyję, że wierzę w Polaków.
1: Tyle lat żyje, że wierzę w Polaków. No, niestety, jeżeli chodzi o te mistrzostwa, to na wierze się skończyło. Jeżeli chodzi o efekty, to z tym było już gorzej. 22 645, 22 66. Są kolejne głosy, kolejni słuchacze. Pan Tomasz, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Panie Tomaszu, najpierw emocje, czy najpierw ta reprezentacja, której będzie pan kibicować?
8: Może reprezentację, wie pan, ja jestem z tego pokolenia, mam 51 lat, dla mnie Polacy częściej nie grali na wielkich imprezach piłkarskich niż grali, więc to się po prostu ogląda.
1: Oj, był taki czas, kiedy jakoś tak no, za każdym razem się nie udawało.
8: Na Piechniczka i te Górskiego się nie załapałem, bo byłem za młody, no a potem było tak, jak było. Natomiast ja od roku 90, od mundialu we Włoszech, zawsze kibicuję drużynom afrykańskim ze szczególnym sentymentem do Kamerunu i tak samo będzie też na tym mundialu. A po 88 roku mam taki sentyment, dzisiaj już wygasły, do Holandii po Euro 88. Także tutaj generalnie...
1: Ale to muszę powiedzieć, że mamy bardzo podobne typy, bo ja do dziś z takim wielkim sentymentem patrzę na pomarańczowe koszulki Holendrów, choć teraz to już grają w bardzo różnych barwach.
8: Tak,
1: i doskonale pamiętam Kamerun.
8: Mm-hmm.
1: Aż ręce tak, same składały się do oklasków.
8: Tak, i to
1: ile to było radości w grze.
8: Tak. No. Liczę na to, że kiedyś ta drużyna afrykańska zostanie mistrzem świata, że dożyje, doczekam, zobaczę, że tak będzie. Natomiast no, jeśli chodzi o emocje, na pewno nie będę kibicował Anglikom i na pewno nie będę kibicował Włochom, bo im się po prostu nie kibicuje.
1: O, a dlaczego to?
8: Proszę, Włochom za cwaniactwo, Anglikom za taką wyższość, bo to ich futbol, że to w zasadzie to im się wszystko powinno należeć. Takie mam do tego podejście też już od bardzo dawna, też gdzieś tak wyniesione z domu, można powiedzieć, od tacy, od tych, także tak mówię. Nie to, że jak, z jakąś tam bardzo dużą wrogością, ale z taką pewną dozą niechęci do tych reprezentacji zawsze podchodzę.
1: No to ja, jeżeli chodzi o Włochów, to takiego problemu nie mam, nawet no chyba nawet z pewną sympatią zawsze śledziłem ich wyczyny. Panie Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. 22 645, 22 66. Tym bardziej, że jak się pomyśli o takich zawodnikach jak Baggio, Maldini, ja wiem, że to dawno temu, albo Dino Cof, o, to była gwiazda, no to jakoś tak sympatycznie się człowiekowi od razu robi, jeżeli chodzi o reprezentację Italii. No to pan Grzegorz.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Fantastycznie, że naszych nie ma na mundialu, bo
0: że co, panie Grzegorzu, jak to?
1: Pory meczu są takie, że człowiek nie będzie miał skrupułów i spać.
0: A, na spokojnie. Tak racjonalnie do tego podchodzi.
1: Wyniki usłyszy w polskim radiu następnego dnia i na spokojnie. Dlatego nic się nie stało, że nasi nie pojechali.
0: A tak połowa Polski by zarywała noce?
1: Dokładnie. A tak człowiek na spokojnie sobie, jak ktoś będzie chciał, to sobie będzie oglądał. Ja do tego grona się nie zaliczam. To nie siatkóweczka, żeby gdzieś tam nocki zarywać. Po co? Na spokojnie.
0: A, to panie Grzegorzu, to dlatego pan z takim dystansem.
1: Nam wszystko poda jak na tacy. No.
0: Ale jakby siatkarze grali, to rozumiem, to nocki byłyby zarwane.
1: Można by się było nad tym zastanowić. Na pewno prędzej zarwałbym nockę dla siatkarzy niż dla piłkarzy.
0: No.
1: Tak, w ten sposób. No,
0: rozumiem.
1: Różnica w wykonywaniu swojego zawodu.
0: No tak, sukcesów troszkę idzie. Więcej rzeczywiście siatkarze mają na swoim koncie niż nasi futboliści. Panie Grzegorzu.
1: Z siatkarzami i z piłkarzami jest tak jak z rozgłośniami radiowymi. No można słuchać porządnego polskiego radia albo stacji komercyjnych. No tak mniej więcej właśnie, jakbyśmy wybierali siatkarzy i piłkarzy.
0: To dobrze, to ja już nawet tego porównania komentować nie będę, nie wypada mi, zważywszy na to, gdzie siedzę. Panie Grzegorzu, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: 22 645 22 66. Jaki to będzie mundial dla polskich kibiców? Jakie to będą kibicowskie emocje, jeżeli chodzi o to, co przed nami? Już jutro pierwszy mecz, otwarcie o 20:00. No i czy będziemy zarywać nocki, mimo tego, że Polaków brakuje? Czekam na kolejne głosy i kolejne telefony.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 25 minut godzina 14. To jest Tylko Szczerze na antenie Jedynki. Rozmawiamy dziś o sportowych, piłkarskich emocjach. Przed nami Mistrzostwa Świata. Start już jutro. Pierwszy mecz o 21:00. Ja pytam państwa o to, czy będziemy zerywać nocki, mimo tego, że naszych reprezentantów na tych mistrzostwach nie ma. No i komu być może w zastępstwie biało-czerwonych będzie jakoś tak sprzyjać nasze piłkarskie serce. Ja nie ukrywam, że mam faworyta, mam kandydata, drużynę Curaçao. I to jest akurat typ kompletnie niesportowy, poza piłkarski, ale jak zobaczyłem, jak jadą do swojego hotelu niebieskim, starym, szkolnym busem, bez szyb, to myślę sobie, że to jest reprezentacja, która przyjechała po prostu na przygodę, na absolutnie przygodę życia i to będzie jeden wielki fan. I marzy mi się, naprawdę mi się marzy, żeby oni zdziałali cokolwiek, żeby komuś urwali punkt, żeby komuś strzelili bramkę, mimo że nie mają łatwej grupy, bo grają między innymi z Niemcami, Ekwadorem i trzecia drużyna, która będzie jeszcze ich przeciwnikiem, to Wybrzeże Kości Słoniowej, więc nie będzie lekko, ale gdyby im się cokolwiek udało, to byłbym przeszczęśliwy. Naprawdę, no to za ten autokrym się należy, chociażby z tego powodu. 22 645 22 66 jest z nami pan Piotr, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Piotr, młody emeryt, stary kibic, panie redaktorze, jak najbardziej, trzymam z panem, niech chłopcy wygrają z niebieskiego autobusu. Nasi też 74. byli bardzo skromni pod wodzą, wiadomo kogo, ale wiem, że nie prześpię wiele nocy, będę spał dzień, trudno.
1: A ma pan taką możliwość, rozumiem, żeby odsypiać, tak?
2: Mam taką możliwość, mam.
1: No to pozazdrościć. A co mają zrobić ci, którzy pracują? I muszą wstać o 6 czy o 7, a mecze będą o 2, o 3?
2: No pracują, no są w wieku produkcyjnym. No, ja też w takim wieku byłem. Ja jeszcze wiem, że po każdym meczu wezmę wędkę, pójdę na akcent.
1: No dobrze, to takiemu kibicowi można tylko pozazdrościć, naprawdę.
2: Jeszcze tak szybciutko powiem. 74. przegrana na tym polu ryżowym z Niemcami. Pana, ja byłem chory 2 tygodnie. Nie chciałem jeść, nie chciałem żyć.
1: No, do dziś się rozpamiętuje ten deszcz.
2: I co
1: by było, gdyby nie padało?
2: Byłoby złotko. Należało nam się.
1: No, ale niestety.
2: Dobra, nie rozpominajmy. Było, minęło. Trudno.
1: Niestety
2: jest
1: tak.
2: Dobrze.
1: Panie Piotrze,
2: żałuję.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Więc teraz, ja ponieważ również nie ma naszych, nieważne, czy będzie deszcz padać, czy nie, Curaçao. To jest mój typ. No to pan Wojciech, dzień dobry.
3: Dzień dobry. A ja mam takie spojrzenie, jak ktoś porwie tłumy, tak jak to zrobił Roger Mila z Kamerunu, lub na przykład to z Hiraci swego czasu z Włoch. Jak ktoś się taki pojawi, na pewno się będzie za nimi kibicowało. Właśnie takie Haiti. Takie,
1: ale to panie Wojciechu, wie pan co? Ja, to jest mój drugi typ, bo myślę o Australii, bo przypominam sobie mecze sprzed 4 lat, jak fajnie oni grali.
3: Właśnie, żeby porwali tłumy, tak jak to zrobiła niedawno nasza tenisistka i cały świat jej kibicował. I tak samo myślę, że będzie na Mistrzostwa Świata.
1: A ma pan swój typik jakiś taki delikatny, czy
3: tak,
1: nie?
3: Liczę na Haiti. I nie dlatego, że mają naszą flagę, tylko po prostu na Haiti. Myślę, że oni coś mogą zdziałać.
1: Ale są jakieś podstawy ku temu, czy to jest po prostu taki pana bardzo subiektywny pogląd, spojrzenie?
3: Już któryś raz próbowali w tych swoich eliminacjach, byli o włos, a teraz chyba drugi raz, drugi raz może nie pod rząd, ale dostali się do Mistrzostw Świata, więc myślę, że to jest to pokolenie. I tam się jakaś gwiazdeczka może pokazać, taki nowoczesny Roger Mila.
1: No, byłoby fajnie, no Roger Mila wtedy namieszał, a pamiętam, że on taką metrykę to już miał dosyć zaawansowaną, kiedy stał się gwiazdą.
3: Ale właśnie porwał tym ludzi, tym podbieganiem do tej chorągiewki i tym swoją cieszynką. Była super. I liczę na coś takiego i to porwie tłumy. Wtedy będziemy, my Polacy, na pewno też im kibicować.
1: Panie Wojciechu, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę sobie, że to jest dobry przykład, bo minęło już naprawdę sporo lat, a my tych zawodników, szczególnie tego zawodnika, cały czas jakoś tak dobrze wspominamy. To pan Bogdan. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Roger Mila, jak dobrze pamiętam, jest chyba najstarszym zdobywcą bramki w historii Mistrzostw Świata.
1: No chyba on wtedy 40 chyba miał. A no właśnie.
4: 40 na pewno miał minięte. Panie redaktorze, mój pierwszy świadomy mundial to 82 rok, no to...
1: To tak jak
4: pamięta.
1: Mój.
4: Nie muszę przypominać, okraszony medalem. Też było nieźle, no co tu dużo mówić.
1: Choć zapowiadało się tak średnio, szczerze mówiąc. 2 pierwsze mecze, dopóki nie wygraliśmy z Peru, to tak. Dokładnie. To... Nie

0: nie za bardzo szło.
1: 86 rok, były zarywane noce, ale to wie pan, w wieku szkolnym już prawie wakacje można było. Teraz nie będzie zarywanych nocy, praca. Mhm. Niemniej jednak nie będę oryginalny, obstawiam Hiszpanię, młodzi zawodnicy, no i Liga Hiszpańska jest świetna, a czarnego konia typuję na Norwegię.
0: Dobrze, czyli rozumiem, Hiszpania to rozum, Norwegia bardziej serce?
1: Znaczy, Norwegia ostatnio zaskakuje, ta drużyna taka
0: mało
1: znana, w Lidze Mistrzów dość fajnie grali, zawodnicy w poszczególnych klubach, Haaland na czele. Mam nadzieję, że coś im wyjdzie, no bo świetnie grają, no to tu dużo mówić.
0: No to zobaczymy, co zdziałają. Panie Bogdanie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. I żeby nie było, że piłka nożna, futbol, mundial to tylko panowie, proszę bardzo, jest również kobiecy głos pani Monika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No, cieszę się, że się dodzwoniłam. Tak pomyślałam, że właśnie jak będzie kobiecy głos, to pewnie będzie łatwiej się dodzwonić. Ja generalnie...
0: Myśli pani, że mamy takie specjalne sito dla panów
2: no,
0: i inne
2: nie,
0: dla pani?
2: No tak właśnie słyszałam, że kolejny pan i pan mówię, no nie, no,
0: no
2: muszę
0: piłka nożna, cóż się dziwić.
2: No niby tak, ale podobno mężczyźni, jak to w jednym z kabaretów było, grają w piłkę nożną dla kobiet, więc no kobiety też powinny tutaj mieć jakiś głos.
0: No dobrze, to ja się wsłuchuję.
2: To powiem tak, generalnie z takiego finansowego punktu widzenia wiadomo, że w piłkę nożną bardzo dużo pompujemy i czasami chciałoby się, żeby poszło to w inny sport, no ale dobra, mamy mundial. No ja tutaj w przeciwieństwie do kilku głosów, które były, jednak będę kibicowała Anglikom, chociaż jak tutaj jeden z panów powiedział, im się nie należy kibicowanie, ale ja ze względów sentymentalnych będę za nich tutaj trzymała kciuki i to przy ich grze będzie
0: I
2: mi się
0: I mają kilku fajnych zawodników, to na pewno.
2: Mają, to prawda i w tym roku, w tym sezonie ta gra rzeczywiście im się bardziej składała, więc no warto będzie im kibicować. A czy mundial z Polakami, czy bez? No wiadomo, no przychylę się tutaj do głosów też poprzedników. Jak gra Polska, to zupełnie inaczej się kibicuje. Gdzieś tam siedzi się w domu z tą polską flagą nawet, wykrzykuje się zupełnie inaczej i tak się człowiek bardziej integruje.
0: No dobrze, to pani Moniko, to muszę zapytać, a kto w takim razie zastąpi Polaków, jeżeli chodzi o kibicowanie, jeżeli chodzi o emocje?
2: W sensie jaka drużyna, tak? Komu będziemy kibicować? No myślę, że chyba będziemy głównie jednak krajom europejskim, tak mi się wydaje. Nie wiem dokładnie. Chociaż jak rozmawiam tutaj z najbliższymi, to też właśnie obstawiają jakieś kraje afrykańskie, żeby było tak trochę inaczej, żeby coś innego było. Więc może któryś z tych krajów afrykańskich, a tutaj też to, co pan powiedział, to Curaçao rzeczywiście wszystkich bardzo zaskoczyło, że się dostali.
0: No,
2: więc
0: przepraszam,
2: myślę, że też będą mieli...
0: użyję bardzo nieeleganckiego określenia jak na polskie radio, ale mnie po prostu rozwalili tym widokiem.
2: No dokładnie, więc no ja słyszałam dużo niepochlebnych komentarzy, że jakieś tam Curaçao się dostało, ludziom się kojarzy z jakąś reklamą jakiegoś kakao sprzed wielu, wielu lat, że oni się dostali, a Polacy nie. No ale widocznie oni bardziej tym razem zasłużyli niż nasza drużyna. No, no trudno, tak no, się mówi.
0: Bądź
2: tak, tak
0: co bądź,
2: żyje.
0: 48 zespołów.
2: Bardzo
0: po raz
2: dużo.
0: Pierwszy, tak. Była naprawdę szansa, żeby pojechać. Nie udało się. Pani Moniko, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Ja również.
0: Pierwszy kobiecy głos i mówię to specjalnie, ponieważ pierwszy nie oznacza, że ostatni, bo jest z nami również pani Małgorzata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że to, czego mi brakowało na mundialach, kiedy Polacy brali w nich udział, zwłaszcza ostatnio i w ogóle na turniejach, to było trochę takiego serca. Bo rozumiem, że może nam brakować umiejętności, że nie wiem, że nie jesteśmy w najlepszej formie, ale brakowało mi na przykład takiego podejścia typu, jeżeli, nie wiem, ktoś kopie, podaje nam piłkę, to po prostu biegniemy do niej, nie wiem, wszyscy. Albo tak jakby nie czułam tego serca.
0: Czyli za dużo kalkulacji, za mało takiego... absolutnego tak. oddania, gryzienia
3: Dokładnie.
0: Trawy.
3: Tak, ja wtedy byłabym w stanie im oddać swoje serce. Na tym mundialu będę kibicować Portugalii, nie będę oryginalna może, a dlatego, że mój mąż jest Portugalczykiem. Więc,
0: no to ma pani pewne zobowiązania, to fakt.
3: Oczywiście, ale tutaj...
0: Dobrze, ale to im głośno, a po cichu?
3: Oczywiście, że Portugalii.
0: I głośno i po cichu?
3: I głośno i po cichu. Aha. Już mówię dlaczego. Dlatego, że Ronaldo, który jest ogromną gwiazdą i który osiągnął tak naprawdę wszystko, on ma właśnie to serce. I to jest piłkarz, który mnie przekonuje do tej gry. Dlatego, że jego reprezentacja grała różnie. Tam były lepsze momenty, gorsze momenty.
0: Ale on na 120%.
3: Ronaldo dostający piłkę gra na 200%.
0: Dobrze, na 200 ma pani rację. On nie odpuszcza.
3: I ja bym chciała zobaczyć to, jeżeli nasza reprezentacja w kolejnym turnieju weźmie udział, to chciałabym zobaczyć właśnie to serce. I dlatego też, mimo tego, że wiem, że Portugalia ma różne momenty i tak naprawdę każda reprezentacja, ale po co porywa kibiców, to jest właśnie to serce. Nie poddajesz się, grasz chociażby tam, nie wiem, padał deszcz, padał śnieg,

0: waliło się i paliło, to biegniemy i gramy.
1: To ja się mogę tylko podpisać pod taką wizją futbolu i taką nadzieją na polską reprezentację. I pani Małgorzato, ja wiem, że Portugalia, jeszcze raz Portugalia, ale naprawdę oprócz tej Portugalii tam kompletnie nic więcej, nikogo?
0: No, może trochę Wielka Brytania, dlatego że ja bardzo
1: lubię... Jaka Wielka Brytania? Anglia!
0: Anglia, przepraszam bardzo.
1: Oddzielne reprezentacje, niby się obrazili, znaczy szczególnie Szkoci i Walijczycy.
0: Dokładnie, przepraszam bardzo. Dlatego, że ja bardzo lubię brytyjski futbol pod każdą postacią. Więc no, ja lubię bardzo tą właśnie taką, może powiedzmy trochę bardziej agresywną, ale też takie właśnie...
1: No oni nogi nie odstawiają. Jestem też ciekawy, jak Szkoci wypadną, którzy w końcu się załapali.
0: No ja kibicuję tak naprawdę wszystkim polskim, przepraszam.
1: Brytyjskim,
0: europejskim,
1: tak?
0: Europejskim i brytyjskim drużynom. No wiadomo, mamy jakby bliżej do siebie też geograficznie, ale no spójrzmy się, jest to, jest to po prostu fajnie oglądać. Cały turniej, nie tylko...
1: No gdyby tylko nie te chore godziny w środku nocy, prawda? To jest jedyny mankament niestety tych mistrzostw. Pani Małgorzato, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. A ja pozostaję przy swoim typie, czyli kura KO, niebieski autobus szkolny wiozący reprezentację do hotelu. Takich widoków podczas takich rozgrywek po prostu się nie spotyka.

0: Tylko szczerze na antenie jedynki, my dziś o mundialu, o tym co rozpocznie się jutro po 21 i o tym komu będziemy kibicować w zastępstwie biało-czerwonych. No to już chyba ostatni głos i ostatni słuchacz, pan Piotr. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. No ja mam taki typ, może zbliżony do pana typu, troszkę egzotyczny, a mianowicie Australia. Australijczycy to jest taki naród ciekawy, który jak coś robi, a zwłaszcza w sporcie, to robią to na 120-200%. A jest jeszcze taka ciekawa rzecz, w języku angielskim, amerykańskim, futbol to jest ten futbol amerykański, a piłka nożna to jest soccer. Więc ci Australijczycy nazywali się Socceroos, połączenie soccer, piłka nożna i kangaroo. Myślili sobie taką śmieszną nazwę, poczucie humoru, zawziętość na boisku. Po prostu lubię chyba tę nację.
0: No to była drużyna, ja sobie przypominam te mecze sprzed kilku lat, która rzeczywiście zostawiała serce, zdrowie, tak, wszystko tak na murawie. Nie odpuszczali.
1: Taka charakterystyka, cokolwiek robią to na maksa, zwłaszcza sport.
0: No to panie Piotrze, to tu się w 100% zgadzamy, bo ja też wymieniałem Australijczyków, choć tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o te sprawy sercowe, to Kuakao absolutnie u mnie rządzi i tutaj nie zawaham się. Panie Piotrze, bardzo, bardzo panu dziękuję. Niestety spoglądam na zegar, musimy kończyć, ponieważ na miejscu jest już ekipa programu Folder Ulubione.
2: I zazwyczaj jest tak. O to nie zapytasz, o co pytałeś?
3: Jeszcze nie zdążył zapytać.
0: Nie, ale to Ula świadomie prowokuje, ponieważ wie, że akurat dziś bym nie zapytał. Znaczy, ponieważ nie chce, żeby się zrobiło nieprzyjemnie.
3: Ale mnie możesz zapytać.
0: To ciebie mogę, proszę bardzo.
3: Ulę wymiksujemy z tej konwersacji.
0: To, przepraszam, to jest teraz do realizatora prośba. Jak Ula będzie próbowała cokolwiek powiedzieć, to pikamy, dobrze?
3: Nie pikam, po prostu od razu
0: zagłusimy, tak?
3: Wyłączcie jej, poproszę od razu mikrofon.
2: Halo, ja tu jestem.
0: No wiemy, tak. Dobrze, właśnie
3: krótko,
0: o tobie było.
3: Krótko mówiąc, Argentyna jednak. Zawsze Argentyna. Ale nie obrażę się,
0: rozumiem.
3: Jeżeli wy Brazylia też wreszcie.
0: Czyli tak bardzo południowoamerykańsko.
3: Tak,
2: spodziewałam się po was więcej, panowie. Myślałam, że powiecie Polska. No widzę, że
0: ale
2: serce
0: że na tym mundialu?
2: Zawsze.
0: A zawsze?
2: Zawsze.
3: Znaczy, no ja chcę powiedzieć jedno. Ula znacznie bardziej niż futbolem jest zainteresowana pomidorami, czego da dowód w dzisiejszym folderze.
2: Pomidor.
3: I to nie jest żart.
0: I to nie jest żart, to fakt, bo dobrze, ja nie będę zdradzać, ale jest obok nas dowód na to, że te pomidory to się dzisiaj chyba rzeczywiście pojawią w folderze ulubione. I nikt nie będzie nimi rzucać, mam nadzieję.
3: No, ja też, ale jak patrzę na Ulę,
2: może porzucamy mięsem, ale nie pomidorami.
3: To napięcie rośnie.
0: I to wszystko przez piłkę nożną. No i proszę bardzo, mecz dopiero jutro, a emocje już się pojawiły.
2: Zapraszamy na spotkanie z pomidorami i z polską modą po godzinie 14:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
18: Ewa Mierzejewska, zapraszam na A18 na odcinku między węzłami Luboszów i Golnica w pobliżu miejscowości Trzebień. Samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni. Naczepa leży na jezdni. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Na szczęście nikomu nic się nie stało w tym poważnie brzmiącym zdarzeniu. Na 69 kilometrze jednak jezdnia jest zamknięta i dlatego objazd prowadzi przez węzeł Luboszów. Droga krajowa nr 75 na trasie Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Gnojnika. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna, kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 23 kilometrze. Z kolei na Podkarpaciu na drodze krajowej nr 84 na trasie Zagórz-Ustrzyki Dolne w pobliżu Leska zderzyły się dwa samochody osobowe. W tej kolizji nikomu nic się nie stało. Mamy zamknięty jeden pas w kierunku Ustrzyk, ale to dla kierowców na drodze krajowej oczywiście oznacza, że utrudnienia są na obu jezdniach, bo obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Na zachodnim Pomorzu na skrzyżowaniu dróg krajowych numer 26 i 31 w miejscowości Chojna, czyli na ulicy Kościuszki w mieście. Samochód osobowy potrącił pieszego. Pieszy został ranny. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 12 kilometrze. Tutaj ruch powinien wrócić do normy mniej więcej o 14.30. W Lubuskiem bez zmian na krajowej 92 są utrudnienia na trasie Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa. Tu doszło do awarii samochodu ciężarowego na remontowanym odcinku drogi, co oznacza, że przejazd jest niemożliwy.

Alternatywną trasą do 92 w tym miejscu jest autostrada A2. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców. Jeśli Państwo widzą na swojej trasie jakiekolwiek utrudnienia, prosimy o sygnał. Można do nas także napisać na Facebooku i serwisie X.

0: Jest 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali zwłokę prezydenta w sprawie decyzji o orderze Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Kolejną godzinę trwa przesłuchanie prezesa PiS-u. Jarosław Kaczyński zeznaje w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Lotnisko w Warszawie i zaginiona walizka z kilkudziesięcioma kilogramami narkotyków.
1: Podróżna przyleciała z Frankfurtu, zgłosiła zaginięcie walizki.
0: Przedstawiciele rządu chwalą prezydenta za to, że nie działa pochopnie w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ich zdaniem bowiem w pierwszej kolejności należy wykorzystać dyplomatyczne działania. Prezydent był za tym, by pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła orderu. Przedstawiła prezydentowi opinię, której treści nie ujawniono, a Karol Nawrocki od tamtego czasu głosu nie zabrał. Łączymy się teraz z Sylwią Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy to cisza przed burzą?
2: Na ministrowie rządu Donalda Tuska mają nadzieję, że nie. Że brak decyzji prezydenta to dobry znak, że ta zwłoka to tak naprawdę czas dla władz Ukrainy, by mogły jeszcze raz przyjrzeć się swojej decyzji. Prezydent Karol Nawrocki analizuje, zastanawia się, uważam, że to roztropne działanie. Tak mówił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy. Więc ja tutaj inaczej oceniam tę decyzję.
2: Opinia kapituły orderu Orła Białego nie została ujawniona i takie działanie chwali z kolei wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski.
4: Pewne sprawy mogą być pozostawione w dyskrecji. Wydaje mi się, że kapituła dała panu prezydentowi czas do namysłu.
2: Premier Donald Tusk zaapelował w mediach społecznościowych do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załańskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, i tu cytat, emocje zrujnują solidarność między oboma krajami. Później doprecyzował, że ten apel był skierowany bardziej w stronę przedstawicieli ukraińskich władz.
0: A temat śledzi Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Jarosław Kaczyński od kilku godzin zeznaje w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Chodzi o budynki, które miały powstać w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS-u zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. Jarosław Kaczyński dziś przed przesłuchaniem się nie wypowiadał, ale o politycznej zemście mówił w ubiegłym roku, krótko po wszczęciu śledztwa.
5: W tej chwili mamy zasadniczy kłopot. Ta prokuratura jest nielegalna. Wszystkie jej działania są nielegalne i nawet więcej sądzę, że to są po prostu działania o charakterze przestępczym.
0: Zarzut o tym, że jest to polityczna zemsta, odpiera pełnomocnik biznesmena, mecenas Roman Giertych.
6: Jaka tu zemsta, że się obywatel ma stawić na wezwanie jako świadek? Czy to jest zemsta? Przecież ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński.
0: Prokuratura Zarządów Zjednoczonej Prawicy odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie, twierdząc, że biznesmen nie przedstawił odpowiednich dokumentów. Po audycie prokuratura wróciła do sprawy. W Polsce nadchodzi czas strategicznej pracy w obszarze cyfryzacji, mówi minister Krzysztof Gawkowski. Szef resortu cyfryzacji odniósł się do podpisanej przez rząd strategii cyfryzacji państwa do 2035 roku, która uprościć ma wszelkie, a przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w sieci.
7: Cyberbezpieczeństwo dzisiaj ma zapewnić opiekę każdemu obywatelowi. Dlatego budujemy nowe projekty, takie jak Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK.
0: Strategia cyfryzacji państwa to pierwszy taki dokument w historii Polski. Ma być fundamentem transformacji cyfrowej kraju.
8: To są aktualności Jedynki.
0: Wał przeciw

0: Powodziowy zniszczony 2 lata temu przez wielką wodę wzdłuż Opawy w gminie Branice zostanie naprawiony. Wody Polskie w Gliwicach ogłosiły przetarg na realizację inwestycji. To bardzo dobra informacja dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu, mówi Małgorzata Kobierska-Mróz, starosta Głubczycka.
1: Czekamy na efekty tych działań i będziemy o tym informować. Przed nami jeszcze wiele potrzeb w odniesieniu do zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców całego pogranicza głubczyckiego i liczymy na to, że i te środki się znajdą i sukcesywnie te inwestycje będą realizowane.
0: Prace remontowe mają zostać wykonane w ciągu pół roku od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Dość nietypowa sytuacja na lotnisku Chopina. 25 kg narkotyków znaleźli funkcjonariusze w bagażu zgłoszonym jako zagubiony, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Podróżna przyleciała z Frankfurtu, zgłosiła zaginięcie walizki. Podczas weryfikacji pozostawionych bagaży okazało się, że jedna torba posiada przywieszkę z danymi kobiety. Pasażerka zaprzeczyła jednak, aby bagaż należał do niej, wskazując, że podróżowała z walizką, a nie z torbą. Funkcjonariusze skontrolowali torbę, wykorzystując m.in. sprzęt do wykrywania substancji narkotycznych.
0: Zabezpieczone narkotyki mają wartość ponad 5 milionów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Nad całą Polską zachmurzenie duże i całkowite. Na zachodzie i południowym zachodzie może padać deszcz przelotnie.

0: Reklama.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
9: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
8: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
10: Cicho, wiem.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
13: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
14: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
13: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
15: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
14: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
13: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
15: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
14: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
13: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
15: Zapraszamy!
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 14 minut po godzinie 14. Widzisz, co tu jest napisane?
1: W czerwcu wróci lato z radiem i telewizją polską. To... Na scenie, czytam dalej, Kaja, Maryla Rodowicz i Justyna Styczkowska.
0: Stąd taka ja na początku, nie bez powodu.
1: Nic nie dzieje się bez przypadków w tym programie.
0: Rzeczywiście tak jest, że ruszamy w trasę. Już 20 czerwca pierwszy koncert. Klasycznie. Będziemy spotykać się w sobotę, będziemy spotykać się i w radiu, i będziemy się spotykać w telewizji. W koncertach wystąpi blisko 100 gwiazd, a będzie ich w sumie 12 w całym kraju. Więcej szczegółów na naszym Instagramie i na naszych mediach społecznościowych.
2: Folder ulubione.
1: Teraz, o ile wiem, Ula Kaczyńska z wrodzonym sobie wdziękiem połączy audio z wideo w radiu. To jest, dobrze powiedziałem?
0: Tak, a porozmawiamy o jednej z ulubionych wykonawczyń Rafała Sławonia, ale myślę, że fanów Madonny w naszym gronie jest wielu i wiele osób słucha tej artystki i trzyma kciuki za to, żeby jej
1: i
0: nowa
1: co z nią płyta... się wydarzyło?
0: No bo słuchaj, Madonna postanowiła nagrać nowy album, taki, który będzie odwoływał się przede wszystkim do płyty Confessions on the Dance Floor, która ukazała się jakiś czas temu. To jest płyta nagrana ze Stewartem Price'em, o której mówi się, że jest jednym z najważniejszych dokonań w dorobku dyskograficznym Madonny. No to teraz postanowiła zaprosić tego producenta do współpracy i postanowiła w pięknym stylu wrócić na parkiet. Oczywiście jaki to będzie styl tak w pełni, to przekonamy się, kiedy ta płyta się ukaże, a ukaże się na początku lipca. Na razie znamy kilka singli, no i właśnie dwa dni temu Madonna postanowiła tę swoją muzykę i opowieść o powrocie na parkiet i o potędze muzyki tanecznej ubrać w obraz. Nie nagrała teledysku. Zrobiła mini film, który zapowiada cały album Confessions 2. Wideo zatytułowane jest The Film. No i oczywiście, jak to w przypadku Madonny jest, wysoko budżetowa produkcja. Świetnie zrealizowana. Czy z udziałem sztucznej inteligencji? Mam wrażenie, że w niektórych przypadkach tak, ale to jest piękna opowieść dla wszystkich fanów Madonny, bo można sobie ten film oglądać klatka po klatce i zastanawiać się, przypominać, które

0: sekwencje pojawiały się we wcześniejszych teledyskach Madonny.
1: To musi być bardzo ekscytujące.
0: Ale poczekaj, bo
1: to jeszcze nie koniec.
0: Nie, bo to, że Madonna występuje...
1: w połowie tej opowieści, no więc jeszcze... będzie na końcu.
0: Na końcu powinien zrobić wielkie wow, więc tak się umówmy. Ja mówię, kto znalazł się wśród obsady, bo to nie jest tak, że sama Madonna. No jest oczywiście córka Madonny, to jest oczywiste. Jest Julia Garner, czyli aktorka, o której mówi się, że zagra postać Madonny w filmie, którym powstaje o tej artystce. Jest także, i tu jest wygląd w skali od 1 do 100, 110, Kate Moss. Świetnie się sprezentuje z Madonną. No i jest jeszcze Arka Shy Girl, to już reprezentantki współczesnej sceny muzycznej, oraz Benedict Cumberbatch, czyli Sherlock Holmes.
1: Proszę Państwa, to chciałem powiedzieć, że to musi być zaiste ekscytująca produkcja, bo Ula Kaczyńska o niczym innym od 3 dni nie opowiada.
0: Mogę opowiadać tylko o 2 dni, bo 2 dni temu była premiera Rafa.
1: No, ale ty już myślałem, że wyprzedzasz... premiery.
0: To co? Pomidorek?
1: Premiery. Pomidor, tak. Proszę Państwa, zaraz naszym bohaterem zostanie pomidor.
0: A na razie Madonna i Sabrina Carpenter. Sabrina.

0: Proszę Państwa, przez wieki uważano je za trujące, niejadalne, ohydne, cuchnące. Wszystko, co złe, mówiono o pomidorach, które dzisiaj królują na naszych stołach. I o tej fascynującej historii pomidorów opowiada książka 10 pomidorów, które zmieniły świat, Williama Aleksandra. Autor przedstawia historię tego warzywa lub owocu, o tym będziemy jeszcze chyba mówili. A jest z nami w studiu tłumaczka tej książki, pani Natalia Mętra-Kruda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego podstawowego pytania, skąd pomidory wzięły się w Europie, bo od tego zaczyna się ta cała historia opisana w książce.
1: Pomidory się wzięły z Meksyku. Konkwistadorzy jako pierwsi z tymi pomidorami mieli kontakt w XVI wieku. Tam były już uprawiane od jakiegoś czasu, nie wiemy chyba dokładnie od jakiego czasu. Natomiast właśnie w XVI wieku do Europy dotarły i pierwsze źródło, jakie mamy, pochodzi z Włoch, z dworu Medyceuszy. Od tego William Aleksander swoją książkę rozpoczął.

0: dziewczyna, ale to są pierwsze źródła jeszcze takie mówiące o tym, że w ogóle ta roślina dotarła do nas, czy ten owoc dotarł do nas, to jeszcze jest daleka droga do tego, żeby zaczął być jedzony.
1: No właśnie, skąd się brał ten paniczny lęk przed pomidorami?
0: Kilka tutaj wymienia różnych powodów autor. Zresztą to też jest taki coś takiego, co się pojawia nie tylko w przypadku pomidorów, ale też na przykład ziemniaków. Te rośliny, które przyjechały z Nowego Świata, to nie jest tak, że one od początku były takie
1: akceptowane
0: i witane po prostu z szeroko otwartymi ramionami. Ludzie byli jednak dosyć konserwatywni i przyzwyczajeni do pewnych swoich. Zresztą duża część z nas do dzisiaj taka jest, że nie każda nowinka taka dziwna nam się podoba. Ale tutaj wpływ miała też dietetyka humoralna, czyli taka dietetyka, która od czasów starożytności przez bardzo, bardzo długi czas była podstawą myślenia o żywieniu. Wzięta między innymi no, z różnych pism, ale między innymi od Galena, która dzieliła jedzenie w zależności od jego temperatury i wilgotności. Mhm. No i te pomidory były uznane za zimne i wilgotne, co było najgorszą możliwą kategorią. W związku z czym uważano, że one wychładzają organizm, zaśluzowują organizm i generalnie nam szkodzą. Więc to dopiero kiedy oświecenie przyszło z nowym spojrzeniem na dietetykę, z takim już nowoczesnym, naukowym spojrzeniem na dietetykę i wycofano te uprzedzenia starożytne, wtedy pomidory mogły zyskać większą popularność.
2: Zmieniliby zdanie, gdyby od razu przetestowali pomidorówkę.
0: Oczywiście, ale to jest znacznie późniejszy.
1: Zobacz, a kiedy ten przełom nastąpił w traktowaniu pomidora?
0: Tak naprawdę, no trudno, to nie było tak, że to się wydarzyło powolutku. Z dnia na dzień. To się działo powolutku, to się działo stopniowo. W gruncie rzeczy to dopiero w XIX wieku pomidory zaczęły być jedzone na taką szeroką skalę.
2: Czy najpierw były jedzone, taki klasyk gatunku, kanapka z pomidorem? Czy najpierw coś z tego pomidora robiono?
1: Spokojnie. Sałatkę z ogórku.
0: Jeszcze trzeba było spokojnie, jeszcze trzeba było kanapkę wynaleźć. To jeszcze,
2: no tak,
0: to jeszcze chwila.
1: Parę lat zostało.
0: Nie, dlatego że dodatkową jeszcze kwestią taką nakładającą się na to był problem ze surowymi warzywami w ogóle. To znaczy w wielu kuchniach i wielu kulturach w Europie w ogóle nie za bardzo jedzono surowe warzywa. Były takie poradniki dietetyczne całe, na przykład taka rozprawa o sałatach w Wielkiej Brytanii, która w ogóle mówiła ludziom, że można nie zalać gorącą wodą, nie ugotować, że to nie jest jakby szkodliwe. No, bo zwłaszcza, że bywało szkodliwe, bo woda bywała zanieczyszczona, więc na przykład nie umyć, znaczy nawet umycie właśnie takiego surowego warzywa czy owocu bywało nie do końca w porządku. Więc w każdym razie, pierwsze przepisy, jakie mamy, to są na sosy, takie uduszone pomidory. Ale jeszcze nie były to sosy do makaronu, bo to się pojawia jeszcze później.
1: No bo jeszcze, żeby było jeszcze zabawniej, to w pewnym momencie to był uznawany za ozdobną bardzo roślinę pomidor i mało tego za lekarstwo też.
0: Tak, to znaczy...
1: Dla przeciwwagi troszeczkę.
0: Dla przeciwwagi, tak, tak. To w Stanach Zjednoczonych, to tomato czy tomato pills się pojawiły i to było i taki eliksir pomidorowy. Natomiast rzeczywiście to o tym warto powiedzieć, że kiedy one właśnie na dwór Medyceuszy trafiły, no to spojrzeli na nie i pomyśleli, no bardzo ładne, jeść tego nie będziemy, ale będziemy to sadzić, więc dlatego też one jakby w Europie przetrwały i były uprawiane, dlatego też zaczęły być uprawiane w Polsce w ogóle, jako element dekoracyjny w ogrodach.
1: Czyli uroda jednak czasem się przydaje.
0: Oczywiście, no. Oczywiście, to chyba pozwoliło im przetrwać i być jakby przez te wszystkie, no co najmniej 200 lat uprawianymi, mimo że specjalnie ich nie jadano.
2: I jak myślicie, wątek amerykański czy włoski, który wolicie?
1: Ja stawiam na włoski. Chociaż no, amerykański też jest, nie wiem co.
2: To od czego zaczynamy? Od włoskiego, tak?
0: Możemy zacząć od włoskiego, chociaż one też, jak zobaczymy, się łączą.
2: Chciałam zapytać, ale to pytanie zadam po przerwie. Oczywiście, zadam po przerwie. Chciałam zapytać o to, jak pomidory zmieniły albo zrewolucjonizowały kuchnię europejską. A to wszystko zaczęło się we Włoszech. Dzisiaj naszym gościem jest autorka przekładu książki 10 pomidorów, które zmieniły świat, Natalia Mentra-Kruda. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Zanim jeszcze pomówimy o tym, jak pomidor zrewolucjonizował kuchnię włoską i europejską, to mi się przypomniało i chcę o to zapytać panią Natalię Mędrak. Tam nie ma o polskiej zabawie w pomidora, prawda? Która tak nam w dzieciństwie towarzyszyła dzielnie przez całe dziesięciolecia.
1: Nie ma, co więcej...
0: To powinien być ten jedenasty
1: pomidor. To powinien być jedenasty pomidor. Ja nawet kiedyś, jak pisałam jakiś artykuł, to szukałam, skąd ona się wzięła, ale jakoś nie dotarłam do żadnego wiarygodnego źródła, skąd wzięła się u nas zabawa. Dlaczego to jest akurat pomidor, a nie ogórek?
2: Rozmawiamy dzisiaj o książce 10 pomidorów, które zmieniły świat. W jednym z rozdziałów piszesz, że moment, w którym pomidory znajdują makaron, to ten moment, w którym rodzi się nowa kuchnia. W jaki sposób ta kuchnia się narodziła i dlaczego akurat pomidor z makaronem tak bardzo się polubili?
1: Pomidory po raz pierwszy pojawiają się w książce kucharskiej we Włoszech. Znacznie wcześniej, bo pod koniec XVII wieku. Ale jest to wzmianka pojedyncza. Później dosyć długo nic się specjalnego nie dzieje. Czekamy sobie, czekamy. Zaczynają się pojawiać rzeczywiście na początku XIX wieku są już we Włoszech, wiemy, dosyć popularne, ale jako przede wszystkim sos do mięs, sos do ryb, jakiś element, który pojawia się w przepisach w kuchni takiej dworskiej bardziej. Jednocześnie dzieją się jednak procesy, o których wiemy znacznie mniej, to znaczy pomidor staje się istotną uprawą na południu Włoch, wśród włoskiej biedoty, tam gdzie odżywiano się przede wszystkim wegetariańsko i tam nie mamy specjalnych danych i specjalnych źródeł dotyczących tego, co dokładnie jadano. No to jest jasne, to jest w ogóle problem zawsze, kiedy chcemy odtwarzać to, jak wyglądała kuchnia chłopska, czy ta kuchnia taka bardziej uboga, którą zresztą Włosi później wypromowali jako swoją.

0: swoją charakterystyczną dla siebie. I czekamy aż do XIX wieku, żeby pojawiło się połączenie pomidorów z makaronem w jakimś źródle pisanym, w jakimś źródle kulinarnym. I co jest bardzo zabawne, to pierwsza taka wzmianka pojawia się w książce Aleksandra Grimauda, który jest Francuzem. Więc wcale nie we włoskiej. W 1807 roku rzecz miała miejsce. No i tak, no i on był dosyć znany, on rzeczywiście o tym napisał, ale znowu to była jakaś taka pojedyncza wzmianka. Natomiast miejsce, w którym to połączenie wystąpiło po raz pierwszy, podobnie jak, i to jest druga kwestia, połączenie pomidorów z pizzą, sosu pomidorowego z pizzą, jest Neapol. To z Neapolu wzięła się zarówno makaron z pomidorami, czyli alla napoletana, do dzisiaj mówimy tak na makaron z sosem pomidorowym zwykłym, jak i oczywiście pizza margherita i inne pizze z bazą pomidorową. Także ten Neapol, tam się to wśród biedoty rozwija, aż dociera wreszcie do źródeł pisanych.
1: Nie wiem, czy jestem w stanie kontynuować tę rozmowę, bo tak zgłodniałem, kiedy opowiadała pani.
2: Ale padło hasło pizza. Pizza,
1: no właśnie,
2: to
1: dlatego zgłodniałem.
2: To jecie z keczupem czy bez?
0: Pizzę z keczupem. No naprawdę, nie, naprawdę.
1: Skandal.
0: Mój Boże.
1: Skandal.
0: Ale z sosem pomidorowym ją jemy, co wcale nie jest oczywiste. Podobnie jak ten makaron z sosem pomidorowym nie jest oczywisty, bo wcześniej Włosi przez bardzo długi czas jedli go ze smalcem albo z oliwą. A wcale nie z sosem pomidorowym. Podobnie jest z pizzą, która w wersji z sosem pomidorowym jest tylko jedną z wielu odmian i wcale nie była pierwsza. Natomiast dopiero kiedy one się spotkały, jedno i drugie, to po prostu to ten cud smakowy powstał i dlatego zarówno pizza neapolitańska, jak i neapolitański makaron w tej właśnie pomidorowej wersji stały się tak popularne na świecie.
1: A znajdziemy jeszcze jakiś kraj na mapie świata, w którym pomidor narobił równego zamieszania jak we Włoszech?
0: Ja myślę, że tak naprawdę tych krajów mogłoby być kilka i mogę taką powiedzieć, to właśnie ja już nie pamiętam, czy to jest w tej książce, ale chyba nie. Chyba to ja znalazłam w jakimś innym researchu i bardzo mnie to zastanowiło, że na przykład wyobraźcie sobie, że niektórzy tureccy kucharze nie lubią pomidora, bo uważają, że on trochę im zunifikował i popsuł kuchnię. To znaczy, że on jest tak smaczny, że zaczęto go w pewnym momencie dodawać do wszystkiego. I że te różne przepisy, które były, nie posiadały tego dodatku pomidora, zostały później zalane pomidorowym sosem. I to, więc ja na kuchni tureckiej się tak dobrze nie znam, warto by było ten temat zgłębić, ale myślę, że w wielu miejscach jest tak, że pomidor z tą swoją słodyczą, taki naprawdę, no tutaj William Alexander też opisuje, dlaczego to warzywo właśnie jest tak atrakcyjne, a nie na przykład brukiew albo brukselka, robi dużo zamieszania w różnych kuchniach.
1: No dobrze, a jakie są związki pomidora z mafią?
0: Tutaj myślę, że odpowiedzi mogłyby być co najmniej dwie, o ile nie trzy. Jedno to jest takie pozytywne, powiedzmy, pozytywne, jeżeli można cokolwiek pozytywnie z mafią kojarzyć, to pozytywne skojarzenie z na przykład serialami nowojorskimi, gdzie często mafiozi objadają się właśnie spaghetti with red sauce, czyli z tym czerwonym sosem charakterystycznym właśnie dla Nowego Jorku, dla wschodniego wybrzeża, więc to jest takie ikoniczne, myślę, połączenie tego chociażby Jamesa Gandolfiniego, który właśnie takie danie jadał i na pewno to jest charakterystyczne bardzo danie dla właśnie nowojorskiej kuchni, czy kuchni imigrantów włoskich w Stanach Zjednoczonych, ale możemy też spojrzeć na sprawę bardziej tak, że tak powiem, realistycznie i śledczo, to znaczy jak wiemy chociażby, nie wiem, z filmu Gomorra, czy z różnych opowieści o Włoszech, różne sektory gospodarki włoskiej bywały i bywają kontrolowane przez mafię i ten pomidorowy również do nich należy. To znaczy mamy do czynienia z kilkoma co najmniej śledztwami takimi sprzed 10-15 lat opowiadającymi właśnie o tym, że na przykład pomidory Pacino, taka jest odmiana, w dużej części ich produkcja zarządzana była czy jest przez mafię. Z tym się wiążą też niestety inne takie negatywne kwestie dotyczące na przykład wykorzystywania pracowników, wykorzystywania imigrantów na jakby w jakichś fatalnych warunkach właśnie do produkcji włoskich pomidorów.
1: Jest jeszcze jeden temat, który się już przewija trochę przez naszą rozmowę, czyli ten nieszczęsny ketchup albo ketchup. Skąd się to wzięło? To dla jednych przekleństwo, dla innych błogosławieństwo?
0: Tutaj mamy w książce Aleksandra przedstawioną całą historię.

0: tego, jak to się stało, że ketchup smakuje, jak smakuje i czemu jest tak ikoniczny. A jest to historia no, przede wszystkim pana Heinza, jego twórcy tego, jak dzisiaj ketchup wygląda. I ona jest o tyle interesująca, że jest to element też historii w ogóle przetwórstwa żywności, która jest bardzo ciekawa, tak mi się wydaje, bo myślę, że my często, nawet jak myślimy o historii jedzenia, to myślimy o historii przepisów czy kucharzy, a wynalazki takie techniczne dotyczące przetwórstwa tak naprawdę szalenie wpłynęły na to, w jaki sposób się odżywiamy. I w przypadku pomidorów jest to bardzo, bardzo, bardzo widoczne, bo z jednej strony mamy na przykład pana Cirio we Włoszech, który zaczął produkować puszki i dzięki temu pomidory są dostępne cały rok. Przecież pomidory to nie jest łatwa uprawa, nie? To o tym też Aleksander pisze. One były krótko dostępne. Dzisiaj oczywiście dzięki uprawom szklarniowym to jest dłużej, natomiast to przetwórstwo bardzo pomogło. Natomiast jeżeli chodzi o ketchup jeszcze, to tutaj mamy całą opowieść o tym, dlaczego ketchup zawiera w sobie tak dużo cukru, tak dużo octu, a tak mało pomidorów. I tutaj tych powodów jest kilka, ale podpowiem tylko, że bardzo ciekawie łączy się to z historią tego, w jaki sposób traktowane są w Stanach Zjednoczonych dodatki do żywności i że jest to element opowieści o tym, jak postrzegamy to, co jest zdrowym jedzeniem i to, co do jedzenia można dodawać, a czego nie można.
1: Fascynująca opowieść i fascynująca książka. Nie wiedziałem, że w ten sposób w ogóle można napisać o pomidorach.
2: I tak to przetłumaczyć.
1: Czekam na drugą część o ogórkach. Naprawdę.
0: Właśnie się zastanawiałam, czy na pewno o ziemniaku dałoby się napisać taką książkę. Znaczy, takie nawet są. Natomiast ciekawa jestem, o ilu warzywach byłoby to możliwe. Nie? Czy o ogórku na przykład też by się dało. Nie jestem przekonana. Ale może spróbujemy.
1: Czekamy. Kalafiur. Bardzo dziękujemy.
2: W roku Bob. Historia Bobu. Dobrze, to ja dziękuję, to jest moje marzenie. Może ktoś kiedyś napisze taką opowieść, a z nami była Natalia Mędrek-Ruda, tłumaczka książki 10 pomidorów, które zmieniły świat. Smacznego.
0: Dzięki.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, audycja Folder Ulubione, a przed momentem zespół Przebiśniegi z utworem Brzeg. Przebiśniegi pojawią się u nas w studiu już w piątek, bo zespół wydaje nową płytę.
1: A już za moment rozpoczynają się 46. warszawskie spotkania teatralne. Do stolicy przyjadą jak zwykle głośne polskie i europejskie przedstawienia.
0: Będą też gwiazdy. Warszawę odwiedzi m.in. Izabel Iper.
1: No i będą wspaniałe premiery. O jednej z nich opowie teraz Martyna Podolska.
2: W piątek w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w ramach 46. warszawskich spotkań teatralnych premierowo zostanie pokazany spektakl Anioł Zagłady w reżyserii uznanego i odważnego w swoim pojmowaniu teatru gruzińskiego reżysera Daty Tawadze. Inspiracją do powstania scenariusza był czarno-biały film hiszpańsko-meksykańskiego twórcy Luisa Buñuela pod tym samym tytułem. To czarna komedia i satyra w jednym z 1962 roku.

0: La señora me tranquiliza con esa medida, porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora.
1: ¿Ocurre algo?
2: Elitarna grupa znajomych z pewną pozycją po operowym przedstawieniu zasiada do wspólnej eleganckiej kolacji. W miarę upływu czasu okazuje się, że wieczór przemienia się w niebezpieczną grę słów i znaczeń, a uczestnicy zamiast opuścić dom gospodarzy, tkwią w sytuacji zupełnie bez wyjścia. Podobnie będzie na teatralnej scenie, mówią nam aktorzy Damian Kwiatkowski i Marianna Linde.
3: My po prostu nie możemy wyjść z pokoju.
4: Nie, nawet bym powiedział więcej. W naszym przypadku tam jest, u nas jest ogrodu.
3: Mamy piękny ogród, w którym nagle się znajdujemy i nie możemy opuścić ram tego ogrodu. Mimo tego, że drzwi, w cudzysłowie, jakby są otwarte.
4: A nawet nie w cudzysłowie, one są faktycznie otwarte.
3: Tak, no tak, są po prostu otwarte, a my nie jesteśmy w stanie zrobić tego kroku, który wyszedłby poza schemat.
2: Bo coś trzyma was.
3: Tak, coś trzyma, jakaś siła, właśnie te na nią zagłady.
4: A może my sami jesteśmy tą siłą, która trzyma nas.

0: co bohaterów trzyma przy tym jednym stole, w tym jednym pomieszczeniu, w tym jednym ogrodzie? Albo głębiej, dlaczego pozostajemy w przyjętych konwenansach, jeżeli pragniemy zmian? Dlaczego elity są totalnie bezsilne? Na te i na wiele innych pytań będą próbowali odpowiedzieć twórcy przedstawienia. Opowieść na granicy absurdu i realności, pomimo dużej dozy humoru i dowcipu, ma mocny polityczny i gorzki wydźwięk. Zatem czy czeka nas zagłada? A może jednak tytułowy anioł rozświetli rzeczywistość?
1: Po wczorajszym dniu mam wrażenie, że jeżeli chodzi o moją postać, a gram gospodarza przyjęcia, to chyba jednak zagłada. Marianko, a ty?
2: No, a ja właśnie jako postać diwy operowej Sylwii muszę powiedzieć, że jednak chylę się ku wyjściu, czyli optymistyczne zakończenie przewiduję.
1: Czyli anioł.
2: anioł przeważa.
0: A jak naprawdę będzie? O tym przekonamy się w piątek. Wieloobsadowy anioł z zagłady z imponującą scenografią i ekskluzywnymi kostiumami w reżyserii Daty Tawadze wybrzmi na rozpoczęcie tegorocznych 46. warszawskich spotkań teatralnych.
3: Jako wielbiciel Buñuela czekam na ten spektakl wyjątkowo niecierpliwie.
4: Kostiumy do tego spektaklu zrobiła Gosia Baczyńska, a jeśli chodzi o polską modę i polskich twórców mody, to o tym porozmawiamy po godzinie 15.
3: Chciałem powiedzieć, że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o polską modę.
4: Zawsze ostatnie słowo należy do Rafała. To która jest godzina?
3: 14:49, proszę państwa.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę.

0: ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A18 między węzłami Luboszów i Golnica w pobliżu miejscowości Trzebień samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni, natomiast naczepa leży na drodze. Jezdnia w kierunku Wrocławia nadal jest całkowicie zablokowana na 69 kilometrze, a objazd prowadzi węzłem Luboszów. Droga krajowa nr 9 w Świętokrzyskiem na trasie Opatów-Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Łążek jest całkowicie zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Wskutek tego wypadku jedna osoba została ranna i na 126 kilometrze przejazd jest niemożliwy. Niestety nie ma też zbyt dużej możliwości objazdu tutaj, dlatego że doszło do tego zdarzenia tuż przy moście na Wiśle, na granicy województw świętokrzyskiego i podkarpackiego i następny most, który prowadzi na drugą stronę rzeki, jest w Tarnobrzegu. Droga krajowa nr 26 i na skrzyżowaniu z 31 w zachodniopomorskiem w miejscowości Chojna sytuacja bez zmian na ulicy Kościuszki. Tutaj obowiązuje ruch na przemiany jednym pasem, po tym jak samochód osobowy potrącił pieszego. Na 12 kilometrze pieszy został ranny. W Małopolsce na 75 na trasie Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Gnojnika po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na 26 kilometrze. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Droga krajowa nr 92, trasa Rzepin-Torzym w pobliżu Pniowa. Tu po awarii samochodu ciężarowego wygląda na to, że już usunięto skutki tej awarii, a to spowolnienie, które jest i ruch naprzemienny wynika już z prowadzonych robót drogowych. Dobra informacja z drogi krajowej nr 84 na trasie Zagórz Ustrzyki Dolne w pobliżu Leska. Tutaj odblokowano przejazd po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W tej kolizji nikomu nic się nie stało. Na 14 kilometrze był ruch naprzemienny. Teraz odbywa się już normalnie.
12: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
13: Zapraszamy na aktualność jedynki.
12: Maria Furdyna
13: i Andrzej Kocjan. Minister Marcin Kierwiński zostaje. Sejm odrzucił wniosek PiS-u o jego odwołanie. W czasie debaty premier Tusk apelował do opozycji.
14: Opamiętajcie się, zatrzymajcie się. Jest jeszcze czas.
12: Łatwiej będzie przerejestrować auto. Weszły w życie przepisy, które

0: upraszczają procedurę.
1: Historyczne wydarzenie w Barcelonie. Papież weźmie udział w poświęceniu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia.
0: Gorąca debata w Sejmie w sprawie wniosku Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
1: Głos zabrał premier Donald Tusk, który zarzucił opozycji używanie takich słów w debacie politycznej, które sieją nienawiść.
2: Nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy z ust politycznych liderów opozycji. Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać teraz większe grupy ludzi do tego, aby siać ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach.
0: A w Sejmie jest Małgorzata Naukowicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Małgosiu.
3: Dzień dobry.
0: Za nami głosowanie. Sejm obronił ministra Kierwińskiego. Przypomnij, co opozycja zarzucała szefowi MSWiA i jak bronił się Marcin Kierwiński.
3: Brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie. To takie najpoważniejsze zarzuty kierowane pod adresem Marcina Kierwińskiego. Poseł PiS-u Andrzej Śliwka mówił, że obecność Marcina Kierwińskiego na stanowisku szefa MSWiA jest zaprzeczeniem słowa służba. Poseł PiS-u wezwał ministra do dymisji.
4: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu, a nie areną dla partyjnych rozgrywek i niekontrolowanych kryzysów.
3: Zarzuty opozycji odpierał Marcin Kierwiński. Mówił, że wniosek zawiera wiele kłamstw, nieprawd i fałszerstw. Dodawał, że na tego typu stwierdzeniach nie da się budować bezpieczeństwa państwa.
5: Muszę powiedzieć, że, bo to już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
3: PiS próbował odwołać Marcina Kierwińskiego w kwietniu ubiegłego roku.
0: Z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Dziękujemy za relację.
1: Spore ułatwienia dla kierowców przy rejestracji auta z drugiej ręki.
0: Weszły w życie przepisy, które likwidują część formalności.
1: Nie trzeba będzie już okazywać tablic rejestracyjnych, jeśli nowy właściciel auta nie będzie chciał ich zmieniać.
0: Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, dotąd cały proces był dość uciążliwy.
6: Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać. To jest czynność niepotrzebna i wystarczy oświadczenie, że po prostu tablica jest niezniszczona, a naklejka we właściwym stanie.
1: Wymiana tablic będzie konieczna, jeśli będą one zniszczone.
0: Spotkanie z więźniami i wizyta w opactwie Matki Bożej w Montserrat.
1: Wieczorem inauguracja najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie.
0: Papież kontynuuje pielgrzymkę w Hiszpanii.
1: To czwarty dzień wizyty Leona XIV na Półwyspie Iberyjskim.
7: Papież spotkał się z osadzonymi w więzieniu Brians pod Barceloną. Leon XIV przemawiał do 80 osadzonych oraz personelu zakładu.
8: A cada uno os digo...
7: Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, ale liczy na twoją poprawę. Po spotkaniu w więzieniu Leon XIV udał się na modlitwę do opactwa Matki Bożej Montserrat, położonego w górach Katalonii. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii. Kulminacyjnym momentem wizyty Leona XIV na Półwyspie Iberyjskim będzie poświęcenie wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Dowiadują się, jak ratować życie i zdrowie.
1: W Warszawie uczniowie z 12 szkół podstawowych z całej Polski biorą udział w grze miejskiej organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
0: To finał 11. ogólnopolskiego konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować.
1: Jak mówi szef orkiestry Jerzy Owsiak, jest to bardzo cenna wiedza.
9: Czekają mi zadania najróżniejsze. Pokazywanie pozycji bocznej ustalonej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czy co powinno być w aptece, czy telefon po pomoc, czyli 112 zielona słuchawka.
0: Jednym z wyzwań jest poprawne wykonanie masażu serca.
10: Bardzo łatwo.
11: Bardzo łatwo się to robi.
12: 30 uciśnięć i 2 wdechy.
1: Patronem wydarzenia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Pogoda.
1: W całym kraju zachmurzenie duże i całkowite, a na zachodzie i południowym zachodzie także opady deszczu. Po południu we wschodniej połowie kraju zapowiadane są burze. Temperatura od 12 stopni miejscami na Śląsku, przez 18 w centrum.

0: Centrum na Pomorzu do 23 stopni na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
3: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. W Kaszowie pod Krakowem powietrze jest umiarkowanej jakości, a w Radomiu dostatecznej. 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Poprawiła się sytuacja w lasach. Zagrożenie pożarowe jest na ogół małe lub nie występuje.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie.
2: Reklama. Autopromocja.
14: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
15: Rozmowy, analizy i opinie.
14: I dużo muzyki.
15: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
14: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
15: Od godziny 16.
14: Zapraszamy Karolina Rożej
15: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 11, prawie 12 minut po godzinie 15, Maroon 5 i Rihanna. Ta Rihanna to jako wprowadzenie do tematu, którym zajmiemy się za moment. Jak ty stoisz w modzie, panie redaktorze?
1: Staram się trzymać, ale staram się stać. Mam nadzieję, że nie leżę. No to jest...
0: Rafał ma dzisiaj czarny outfit i czerwone skarpetki, więc chyba jest okej, okay, ale to o tym porozmawiamy już za moment z naszym gościem.
2: Folder ulubione.
0: Rafał Sławoń.
1: Ula Kaczyńska.
0: I nasz gość Marcin Różyc, kurator wystawy, którą od piątku będą państwo mogli oglądać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wystawy zatytułowanej Nowa Moda Polska. Kronika głębokich uczuć. Druga część tego tytułu chyba najbardziej oddaje twoje relacje z polską modą. Marcin tym tematem zajmuje się 20 lat.
3: No może nawet i więcej.
0: Może prawdopodobnie.
3: Dzień dobry.
0: Prawdopodobnie więcej.
1: Przybywa ekscytacji, czy ubywa tym tematem?
3: Przybywa, bo im więcej się wie, im bardziej się poszerza wiedzę, to chyba jest bardziej ekscytująco na świecie ogólnie ze wszystkim.
0: Jak bardzo polska moda dziś jest daleka od mody polskiej z lat 80.
3: To jest bardzo daleka. To są zupełnie, no przede wszystkim lata 80. to są czasy potwornego kryzysu i spłacania długów, czyli to jest cała dobra moda, która powstaje w Polsce w latach 80. genialna, idzie na sprzedaż, żeby zdobyć dewizy i spłacić te długi, które wziął Gierek. A dzisiaj nie musimy spłacać młodą długów. Jest ona bardzo autorska, jest bardzo interesująca, jest bardzo różnorodna i Polki i Polacy kupują modę. I powiem szczerze, że na początku mojej drogi zawodowej, te 20 parę lat temu, ja znałem wszystkich, którzy robili tutaj modę.
0: Dzisiaj, to prawda.
3: Dzisiaj to jest niemożliwe.
1: A ja bym trochę odwrotnie zapytał, czy coś z mody 80-tych lat dotrwało do dzisiejszych czasów?
3: Tak. I nawet pokazujemy bardzo fajne garnitury Body Hall z Pawła Włodarskiego, który mieszka w Łodzi, jest z Wąbrzeźna, skończył londyńską, prestiżową londyńską uczelnię. I on łączy takie garnitury Armaniego w stylu lat 80. z poduszkami, takie komunikujące siłę, mężność, taką brutalność finansjery, łączy z męską delikatnością. Mm-hmm. Używa takich tkanin trochę jak do wieczorowej mody, dziury, odsłania ciało i pokazuje, że męska siła tkwi również w delikatności.
0: Nie tylko w tych poduszkach.
3: Nie tylko w tym takim właśnie tej takiej oczywistej sile, tylko delikatność może być też męską siłą.
1: A jakbym zapytał, ile z tych obiektów, nie wiem jak to nazwać, zaprezentowanych na wystawie, nadaje się do noszenia, to jaki jest procent?
3: Ja bym powiedział 100%, ale zadałbym pytanie, zależy gdzie do noszenia. W metrze w niektórych ubraniach by było ciężko. Myślę, że 80% można by założyć do tramwaju. Łódzkiego tramwaju. A reszta, ale są też ubrania oczywiście, których nie da się nosić, prawda? Tak na co dzień, czy... ale moda jest różnorodna i to jest w niej najfajniejsze.
0: A tych obiektów, których się nie da nosić, to jeszcze jest moda, czy to już jest dzieło sztuki?
3: To znaczy, ja w ogóle nie lubię tego rozgraniczenia.

0: Czasami moda może być dziełem sztuki, czasem nie. I myślę, że każda moda, tak samo każde krzesło może być dziełem sztuki i czasem nim jest, czasem nie. I to samo jest jakby z ubraniem. Ale jakby w pełni użytkowa moda do noszenia na co dzień, do biegania, może być dziełem sztuki.
1: I ilu projektantów na wystawie zobaczymy? 50,
0: ponad,
1: tak?
0: Tak, 50. Mhm, tak.
1: I gdybyśmy mogli powiedzieć, wszystkich 50 nie wymienimy, ale tych, których wydają ci się najbliżsi tobie.
0: O, to właśnie też by było trudne, najbliżsi mnie.
2: Bo
0: ale,
2: wszyscy są bliscy w jakiś sposób.
0: Bo wszyscy są bliscy, tak. To znaczy, to wszystko są moje badania. Ja pokazuję to, co mnie fascynuje.
2: Wiesz co, to podpowiem. Zacznijmy na przykład od Gosi Baczyńskiej. Tak, bo to jest takie nazwisko, jest które po pierwsze funkcjonuje w naszym kraju od lat. Od lat tożsame jest z bardzo wysoką jakością, tak. Z modą od couture i jest kojarzone też z wielkimi gwiazdami.
0: Tak. No i Gosia pokazuje taką modę, jaką powiedziałaś, ale jej kolekcja, którą pokazujemy, ma tytuł Jałta i opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtajskiej w 1945 roku. Czyli ja pokazuję tą szykowną modę, i pokazuje, że ona może opowiadać o bardzo traumatycznych doświadczeniach. Ale Gosia tą traumę przezwycięża, bo ona opowiada za pomocą ubrań pokazanych w Paryżu, opowiada o tym, że gdyby nie te przesiedlenia, gdyby nie to uchodźstwo, to nie byłoby jej rodziny. I tworzy wspaniałe kreacje, słuchajcie, łączące ubrania różnych grup społecznych, pokazując ówczesne właśnie to wysiedlane społeczeństwo. Czyli kufajka jest, robocza kufajka jest jednocześnie eleganckim strojem. Suknia, powiedzmy, bogatej Żydówki ze Lwowa łączy się z ludową wycinanką kobiety mieszkającej pod Lwowem. Do tego dochodzi jeszcze jakieś połączenie munduru. I właśnie szukam tej mody, która opowiada takie historie.
2: To za chwilę do tych opowieści o historiach mody polskiej powrócimy. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Te wystawy mogą Państwo oglądać od piątku w Centrum Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. A teraz będzie Monika Brodka, która w pewnym sensie też pojawi się na tej wystawie, bo będzie można obejrzeć jedną z jej kreacji zaprojektowaną przez Wasinę. My za chwilę wracamy do rozmowy.

matce z kości mięsień wiotki pulsuje, przyspiesza rytm. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach u.

oddzielam teren, gruntuję, dobieram tło. Permanentnym tuszem bądź w czerwieni do twarzy mi. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

0: Naszym gościem jest Marcin Różyc, a rozmawiamy o wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Teraz mam takie pytanie, jeżeli mówimy o nowej modzie polskiej, to jak definiujemy polskość?
1: To jest też trudne i złożone pytanie, ponieważ ja jakby mówię, że w modzie nie ma narodowości. Czyli ja pokazuję modę, którą tworzą

0: osoby na świecie, które mają polskie korzenie, ale niekoniecznie związane są z Polską, pokazuje modę Polek i Polaków, którzy tworzą tutaj, opowiadają o Polsce, ale nie zawsze. Ale pokazujemy na przykład również modelkę Neomosę, która jest kobietą z Republiki Południowej Afryki, która tutaj rozkwitła. Pokazujemy projektantki białoruskie, ukraińskie, które tutaj rozkwitły, tak? Także ta Polska jest trochę takim terenem, którym my jako muzeum się opiekujemy, gromadząc i chroniąc fajne dziedzictwo różnych narodów, które tutaj tworzą, a także szukając tej polskości na świecie.
1: Te prace, które prezentujecie, w ogóle cała wystawa jest prezentacją pewnej kolekcji, do której zbierania się, do której kolekcjonowania przyczyniasz się bardzo. Co to jest?
0: No, mam ten ogromny zaszczyt, że 7 lat temu Aneta Dalbiak, dyrektorka muzeum, zaprosiła mnie do współtworzenia tej kolekcji i również ku mojemu wielkiej radości jakby razem stwierdziliśmy, że będziemy tworzyć taką łódzką kolekcję, czyli nie będziemy powielać tych zachodnioeuropejskich wzorców, ale oprzemy się o wspaniałe dziedzictwo Centralnego Muzeum Włókiennictwa. To jest pierwsze muzeum, które miało osobny dział poświęcony modzie, bo zwykle moda w muzeach jest częścią całego tego zbioru design czy rzemiosło artystyczne. No i Muzeum Włókiennictwa ma również przewspaniałą kolekcję PRL-owskiej mody. I ta 21-rocznica, czyli wcześniej tam 21-wieczna moda, przepraszam, jest wspaniałym dopełnieniem tego dziedzictwa PRL-owskiego, które jest niesamowite.
2: Czyli moda opowiada też w pewnym stopniu historię Polski.
0: Tak, właśnie ta polskość jest w tej opowieści, bo współczesna moda jest niemal obsesyjnie autobiograficzna. Już nie opowiadamy o modzie, powiedzmy, inspirowanej, jakby, która powstała w wyniku fascynacji innymi krajami. Dzisiejsza moda opowiada o tym, co w nas i co wokół nas. Czyli ta polskość polskiej mody będzie zawarta w tym, że właśnie będzie ona opowiadała o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej. Może tutaj ta polskość nie pasuje, ale Zofia Chylak, która opowiada właśnie o Łemkiniach. I dla mnie jej naszyjniki są taką metaforą łemkowskich łez. Prawda? Także ta polskość w tej historii, czy Mikołaj Żurek, zupełnie taki awangardowy, młody projektant, który nazywa swoją debiutancką kolekcję Inwokacja i odwołuje się do pana Tadeusza, a robi ją ze starych kap, takich dwuosnowowych, inspirowanych tkaniną dwuosnowową, które często można spotkać w Polsce w takich domach zwykłych. Także ta polskość jest w tych opowieściach przede wszystkim.
1: A jeśli chodzi o świat i świadomość świata o istnieniu naszych projektantek i projektantów, no to Magda Butrym to jest chyba ta dziewczyna, o której śmiało można powiedzieć, że jest gwiazdą wśród projektantek światowych.
0: Magda Butrym jest najsłynniejszym polskim domem mody, który w ogóle teraz istnieje. Także będą dwie kreacje z jej kolekcji Magdalena, inspirowanej sztuką Magdaleny Abakanowicz, której prace też są w muzeum, w kolekcji muzeum, w kolekcji tkaniny artystycznej. Będzie Arkadiusz, który swego czasu był jednym z 10 najważniejszych brytyjskich projektantów. Będzie Miss Behave, która jest takim brandem trochę reprezentującym kulturę klubową globalną.
1: Ale na całym świecie.
0: Na całym świecie właśnie globalną. Także będzie Kasia Kucharska, która ma korzenie w Polsce, jest jedną z najważniejszych berlińskich projektantek, robiących to z lateksu takie w technice 3D projektowane koronki. Mhm. Ja ją kiedyś nazwałem w moim tekście koronczarka przyszłości, bo ona stworzyła takie futurystyczne koronki, ale inspirując się właśnie portretami 18-17 wiecznych arystokratek.
1: Teraz więc...
2: Tak.
1: Proszę.
2: Nie, bo chciałem zapytać, bo ci wszyscy, którzy nie będą mogli tego obejrzeć, ale dobra wiadomość jest taka, że tej wystawie będą towarzyszyły różne publikacje, o ile wiem, prawda?
0: Wydajemy książkę, tak, która będzie w dużej części mojego autorstwa, ale będą też teksty innych autorów i autorek. No i wystawa jest aż przez rok. To chyba no to zdąży z naszych
1: słuchaczy. Myślę, że każdemu zainteresowanemu i każdej osobie zainteresowanej. A wiesz, stosunkowo niedawno. Widzisz? A ty?
2: Ja teraz... też byłem niedawno.
1: Tylko, że u ciebie to niedawno jest... liczy się w latach,
2: nie,
1: a u mnie w miesiącach.
2: Jest to bardzo blisko.
0: Znaczy, ale książka zobaczy. Będzie. Mam nadzieję, że będzie ciekawa. Znaczy na pewno będzie, gwarantuję.
1: Myślę sobie, że obecność na tej

0: wystawie, to nie tylko jest okazja do tego, żeby zobaczyć, w jakiej kondycji jest moda, polska moda współczesna, bo to wiadomo, czasami mogą nam umykać takie rzeczy, ale dla mnie przede wszystkim ta wystawa i wszystko to, co robicie w muzeum, to jest opowieść o nas, o Polsce. I pamiętam, i wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że ta moda, oprócz tego, że wygląda, niesie pewną treść, w której możemy się przeglądać jak w zwierciadle.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle otwieramy tą wystawę takimi projektami, które w ogóle pytają, czy można kochać Polskę. I to będzie taki t-shirt, top Kamila Wesołowskiego z napisem Polska Forever, stworzony w kontekście wyborów 2019. No i właśnie, czy Kamil wyraża miłość do Polski, czy raczej mówi o tej polskości jako o pewnym stygmacie, prawda?
0: Na to pytanie już będą Państwo musieli sobie odpowiedzieć samemu, odwiedzając Łódź.
1: Oczywiście.
0: Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
2: Dziękujemy.
0: Od piątku poleca się. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam.

Boyzone, Picture of You. Ciekawa jestem, czy Państwo pamiętają ten wielki przebój. Jest godzina 15.30. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Czas na skrót aktualności. Andrzej Kocjan.

0: Za odwołaniem ministra było 202 posłów, przeciwko 232 jedna osoba się wstrzymała. Spore ułatwienia dla kierowców przy rejestracji auta z drugiej ręki. Od dziś nie trzeba już pokazywać tablic rejestracyjnych, jeśli nowy właściciel auta nie będzie chciał ich zmieniać, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: I wystarczy oświadczenie, że po prostu tablica jest niezniszczona, a naklejka we właściwym stanie.
0: Andrzej Poczobut potwierdza, że we wrześniu zamierza wrócić na Białoruś. Chce to zrobić przed zjazdem Związku Polaków. W Grodnie jest mój dom, mówi dziennikarz i działacz więziony wcześniej przez reżim Łukaszenki. Mieszkańcy Barcelony czekają na poświęcenie najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Uroczystość z udziałem papieża wieczorem.
2: 100 lat Gaudiego, 100 lat Sagrady Familii. Czekaliśmy na to bardzo długo.
0: Więcej za chwilę w Radiowej Jedynce, a mówił Remigiusz Stajniak, Polak mieszkający w Barcelonie od 10 lat. Finał 11. ogólnopolskiego konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. W Warszawie uczniowie z 12 szkół podstawowych z całej Polski biorą udział w grze miejskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dowiadują się, jak ratować życie i zdrowie. Jednym z wyzwań jest poprawne wykonanie masażu serca.
3: Bardzo łatwo.
4: Bardzo łatwo się to robi.
5: 30 uciśnięć i 2 wdechy.
0: Mali eksperci. A pełne wydanie aktualności o 16.00.

0: Szef MSWiA Marcin Kierwiński zostaje. Sejm odrzucił wniosek PiS-u o jego odwołanie.
1: Sejm odrzucił wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów, odrzucił wniosek o wyrażenie wotum.

0: Za 26 minut będzie godzina 16, to tak zamilkłeś. Marta Zienkiewicz wchodzi do studia, a ty milczysz?
1: No właśnie dlatego zamilkłem, bo wiem, że będę miał czego posłuchać.
2: Dzień dobry.
0: A dzisiaj...
1: O czym posłuchasz?
0: Znaczy właściwie to już trochę wiemy, bo przed momentem w skrócie aktualności padła informacja, dokąd się teraz wybierzemy, a wybierzemy się do Barcelony, bo tam właśnie nie wiem, czy to, co się wydarzy, to jest coś na miarę Wielkiego Święta.
2: Myślę, że możemy tak uznać. Miało być jeszcze większe, ale jesteśmy tak w połowie drogi albo w 3/4. Ogólnie zacznijmy od tego,

0: że równo 100 lat temu, czyli 10 czerwca 1926 roku, zmarł Antoni Gaudi. I właśnie ta data miała być wyznacznikiem dla tych wszystkich osób, które pracują od wielu 140 lat nad Sagradą Familią, że to właśnie tego dnia ma być wielkie otwarcie, ma być już finał budowy. Nie udało się tego dokonać z kilku powodów. Z jednej strony budowa trwa tak długo, ponieważ kwestia finansowania od samego początku była, proszę państwa, dość ciekawa. Otóż sam architekt tak wymyślił, że finansować będą wierni, którzy ochoczo będą dokładać się do tej budowy. Jednak się chyba przeliczył ze swoim entuzjastycznym podejściem. Te wsparcie oczywiście jest...
1: I z hojnością wiernych.
0: Tak. Dzisiaj w formie biletów również osoby odwiedzające Barcelonę dokładają się do tego, żeby faktycznie Sagrada Familia została już ukończona, ale z drugiej strony w trakcie wojny domowej w Hiszpanii już po śmierci Gaudiego zniszczono jego pracownię, a to zatrzymało budowę na kolejnych 20 lat, no bo wszystko trzeba było odtworzyć, rozmawiać z osobami, które go znała, może komuś coś powiedział, może komuś coś przekazał. No i tak z tymi perypetiami ta budowa nadal trwa. Mój rozmówca uznał, że jest to niezły film, sensacyjny od samego początku. A rozmawiałam o tym z Sebastianem Mączką, który jest licencjonowanym przewodnikiem po Barcelonie i współzałożycielem programu Przewodnicy bez granic.
2: To jest ultra skomplikowane dzieło. Gaudi to nie jest zwykły architekt. Ja lubię powiedzieć, że jak widzimy coś na pograniczu kiczu i bajki, to jest jego styl. I to nie jest styl zwyczajny, to nie jest styl standardowy. To jest styl organiczny do maksymalnej rozpiętości tego słowa. I to jest styl, którym nie ma kątów prostych, tak jak w naturze nie ma kątów prostych, bo natura to była inspiracja Antoniego Gaudiego. Wszystko rośnie, wszystko się naturalnie rozwija i to nie jest dzieło, w którym ktokolwiek miałby wcześniejsze doświadczenie. Stąd też mamy tu specjalistów z różnych części świata pracujących przy tym projekcie i w zasadzie to jest tak kosmiczny projekt, że to nie tylko budowlańcy, ale też tutaj mamy wsparcie inżynierów aeronautyki i różnych dziedzin. Byśmy powiedzieli, to jest projekt interdyscyplinarny.
0: Budowa Sagrady Familii miała być zakończona. Setna rocznica śmierci architekta wypada dziś, więc można świętować. Tutaj wrócę, Ula, do twojego pierwszego pytania, ponieważ, uwaga, ukończono 14 z 18 wież. Dzisiaj odbędzie się takie uroczyste poświęcenie przez papieża Leona XIV tej najwyższej wieży. Jest to wieża Jezusa Chrystusa i dzięki niej właśnie Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie.
2: A sam krzyż robi tak ogromne wrażenie i idea tego, jak to Gaudi w ogóle mógł wymyślić, nieważne jak ktoś w ogóle się zapatruje na tematy religijne czy architektoniczne, to chyba nie ma osoby, która by weszła do środka i przeszła obojętnie. Można powiedzieć wow, można się popłakać, bo tacy też klienci u nas byli. Można powiedzieć Jezu, jaki to kicz, ale na każdym to robi niesamowite wrażenie. Gaudi zabiera nas do początków w ogóle duchowieństwa człowieka.
0: No jeśli można się popłakać, albo co najmniej.
1: To klienci płakali.
0: To klienci płakali. Nie jedna osoba na pewno.
3: Widziałaś, Ula?
1: Jak klienci płakali?
3: Nie.
1: Nie
3: Powód płaczu.
1: Oczywiście, że widziałam. Tak. Ale z daleka.
3: To znaczy w telewizorze? Czy?
1: Nie na miejscu, ale nie odważyłam się. Znaczy, to jest taki obiekt architektoniczny i tak... Jest to duża atrakcja turystyczna, że pomyślałam sobie, że poczekam, aż skończą w całości. Nie chciało mi się stać w kolejce.
0: Mówi się o kilkunastu, dwudziestu latach.
1: No to może jeszcze przeżyję.
3: To jest drobne opóźnienie właściwie, czyli o 20 lat się opóźnienie. Widzicie,
0: w skali 140 można powiedzieć, że drobne opóźnienie.
1: Chciałam zapytać, czy wiemy coś o tych czterech pozostałych wieżach, które mają zostać ukończone, na jakim one są etapie?
0: One będą jeszcze budowane, one będą powstawać i właśnie...
1: Aha, no to nie, to może jednak... Skuszę się wcześniej na zwiedzanie.
0: No najwyższa wieża już jest. Może i tobie uda się wzruszyć na miejscu.
1: Jako klientce. Bardzo, Marta,
3: bardzo dziękujemy.
1: Za rozmowę. Zapraszamy oczywiście do Barcelony, no ale przede wszystkim zachęcamy, żeby zostać z jedynką. Teraz Role Model, a później m.in. Ania Rusowicz.

0: Jak najbardziej zasłużone brawa. Za 16 minut będzie godzina 16. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. I dobra informacja, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Wilkowyjach i o to, co jeśli chodzi o to, co wydarzy się w nowym sezonie Rancha. Tak, tak, aktorzy już wrócili na plan. Rozpoczęła się kolejna seria zdjęciowa. 6 odcinków będzie miało Rancho, zatytułowane Rancho Zemsta Wiedźm. Na planie pojawili się m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś i Marta Chodorowska. Ale oczywiście nie zabraknie też niespodzianek. Masz jakiś stosunek do serialu?
1: Nie mam żadnego. Chyba jestem jednym z nielicznych Polaków, który z ręką na sercu może powiedzieć, że nie widział ani jednego odcinka.
0: Nie. No to jeśli państwo mają ochotę, żeby przekonać...
1: nie dlatego, żebym uważał, że jest słaby czy coś, po prostu
0: no nie możesz
1: widziałem.
0: Nic uważać, skoro no nie widziałeś. Dlatego jeśli mają państwo pomysł na to, jak zachęcić Rafała do obejrzenia nowego sezonu Rancha, proszę pisać
1: ale
0: na Facebooku.
1: Ale chyba musiałbym odrobić zaległości i obejrzeć wszystkie pozostałe 48 sezonów, czy ile tam...
0: Nie, może właśnie zaczniesz od końca, tak niestandardowo.
1: Mogę się nie zorientować, o co chodzi.
0: To ja ci to wszystko rozrysuję. Będziemy wracać na plan Rancha. Rancho Zemsta Wiedźm. Już wkrótce.

0: Jest 15.48, już właściwie 15.49 i jak zwykle o tej porze wybiegamy myślami w przyszłość.
1: A w przyszłości wybiegniemy razem z Karoliną Rożej. Co po 16 w Ekspresie Jedynki? Dzień dobry!
2: Dzień dobry, dzień dobry. Zanim powiem, co w Ekspresie Jedynki, chciałam tylko dodać, nie dlatego, że czuję jakąś taką głęboką potrzebę wyznania, ale może, żeby Rafałowi nie było smutno.
0: Nareszcie ktoś o mnie pomyśli.
2: Aż się prosi, żeby odpowiedzieć, że ja zawsze o tobie myślę, ale byłaby to nieprawda, natomiast teraz pomyślałam, że ja też ani jednego odcinka Rancha nie widziałam.
0: Czyli jest nas dwoje już.
2: Jest nas dwoje już i to nie dlatego, że mam jakiś opór wewnętrzny, tylko po prostu tak wyszło, ale na drugą nóżkę nasz wspaniały realizator Paweł powiedział, że jest to najwybitniejszy polski serial w historii i ja mu wierzę.
0: To będziesz naszym konsultantem.
2: Zaczniemy specjalnie dla Pawła. Zapraszam do Ekspresu Jedynki, odczytałam dobrze sygnał Uli. Będziemy mówić dzisiaj między innymi o tym, jak rozwiązać tę coraz bardziej naglącą kwestię tego, że dzikie zwierzęta zbliżają się coraz bliżej ludzi. Oczywiście my tutaj na nizinach mamy problem z dzikami, ale są też problemy z niedźwiedziami czy z wilkami. Ścierają się bardzo różne wizje, od radykalnych po takich bardzo w wersji soft, i o nich będziemy mówić po południu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Bo w media ekspert taniej
2: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?

0: wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Reklama. Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Poprawiła się sytuacja na A18 między węzłami Luboszów i Golnice w pobliżu miejscowości Trzebień. Tu nie mamy już całkowitej blokady jezdni w kierunku Wrocławia, a zwężenie. Zablokowany jest jeden pas na 69 km, a potem jak wcześniej samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni. I cały czas trwa usuwanie skutków tego zdarzenia. Po 16:30 służby zapowiadają, że A18 w tym miejscu będzie przejezdna. Droga krajowa numer 9 Świętokrzyskiem. Tutaj też poprawa sytuacji na trasie Opatów Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Łążek. Tu już także nie jest całkowicie zablokowany przejazd na 126 km, tylko uruchomiony jest ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Przypomnijmy, tutaj ranna została jedna osoba. Droga krajowa numer 26 na skrzyżowaniu z 31 w miejscowości Chojna na zachodnim Pomorzu. Tu wciąż na ulicy Kościuszki, potem jak samochód osobowy potrącił pieszego, jest ruch naprzemienny. Pieszy został ranny i zabrany do szpitala. W Mało W Polsce na drodze krajowej numer 75 natomiast odblokowano przejazd między Brzeskiem a Nowym Sączem w pobliżu Gnojnika. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Obowiązywał ruch naprzemienny. I mamy też ruch naprzemienny, ale wynikający już tylko z robót drogowych na krajowej 92 w Lubuskiem na wysokości miejscowości Pniów na odcinku Rzepin-Torzym. Tam wcześniej doszło do awarii ciężarówki. Ona została usunięta, natomiast widać spowolnienie ze względu właśnie na prowadzone prace. No i właśnie z tego samego powodu długi korek jest na trasie Gliwice-Sośnica-Knurów na A1. Tu jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zwężona, jest ograniczenie prędkości i jest także korek. Podobnie i z tego samego powodu na S1 na wysokości Mysłowic między Mysłowicami a Tychami też prowadzone prace drogowe.
6: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Maria Furdyna
7: i Andrzej Kocjan. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 11 województw.
8: Największe ryzyko burz na południowym wschodzie.
6: Zaskoczenia nie ma. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie Marcina Kierwińskiego ze stanowiska szefa MSWiA.
7: To może być kolejna niespokojna noc w Belfaście. Po brutalnym ataku nożem na mieszkańca wybuchły tam zamieszki.
6: Nadciągają burze z gradem i silny wiatr.
7: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 11 województw. Od Warmii i Mazur przez Mazowsze po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę.
8: Największe ryzyko burz na południowym wschodzie, ale ryzyko ich wystąpienia będzie również na krańcach północno-zachodnich, a w trakcie burz na południowym wschodzie kraju mogą wystąpić porywy wiatru nawet do 85 km na godzinę.
7: Mówił synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
6: W burzach może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy.
7: Mieszkańcy Podkarpacia oraz powiatu gorlickiego w Małopolsce otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, aby w trakcie burzy znaleźć bezpieczne schronienie i unikać otwartych przestrzeni.
6: Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku.
7: Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji.
6: Posłowie PiSu zarzucali mu niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
7: A tak na zarzuty odpowiadał po głosowaniu minister Kierwiński.
9: Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną zlikwidowaną przez PiS. Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robił.
6: To była druga próba odwołania szefa MSWiA. Poprzednia też na wniosek PiSu była w kwietniu 2 lata temu.
7: Resort obrony idzie na wojnę z internetowymi trollami.
6: Chodzi o walkę z dezinformacją dotyczącą unijnego programu SAFE.
7: Polska może z tego mechanizmu dostać ponad 180 milionów.

0: miliardów złotych i zainwestować w szybkie dozbrojenie wojska.
1: Od wielu dni w sieci pojawiają się informacje dyskredytujące ten mechanizm. Dość kłamstw, mówi szef MON-u.
2: Dezinformacja to manipulacja i rozpowszechnianie fake newsów, przekazał szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. To wprowadzanie zamieszania w sieci i chaos informacyjny, a wszystko to inspirowane jest przez Moskwę.
3: To wpisuje się w strategię Federacji Rosyjskiej rozbijania bezpieczeństwa Europy, niszczenia zaufania do państwa.
2: Przykłady dezinformacji: SAFE rozbraja Polskę, SAFE to korzyści dla niemieckich firm zbrojeniowych, SAFE to zagrożenie dla suwerenności Polski, bo nasz kraj nie ma wpływu na zamawiany sprzęt wojskowy. Dość tego, mówi pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: To jest wszystko jedno wielkie kłamstwo.
2: Z mechanizmu SAFE i jego narodowej części Polska zawarła już umowy warte ponad 120 miliardów złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Temat pojawi się w rozmowie dnia o 16.35. Gościem jedynki będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
5: To są aktualności jedynki.
1: Belfast przygotowuje się na kolejną trudną noc w związku z zamieszkami, które wybuchły po brutalnym ataku nożem na mieszkańca miasta.
0: Sprawcą jest obywatel Sudanu, który przybył do Wielkiej Brytanii w 2023 roku i otrzymał status uchodźcy.
1: Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, jest w areszcie i wkrótce stanie przed sądem.
0: Na ulicę Belfastu skierowano dodatkowych 200 policjantów. Władze apelują o spokój.
6: Podczas specjalnej konferencji prasowej szef Policji Irlandii Północnej John Boucher ostrzegł, że funkcjonariusze są gotowi na ewentualne kolejne próby wywołania zamieszek. Zapowiedział również, że policja będzie ścigać nie tylko uczestników rozruchów, ale także osoby podżegające do przemocy w internecie. Jeśli to wasze dzieci, wasi sąsiedzi czy znajomi z klubów sportowych, domów kultury, powstrzymajcie ich. To musi się skończyć. Zaapelował do mieszkańców Belfastu Boucher. Szef policji nazwał wczorajsze wydarzenia zniewagą dla ofiary i podkreślił, że zamieszki nie mają nic wspólnego z wymierzaniem sprawiedliwości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Świeże warzywa, owoce i produkty prosto od lokalnych rolników mają częściej trafiać do menu najmłodszych.
0: Rusza pilotażowy program Ministerstw Rodziny i Rolnictwa pod hasłem Od lokalnego producenta do żłobka.
1: Jak mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska, 90% świeżych warzyw i owoców ma pochodzić od polskich producentów.
7: By dzieci jadły sezonową żywność, polskie produkty rolnicze, by nie przeważały mandarynki i banany, które są do Polski sprowadzane, tylko by dzieci poznawały polskie warzywa i owoce.
0: Na pilotaż przeznaczono 3 miliony złotych do końca roku.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe. Sylwia Urban. W chińskim linii polscy siatkarze rozpoczęli występy w Lidze Narodów. Na początek pokonali Kubańczyków 3-0. Zadowolony z tego zwycięstwa i z gry jest środkowy Bartłomiej Lemański.
9: Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej. Dobrze weszliśmy w mecz. Wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki. Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona. Mieliśmy bardzo dużo właśnie dotknięć bloków samych na siatce. Kilka piłek też obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy te kontry. Na zagrywce myślę, że zagraliśmy całkiem spokojnie i dzięki temu mogliśmy gdzieś tam przedłużać te nasze serie na zagrywce. No i to zaowocowało dzisiaj tymi 3 punktami.
8: Jutro Polacy zagrają ze Słoweńcami. Tymczasem dzisiaj odbędzie się drugie spotkanie o złoty medal Mistrzostw Polski koszykarzy. Legia Warszawa ponownie podejmie Zastal Zielona Góra. Przypomnę, że w poniedziałek Legia przegrała 74-79 i dziś będzie chciała odrobić straty, a rywalizacja będzie trwać do 4 zwycięstw. Początek dzisiejszego meczu o 20.15. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego na trawiastych kortach w holenderskim Schertogenbosch. W pierwszym meczu wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. Natomiast Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 i odpadł z tego turnieju. Już jutro w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Na inaugurację w Mexico City Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. Były reprezentant Polski Tomasz Hajto ma 4 faworytów do tytułu.
10: Na pewno Argentyna, na pewno Brazylia, na pewno Francja, Na pewno Hiszpania.

0: A no to są dla mnie drużyny faworyci. Wydaje mi się, że wygra drużyna, która najlepiej poradzi sobie fizycznie, ale też drużyna, która ma jakość.
1: W Mundialu zagra 48 drużyn, początek jutro o 21:00.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: W całej Polsce zachmurzenie duże lub całkowite. Na zachodzie, południowym zachodzie oraz w centrum także opady deszczu. A na termometrach 12 stopni miejscami na Śląsku, około 18 w centrum i na Pomorzu, do 23 stopni na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Reklama. Autopromocja.
14: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
15: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
14: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
15: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
14: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
15: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
14: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej. Zapraszamy!
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I pytanie, które zadają sobie wszyscy, czy Zełenski zachowa order Orła Białego?
2: Pamiętajmy, za co Zełenski dostał ten order i nie dostał go za prowadzenie takiej czy innej polityki historycznej.
3: Nie odnoszę takiego wrażenia, żeby intencją było uderzenie w Polskę. Zarzucam brak wrażliwości i takiego rozumu historycznego.

0: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, miał najwyższe polskie odznaczenie.
1: Czekamy na decyzję prezydenta Nawrockiego, a kiedy możemy ją poznać, o tym już za chwilę w popołudniówce. W Ekspresie Jedynki dzisiaj też o tym, czy sensacja French Open Maja Chwalińska dostanie dziką kartę na Wimbledon.
2: Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady.
1: Będziemy też mówić o tym, co robić, gdy dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki, dziki pojawiają się coraz częściej, coraz bliżej ludzi. Jakie rozwiązania systemowe są konieczne i dobre i dla ludzi, i dla zwierząt, bo na razie ścierają się bardzo różne wizje i polityki, nawet radykalne również. Nasz telefon 139 2202 kierunkowy do Warszawy 22, powtórzę 22 139 2202. A teraz w Radiowie Jedynce już zagramy Dracula.

0: To Tame Impala w popołudniówce radiowej jedynki, w której na początek pytanie o order Orła Białego, pytanie, które zadajemy sobie już od jakiegoś czasu. Prezydent Karol Nawrocki swoją decyzję miał ogłosić wczoraj lub dziś, na razie jeszcze jej nie ma. No i niektórzy widzą w tym dobry znak, że prezydent daje w ten sposób czas stronie ukraińskiej na wycofanie się z nadania jednostce imienia bohaterów UPA, tyle że no właśnie na razie władze Ukrainy nie kwapią się, żeby jakiś gest w stronę Polaków wykonać. W Sejmie natomiast dzisiaj premier Donald Tusk przestrzegał przed antyukraińską retoryką w polskiej debacie publicznej. I w Sejmie jest też Sylwia Białek, z którą teraz się łączymy w Ekspresie. Witaj, Sylwio.
1: Dzień dobry.
0: Do czego to wszystko prowadzi, twoim zdaniem? Czego się możemy spodziewać?
1: Rzeczywiście dwa dni temu obradowała kapituła Orderu Orła Białego. Zresztą obradowała w prezydencji.

0: prezydenckim ośrodku w Juracie. Opinia kapituły ujawniona nie została, no ale oczywiście Karol Nawrocki ją zna, bo przecież w tych obradach wziął udział, no ale prezydent od 2 dni w tej sprawie milczy i zdaniem ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego to dobry znak, tak zresztą mówił tuż po tym, jak został odrzucony wniosek o wotum nieufności wobec niego.
1: To dobrze, może jakiś elementarny rozsądek wrócił do Pałacu Prezydenckiego, bo tak jak mówiłem wielokrotnie, w sprawie tego, co zrobiła strona ukraińska, co zrobił pan prezydent Zełenski, my musimy bardzo twardo protestować i mówić, że nie godzimy się na zakłamywanie historii, relatywizowanie historii, że ludobójstwo należy nazywać po imieniu i to, co zrobił prezydent Zełenski, jest dla nas jako dla Polaków nieakceptowalne. Ale jeżeli chodzi o naszą reakcję dyplomatyczną, ona musi być adekwatna do sytuacji, w której znajduje się cała Europa.
0: Za brak decyzji pochwalił prezydenta też wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister był jednym z tych polityków, którzy w ubiegłym tygodniu rozmawiali z wysłannikiem prezydenta Załańskiego do Warszawy, Kuryło Budanowym.
2: Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy. Więc ja tutaj inaczej oceniam tą decyzję.
0: O tę ciszę informacyjną w Pałacu Prezydenckim, jeśli chodzi właśnie o decyzję w sprawie orderu, zapytałam też posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wójcika o to, co powiedział.
3: Nie mogę wykluczyć tego, że prowadzone są kanałami dyplomatycznymi jakieś rozmowy, co by było dobre w tej sytuacji, która jest. Natomiast mam nadzieję, że strona ukraińska po prostu się cofnie w tej sprawie, bo to wygląda jak taka prowokacja wobec Polaków, na co my się zgodzić absolutnie nie możemy.
0: Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski też uważa, że dobrze się dzieje, że nie ma żadnych na razie informacji ze strony Pałacu Prezydenckiego. Uważa, że kapituła odznaczenia dała po prostu Karolowi Nawrockiemu czas do namysłu. Sprawa jest tym bardziej pilna, że pod koniec czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy i co ważne, współorganizatorami tej konferencji są zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. No i na pytanie, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do Polski przyjedzie, Radosław Sikorski odpowiedział dość dyplomatycznie.
4: Wkładamy duży wysiłek polityczny i organizacyjny w to, aby pół świata przyjechało przygotowywać się do odbudowy Ukrainy wtedy, gdy już nastąpi pokój. Więc to, że Polska organizuje tą konferencję w Gdańsku, to jest gest przyjaźni wobec Ukrainy i mam nadzieję, że ta konferencja okaże się sukcesem i że Ukraina na tym skorzysta, tak jak mam nadzieję skorzystają na tym polscy przedsiębiorcy.
0: Problem w tym, że w ukraińskiej prasie spekuluje się, że prezydent Ukrainy może nie wziąć udziału właśnie w tej zaplanowanej na koniec czerwca konferencji. Politycy mają nadzieję, że do tego czasu sprawa zostanie wyjaśniona i o ile tę ciszę wokół ewentualnego odebrania orderu politycy oceniają zgodnie, oceniają pozytywnie, o tyle przedstawiciele koalicji rządzącej są zaniepokojeni językiem agresji liderów opozycji w kwestiach ukraińskich. Wczoraj w Sejmie na sali plenarnej doszło do awantury. W tle były oczywiście polsko-ukraińskie relacje oraz sprawa nadania przez prezydenta Załańskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych i w ramach rozpatrywania wniosków formalnych posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a także niezrzeszony poseł Janusz Kowalski domagali się usunięcia z rządu i tu cytat Ukraińców obrażających Polaków i właśnie do tych słów dziś po południu na sali plenarnej odniósł się także premier Donald Tusk.
5: Fala, która nie tylko upokarza przyzwoitych, uczciwych, patriotycznych Polaków, ale która zaczyna być niebezpieczna z punktu widzenia istoty Rzeczpospolitej. Nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy z ust politycznych liderów opozycji. Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać teraz większe grupy ludzi do tego, aby siać te ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach.
0: I takie słowa przestrogi padły dziś po południu na sali plenarnej. Polskie władze czekają na ruch ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Tymczasem według ukraińskiej prasy władze w Kijowie nie są skłonne do zmiany decyzji w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Co więcej, w ostatnich dniach prezydent Wołodymyr Zełenski w zagranicznych podróżach nie korzysta z lotniska w Rzeszowie. Rzeszowie i Jasionce, a zwykle właśnie z Rzeszowa latał w punkty rozsiane na całym świecie, tylko wybiera lotnisko w Kiszyniowie.
6: No właśnie, mam takie podejrzenie, że gdyby taka decyzja ze strony ukraińskiej miała zapaść, to już by
0: to byśmy wiedzieli, bo zapadła. Właśnie, prawda? Dokładnie.
6: O czym wszystkim mówiła w Radiowej Jedynce Sylwia Białek. Sylwio, bardzo ci dziękuję za zebranie komentarzy. Wszyscy

Są chyba też ciekawi, jaką decyzję podejmie prezydent. Gdy ona już zapadnie, na pewno dowiedzą się tego państwo w radiowej jedynce. Podamy ją najszybciej, jak to możliwe. 22 minuty po godzinie 16. Już za chwilę będziemy pytać o Maję Chwalińską i Wimbledon, a konkretnie czy Maja Chwalińska, sensacja French Open, dostanie dziką kartę.

0: Sobota wieczór w środowe popołudnie, czyli Hugo w radiowej jedynce, a my w popołudniówce wracamy teraz do tenisa, bo jeszcze kilka tygodni temu zajmowała 114 miejsce w rankingu WTA i przygotowywała się do kwalifikacji Rolanda Garrosa. Dziś Maja Chwalińska, oczywiście o niej mowa, jest finalistką paryskiego Wielkiego Szlema i 21. rakietą świata. Temat dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej na Wimbledonie wywołał legendarny John McEnroe. No i pytanie, czy rzeczywiście taka dzika karta dla naszej tenisistki jest możliwa? Z nami jest teraz Tomek Kowalczyk, redakcja sportowa Polskiego Radia. Witaj, Tomku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Tomek, wyjaśnijmy przede wszystkim, czym jest ta dzika karta, do czego ona uprawnia i czy rzeczywiście w twojej ocenie możliwe jest, żeby Maja Chwalińska po tym, co nawywijała na French Open, ją dostała?
1: No to taki termin oznaczający dopuszczenie do zawodów rangi mistrzowskiej zawodnika, tenisistę albo drużynę, która tak naprawdę nie spełniła wymogów formalnych, żeby wystartować w tej części głównej, ale trochę za zasługi, trochę jeżeli to na przykład jest ktoś, kto osiągał liczne tytuły, ale nie zakwalifikował się, to dajemy mu szansę, albo jest właśnie takim obiecującym talentem. I tutaj w tym wypadku mówimy właśnie o Mai Chwalińskiej. Wspominałaś o tym, że John McEnroe, świetny tenisista, siedmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, rekomendował Maję Chwalińską, rekomendował ją w studiu angielskiego Eurosportu Timowi Henmanowi.
2: Mamy tu idealną osobę. Jest absolutnie perfekcyjna. Potrzeba leworęcznych zawodniczek. Nie mogę się nie zgodzić bardziej z tobą, John.
1: Tim Henman zasiada we władzach, które rozdają te dzikie karty. Na Wimbledon może być rozdanych maksymalnie 8 dzikich kart dla zawodniczek. 6 z nich trafia raczej

0: do Lawn Tennis Association, czyli brytyjskiego związku tenisowego. Oni zazwyczaj przekazują zaproszenia do turnieju utalentowanym tenisistom z Wielkiej Brytanii. No a dwie karty mogą trafić albo właśnie do jakiegoś weterana, weteranki, albo do młodej zawodniczki. No i tutaj są pogłoski o tym, że być może Serena Williams, być może Venus Williams będą chciały zagrać wielokrotne zwycięszczynie turnieju na Wimbledonie i też mogą na te dzikie karty czekać. No wszyscy czekamy i o tym też mówi menadżer Mai Chwalińskiej, Piotr Szczypka.
1: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki angielska federacja, co nawet nie federacja, tylko organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. Jest to niezależna decyzja tego boardu, w którym prawdopodobnie jest 300 ludzi. Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady, więc z naszej strony zrobiliśmy co możemy, no i nic tam nie pozostało, jak po prostu czekać na decyzję.
0: I będziemy troszeczkę jeszcze właśnie musieli uzbroić się w cierpliwość. 15-16 czerwca prawdopodobnie w tych okolicach zostaną opublikowane informacje, czy dzika karta trafi do Sireny Williams, czy do Sireny i Venus Williams, czy na przykład do Sireny i Mai Chwalińskiej. Jaki tutaj zestaw, jaki klucz zostanie zastosowany. Natomiast no, Tim Henman został troszkę przyparty do muru przez Johna McEnroe'a i myślę, że też no, całe takie środowisko tenisowe widziałoby chętnie taką dziką kartę dla Mai Chwalińskiej.
2: Ja tylko dodam, że Wimbledon rusza 29 czerwca, czy już naprawdę niedługo, no ale to jeszcze musisz mi odpowiedzieć na to pierwotne pytanie. Co ci podpowiada twój sportowy szósty zmysł? Czy dostanie tę dziką kartę, czy nie? Ja wiem, że wy nie lubicie w sportowej redakcji tak jednoznacznie odpowiadać, kto wygra mecz, natomiast co ci podpowiada intuicja?
0: Wydaje mi się, że dostanie Maja Chwalińska dziką kartę, że cały świat to widział. Ta presja na organizatorów Wimbledonu jest taka delikatna, taka pokazująca, tak jak właśnie John McEnroe. No proszę, to jest utalentowana zawodniczka, leworęczna, takich potrzebujecie. Ale nie jest to presja, która naciska mocno organizatorów. No i myślę, że tak analizując wszystkie za i przeciw, tutaj ostatecznie ta dzika karta zostanie przyznana. Ale dodajmy jeszcze, że nawet jeżeli by dzikiej karty Maja Chwalińska nie dostała, to będzie mogła zagrać w kwalifikacjach. No i przez te kwalifikacje się przedrzeć i w turnieju głównym i tak wystąpić. No,
2: tak jak to zrobiła na French Open. Dokładnie tak. Dodatkowe schody, dodatkowe mecze, dodatkowe kilometry w nogach. Tomek Kowalczyk, bardzo ci dziękuję za ten komentarz. Czekamy na decyzję w takim razie. No i trzymamy kciuki, żeby udało się tę dziką kartę dostać. To Radiowa Jedynka. Na zegarach mamy 16:30.
3: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Nadciągają burze z gradem i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 11 województw od Warmii i Mazur przez Mazowsze po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę.
4: Największe ryzyko burz na południowym wschodzie.
3: Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny prezydenta Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA, dowiaduje się Polska Agencja Prasowa. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Zaskoczenia nie ma. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie Marcina Kierwińskiego ze stanowiska szefa MSWiA. Posłowie opozycji zarzucali ministrowi niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Świeże warzywa, owoce i produkty prosto od lokalnych rolników mają częściej trafiać do menu najmłodszych. Rusza pilotażowy program Ministerstwa Rodziny i Rolnictwa pod hasłem od lokalnego producenta do żłobka.
5: By dzieci jadły sezonową żywność, polskie produkty.
3: Rekordowo wygrana w Euro Millions w Belgii. Ktoś wygrał 174 984 088 euro. To krajowy rekord. W przeliczeniu na złote po obecnym kursie to ponad 743 miliony. Nie pomyliłem się. Pełne wydanie aktualności o 17:00.
2: No ale samego podatku chyba prawie 20 milionów to się zupełnie nie opłaca moim zdaniem.
6: No bardzo żałuję, że nie grałam w tej Belgii.
2: Diament będzie za chwilę muzycznie od Zali, to mam nadzieję, że to cię usatysfakcjonuje. Agata Kondzińska w studiu.
6: Dobry.
2: O żołnierze będziesz pytała już za chwilę. Wiem, bo

0: podejrzałam, no może nie powinnam mówić, ale zajrzałam tutaj.
1: Zajrzałaś w kartyluszki, tak jest. Co tu mam przed sobą. No, no był nasz gość niedawno w Pentagonie, no to chyba warto zapytać, co tam robił i co przywiózł z tego Pentagonu dla Polaków.
0: A tym gościem będzie?
1: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski.
0: Czyli popołudniowa rozmowa Dnia Radiowej Jedynki już za 3 minuty.

0: to ten obiecany diament od Zali zamiast 174 milionów euro wygranych w konkursie Euro Millions w Belgii. Za 24 minuty godzina 17, Radiowa Jedynka, Agata Kondzińska już teraz i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: I mamy połączenie z Pawłem Zalewskim, wiceministrem obrony narodowej, posłem niezrzeszonym. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
2: Który nam powie, co załatwiał w Pentagonie w ostatnich podróżach, bo tam pan sporo przebywał.
3: No to prawda. No pierwsza kwestia to ta chyba, którą wszyscy żyliśmy, mianowicie związana z cofnięciem rotacji amerykańskiej brygady pancernej z Polski. Tutaj udało nam się uzyskać zgodę Pentagonu na rozpoczęcie rozmów nad stałym rozmieszczeniem wojsk amerykańskich w Polsce. W efekcie tego pan premier Kosiniak-Kamysz napisał oficjalny list, propozycję do sekretarza wojny Hekseta właśnie z wyrażającą taką deklarację
2: że zapraszamy
3: Polski, że

0: zapraszamy, że jesteśmy gotowi pokryć koszty budowy tej bazy. To jest zresztą zgodne z umową.
1: A jakie to mogą być koszty? Przepraszam, wejdę w słowo.
0: No, kilka miliardów złotych, bo to będzie duży koszt, bo to będzie kilkanaście tysięcy osób, bo to będą żołnierze razem z rodzinami. Ale my traktujemy obecność, stałą obecność Amerykanów w Polsce jako po pierwsze wzmocnienie naszego bezpieczeństwa i wzmocnienie odstraszania wobec Rosji. A fakt, że Amerykanie podejmują decyzję o stałej obecności, już takiej nie tymczasowej, nie rotacyjnej, jest wyrazem tego, iż Polska i bezpieczeństwo Polski jest istotnym interesem amerykańskim. To będzie bardzo ważny sygnał dla Rosjan. No, czym innym jest baza stała, czym innym jest baza rotacyjna. Amerykanie w Polsce mają interesy, których powinni bronić. Polska jest tym krajem, który kupuje olbrzymie ilości sprzętu i uzbrojenia amerykańskiego, gdzie amerykańskie firmy inwestują także w domenę zbrojeniową, bo niedawno też otwarliśmy przecież centrum serwisowania czołgów Abrams, centrum na cały region, tak, nie tylko na Polskę. To jest ważny interes Polski i Ameryki.
1: Panie ministrze,
0: będziemy razem budowali elektrownię atomową, a więc Amerykanie mają czego bronić w naszym kraju i wyrazem tego będzie stała baza.
1: Ale będzie, tak? To pan jest tutaj już pewny, że ona będzie. A gdzie ona będzie?
0: Nie jestem pewny, nie jestem pewny, panie redaktor, bo na tym polega jakby charakter tych rozmów, że je rozpoczęliśmy, tylko do niedawna Amerykanie nie byli na nie gotowi. Dzisiaj są, wyrażają zainteresowanie. List pana premiera Kosiniaka-Kamysza doprowadził do rozpoczęcia prac planistycznych w dowództwie wojsk amerykańskich, a więc jesteśmy na takim bardzo poważnym, ale bardzo wstępnym etapie. No niemniej, powtarzam, do niedawna wszelkie nasze sugestie, bo przecież to nie tylko my sugerowaliśmy, ale także nasi poprzednicy, aby te bazy miały charakter stały, no spełzały na niczym. Dzisiaj już o tym poważnie rozmawiamy.
1: A czy można powiedzieć, gdzie taka baza będzie? Czy nasi planiści też już rozpoczynają pracę, czy to jest jeszcze tajemnica?
0: Przygotowujemy propozycje dla strony amerykańskiej.
1: To będzie jedna propozycja, czy kilka?
0: Lokalizacji. To było kilka propozycji. Ja mogę powiedzieć o kryteriach, bo to jest chyba najbardziej istotne. No, po pierwsze, lokalizacja musi umożliwiać stworzenie takiej dużej bazy. No, powtarzam, no, mówimy tutaj o małym miasteczku.
1: Tak, to jest takie mini miasteczko, tak jak w Niemczech, prawda?
0: Tak, ale też przy jakimś większym ośrodku miejskim, no bo też jest taki standard, bo to też jest standard amerykański. Ponadto chodzi o to, aby to było w takim miejscu, w którym jest doskonała logistyka umożliwiająca przemieszczenie się tej jednostki tam, gdzie może wystąpić zagrożenie ze strony Rosji. No i
1: czyli bardziej wschód niż zachód.
0: Panie redaktor, proszę tutaj nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Nasza logistyka już w kraju, biorąc pod uwagę drogi i linie kolejowe, jest dużo lepsza niż kiedyś. Więc proszę tutaj nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków.
1: To następnym razem.
0: Bardzo ważne jest, i bardzo ważna jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie chcielibyśmy, żeby ten projekt był wspólnym takim projektem, w którym państwo polskie bardzo blisko współpracuje z samorządami, bo przecież obecność żołnierzy amerykańskich na długą metę jest bardzo opłacalna dla społeczności lokalnych. To widać po prostu po stanowisku. Po Niemczech, po tych bazach na terenie Niemiec. Więc to są te elementy, które bierzemy pod uwagę.
1: Rozumiem. A skoro w sojuszu ze Stanami, to jest taka najnowsza informacja, że prezydent Karol Nawrocki został zaproszony na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Białym Domu i ta wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego, ale czy mimo to pan prezydent może coś na takim przyjęciu załatwić?
0: Ja się bardzo cieszę, bo przyznam się, że dowiaduję się od pani redaktor. Nam zależy na kontaktach pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, dlatego że

0: Uważamy, że to jest atut, po który powinniśmy częściej sięgać. Więc jeżeli będzie taka okazja do takiej, mam nadzieję, rozmowy sam na sam, no nawet kilkuminutowej, no to jest ten moment, kiedy pan prezydent Nawrocki będzie mógł przekazać ważne z naszego punktu widzenia kwestie i tutaj współpracujemy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Także jestem przekonany, że będziemy mogli przekazać nasze sugestie i mam nadzieję, że pan prezydent z nich skorzysta.
1: Panie ministrze, czy takiej współpracy pomiędzy rządem a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego albo Kancelarią Prezydenta zabrakło przy tej dyskusji, którą teraz mamy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
0: Zabrakło.
1: I to poszło w złą stronę, czy w dobrą stronę?
0: Jeżeli dzisiaj zamiast patrzeć na przyczynę tej deklarowanej intencji prezydenta, zastanawiamy się, co zrobi prezydent, tak? No bo prezydent stał się zakładnikiem zadeklarowanej przez siebie intencji odebrania Orła Białego prezydentowi Zelenskiemu i zastanawiamy się, zrobi to, czy nie zrobi. To nie jest poważne z punktu widzenia państwa polskiego. Jeżeli ja bym był konsultowany w tej sprawie, to z całą pewnością bym odradzał tego typu deklaracje, tego typu wyrażanie intencji. Już nie mówiąc o tym, że one dotyczą tak naprawdę symbolicznych kwestii. Tutaj podnoszone jest to, że prezydent dostał Orła Białego za przewodniczenie Ukraińcom w obronie przed Rosjanami, a więc jakby no, nie jest to do końca zręczne, prawda? A więc myślę, że państwo polskie ma szereg instrumentów poważnej reakcji, w ramach której nie stałoby się zakładnikiem samego siebie, tak jak dzisiaj pan prezydent jest zakładnikiem swoich słów.
1: Ale na przykład jakich? Bo były takie propozycje, żeby na przykład zamykać ten hub w Jasionce.
0: Ale to jesteśmy poważnymi ludźmi. Hub w Jasionce. Znaczy, przede wszystkim musimy działać zgodnie z interesem Polski. Zgodnie z interesem Polski jest wspieranie Ukrainy, tak aby się broniła.
1: Pan prezydent mówi, że interesem polskim jest prawda historyczna o rzezi wołyńskiej.
0: Pełna zgoda, ale obok tego interesem Polski i możemy się zastanawiać, czy dzisiaj nieważniejszym, czy nie. To jest już kwestia jakiegoś własnego osądu, no ale niewątpliwie interesem Polski jest to, aby Ukraina mogła się bardzo skutecznie bronić tak, aby Rosja doznała porażki na Ukrainie i niewątpliwie również interesem Polski. Ja zresztą mówię to od dawna. Sam jestem autorem zapisu z deklaracji Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, w którym Parlament Europejski potępiał przyznanie Banderze tytułu bohatera narodowego Ukrainy, mówiąc dokładnie to, co wtedy. Mam wrażenie, że byłem pierwszy, że z ideologią banderowską Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, bo integralny nacjonalizm i terroryzm nie jest ideologią Unii Europejskiej. To są proste rzeczy, ale wtedy mam wrażenie, że z polityków takiego głównego nurtu mówiłem to jako pierwszy, więc mam pewien tytuł do tego, żeby się w tej sprawie, żeby zajmować stanowisko dzisiaj. Więc bardzo bym odradzał. Nie jestem przekonany, że należałoby dzisiaj dywagować publicznie, jaka to powinna być reakcja. Bardzo często reakcja, która nie jest publiczna, jest wystarczająco skuteczna.
1: Pan prezydent sam nas zaprosił do tych dywagacji.
0: To prawda.
1: Więc dlatego czujemy się tutaj uprawnieni do tej dyskusji.
0: Jesteśmy uprawnieni, ale teraz biorąc pod uwagę ten wielki interes, o którym mówiłem, a więc wspieranie Ukrainy w tym, aby się broniła, a zarazem, żeby broniła tej linii bezpieczeństwa Polski, która leży na froncie rosyjsko-ukraińskim, dywagujemy o tym, co zrobi pan prezydent w kontekście Orła Białego. No to przecież jest bez sensu.
1: I wciąż czekamy na te decyzje. Dziękuję bardzo. Gościem był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: A z naszym gościem rozmawiała Agata Kondzińska. To jest Ekspres Jedynki za 13 minut 17. Out.

0: Trudne pytanie, bo na szali mamy w tym momencie no, z jednej strony kwestię bezpieczeństwa w wojnie z Rosją, a z drugiej strony naszą bardzo bolesną też momentami pamięć historyczną. To jest popołudniówka radiowej jedynki za 10 minut, godzina 17, po 17 u nas o tym, że w jednej szkole już się udało.
1: To jest trudne do zrobienia, zwłaszcza zakazami. Natomiast ja postanowiłem zrobić to w formie propozycji. Jak chcesz, to zrób to. Daję ci wybór. Nie uda ci się? No trudno, ale spróbuj. Wtedy będzie twój sukces.
0: No właśnie, we wszystkich szkołach podstawowych.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy.

0: Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Reklama. Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, zapraszam na S19 na odcinku między węzłami Lasy Janowskie i Zdziary w pobliżu miejscowości Łążek Garncarski. Na 396 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe i całkowicie zablokowany jest przejazd w kierunku Rzeszowa. Objazd prowadzi węzłem Lasy Janowskie, a następnie drogą wojewódzką 878 do węzła Zdziary. W tym miejscu policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i kieruje ruchem na węźle. Dwie osoby w tym wypadku zostały poszkodowane. S6 spory korek 5-kilometrowy na odcinku między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe w pobliżu miejscowości Rotmanka. Tu zderzyły się samochód osobowy z dostawczym i mamy zwężenie w kierunku Gdyni na 346 kilometrze. I tutaj być może szybciej o tej porze będzie pojechać krajową 6, zjeżdżając z węzła Rusocin, a następnie drogą krajową numer 91. Tutaj też są spowolnienia, ale nie ma korka. Zwężenie jest na A18. Zablokowany jest nadal jeden pas między węzłami Luboszów i Golnice w pobliżu miejscowości Trzebień. Tutaj potem jak samochód ciężarowy wypadł z jezdni i przebił ekrany dźwiękochłonne na 69 kilometrze, nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Nowe problemy z przejazdem na drodze krajowej numer 54 na trasie Braniewo i dojazd do węzła Braniewo Południe. W pobliżu Józefowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Po tej kolizji wprowadzono ruch na przemian jednym pasem na 7 kilometrze. Droga krajowa numer 9 w Świętokrzyskiem, tu na trasie Opatów-Kolbuszowa w pobliżu miejscowości Łążek. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych droga już odblokowana na 126 kilometrze. Tutaj było niefortunne miejsce, bo przy moście, więc dobrze, że trasa już jest otwarta. I także droga krajowa numer 26 w miejscowości Chojna, także odblokowana.
6: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Maria Furdyna
7: i Andrzej Kocjan. Prezydent Karol Nawrocki wybiera się do USA na urodziny Donalda Trumpa. Zaproszenie skomentował w radiowej jedynce wiceszef MONU Paweł Zalewski.
6: Premier ostrzega opozycję: dzielenie urzędników ze względu na ich pochodzenie to niebezpieczna droga.
7: Spadkobiercy bezradni w bankach mają problem z dostępem do pieniędzy. UOKiK wzywa do uproszczenia procedur.
6: Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i wybiera się do Stanów Zjednoczonych.
7: Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego, dowiedziała się polska agencja prasowa w źródłach w Pałacu Prezydenckim.
6: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski mówił w radiowej jedynce, że ta wizyta to okazja do pogłębienia relacji polsko-amerykańskich.
8: Nam zależy na kontaktach pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, dlatego że uważamy, że to jest atut, po który powinniśmy częściej sięgać. Więc jeżeli będzie taka okazja do takiej rozmowy sam na sam, no nawet kilkuminutowej, no to jest ten moment, kiedy pan prezydent Nawrocki będzie mógł przekazać ważne z naszego punktu widzenia kwestie i współpracujemy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Także jestem przekonany, że będziemy mogli przekazać nasze sugestie i mam nadzieję, że pan prezydent z nich skorzysta.
7: Wylot prezydenta Karola Nawrockiego zaplanowano na niedzielę.
6: Nikt nie może być obojętny na język agresji liderów opozycji, apelował w Sejmie premier Donald Tusk.
7: Szef rządu odniósł się do ostatnich przypadków antyukraińskiej retoryki w polskiej debacie publicznej. Ale

0: Także przestrzegał opozycję przed lustrowaniem urzędników państwowych pod względem pochodzenia, rasy czy koloru skóry.
1: Czy naprawdę chcecie po nazwiskach i drzewach genealogicznych sprawdzać, kto pracuje w jakim urzędzie? Wiecie, czym to się skończy na tej sali? Zaczną się pytać, nie wiem, posła Szrota, posła Schreibera, skąd są. A może ci posłowie wezmą się za łby z posłem Mentzenem, z panem Braunem i będą się bić o to, kto jest bardziej polski, a kto jest mniej polski.
2: Opamiętajcie się, zatrzymajcie się, jest jeszcze czas.
3: Słowa te padły w Sejmie podczas debaty nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA.
0: Większość sejmowa odrzuciła wniosek, minister Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku.
3: Od kilku godzin Jarosław Kaczyński zeznaje w prokuraturze okręgowej w Warszawie.
0: Jest się świadkiem w śledztwie w sprawie dwóch wież. Chodzi o wieżowce, które miały powstać w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiSem spółki Srebrna.
3: Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiSu zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacił. Miał na tym stracić 1 300 000 euro.
4: Jarosław Kaczyński zeznaje od godziny 10 rano. Austriackiego biznesmena reprezentują mecenasi Jacek Dibuła i Roman Giertych. Drugi z nich po godzinie 14 opuścił budynek prokuratury. Pytany o swoje wrażenia dotyczące przebiegu przesłuchania odpowiedział.
5: Mam wrażenie, że pani prokurator nie poradziła sobie do końca z tym.
4: Jarosław Kaczyński wcześniej podkreślał, że jego zdaniem ta sprawa jest fikcyjna i ma charakter polityczny. Roman Giertych z kolei mówił, że jest ona osobista i dotyczy kontaktów między biznesmenem a prezesem PiS. Dodam, że prokuratura w 2019 roku za rządów Zjednoczonej Prawicy odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Decyzję zmieniono w ubiegłym roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
3: Spadkobiercy mają problemy w bankach.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzywa do uproszczenia procedur spadkowych.
3: Nie mogą być źródłem dodatkowego stresu dla bliskich zmarłego, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
7: Dla wielu rodzin środki pozostawione na rachunku zmarłego są nie tylko częścią spadku, ale też realnym wsparciem w trudnym okresie po stracie bliskiej osoby. Dlatego tak ważne jest, aby spadkobiercy mogli sprawnie uzyskać niezbędne informacje i załatwić formalności po przedstawieniu wymaganych dokumentów.
0: Do UOKiK-u systematycznie wpływały sygnały od konsumentów, którzy po śmierci bliskiej osoby mieli problemy ze strony banków w uzyskaniu dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach, a także w uzyskaniu informacji o zobowiązaniach kredytowych zmarłego.
3: Kończy się dwudniowy remont popularnej drogi do Morskiego Oka.
0: Na trasę wrócą od jutra elektryczne autobusy i fasiągi.
3: Wykonawca prowadzi już tylko roboty wykończeniowe na poboczach.
0: Dlatego kierowcy nie mogą jeszcze parkować wzdłuż drogi, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Jeszcze jest w tym momencie nieudostępnione do parkowania miejsce na poboczu między Łysą Polaną a Palenicą, ale to jest tam 100 kilka miejsc, natomiast działają parkingi na Palenicy i na Łysej Polanie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to wykonawca zgodnie z planem do 19 czerwca usunie wszystkie swoje pojazdy, słupki, niesłupki i zostanie już w pełni przywrócony ruch bezproblemowy.
3: To kolejny etap remontu, który objął całą asfaltową drogę.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
3: W całej Polsce zachmurzenie duże i całkowite opady deszczu na południowym zachodzie, zachodzie, w centrum oraz na Pomorzu. A na termometrach 13 stopni miejscami na Śląsku, około 16 stopni w centrum, 19 na Pomorzu, do 22 na Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1004 hektopaskale.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje.
11: orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Reklama. Autopromocja.
18: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
19: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
18: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
19: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
18: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
19: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
18: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej. Zapraszamy!
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 10 minut po godzinie 17 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry ponownie. Gramy dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I kolejne pytanie w popołudniówce, kolejne ważne pytanie. Jak poradzić sobie mądrze i systemowo z tym, że dzikie zwierzęta podchodzą coraz bliżej ludzi? Czy to dziki, czy niedźwiedzie, czy wilki? Zadzwoniła słuchaczka.
2: Jak ja widzę w naszej okolicy, wycinane są na potęgę lasy i te zwierzęta nie mają gdzie bytować. Nie ma, przecież to ich naturalne środowisko. I one szukają nowego miejsca, mieszkania, odżywiania się.
0: Kolejna słuchaczka, pani Katarzyna, pisze: synantropizacja jest problemem dla obu stron, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Ja od razu się wtrącam, to jest bardzo ładne, bardzo mądre słowo. Synantropizacja, czyli no właśnie przystosowywanie się zwierząt do życia w środowisku przekształconym przez człowieka, czyli na przykład w miastach, a powoduje to zanik naturalnego lęku przed człowiekiem, zmianę nawyków żywieniowych i żarowanie w pobliżu osiedli. W każdym razie, pani Katarzyna pisze dalej, człowiek zaburzył przyrodę wcześniej niż się wyprostował i teraz ponosi tego konsekwencje. O tym właśnie już za chwilę będę rozmawiała z gościem, bo jest podpis prezydenta pod ważną ustawą. O szczegółach za chwilę, ale w popołudniówce też udany odwyk od telefonu.
3: Przez ten czas, jak przestałem korzystać z tego telefonu, to zacząłem więcej rozmawiać z moimi rówieśnikami.
4: Czułem się na pewno wolny.
0: Może dlatego ten odwyk był udany, bo dobrowolny, a nie wymuszony, jak od 1 września. Sprawdzimy to w Ekspresie Jedynki. Przejedziemy się też tramwajem zdrowia psychicznego.
5: Powinno być więcej takich inicjatyw, bo żyjemy w takim strasznie stresującym środowisku. Ten pęd dzisiaj jest okropny. Trzeba po prostu o tym dużo mówić, że to nie jest żaden wstyd, bo według mnie ludzie po prostu się wstydzą, że mają jakieś problemy.
0: Oby tego wstydu było jak najmniej. O tym też w Ekspresie Jedynki do godziny 18, a teraz już gramy.

0: To jest Ekspres Jedynki. Mamy kwadrans po godzinie 17 i dzwoni do nas pan Jacek.
1: W sprawie dzikich zwierząt zbliżających się do ludzi. Wiadomo, że człowiek zabiera trochę zwierzętom miejsca, bo to rozbudowuje zawsze jakieś miasta i tak dalej, i tak dalej. Ale człowiek też sam jest sobie winny, bo człowiek jest takim śmieciarzem, zostawia te śmieci, które przyciągają te dzikie zwierzęta.
0: I rzeczywiście bardzo dużo ostatnio mówiło się o dzikach, nawet stały się politycznym problemem dziki. Tymczasem prezydent podpisał niedawno ustawę, która umożliwia odstraszanie niedźwiedzi, żubrów i wilków za pomocą gumowych kul. Chociaż no tutaj znowu politycznie pojawiają się propozycje wciąż o wiele bardziej radykalnych rozwiązań. O tym wszystkim będę rozmawiała z gościem w naszym studiu, Marek Józefiak, rzecznik Greenpeace Polska, także autor książki Polska Rzeczpospolita Leśna. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry.
0: To od tych przyczyn zacznijmy, bo rzeczywiście te wątki najczęściej się pojawiają w wypowiedziach naszych słuchaczy, że te dzikie zwierzęta są coraz bliżej nas, no bo my jesteśmy coraz bliżej nich, a tak naprawdę przymusową wyprowadzkę im umożliwiliśmy, plus oczywiście odpady. Natomiast nasz słuchacz pisze tak: mieszkam 50 metrów od lasu, dzikie zwierzęta to nic nadzwyczajnego, ostatnimi czasy jednak to jest poważny problem i nieprawdą jest, że człowiek zabiera im naturalne środowisko. Kiedyś rolnictwo, gospodarka leśna i styl życia wsi powodował naturalne strefę buforową. Dzisiaj mam za domem Park Krajobrazowy Gór Słonnych, rezerwat Polanki, projekt Natura 2000. Wokół same nieużytki, łąki i krzaki. Zwierzęta bez lęku spacerują. Ktoś powie pięknie, owszem, ale zagrożenie tymi słynnymi niedźwiedziami i wilkami jest całkiem realne.
2: Może tak. Zacznijmy od początku. O czym my rozmawiamy? W polskich Bieszczadach mieszka około setka niedźwiedzi. To jest niewiele. Oczywiście populacja wzrosła, bo po II wojnie światowej tych niedźwiedzi w całej Polsce było dosłownie kilkanaście. Więc tak, populacja niedźwiedzi rośnie, natomiast nadal jest ich garstka. I mamy w Polsce dwie główne ostoje. Bieszczady i okoliczne góry, między innymi Góry Słonne, o których wspomniał.

0: słuchacz. I druga Ostoja to są Tatry. Trzecia, mniej ważna, to jest Beskid Żywiecki, tam rzadko dochodzi do rozrodu niedźwiedzi. I teraz tak, w Tatrach sytuacja jest taka, że od lat 90. Tak naprawdę mamy systemowe działania. To znaczy mamy tam kilka milionów turystów, w ubiegłym roku ponad 5 milionów i o dziwo tam do tylu konfliktów nie dochodzi. Dlaczego? Całe Tatry są parkiem narodowym praktycznie i mamy tam specjalistów, badaczy niedźwiedzi, którzy ten gatunek monitorują i w sytuacjach konfliktowych zakładają takim niedźwiedziom obroże telemetryczne i sprawdzają, gdzie one wędrują, gdzie one poszukują niedźwiedzia, czy przypadkiem nie nauczyły się korzystać z jedzenia pozostawionego przez ludzi. Czy to przez właścicieli restauracji, czy przez turystów, czy właśnie zbliżają się do schroniska, jak to było w latach 90.
1: To jak to przełożyć na Bieszczady w takim razie, to doświadczenie?
0: Sytuacja właśnie w Bieszczadach jest o tyle bardziej skomplikowana, że Bieszczadzki Park Narodowy, choć jest parkiem w miarę dużym jak na polskie warunki, to obejmuje tylko 1/7 obszaru, gdzie niedźwiedź występuje. To jest niecałe 300 km kwadratowych parku. Tymczasem niedźwiedź tam występuje na ponad 2000 km kwadratowych. Oczywiście ja bym powiedział, że to jest praprzyczyna naszych problemów, to znaczy park powinien być dużo, dużo większy. To powinno być polskie Yellowstone, nasza wizytówka na całym świecie. Ja sam tam oprowadzałem dziennikarzy, influencerów z całego świata, z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Niemiec, którzy byli po prostu zachwyceni i oni mówili, ale jak to jest możliwe, że to nie jest park narodowy? To ile wy macie? Mhm. Dlaczego wy pozwalacie na to, że tam są wycinki? Że są prowadzone wycinki 30 metrów od gawry niedźwiedzi. Więc tak.
1: Czy domyślam się, jaka jest odpowiedź? Jak nie wiadomo dlaczego, to wiadomo dlaczego.
0: Tak, natomiast to ktoś pomyśli, no dobrze, no to Lasy Państwowe muszą na tym świetnie zarabiać, że tam są wycinki. Nie, Lasy Państwowe dopłacają do wycinek w Bieszczadach. Natomiast są na tyle potężną organizacją, na tyle zasobną, że dzisiaj je na to stać.
1: Mm-hmm.
0: To, o czym mówimy...
1: Stać na straty?
0: Stać ich na to, żeby dopłacać do nierentownej gospodarki w Bieszczadach. W mojej książce opisuję 4 z 10 najbardziej deficytowych nadleśnictw w całych Lasach Państwowych, to są nadleśnictwa bieszczadzkie. Więc to parę lat temu patrzyłem na najbardziej deficytowe jest nadleśnictwo Cisna, tak było parę lat temu. Wtedy za metr sześcienny drewna płaciło się 180 parę złotych. Tymczasem dopłata do wycinek tam była na poziomie 150 zł na metr sześcienny drewna.
1: No dobrze, czyli rozumiem, że jednym z waszych postulatów byłoby zwiększenie terenu ochrony i tego, żeby Park Narodowy Bieszczadzki był większy. Dzięki temu taka profesjonalna ochrona, takie grupy interwencyjne jak w Tatrzańskim Parku Narodowym miałyby też większy obszar działania. No ale jest też ta ustawa podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, która umożliwia odstraszanie wilków, żubrów i niedźwiedzi właśnie poprzez strzelanie gumowymi kulami, której wy przyklaskujecie, że to jest
0: tak,
1: dobry
0: to ma
1: krok.
0: Sens. To znaczy, pamiętajmy, te działania, które dzisiaj są podejmowane przez rząd i na szczęście przez całą klasę polityczną prawie, bo powiedzmy Konfederacja tam bardzo dużo oczywiście gdzieś tam wstawia kij w szprychy na samym Podkarpaciu i sieje panikę wokół tego, ale o tym może za chwilę. To są działania, które postulowano w projekcie strategii ochrony niedźwiedzia z 2011 roku. Zapłaciliśmy naukowcom za taki dokument, przygotowaliśmy strategię, no i przez 15 lat nie udało się wdrożyć. Więc dzisiaj problem musiał narosnąć w Bieszczadach, te niedźwiedzie musiały się coraz częściej zacząć pojawiać we wsiach, żeby politycy w końcu zaczęli działać. I wreszcie mamy tak, że powstaną te grupy interwencyjne też poza Parkiem Narodowym. Wreszcie mamy pieniądze na zabezpieczenie odpadów komunalnych. Ja sam kilka lat temu jeździłem z biologiem badającym niedźwiedzie w Bieszczadach i widziałem worki leżące, czekające na odbiór, tak? Worki ze śmieciami, z odpadami komunalnymi zostawionymi przez ludzi, to które czekały na odbiór i zostały w międzyczasie zjedzone przez niedźwiedzia.
1: To zapytam o to konkretnie, to znowu wracam do wpisu tego słuchacza, który pisze, że muszę przecież jakoś te odpady składować, segregować, mieć kompostownik na odpady bio, więc wszystkiego nie da się wyeliminować tutaj.
0: Oczywiście, no ale trzeba to, po prostu musimy się nauczyć, tak jak robi się to w Tatrach, jakby jeśli chcemy niedźwiedzie oduczyć od tego, to takie miejsca muszą być dobrze zabezpieczone, będą specjalne pojemniki na odpady, no i trzeba będzie stworzyć nową dyscyplinę, tam po prostu ta gospodarka musi być, powiedziałbym, przygotowana na niedźwiedzie. Tak jak to robią w Stanach, są tam specjalne pojemniki, których niedźwiedzie nie są w stanie otworzyć. Mm-hmm. Tak samo da się zabezpieczać
1: i też stada zwierząt.

0: czują?
1: No, czuć czują, ale, ale jakby no nie są w stanie ich...
0: Zjeści się do tego przyzwyczaić.
1: Dokładnie, zjeści do tego się przyzwyczaić, więc trzeba się tego nauczyć. No i pamiętajmy, jeśli tutaj w Bieszczadach też zaczęły się już odłowy tych problemowych niedźwiedzi i nie takie stałe, tylko po prostu te niedźwiedzie, tym niedźwiedziom się zakłada obroże telemetryczne i też będziemy mieć podgląd, co one robią. Więc te grupy, które powstaną, dwie, jedna w Cisnej, druga w pobliżu Soliny, one będą miały podgląd pod to, co one robią, gdzie one akurat sobie aktualnie szukają jedzenia i będą w stanie je oduczyć tego. W sytuacjach takich krytycznych będą strzały z gumowych kul. To nie jest broń penetracyjna, ale to będzie taki naprawdę solidny klaps dla niedźwiedzia, który go oduczy i pomyśli sobie, dwa razy się zastanowię, zanim kolejny raz wrócę w to miejsce. Więc trochę staramy się, to niestety wszystko stoi na głowie. Dzisiaj zaczynamy
0: To są doraźne działania.
1: Natomiast oczywiście docelowo to po prostu powinien być jeden duży park narodowy, polskie Yellowstone.
0: Panie Marku, jeszcze chciałam zapytać o to, czy pańskim zdaniem podpis prezydenta, który umożliwia to, o czym teraz mówimy, czy trochę wytrąca oręż, nomen omen, z ręki tym, którzy postulują, bo nadal to są bardzo świeże postulaty, żeby, cytuję, w sytuacji zagrożenia dla ludzi zwierzęta, niedźwiedzie odstrzeliwać, po prostu zabijać. Przy czym, jak definiujemy zagrożenie dla ludzi?
1: No właśnie, mi pani, to co się działo ostatnio w Sejmie, to jest naprawdę teatrzyk pod publiczkę, który nie ma nic wspólnego z polityką robioną na podstawie faktów naukowych. Myśliwi opierają się na jakichś zupełnie wziętych z sufitu danych. Mówią, według GUS-u niedźwiedzi jest kilkaset. To nie jest prawdą. GUS pyta myśliwych i leśników, jak GUS pozyskuje dane. Ile jest u was niedźwiedzi? I oni mówią, u nas w obwodzie to jest 10, a u nas w nadleśnictwie jest 15. Problem w tym, że niedźwiedzie nie widzą granic administracyjnych, nie chcą współpracować ani z myśliwymi, ani z leśnikami i chodzą sobie swobodnie.
0: Być może każdy myśliwy wskazuje tego samego niedźwiedzia.
1: One są liczone kilka razy. Areał niedźwiedzia może przekraczać nawet 1000 km², a no nie wiem, nadleśnictwo Stuposiane ma kilometrów kwadratowych 95. Więc ten sam niedźwiedź może się pojawić w Stuposianach, w lutowiskach, a być może na następny dzień będzie w Cisnej. Więc naprawdę musimy się opierać na danych naukowych. Tymczasem naukowcy nam mówią, mamy badania z lat 2022-2023, gdzie przeprowadzono badania genetyczne i na tej podstawie zidentyfikowano w Bieszczadach 100 osobników. I to jest coś, na czym powinniśmy opierać działania, a nie na kreowaniu strachu. Efekt jest taki dzisiaj niestety, że przez tą atmosferę strachu, paniki, publikowanie coraz to kolejnych filmów z niedźwiedziami, które gdzieś tam przebiegły przez drogę i to już jest niby powód do obaw, jest taki, że niestety ludzie odwołują noclegi w Bieszczadach.
0: Ale to byłoby już podstawą do odstrzelenia zwierzęcia, to, że niedźwiedź przebiegł pół kilometra od nas, tak?
1: No tak, i był widziany, że przebiegł przez drogę. Ostatnio była przecież sytuacja, że po jednej stronie drogi była matka, po drugiej stronie drogi były młode i zrobiło się zbiegowisko i ludzie zaczęli się zbliżać, robić filmiki. Znaczy, umówmy się, dzisiaj to naprawdę wszystko stoi na głowie. Miejmy nadzieję, że będziemy mieć tam profesjonalne służby Parku Narodowego, które będą tym wszystkim zarządzać. Który to park będzie większy i który będzie naszą wizytówką w Polsce i na świecie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marek Józefiak, rzecznik Greenpeace Polska, który o Bieszczadach wie chyba wszystko, a może jeszcze troszkę więcej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Pięknie dziękuję.

0: Tam niedźwiedzie, tu orły, a teraz w Ekspresie Jedynki smartfony. Drodzy Państwo, smartfony, jak Państwo wiedzą, zakazano od 1 września w szkołach podstawowych. Tymczasem w chełmińskiej podstawówce już wylogowali się z sieci dobrowolnie i są całkiem zadowoleni.
1: Tomek, jak to możliwe, żeby się wylogować z sieci prawie na stałe w szkole?
2: Tomasz Jarmułkiewicz, nauczyciel języka angielskiego, szkoła podstawowa numer 1 w Chełmnie. No, to jest ciężkie i trudne do zrobienia, zwłaszcza zakazami. Natomiast ja postanowiłem zrobić to w formie propozycji. Jak chcesz, to zrób to. Daję ci wybór. Nie uda ci się? No trudno, ale spróbuj. Wtedy będzie twój sukces.
1: Twoje oczekiwania były jakie? Bałeś się reakcji młodych ludzi?
2: Miałem nadzieję, że się zainteresują. Natomiast oczywiście bałem się, że no, to jest dość niepopularne dzisiaj, bo to nawet nie o to chodzi, żeby się wylogować, ale żeby stanąć przeciwko presji społecznej. Bo jak nie jesteś w grupie dzisiaj, to cię nie ma, to nie istniejesz. To takie chore jest trochę, ale niestety prawdziwe.
1: No właśnie, to porozmawiajmy o wynikach.
2: 105 uczniów klas wyższych przystąpiło do akcji. 78% przyznało, że akcja miała sens. Ponad 80% chciałoby powtórki tej akcji.
1: Można? Można.
2: Oczywiście, że można, tylko trzeba chcieć. No, mamy wspaniałą młodzież. Tutaj trzeba być szczerym wobec uczniów przede wszystkim.
1: A co byś chciał im powiedzieć?
2: Przede wszystkim bardzo podziękować za zaufanie, podziękować, że dołączyli.
3: Przez ten czas, jak przestałem korzystać z tego telefonu, to zacząłem więcej rozmawiać z moimi rówieśnikami.
4: Ludzie z mojej klasy zaczęli odkładać telefony do takiej skrzynki i postanawiałam, że też zacznę odkładać i zdecydowanie nie skupiałam się po prostu na tym, że coś zaczęło mi pikać w tym telefonie.
1: Tak naprawdę my się przyzwyczailiśmy do jednego odgłosu, że albo coś nam wibruje, albo coś, jakiś dźwięk do nas dochodzi i non-stop on do nas dochodzi kilkanaście razy, nawet w przeciągu minuty. I my ciągle łapiemy za ten telefon i ciągle jesteśmy w tym dziwnym, często niebezpiecznym świecie.
4: Zawibruje telefon albo jakieś powiadomienie przyjdzie, no to od razu się łapię za ten telefon, żeby sprawdzić, kto napisał, kto zadzwonił, jakie powiadomienie przyszło, z jakiej gry, czy coś mamy do odebrania w tej grze i...
5: Na pewno te zakazy nie pomagałyby i to, że właśnie teacher postanowił, że zrobi to w sumie dla tego, kto chce, to przyniosło większą ilość skutków, bo nikt nie czuł się taki przymuszony i po prostu było lepiej odłożyć ten telefon z własnej woli.
6: Ja myślę, że rodzice już raczej wiedzą, jak to działa i nie korzystałem dużo z telefonu. Czułem się na pewno wolny i nie korzystałem z tego telefonu, ponieważ no, po prostu się znudził tego niekorzystania i wszystko się po prostu stało nudne.
0: Czułem się wolny bez smartfona, powiedział młody człowiek, z którym rozmawiał nasz reporter Marcin Doliński. To Radiowa Jedynka, 17:30 minęła.
7: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Wiceszef MONU Paweł Zalewski mówił w Radiowej Jedynce, że ta wizyta to okazja do pogłębienia relacji polsko-amerykańskich.
8: Jeżeli będzie taka okazja do takiej rozmowy sam na sam, no nawet kilkuminutowej, no to to jest ten moment, kiedy pan prezydent Nawrocki będzie mógł przekazać ważne z naszego punktu widzenia kwestie.
7: Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Nikt nie może być obojętny na język agresji liderów opozycji, apelował w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się do ostatnich przypadków antyukraińskiej retoryki w polskiej debacie publicznej.
9: Opamiętajcie się, zatrzymajcie się, jest jeszcze czas.
7: Premier przestrzegł opozycję przed lustrowaniem urzędników państwowych pod względem pochodzenia.

0: klasy czy koloru skóry. Spadkobiercy mają problemy w bankach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzywa do uproszczenia procedur spadkowych. Nie mogą być źródłem dodatkowego stresu dla bliskich zmarłego, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
1: Dla wielu rodzin środki pozostawione na rachunku zmarłego są nie tylko częścią spadku, ale też realnym wsparciem w trudnym okresie po stracie bliskiej osoby.
0: Kolekcjoner z Częstochowy, były senator Mieczysław Wyględowski przekazał pałacowi w Wilanowie 48 zegarów ze swoich zbiorów. To egzemplarze z najlepszych ówczesnych manufaktur z Francji, Holandii i Austrii. Dar powiększy zbiór zegarów, jaki już ma pałac w Wilanowie, mają zostać pokazane publiczności w te wakacje. To zaczynamy odmierzać czas. Pełne wydanie aktualności o 18:00.
2: Byle tylko te zegary nie odliczały czasu do kolejnej imprezy rejwowej w Wilanowie. To jest Ekspres Jedynki za 27 minut, dokładnie godzina 18:00. Już za chwilę będziemy mówić o strategii cyfryzacji państwa. Co to jest? Szczegóły za 3 minuty.

0: Post Malone i Chemical w radiowej jedynce, 17.35 na zegarek i rzeczywiście już teraz po południówce o kursie na cyfrową Polskę.
1: Ekspres gospodarczy.
0: To rząd przyjął taką strategię rozwoju cyfryzacji państwa do 2035 roku. A jakie są główne założenia tej strategii? Przede wszystkim na czym ma polegać? O tym wszystkim opowie już teraz Justyna Golonko.
2: Rada Ministrów przyjęła strategię cyfryzacji państwa do 2035 roku. Ten nowy dokument zakłada m.in. pełną cyfryzację kluczowych usług publicznych, rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, ale też oczywiście zwiększenie naszego cyberbezpieczeństwa. Strategia cyfryzacji państwa to pierwszy taki dokument w historii, podkreślił dziś minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: To przewodnik po cyfrowej Polsce, który ma zapewnić nam dobry rozwój w każdym obszarze państwa przez najbliższe 10 lat. Nie było w Polsce jeszcze

0: takiego dokumentu. Naszym celem opisanym w strategii jest państwo, które załatwia i pozwala załatwić sprawę obywatelom jednym zgłoszeniem, bez papieru, przez telefon, z łatwą komunikacją i zbędną administrację wyrzuca do kosza.
1: A teraz konkrety, bo tych dziś w czasie konferencji ministra padło sporo.
0: Jednym z filarów strategii są kompetencje cyfrowe. Do tego, żeby 85% Polaków te kompetencje cyfrowe miało na wysokim poziomie. Żebyśmy mogli nadrobić olbrzymie zaległości, bo do dzisiaj to jest polski dług społeczno-technologiczny, że kompetencje Polek i Polaków nie są najwyższe. Potrzebujemy szybkiego skoku w tym obszarze, dlatego inwestujemy w systemy zarządzania elektroniczną dokumentacją w urzędach. Nikt nie może się czuć w tym skoku usług cyfrowych wykluczony, bo skoro plan jest prosty, a zakłada między innymi takie fakty, do roku 2030 100% kluczowych usług będzie dostępnych online. Do roku 2030 procent urzędów, które będą miały systemy AI, to 80%, a wszystkie urzędy w Polsce, wszystkie będą miały elektroniczne zarządzanie dokumentacją. 100% polskich gospodarstw domowych ma mieć szybki internet zapewniony do roku 2030.
1: Taki kompleksowy dokument, cyfrowa strategia, plan jest dziś bardzo potrzebny, bo jest to odpowiedź na wyzwania, które stoją także przed naszą gospodarką. Komentuje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Jak mówi, państwo jasno określa kierunki rozwoju i to, na co będzie teraz stawiać.
2: Dostrzega, że to jest odpowiednia dla nas droga rozwoju i że my bardzo potrzebujemy cyfryzacji jako społeczeństwo i na poziomie życia nas osób prywatnych i na przykład dostępu do usług publicznych, ale też i w ogóle potrzebujemy cyfryzacji do tego, żeby móc lepiej i łatwiej funkcjonować choćby też w obszarze zawodowym. Nie tylko, żeby móc świadczyć więcej i lepszych usług dla nas społeczeństwa, ale też po prostu, żeby ich praca była w pewnym momencie łatwiejsza, efektywniejsza. Ważne, że jest tam pokazane, że potrzebujemy i rozwoju technologii i tego, żeby ona była dostępna wszędzie w kraju i tego również, żeby nie tylko mieć dobrze ograne sprawy związane z technologią, oprogramowaniem, ale też i do tego, żeby na przykład duże rzesze potencjalnych pracowników zachęcać i w jakiś sposób wdrażać do stosowania technologii cyfrowych. To trzeba w odpowiedni sposób oswoić, w sposób naturalny. To nie zawsze odbywa się łatwo, więc jeżeli jest na to odpowiedni plan, to się powinno udać. Tego nie można po prostu puścić na żywioł. Z tym trzeba wiedzieć, co się chce zrobić.
1: I co ważne, na to wszystko mają być też odpowiednie środki, bo wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że od 2030 roku Polska będzie przeznaczała rocznie 100 miliardów złotych na rozwój cyfryzacji. Pieniądze będą pochodziły między innymi z funduszy unijnych. To ważna zapowiedź, bo na rozwój cyfryzacji zawsze są potrzebne ogromne środki i dobrze, że są one zaplanowane w budżecie, dodaje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.
3: To jest ważne, żeby te pieniądze były dedykowane pod cyfryzację. To jest fantastyczna informacja, że to się znalazło w strategii. Czyli polski rząd podchodzi do tego bardzo odpowiedzialnie, że nie tylko mówi, co byś chciał zrobić, ale także pokazuje, że będzie na to finansowanie z brutto państwa. Tych strategicznych celów nie da się zrealizować tylko wyłącznie pieniędzmi budżetowymi. Jednym z kluczowych elementów realizacji strategii jest właśnie budowa partnerstwa pomiędzy biznesem, administracją, pomiędzy publicznymi instytucjami i prywatnymi. Musimy jednocześnie stymulować wydatki prywatne na inwestycje w nowe technologie, więc to nie tylko wyłącznie budżet państwa, ale właśnie jednym z kluczowych elementów realizacji strategii będzie stworzenie otoczenia regulacyjnego, które będzie sprzyjało również prywatnym inwestycjom, które nawet napędzały będą transformację cyfrową polskiej gospodarki.
1: Minister cyfryzacji zapowiedział dziś także, że wydatki związane z cyfryzacją w 2030 roku mają sięgnąć 2% PKB i 5% PKB w 2035 roku.
4: No to jeszcze porównajmy, wedle danych resortu cyfryzacji w 2025 roku wydatki na cyfryzację właśnie sięgnęły 0,8% PKB, czyli ten wzrost ma być znaczący. Wicepremier podkreślał też dzisiaj, że strategia cyfryzacji państwa ma pozwolić Polsce stać się europejskim liderem transformacji cyfrowej. No i wydaje się, patrząc na to, jak dużo obszarów naszego życia jest już scyfryzowanych, że jesteśmy na dobrej drodze.
5: Jedynka. Polskie Radio.
4: I popołudniówka, już za chwilę przejażdżka wyjątkowym tramwajem. Tramwajem dla naszego zdrowia.

0: pojawił się wróg. I za kwadrans, godzina 18. Pytanie teraz do Państwa, co można robić w tramwaju? Od razu odpowiedzi, można czytać książki, to na pewno i to całkiem sporo. Można podziwiać widoki, chociaż oczywiście zależy to od trasy. Można też oczywiście słuchać muzyki, a można nie robić zupełnie nic, ale można też na przykład skorzystać z porady psychologicznej. Tramwaj zdrowia psychicznego to jest łódzka inicjatywa, w ramach której no właśnie taki specjalnie przygotowany tramwaj kursuje i oferuje mieszkańcom wsparcie i psychoedukację. No a my zapytaliśmy warszawiaków na początek, co sądzą o takim pomyśle tramwaju zdrowia psychicznego. No i co powiedzieli Wojciechowi Urbanowi?
1: Kwestia zdrowia psychicznego jest kwestią wstydliwą.
2: Już na pewno trochę mniej niż parę lat temu. To już jest bardziej dostępne w dzisiejszych czasach. Zaczęło się od młodych. Oni potrzebowali jakiejś konsultacji i to teraz się rozchodzi.
3: Myślę, że zaciera się już to, co było kiedyś, że teraz wolą ludzie o tym rozmawiać.
4: No uważam, że powinno być więcej takich inicjatyw, bo żyjemy w takim strasznie stresującym środowisku. Ten pęd dzisiaj jest okropny, więc bardzo fajny pomysł. Ja myślę, że trzeba po prostu o tym dużo mówić, że to nie jest żaden wstyd, bo według mnie ludzie po prostu się wstydzą, że mają jakieś problemy. A to po prostu jest choroba, jak każda inna i wymaga konsultacji lekarza, specjalisty i pomocy. Młode osoby, uczniowie, gdzie taki hejt i presja otoczenia jest tak duża, że bardzo dużo ostatnio słyszymy o samobójstwach takich dzieci, więc trzeba o tym mówić jak najwięcej.
5: Myślę, że generalnie sam pomysł jest bardzo interesujący i fajny, ale to może być problem ze względu też na ludzi, którzy mogą trochę prześmiewczo podchodzić czasami. Myślę, że najłatwiej jednak mimo wszystko jest rozmawiać z dzieciakami. Największy wpływ mają rodzice, jak nastawiają dzieci do zdrowia psychicznego, żeby one też same zaczynały myśleć na ten temat, a nie zostawały w tych ramach, które są nadawane przez jednak starsze pokolenia często.
6: A o projekcie zatytułowanym Tramwaj Zdrowia Psychicznego opowiada Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób niepełnosprawnych i koordynator dostępności w Urzędzie Miasta Łodzi.
7: Tramwaj będzie się poruszał na trasie WZ z Karolewa do Augustów Widzew w dni powszednie od 14 do 17.

0: 17, a w sobotę i niedzielę od 10 do 13. W tramwaju będą psychologowie, psychoterapeuci z Ogólnopolskiego Centrum Psychoterapii. Należy pamiętać, że to nie będzie w tramwaju prowadzona terapia. Bardziej to będzie wskazanie, gdzie można taką pomoc uzyskać i ewentualnie skierować osoby do odpowiednich placówek. Będą psychologowie rozmawiać z mieszkańcami, z mieszkankami Łodzi na temat tego, jak w ogóle radzić sobie w kryzysie psychicznym.
1: Państwa celem w tej akcji jest także oswojenie tematu zdrowia psychicznego.
0: Oczywiście, jeśli chodzi o młode pokolenie, być może te osoby bardziej są już uświadomione na temat konieczności dbania o zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak fizyczne, ale widzimy to u naszych klientów, którzy do nas przychodzą, że na przykład zwolnienia lekarskie, psychiatryczne są deprecjonowane przez pracodawców. Ludzie wstydzą się przyznać, że chorują, czy są w jakimś kryzysie psychicznym. Osoby były dyskryminowane. Chcemy też oswoić mieszkańców z tą uważnością na zdrowie psychiczne, że to jest tak bardzo ważne. Pokażemy, że nie ma się przede wszystkim czego wstydzić, nie ma się czego bać.
1: Nie trzeba się wcześniej zapisywać, prawda?
0: Absolutnie. Jest to bezpłatne. 15 czerwca w tramwaju też będzie tłumacz polskiego języka migowego, więc osoby głuche również mogą z takiej pomocy skorzystać. Tematykę będzie narzucała osoba wsiadająca do tramwaju. Myślę, że to inicjatywa na tyle fajna, że taki tramwaj będzie wyruszał co roku.
2: No a ten najbliższy będzie kursował od 12 do 18 czerwca łódzką trasą WZ. Uważam, że inicjatywa jest świetna, bo nawet jeśli nie od razu rozwiąże się jakieś problemy, to przynajmniej przetrze się szlaki i oswoi się trochę temat zdrowia psychicznego, własnego, cudzego i wybrania się na przykład do gabinetu.

0: poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
1: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
15: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Większy ruch obserwujemy w drodze z Gliwic w kierunku Żorów, autostrada A1. Korek kończy się jeszcze przed węzłem Knurów i ma on 3 km. Niewielkie spowolnienia cały czas są także w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, autostrada A4 przed Zakopianką. Ale także na samej Zakopiance podobna sytuacja. Samochody ustawiają się już na samym węźle Kraków południe i utrudniony przejazd mamy do Libertowa, czyli w kierunku Zakopanego. Korek ustawia się też za miejscowością Zabierzów na drodze krajowej numer 79, to wjazd do Krakowa od północnej strony. Popołudnie cały czas może przysporzyć problemy kierowców.

0: wyjazdom z Warszawy korkuje się S8 głównie na wysokości Fortów Bema i Sadów Żoliborskich, czyli w kierunku Białegostoku. Poza tym gęsto jest w Alejach Jerozolimskich i na skrzyżowaniu z Aleją Prymasa Tysiąclecia. W obu kierunkach niemożliwy jest przejazd przez Aleję Generała Władysława Sikorskiego. Ustawia się tam naprawdę gęsty korek. W kierunku Warszawy także jest sporo samochodów na drodze krajowej numer 7 Łomianki, Dziekanów Leśny, ale sporo aut stoi również na wysokości warszawskich Młocin. Podobnie na wjeździe od południowej strony droga krajowa numer 79, czyli Piaseczno-Mysiadło w kierunku Ursynowa. Są też dobre informacje. Droga krajowa numer 54, odcinek Braniewo-Węzeł, Braniewo-Południe w pobliżu Józefowa, czyli województwo warmińsko-mazurskie. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nie było osób poszkodowanych. Do tej pory wprowadzony był ruch naprzemienny. Teraz już można tam przejechać bez większych problemów. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Jest 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Minister Kierwiński obroniony. W Sejmie przepadł wniosek PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Spór o ustawę o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Szefowa resortu kultury wyjaśniała dzisiaj, jak ma wyglądać ta pomoc. Tłumy przed Sagradą Familią w Barcelonie. Wieczorem z udziałem papieża poświęcenie najwyższej wieży świątyni. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku szefa MSWiA. Sejm odrzucił wniosek PiSu o wyrażenie ministrowi wotum nieufności. Za odwołaniem szefa resortu było 202 posłów, przeciw 232. Jedna osoba się wstrzymała.
2: PiS zarzucało ministrowi brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie.
3: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu.
2: Mówił poseł PiSu Andrzej Śliwka. Marcin Kierwiński odpowiadał, że wniosek zawiera wiele kłamstw, nieprawd i fałszerstw. Dodawał, że na tego typu stwierdzeniach nie da się budować bezpieczeństwa państwa.
4: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
5: Minister Kierwiński dobrze służy Rzeczpospolitej i dalej będzie pełnił swoją misję.
2: Bronił swojego ministra premier Donald Tusk. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Minister kultury Marta Cienkowska tłumaczyła w Sejmie, jak ma działać ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Nad projektem pracują teraz posłowie. Wywołał on kontrowersje i dyskusje. Marta Cienkowska wyjaśniała, że pomoc trafi do twórców o najniższych dochodach.
6: To system automatycznych dopłat do minimalnej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, do którego twórcy mają prawo po uzyskaniu statusu artysty. Będzie przyznawany na okres 12 miesięcy, a dopłaty będą uzupełniane w ciągu tych 12 miesięcy wyłącznie w okresach, w których artystom brakuje do minimalnej składki emerytalnej, a dopłacana będzie wyłącznie różnica.
1: Projekt ustawy rząd przyjął pod koniec maja. Ma odpowiadać na wieloletni problem braku stabilnego zabezpieczenia dla osób pracujących w kulturze. Krytycy nowych rozwiązań stawiają pytania o koszty dla budżetu. Pytają też, dlaczego tylko jedna grupa zawodowa ma być traktowana w sposób szczególny. Między innymi w związku z tą ustawą PiS zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister kultury. 10 pomorskich organizacji gospodarczych podpisało dziś porozumienie z polskimi elektrowniami jądrowymi. Państwowa spółka chce w ten sposób zachęcić lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do łańcucha dostaw budowy elektrowni w gminie Choczewo. Spółka chce nawiązać bliższą współpracę z przedsiębiorstwami budowlanymi, ale też z firmami z branż nieoczywistych, mówi jej wiceprezes Michał Olszewski.
7: Chociażby dzisiaj prowadzimy bardzo szeroki front robót, które związane są z badaniami geologicznymi. To nie jest bardzo oczywista branża, która występuje i to też są branże, które występują okresowo. Przechodzimy potem na etap prac związanych z konstrukcjami, czy z jakby już samą energetyką, gdzie te wymogi dotyczące bezpieczeństwa, czy też jakości rosną coraz bardziej.
8: Potrafimy wspólnie łączyć się i wspólnie pracować i być silnym partnerem, który też zna region.
1: Mówił prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda Leszek Glaza. Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma rozpocząć się w przyszłym roku. Realizacja inwestycji potrwa 10 lat.
9: To są aktualności jedynki.
1: Na ten moment Barcelona czekała 144 lata. W bazylice Sagrada Familia papież Leon XIV weźmie udział w ceremonii otwarcia mierzącej 172,5 metra wieży Chrystusa. Dzięki jej ukończeniu to najwyższy kościół na świecie. Uroczystość otwarcia zorganizowano dokładnie w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. W Barcelonie jest nasz dziennikarz Paweł Pawlica.
9: Teren wokół świątyni został ogrodzony, zamknięte zostały też prowadzące w jej stronę ulice. Porządku pilnują setki policjantów. W inauguracji weźmie udział 8 tysięcy osób. 4 tysiące wejdą do środka, pozostali będą mogli podziwiać ceremonię na telebimach na zewnątrz świątyni. Przyjechaliśmy specjalnie na spotkanie z papieżem. Jesteśmy z Peru. Nasz kraj jest dumny, że papież ma też peruwiańskie obywatelstwo. Mamy poczucie, że to nasz rodak, peruwiańczyk w 100%. Jesteśmy w Barcelonie po raz trzeci, ale teraz przyjechaliśmy z Włoch specjalnie na spotkanie z papieżem i żeby zobaczyć nową wieżę Sagrada Familia. Jest naprawdę imponująca i ogromna. Wieczorną inaugurację uświetni pokaz dronów oraz rozświetlenie krzyża. Konstrukcja zwieńczająca wieżę jest tarasem widokowym. Krzyż ważący ponad 200 ton ma przeszklenia, tak jak ponad 100 lat temu zaprojektował to Antonio Gaudi. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: A msza w bazylice zacznie się za niespełna pół godziny. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, a na wschodzie, południowym wschodzie oraz północnym zachodzie również burze. W czasie ich trwania porywy wiatru będą sięgać 85 km na godzinę, to w porywach. Temperatura minimalna od 8-9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w centrum do 16 stopni na krańcach wschodnich kraju. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1002 hektopaskale.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia...

0: idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Dorośli bracia i siostry wspierają się i żyją w zgodzie, czy jednak częściej są skłóceni? Skąd biorą się konflikty między dorosłym rodzeństwem? Jak szukać porozumienia i czy warto robić to za wszelką cenę? W audycji także o kobietach w nowych technologiach, nauce i inżynierii i o osiągnięciach Polek w dziedzinie energetyki jądrowej oraz o tym, jak kupować ubrania z drugiej ręki ekologicznie i z charakterem.
3: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Piąty dzień obecności papieża w Hiszpanii. Leon XIV odwiedził więzienie Brians 1. Matce Bożej powierzam moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, powiedział papież w Montserrat. W stulecie śmierci architekta Antonio Gaudiego Leon XIV poświęci wieżę Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedził największe więzienie w Katalonii. W przemówieniu podkreślił, że człowiek, nawet jeśli popełnia błędy, nigdy nie traci swojej godności. Zawsze można rozpocząć nowe życie.
5: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino,
6: choć ciężar i smutek mogą naznaczać niektóre chwile waszej drogi, pamiętajcie, że życiowe błędy nie określają tożsamości człowieka. Jeśli zaufamy łasce Bożej i pozwolimy się jej prowadzić oraz przemieniać, odkryjemy, że w naszym życiu przeszłość nie potępia przyszłości, lecz daje nam możliwość zmiany naszych decyzji i wyborów. Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takim, jaki jesteś, ale w swoim marzeniu widzicie lepszy. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem i być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia, skruchy, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia.
5: I sobre todo de reconciliarse e de perdonar.
4: Papież wysłuchał również świadectw osadzonych. Opowiadali o swojej drodze nawrócenia i o tym, jak wiara pomaga im przeżywać czas odosobnienia oraz odnajdywać nadzieję na przyszłość.
7: Tutaj w więzieniu nie jestem sama. Jezus daje mi siłę, daje mi życie. Czuję go w sobie. Inaczej nie wiem, jak mogłabym to wszystko wytrzymać.
4: Z Barcelony papież udał się na Montserrat. To jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Hiszpanii. Nawiązując do słów Maryi podczas wesela w Kanie Galilejskiej, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, papież wskazał na drogę, którą powinien podążać chrześcijanin, pragnący naśladować Jezusa.
6: Jezus ukazuje nam drogę miłosierdzia, pojednania, prawdy i łagodności. Jednocześnie demaskuje przemoc, która może ukrywać się w naszych słowach i postawach, krytykę, która upokarza, potępienie, które niszczy oraz agresję, która dzieli. Taka ukryta przemoc często przywdziewa pozorne zbroje, za pomocą których próbujemy chronić nasze rany, lęki lub cierpienie spowodowane doznaną niesprawiedliwością.
4: Dziś przewidziano jeszcze spotkanie papieża z przedstawicielami diecezjalnych instytucji charytatywnych i opiekuńczych. Natomiast wieczorem podczas mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia Leon XIV dokona inauguracji wieży Jezusa Chrystusa, najwyższej wieży świątyni zaprojektowanej przez Antonia Gaudiego, którego stulecie śmierci dzisiaj obchodzimy.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: Jedynka. To jest radio. Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Jakub Domaracki. Odnowiona altana chińska w Jabłonnie została ponownie otwarta dla zwiedzających. Zabytek jest jednym z najcenniejszych przykładów architektury ogrodowej przełomu XVIII i XIX wieku w Polsce. I na ten temat podyskutujemy już za chwilę. Następnie nasze studio odwiedzą naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy i opowiedzą, co szykują na 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A w ostatniej części tego magazynu połączymy się z Lublinem i z tamtejszym Uniwersytetem Przyrodniczym, który także będzie obecny na najbliższym pikniku. A zatem kłaniam się, zaczynamy.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W studiu programu pierwszego Polskiego Radia witam teraz panią Monikę Kalistę, prawniczkę i kanclerza Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór pani kanclerz, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwo przed odbiornikami.
1: A będziemy rozmawiać o altanie chińskiej w Jabłonnie. To taki malowniczy temat, tak mi się wydaje, bardzo ważny. Proszę powiedzieć może najpierw tak ogólnie o zespole pałacowo-parkowym w Jabłonnie, bo to jest bez wątpienia bardzo ważna część dziedzictwa polskiej nauki, Polskiej Akademii Nauk.
2: Pałac w Jabłonnie to jest tak naprawdę perła w koronie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, wersal polskiej nauki, tak chyba można powiedzieć śmiało. Pałac, który otrzymaliśmy w prezencie wraz z innymi nieruchomościami przez 75 lat istnienia Polskiej Akademii Nauk, bo właśnie świętujemy 75. rocznicę powstania Polskiej Akademii Nauk. I ten pałac do nas trafił jako jeden z prezentów, które otrzymaliśmy na przestrzeni lat. Pałac ma przepiękną historię, sam w sobie jest cudowny, wybudowany przez brata króla Poniatowskiego. Widać, że przez wiele, wiele wieków ten pałac był dopieszczany przez jego właścicieli i przykładem tego jest altanka chińska, która tak jak my w tym momencie, nie wiem, zachwycamy się na przykład jachtami czy jakimiś glampingiem, tak w czasach, w których altanka powstała, zachwycano się taką drobną architekturą chińską i kaprysem właścicieli, żeby mieć coś modnego w swoim ogrodzie, tą altankę zbudowano. Altanka jest dosłownie altanką, bo jest to niewielka nieruchomość, niewielki budyneczek, który swoim kształtem przypomina taką świątynię, którą pewnie podróżujący do Chin często mogą widzieć. Ona była w opłakanym stanie. To jak ja tam zajechałam do Jabłonnej w 2023 roku i to zobaczyłam, to muszę powiedzieć tak personalnie serce miałam złamane, bo pomyślałam w takim pięknym miejscu, w takim pięknym starodrzewiu stoi budynek, który ma ogromny potencjał i to jest niewiarygodne, że nic z tym się nie dzieje. Ja długie lata mieszkałam tuż przy łazienkach, a jak państwo wiecie, łazienki mają przepiękną architekturę właśnie chińską. Zresztą współpracują z ambasadą, czy też z innymi instytucjami, które się opiekują tymi właśnie budyneczkami. I tak zaczęliśmy naszą przygodę z remontem altanki. Pukaliśmy i nikt nam nie chciał pomóc. Wszyscy mówili, świetny, fajny budynek, no trzeba to naprawić, tak tego słyszeliśmy, ale nic nie możemy z tym zrobić, musicie sobie państwo radzić sami.
1: Ale to tylko problemy finansowe, czy jeszcze jakieś inne po drodze problemy?
2: Głównym problemem, jaki ja mam jako kanclerz z zabytkami, których mam w swoim portfolio nieruchomości masę, to są nie tylko pieniądze, to są też nakazy konserwatorskie, które zobowiązują nas do wykonania pewnych rzeczy. To też jest nieuregulowana własność. Akurat ta nieuregulowana własność, jeżeli chodzi o Pałac w Jabłonnej, ma ogromne znaczenie, bo nie jesteśmy w 100% właścicielami pałacu. Ale ja nie wyobrażam sobie, jakbym miała nie dbać o ten pałac, jakbym miała nie odbudować tej altanki chińskiej. To jest część dziedzictwa narodowego naszego kraju, więc czy ja jestem nie w pełni właścicielem,

0: czy ja jestem w pełni właścicielem, to czuję odpowiedzialność za ten zabytek, więc zabraliśmy się do pracy. Ale tak, to nie są tylko pieniądze, chociaż pieniądze, no nie ukrywam, są tutaj w zasadzie główną rzeczą, która nas hamuje w takim prowadzeniu tych nieruchomości, w jakim pewnie byśmy sobie chcieli, życzylibyśmy sobie, aby były prowadzone. Ale problemem jest jeszcze to, że Polska Akademia Nauk jest takim bardzo ciekawym, bardzo kolorowym tworem, który tak naprawdę znajduje się na pograniczu różnych resortów i różnych sił. Bo oczywiście wiemy, że jest ta część naukowa, czy poprzez instytuty naukowe, czy poprzez naszych wspaniałych korporantów, ale jest część, którą ja się opiekuję, czyli majątek Polskiej Akademii Nauk. I my ten majątek mamy ogromny. My mamy 7 tysięcy hektarów nieruchomości w całej Polsce. Od południa po Świnoujście, które jeżeli byśmy porównali do naszego areału, to właśnie nasz areał jest wielkości Świnoujścia. Dokładnie odpowiada 1:1 Świnoujściu. I w Świnoujściu mamy też nieruchomość. Piękny ośrodek wypoczynkowy.
1: Czyli pani kanclerz, takich zabytków, tak mi się wydaje, w opłakanym stanie, czy takich, które były w opłakanym stanie, było dużo, było bardzo dużo wręcz.
0: Było i jest wciąż dużo. No, jesteśmy właścicielami Pałacu Staszica w Warszawie, wspomniana Jabłonna, Willa Pniewskiego, Pałac Branickich razem stanowią kompleks Muzeum Ziemi na skwerze w Warszawie, tuż za budynkami Sejmu. No, przepiękna kamienica, przepiękna kamienica. Ja teraz tak o niej mówię, bo niedawno ją odwiedziłam we Wrocławiu. Proszę Państwa, jakbyście zobaczyli, a mieszkańcy Wrocławia na pewno ją znają, zobaczylibyście tę kamienicę, to dech by wam w piersiach zabrało, by wam w ogóle oddech, bo to jest kamienica, której by się nie powstydził baron w okresie Gilded Age w Nowym Jorku. Ona swobodnie mogłaby stać przy Central Parku i byłaby najpiękniejszą kamienicą w Nowym Jorku. To akurat jestem dumna z siebie, bo w zeszłym roku skończyliśmy remont tej kamienicy, więc mam się naprawdę czym pochwalić. To jest moja duma. Mamy też ogromną ilość nieruchomości postpegerowskich, czyli Państwo mogą sobie wyobrazić, że na przykład ja zarządzam starymi stajniami, starymi stodołami, chlewniami, przepraszam, że użyję takiego słowa, a te PGR-y często były przedwojennymi majątkami szlacheckimi, więc tam są też pałacyki, tam są też przepiękne wille. I one są już w trochę gorszym stanie, bo to są mniejsze budynki znajdujące się gdzieś w ustronnych miejscach. Na przykład na Mazurach w Baranowie mamy przepiękny kompleks przedwojenny. Taki mamy wachlarz nieruchomości. 655 dokładnie budynków i lokali mieszkalnych posiada Akademia.
1: To się i nawet... z tego wszystkiego, z tego ogromu Polska Akademia Nauk wybrała właśnie altankę chińską, od której zaczęliśmy, żeby ją tak odrestaurować, żeby otworzyć dla zwiedzających.
0: Tak, od lat Jabłonna jest otwarta dla zwiedzających, dla mieszkańców okolic. Zwiedzający wchodzili, jak goście wchodzili na teren parku, to mijali tą szkaradę, jaką była altanka chińska i ja sobie postawiłam to za cel, żeby to wyremontować. I 2 tygodnie temu było jej otwarcie, dokładnie w Dzień Matki, 26 maja otwarliśmy altankę chińską. I jestem dumna z tego, bo naprawdę udało nam się odtworzyć kawałek bardzo fajnej historii związanej z polską nauką, z polską historią i z jakimś takim dziedzictwem Polski.
1: Historycznym oczywiście, z kulturą polską. Widziałem, że tam przedstawiciele też chińskiej ambasady byli, więc to taki ukłon był tak w stronę przyjaźni między cywilizacjami, też ukłon jakiś w stronę historii i tych stosunków Polski właśnie z Azją.
0: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, które są takie bardzo niepokojące, bardzo czarne, ciemne. Taki event, jaki udało nam się zorganizować i spotkać się z przedstawicielami ambasady chińskiej, z urzędnikami chińskimi i przede wszystkim z małżonką ambasadora chińskiego, bo to ona objęła patronatem to wydarzenie. Naprawdę było czymś fajnym i czymś takim przyjemnym i ja widziałam też w oczach tych urzędników chińskich, że byli naprawdę bardzo zadowoleni i czuli się wyróżnieni, że się tutaj znaleźli.
1: A proszę powiedzieć nam, pani kanclerz, czy planowane są kolejne konserwacje, takie prace właśnie, tak jak jeżeli chodzi o altankę chińską, bo z jednej strony można by pomyśleć, że Polska Akademia Nauk powinna w całości zajmować się nauką, a te inne rzeczy, takie, które robią państwo mimochodem, no to one jednak w jakimś sensie uwagę od meritum odwracają. Czy jednak tak nie jest?
0: Czy ja wiem, czy odwracają? wracają. One wszystkie w jakiś sposób...

0: osób są związane z nauką, bo jesteśmy spadkobiercami wspaniałych tradycji, czy poprzez Zamojskich w Kurniku, czy poprzez Bibliotekę Gdańską, czy poprzez Pałac Staszica. To są wszystko nieruchomości, które są stricte związane z nauką. To, że jesteśmy holdingiem nieruchomości, małym holdingiem nieruchomości, nie oznacza, że te nieruchomości nie pracują na rzecz nauki, bo one są otwarte i pracujemy. Ja pracuję na przykład teraz nad tym, aby Pałac Staszica całkowicie otworzyć dla odwiedzających Warszawę, dla warszawiaków, bo to jest coś, co w zasadzie jest aż niewyobrażalne, żeby w centralnym punkcie na szlaku, na którym każdy zwiedzający, który przyjeżdża do Warszawy, idzie prędzej czy później, nie może wejść do Pałacu Staszica. Kolejną rzeczą, nad którą pracujemy, to jest Muzeum Historii Naturalnej. Ja już mam nadzieję, że to Muzeum Historii Naturalnej będzie w nowoczesnym budynku, które nie tylko pomieści pierwsze muzeum tego typu w Polsce. To jest aż niewiarygodne, żeby tyle lat, po 1989 roku, my nie mamy takiego muzeum, a Polska Akademia Nauk ma przeogromne zbiory, które to muzeum swobodnie mogą zasilić. Więc mam nadzieję, że tym razem już w nowym budynku, bez opieki konserwatora, prędzej czy później takie muzeum otworzymy. I podwaliną pod to muzeum będzie właśnie Muzeum Ziemi, które mieści się też w przepięknych budynkach Willi Pniewskiego i Pałacu Branickich. I tam bardzo serdecznie zapraszam już niedługo, bo otworzymy mini wystawę Przedsmak tego Muzeum Historii Naturalnej. Jak Państwo na przykład, którzy byli w muzeum w Nowym Jorku, wchodzą i widzą przepiękny szkielet dinozaura. My też mamy takie szkielety. Trochę mniejsze, ale też mamy. Więc serdecznie zapraszam.
1: A zatem życzę, żeby Pani słowa się spełniły, bo to są życzenia i dla Pani, i dla Polskiej Akademii Nauk, ale i dla nas wszystkich, dla Polaków.
0: Tak, bardzo dziękuję. My, tak jak wspomniałam, świętujemy 75-lecie istnienia Akademii. Taki zacny wiek bardzo żwawego emeryta i jeszcze sporo przed nami do zrobienia.
1: A opowiadała pani Monika Kalista, prawniczka i kanclerz Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A już za chwilę porozmawiamy o fizyce.

0: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Kolejnymi gośćmi naszego dzisiejszego spotkania są naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, pan doktor inżynier Jarosław Domański oraz pan magister inżynier Wojciech Gromelski. Dobry wieczór, panowie, witamy.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Będziemy oczywiście mówić o tym, że zbliża się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik i panowie będą właśnie wtedy na Stadionie Narodowym i sympatykom nauki Polskiego Radia będą panowie objaśniać tajniki fizyki plazmy. No właśnie, czym jest może najpierw ta fizyka plazmy, czym jest plazma, pan doktor Jarosław Domański?
1: Plazma jest jakby czwartym stanem skupienia. Jak sobie wyobrazimy te trzy stany skupienia, które znamy, ciało stałe, czyli cząstki są mniej więcej w tym samym miejscu, lekko drgają, później ciecz, one trochę się ruszają bardziej, gaz, ruszają się zupełnie swobodnie, natomiast jeżeli będziemy dalej podnosić temperaturę, to w pewnym momencie one podczas zderzeń zaczną się jonizować. Jeżeli będziemy mieli taki stan złożony z jonów, czyli atomów pozbawionych części elektronów i wolnych elektronów, to jest plazma.

0: I tym się generalnie zajmujemy pod różnymi aspektami, badamy. Nasze Słońce jest zbudowane z plazmy. Jak mamy obłoki międzygwiezdne, tam też jest plazma. Z takich codziennych to stanem na granicy plazmy jest płomień. Jak mamy ogień, sobie rozpalimy ognisko.
1: Miałem się pytać o tą plazmę tu na Ziemi. Boże, tak daleko
0: piorunę,
1: na wszechświecie.
0: Mamy pioruny. Jak uderza piorun, to on też jonizuje gaz wzdłuż swojej trajektorii i to, co świeci, to jest też plazma.
1: A plazma ma swoje kategorie, tak można powiedzieć?
0: Tak, w zależności od, czy mamy wysoką temperaturę, czy niską, czy mamy dużą gęstość, czy małą. One się trochę inaczej zachowują. Też stan poziom jonizacji ma znaczenie, ponieważ może mieć w pełni zjonizowaną plazmę albo taką, która ma część cząstek zjonizowanych, a część niezjonizowanych.
1: A proszę powiedzieć w takim razie, czym zajmuje się Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, bo to jest bardzo szacowny instytut i właściwie już wiekowy jak na instytut.
0: Znaczy wiekowy, ile? 76
2: rok. 76 rok w stanie instytutu.
0: Więc pewnie znalazłyby się starsze instytuty w Polsce.
1: Natomiast, ale i młodsze też.
0: I młodsze też. A, po pierwsze, zajmuje się plazmą tokamakami i stelartrami, czyli plazmą wytwarzaną i utrzymywaną przez pole magnetyczne. Mamy plazmę laserową, czyli tym, co ja się zajmuję, czyli wytwarzamy plazmę w wyniku oddziaływania impulsu laserowego z materią. Mamy też dział czy z silników jonowych, gdzie wytwarzamy plazmę i wykorzystujemy ją jako materiał pędny.
2: Dosyć dużą działką i mocno taką szeroką jest właśnie ta plazma utrzymywana magnetycznie tutaj. Tak naprawdę prowadzimy cały szereg badań, bo to są zarówno jakieś, powiedzmy, detektory promieniowania X, jak i jest to promieniowanie widzialne. Tutaj tak naprawdę mamy jako instytut bardzo szeroką współpracę tak naprawdę na wszystkich chyba dostępnych urządzeniach, bo to jest zarówno Japonia i są to Niemcy. Długi czas była to Wielka Brytania, jest to także Francja. Także my w tych pracach uczestniczymy także pod względem projektowania pewnych elementów, czasami symulowania, poprzez także ich wykorzystywanie, analizę, wyciąganie jakichś wniosków, które także służą oczywiście lepszemu zrozumieniu tych zjawisk.
1: A teraz proszę powiedzieć, co panowie przyszykowali na najbliższy piknik naukowy.
0: Pierwszym pokazem, za który częściowo jestem odpowiedzialny, jest tytuł jest Pokazy światło w naturze i nauce. Generalnie zaczniemy od pokazywania, jak działają soczewki w odniesieniu też do ludzkiego oka. Pokażemy, jak działają różne aberracje, czyli co się dzieje, kiedy soczewka ma jakieś wady, jak to wpływa na obraz. Opowiemy też o rozpraszaniu. W nawiązaniu do działania lasera z materią odpowiemy o rozpraszaniu światła w materii. Tutaj między innymi odpowiemy na pytanie, dlaczego niebo jest niebieskie, jak to wygląda w atmosferze. Rozpraszanie. Wytłumaczymy też, czym jest światło, z czego się składa światło białe. No i zakończymy opowieścią, do czego możemy wykorzystywać światło nie tylko w naturze, ale w naszych badaniach.
1: Bardzo podstawowe, ale i bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy.
0: Trochę podstawowych, ponieważ też problemy logistyczne są. No, my nie jesteśmy w stanie takiego silnego lasera, jak na jakich badamy, nie jesteśmy w stanie ich przynieść na piknik, więc jesteśmy też logistycznie trochę ograniczeni, ale też myślę, że podstawowe jest fajne, żeby pokazać fizykę po prostu dzieciom. To też ma być dla dzieci, tak? Więc staraliśmy się nie wchodzić jakoś bardzo głęboko w tematykę, w szczegóły, tylko staramy się to też pokazać. Takie rzeczy, które mogą zainteresować dzieci, tak, mogą być fajne.
1: Myślę, że spokojnie takie rzeczy interesują dorosłych. Ja jestem tego dobrym przykładem, jestem dorosły i mnie to interesuje. Pan Wojciech, teraz Gromelski.
2: Tak, tutaj to, co ja będę starał się pokazać także z naszym zespołem, bo tutaj tworzymy zespoły, żeby zapewnić jakość i móc pokazać różne eksperymenty, to tak naprawdę pokazanie światła jako pewnej informacji. My mamy taką tendencję do patrzenia na światło na zasadzie ładnego zachodu słońca czy wschodu. To owszem także jest dla nas informacja, ale z naszej perspektywy jest to także informacja na przykład o otaczającym nas wszechświecie. My nie jesteśmy na obecnym stanie nauki dotrzeć do tych obiektów, ale właśnie to światło, które gdzieś zbieramy z odległych przez

0: przestrzeni daje nam informację o tym, co się tam dzieje. I podobnie to, co my będziemy pokazywać na przykładzie tak naprawdę bardzo takich archaicznych eksperymentów na początku, bo tak naprawdę tam są dwa elementy, to po prostu na zasadzie barwienia płomienia pewnymi solami. Jeśli zauważymy, mamy sole różnych metali, one z pozoru wyglądają identycznie. Natomiast jeśli już włożymy je do płomienia, one właśnie poprzez swoją strukturę atomową tych metali będą nam dawać oczywiście innym kolorem. Nasze oko jest takim najprostszym detektorem różnych kolorów. Te kolory też są dla nas informacją i też będziemy się starali pokazać za pomocą spektrometru, że to są inne tak naprawdę długości fali, na których mamy tą emisję odpowiadającą właśnie tym metalom. Dalej będziemy też pokazywać, mamy specjalne urządzenie takie plazmowe, bardziej będziemy starali się to przenieść także na nasz grunt, czyli pokazanie, że plazma też świeci, że ona też świeci w zależności od tego, jaki ma skład i to także jest dla nas źródłem, na przykład tak jak w reaktorach, jest źródłem informacji, jakie zanieczyszczenia mamy w plazmie. To jest bardzo krytyczne, ponieważ jeśli pomyślimy o fuzji termojądrowej jako procesie, w którym chcemy, żeby tylko określone izotopy wodoru przechodziły w reakcję, to oczywiście chcemy mieć jak najmniej zanieczyszczeń, żeby ta reakcja była jak najbardziej sprawna i była niezakłócona. Chcemy mieć nad nią kontrolę.
1: Wspomniał pan o fuzji jądrowej. Proszę wyjaśnić.
0: Znaczy, jest to proces, który także też próbuje w inny sposób badać. Tutaj możemy mówić tak naprawdę o procesie, który naturalnie obserwujemy w gwiazdach i niewątpliwie to on jest dla nas inspiracją. Ten proces albo możemy próbować wywołać poprzez właśnie silny impuls laserowy, gdzie próbujemy tak w dużym uproszczeniu temu paliwu nadać odpowiednią energię, tak żeby te dwa izotopy wodoru syntezowały w hel. I tutaj warunki fuzji laserowej są zdecydowanie inne. To jest przede wszystkim praca bardzo impulsowa. Tutaj nie będę wnikał, ale ta plazma też jest zupełnie inna. Albo też możemy to właśnie utrzymywać za pomocą specjalnych urządzeń. I to oczywiście może nam potencjalnie zapewniać bardziej stabilną pracę. No ale oczywiście, jeśli mówimy o utrzymywaniu polem magnetycznym, takiego ośrodka, który jest tak dynamiczny, no jest to proces nietrywialny, tak? No to te badania się przedłużają. No właśnie dlatego, że fizyka w ogóle plazmy tak wysokotemperaturowej, tak trudnej, jest nietrywialna i niestety bez modelowania, bez symulacji, no w zasadzie nieosiągalna.
1: Powiedzieli panowie o trudnościach samej fizyki plazmy, a jak to jest z popularyzacją tej wiedzy? Czy to jest trudna sztuka, czy właśnie wręcz przeciwnie? Im trudniejsza nauka, tym łatwiejsza popularyzacja.
2: Po kilku piknikach, w których już brałem udział, to chyba największą trudnością jest, że jest to trudno pokazać. Jest to trudno pokazać, i nawet w laboratorium, jak robimy eksperymenty, no to się wszystko ma miejsce u nas, w komorach próżniowych, tak? Czyli nawet jakbyśmy kogoś zaprosili gdzieś, no to jedyne, co zobaczy, to informacje na monitorze komputera, więc to jest takie mało spektakularne.
1: Czyli opiera się po prostu na wyobraźni.
2: Mało spektakularne, więc mi się wydaje, że to jest...
0: No to zależy, bo tak naprawdę tutaj bym się z Jarkiem nie zgodził o tyle, że prowadzimy też badania tak naprawdę materiałowe w naszym instytucie, oparte o laserową spektroskopię wzbudzeniową, czyli po prostu staramy się impulsem laserowym uderzyć w jakąś naszą próbkę i poznać skład. No i tutaj tak naprawdę też często wspomagaliśmy się, na przykład prowadziliśmy takie badania z laserem światłowodowym, co miało nam poprawić, powiedzmy, emisję tego światła, żeby mieć lepszą, powiedzmy, łatwiejszą detekcję tych zmian,
2: no to
0: różnic.
2: Chyba jest
0: i
2: najprostsze.
0: To było widowiskowe.
2: To akurat jest chyba jedna z niewielu tak rzeczy, których można, bo silniki w sumie też nie.
0: No tak, to jest niebezpieczne, bo oczywiście laser światłowodowy pali różne rzeczy naokoło siebie, natomiast no też my jesteśmy ludźmi, którzy znają te rzeczy trochę dłużej i o ile nie ma ludzi, którzy nie są przeszkoleni, to jest to proces bezpieczny.
2: No więc bardzo zapraszamy na nasze stoisko, strefa przyszłości, stoisko F1, najbliższa sobota, Stadion Narodowy, bardzo zapraszamy. Mam nadzieję, że nie zawiodą się państwo.
0: Zrobimy co w naszej mocy.
2: Zrobimy co w naszej mocy, żeby się państwo nie zawiedli.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a państwa i moimi gośćmi byli naukowcy z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, doktor inżynier Jarosław Domański oraz magister inżynier Wojciech Gromelski. Panowie, do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Do usłyszenia.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Niezmiennie słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Łączymy się teraz z panią Dorotą Duszyńską z działu nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dobry wieczór, kłaniam się z Warszawy.
1: Dobry wieczór.
0: Pani Dorota Duszyńska opowie nam teraz o najważniejszych atrakcjach, które Lubelski Uniwersytet Przyrodniczy przygotował na najbliższy piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale może zanim o tych atrakcjach, to taka uwaga wstępna. Wydaje się, że piknik naukowy to jest wielka gratka dla dziennikarzy, ale też dla, może przede wszystkim, dla popularyzatorów nauki, dla takich placówek właśnie jak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który właściwie na co dzień zajmuje się upowszechnianiem wiedzy. I to chodzi o różne gałęzie nauki.
1: Tak jest. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie bardzo chętnie angażuje się w inicjatywy mające na celu popularyzację nauki. W tym roku mamy przyjemność uczestniczyć także w 29. pikniku naukowym imienia profesora Łukasza Turskiego. Wydarzenie to należy do największych plenerowych imprez popularyzujących naukę w Europie, więc warto tego nie przegapić. Myślę, że zarówno entuzjaści, jak i sceptycy będą mile widziani, być może ci drudzy nawet bardziej. Tegoroczna edycja pikniku pod hasłem Przewodnik z życia wzięte koncentruje się na nauce obecnej w życiu codziennym. Odkrywaniu zjawisk, które zachodzą wokół nas każdego dnia, to zaproszenie do spojrzenia na świat z bliska i zadawania pytań, od których zaczyna się każde naukowe odkrycie. Podczas pikniku Uniwersytet Przyrodniczy zaprezentuje szeroką ofertę interaktywnych pokazów i warsztatów, które pozwolą uczestnikom w praktyczny sposób doświadczyć nauki. Na stoisku uniwersytetu będzie można doświadczyć fascynującego spotkania życia z nauką. Będzie można między innymi zobaczyć proces tworzenia lodów z użyciem ciekłego azotu, zakończony degustacją, odkryć właściwości mleka poprzez eksperymenty chemiczne, między innymi takie jak malowanie na mleku, doświadczyć, jak choroby oczu wpływają na postrzeganie świata. Warsztat ten ma na celu przybliżenie uczestnikom, w jaki sposób wybrane schorzenia oczu wpływają na codzienne funkcjonowanie człowieka. Dzięki specjalnym okularom symulującym choroby oczu, każdy odwiedzający stanowisko będzie mógł w praktyce spojrzeć na świat oczami osoby chorej. Będzie można też zobaczyć weterynarię od kuchni. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak uratować życie swojemu pupilowi. Na warsztatach z pierwszej pomocy weterynaryjnej nauczą się reagować w nagłych sytuacjach, wykonać masaż serca, zatamować krwotok na fantomie czy rozpoznać zatrucie. Podczas warsztatu Gleba to życie młodzi naukowcy zobaczą, co kryje się pod ich stopami oraz będą mieli okazję stworzyć własny profil glebowy. Z kolei pokaz Odpad to nie koniec ma na celu uświadomienie uczestnikom, że nawet pozornie bezużyteczne odpady mogą stać się surowcem, który wspiera odbudowę środowiska. Kolejną atrakcją będzie okazja, by przyjrzeć się z bliska owadom i ich budowie. Wspólnie odkryjemy różnorodność mikroorganizmów i złożonych struktur biologicznych, obserwując je pod mikroskopem, tworząc także własne preparaty mikroskopowe. Uczestnicy

0: Ćwiczą także różne metody higieny rąk, wykonają odciski palców na takich podłożach mikrobiologicznych, by ocenić skuteczność poszczególnych procedur mycia rąk. Pozwoli to na zabezpieczenie drobnoustrojów znajdujących się na naszej skórze, których nie widać gołym okiem. Będzie to także okazja do eksperymentów z cieczą niejutonowską oraz możliwość wykonania własnych gniotków sensorycznych. To wszystko będzie się odbywało w strefie życia, jednej z 9 stref, które będą realizowane na pikniku naukowym. Chciałam także powiedzieć, że nauka i życie to właściwie jedno. W związku z tym warto być elementem tej niezwykłej unii i pojawić się na PGE Narodowym 13 czerwca. Ja z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie serdecznie zapraszam.
1: Tak jak słyszeliśmy, tych atrakcji jest naprawdę dużo. Pani Doroto, na pewno nie wypada mówić, jaka część programu jest najciekawsza, ale ja mogę powiedzieć chyba, co mnie najbardziej zainteresowało. I patrzę właśnie w moje notatki i mam tutaj takie zdanie, które jest chyba bardzo ważnym zdaniem ogólnie dla wszystkich naukowców, popularyzatorów nauki, którzy zajmują się naukami przyrodniczymi, ścisłymi. Otwórzcie drzwi do świata, którego nie widać gołym okiem. To jest takie chyba i dla każdego dziecka, i dla każdego dorosłego też człowieka, myślę, powinno być zagadkowe i tajemnicze i piękne, że ten świat, który nas otacza, który jest przez nas widziany, nie jest naszym jedynym światem, nie jest jedynym światem, którego doświadczamy. I Uniwersytet Przyrodniczy właśnie jest chyba dobrym miejscem, dobrym ośrodkiem, żeby o tym drugim świecie, czy drugim, trzecim, czwartym, piątym, o świecie, którego się nie widzi, mówić.
0: Zdecydowanie tak. Jest to świat równoległy. W zasadzie światy te przenikają się i na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nauka jest wokół nas w każdej chwili. W praktyce będzie można zobaczyć, jak to wygląda, obserwować pod mikroskopem różne preparaty. Będzie można stworzyć je samemu. Też hasło pikniku przewodnie z życia wzięte ma pokazywać, że nauka i życie to jest jedno.
1: A proszę powiedzieć, jak wyglądała praca nad tymi atrakcjami, nad piknikiem zbliżającym się właśnie na Lubelskim Uniwersytecie? Jak to wyglądało od kuchni? Dowiedzieli się Państwo o haśle, hasło jest takie bardzo ogólne. I co dalej?
0: Dowiedzieliśmy się również, że jest do wyboru 8 stref tematycznych, także na podstawie tego, co mogliśmy zaprezentować, zostaliśmy przyporządkowani do strefy życia. To była taka spotkanie organizacyjne, burza mózgów. Wszyscy chętnie włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia. Jako że Uniwersytet Przyrodniczy bardzo chętnie angażuje się w takie inicjatywy, mamy też już na swoim koncie duże doświadczenie, uczestniczyliśmy w wielu podobnych imprezach, w związku z tym bardzo chętnie także podjęliśmy się i tym razem tego wyzwania. A że jest to największa plenerowa impreza tego typu, popularyzująca naukę w Europie, tym bardziej cieszymy się, że możemy brać w tym udział.
1: Wspomniała Pani już, i to się wydaje też bardzo ciekawe i bardzo ważne w dzisiejszych czasach, dużo się o tym mówi, chociaż chyba za mało dalej, o tych odpadach, że pozornie bezużyteczne odpady mogą stać się czymś więcej. Czym właściwie? Surowcem pewnie jakimś, wspierającym dalszą pracę, dalszą jakąś odbudowę rzeczywistości?
0: Zgadza się. Te wszystkie odpady będą pokazane w zupełnie innym świetle. Na tym właśnie pokazie odpad nie znaczy koniec. Będzie zaprezentowane właściwie, jak można te odpady wykorzystać, jak są one ważne w całym ekosystemie. To właśnie ma też zadanie edukacyjne, żeby pokazywać, zwracać uwagę na te rzeczy, które pozornie są nieistotne. One dla funkcjonowania naszego są niezwykle istotne.
1: I powiedziała Pani jeszcze o tych czystych rękach, dłoniach, no ale nie tylko dłoniach, o higienie rąk powiedzmy. Wydaje się, że po erze pandemii my bardziej zwracamy uwagę na dokładne mycie rąk, na to, żeby ręce myć, co to właściwie znaczy dla naszego zdrowia, dla naszej higieny, dla naszego środowiska, a jednocześnie ten temat wraca cały czas. Jest potrzeba o tym mówić?
0: Sądzę, że tak, tym bardziej, że ten pokaz, warsztat jest przeznaczony szczególnie dla najmłodszych, którzy bardzo często nie znają sobie sprawy z tego, co się może znajdować na ich dłoniach. W związku z tym ten eksperyment pokaże dosłownie pod lupą, co może się na tych rękach pojawić. Tym bardziej będzie to zachęcające do tego, żeby tę higienę regularnie stosować.
1: Zainteresowały mnie jeszcze te

0: okulary. Wspomniała pani o specjalnych okularach, które symulują schorzenie oczu, tak? Dobrze zapamiętałem?
1: Tak, tak, tak. To będą wybrane schorzenia oczu, których będzie można doświadczyć na własnej skórze, poczuć się jak osoba z taką dysfunkcją, zobaczyć świat jej oczami.
0: Mhm. Co to mogą być za schorzenia?
1: Chociażby krótkowzroczność, dalekowzroczność, czy jakieś elementy przysłaniające pole widzenia, tego typu utrudnienia wzrokowe będą mogły być doświadczeniem kogoś, kto widzi bardzo dobrze. Ja sama jestem krótkowidzem, więc ktoś będzie mógł wejść w moje buty.
0: Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest bardzo bogaty. Nie dziwota, uniwersytet zajmuje się na co dzień wieloma rzeczami. On się nazywa przyrodniczy, ale właściwie to znaczy, że zajmuje się po prostu całą rzeczywistością, wszystkimi naukami tak zwanymi przyrodniczymi, empirycznymi. Proszę powiedzieć o takiej codziennej pracy państwa jako popularyzatorów nauki.
1: Ta praca popularyzatorska jest szczególnie potrzebna w tym czasie, ponieważ no, na uniwersytetach obserwuje się między innymi zjawisko dropoutu. Studenci nie kończą często z dyplomem, przerywają naukę. Ta popularyzacja jest szczególnie potrzebna ze względu na upadek autorytetów w dzisiejszym świecie, autorytetów nauki. Też, żeby pokazać, jak ta nauka jest w dzisiejszym świecie ważna. Pandemia też spowodowała, przyczyniła się do upadku autorytetów, właściwie królował internet, rozwija się sztuczna inteligencja, a nauka jednak potwierdzona badaniami, doświadczeniami, to jest coś więcej. Ja jestem pracownikiem administracyjnym, ale z przyjemnością towarzyszę w takich naukowych spektaklach, w różnych piknikach naukowych. Z chęcią organizacyjnie wspieram popularyzację nauki na naszym uniwersytecie. Ja jedynie jeszcze raz chciałam serdecznie zaprosić wszystkich do uczestnictwa w tym pięknym wydarzeniu. I entuzjastów, i sceptyków serdecznie zapraszam. Warto zobaczyć, jak wygląda nauka w praktyce.
0: A opowiadała i zapraszała pani Dorota Duszyńska z Działu Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i do zobaczenia tutaj w Warszawie.
1: Do zobaczenia.
0: I ja także bardzo dziękuję za to środowe spotkanie. Życzę państwu spokojnego wieczoru i dużo naukowych przyjemności. Jakub Domoracki.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Polska stała się w ostatnich, powiedzmy, 10 latach dość atrakcyjnym pracodawcą. I z jednej strony nasza sytuacja ekonomiczna pozwala na to, żeby zatrudniać pracowników migracyjnych.
4: Joanna Garnier, członkini zarządu Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.
3: Z drugiej strony zarobki są takie, jakie są, więc jesteśmy w pewien sposób na tych migrantów skazani. Jest jeszcze jedna kwestia, że nasi obywatele wolą być może robić to samo, czyli pracować w rzeźni, pracować w przetwórstwie spożywczym, pracować na budowach, kierować autobusami, tylko wolą to robić w Europie Zachodniej. Wolą to robić w Belgii, wolą to robić w Holandii, w Niemczech czy w Skandynawii. A do nas przyjeżdżają pracownicy migracyjni, którzy uważają, że właśnie tutaj znajdą lepsze życie.
4: Fundacja La Strada pomaga kobietom i mężczyznom, którzy stali się ofiarami handlu ludźmi, pracy przymusowej i niewolnictwa. Prowadzi całodobowy telefon

0: są wykorzystywani za granicą, że niemieccy pracodawcy wykorzystują Polaków, którzy szukają lepszych zarobków, lepszego życia. Tymczasem okazało się, że polscy pracodawcy równie dobrze potrafią wykorzystywać pracowników migrujących i nie jest to niestety chluba dla Polski. Moglibyśmy być naprawdę krajem oferującym dobre zarobki i dobre życie migrantom z Ameryki Łacińskiej, z Azji, czy coraz częściej również z Afryki, ale tego nie robimy. I to jest właśnie podglebie dla handlu ludźmi. To, z czym my pracujemy, jest pokłosiem tej sytuacji, że po prostu nie chcemy zatrudniać ludzi tak, jak na to zasługują.
1: Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie strada.org.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
4: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
3: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
4: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
3: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
4: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
3: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej. Zapraszamy!
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
15: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
14: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
15: No, no.
16: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Reklama. Radio kierowców.
17: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Dostaliśmy informację od słuchacza odnośnie miejscowości Bardo. Jeszcze przed chwilą tworzył

się tam korek, ale teraz mapy nie pokazują, aby tam była blokada. Krajowej 8 dokładniej, zatem przejazd do Kłodzka raczej powinien być już bezproblemowy. Kierowcy zdecydowanie zdejmują nogę z gazu na autostradzie A1 za Grudziądzem w kierunku Torunia. Natomiast od miejscowości Świętosław do Nowego Dworu jest kilkukilometrowa blokada autostrady. I także kolejna wiadomość od słuchaczy. S17 to zderzenie dwóch tirów i zablokowane są dwa pasy. Tam na drogę wysypał się ładunek i rzeczywiście szykuje się dłuższa blokada. Dobre informacje są natomiast z drogi krajowej nr 81, czyli odcinek Mikołów-Żory w pobliżu miejscowości Orzesze, gdzie już zakończyły się prace, a przypomnijmy, tam doszło do najechania pojazdu osobowego na bariery. Zablokowany był prawy pas w kierunku Wisły i ruch odbywał się wyłącznie lewym pasem. Także jest aktualizacja tego, co dzieje się na autostradowej 18, czyli węzeł Luboszów, węzeł Golnice w pobliżu miejscowości Trzebień, województwo dolnośląskie. A tam samochód ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni, natomiast też na jezdni leży naczepa. Jezdnia zablokowana jest na czas wyciągania pojazdu. S19, węzeł Lasy Janowskie, węzeł Zdziary w pobliżu miejscowości Łążek, Garncarski 397 km. Tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe na jezdni do Rzeszowa i cały czas zalecany jest objazd na węźle Lasy Janowskie drogą wojewódzką nr 878. Także przed 20 nie ma już utrudnień z przejazdem przez obwodnicę Krakowa. Autostrada A4 jest już czysta, tak samo jak Zakopianka.

0: Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Długie przesłuchanie, a w trakcie setki pytań Jarosław Kaczyński po 9 godzinach wyszedł z prokuratury, gdzie zeznawał w sprawie niedoszłej budowy dwóch wież. 8 tysięcy wiernych uczestniczy we mszy świętej z udziałem papieża w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Po ceremonii poświęcenie wieży najwyższej świątyni na świecie. W aktualnościach także szczegóły niedzielnej wizyty prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To będą urodziny Donalda Trumpa, ale nie tylko. Niemal 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Przed prokuraturą jest Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedz, co wiemy o przebiegu tego przesłuchania.
1: To długie przesłuchanie z wieloma przerwami odbyło się z pewnymi zgrzytami, bo Jarosław Kaczyński na podstawie internetowych wpisów Romana Giertycha chciał go wyłączyć z tej czynności. To jednak mu się nie udało. Poza tym prezes PiS odpowiedział na wszystkie pytania, mówił rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Protokół liczy 40 stron.
1: Ale pełnomocnicy pokrzywdzonego austriackiego biznesmena cieszą się, że w końcu po 7 latach udało się przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego. Jednak nie wierzą w jego zeznania, mówi adwokat Jacek Dubois.
3: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń, więc jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
1: Czy jednak Jarosław Kaczyński ze świadka stanie się oskarżonym? Tego jeszcze nie wiemy. Prokuratura ma analizować zebrany materiał dowodowy. Sam prezes PiS nie rozmawiał dziś z mediami, ale wcześniej nazwał sprawę politycznym bezprawiem.
0: O czym informował Mariusz Pieśniewski. Bardzo dziękuję. Setki flag Hiszpanii, Katalonii i Watykanu powiewają przed Bazyliką Sagrada Familia w Barcelonie. Kilkanaście minut temu rozpoczęła się tam msza święta pod przewodnictwem papieża Leona XIV. W ceremonii uczestniczy para królewska, król Filip VI i królowa Letycja. Obecny jest też premier Pedro Sánchez. Papież przybył do Barcelony w szczególnym dniu inauguracji najwyższej wieży świątyni Jezusa Chrystusa, budowanej od 144 lat. To także dzień setnej rocznicy śmierci twórcy Bazyliki, Antoniego Gaudiego. Przed świątynią gromadzą się mieszkańcy Barcelony, a rozmawiał z nimi Paweł Pawlica.
4: We are very excited.
5: Jesteśmy podekscytowani.

0: Zdecydowane, że możemy być tutaj. Zaraz się popłaczę ze wzruszenia i radości. Dla Katalończyków ceremonia z udziałem papieża w Sagrada Familia, symbolu tego regionu, to najważniejsze wydarzenie w tym roku.
1: Wemprzy pod przewodnictwem papieża uczestniczy około 8 tysięcy osób. Po niej nastąpi poświęcenie centralnej wieży świątyni o wysokości ponad 172 metrów. Na jej szczycie znajduje się wielki krzyż pokryty ceramiką i szkłem. Wraz z ukończeniem wieży Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie. To nie będą tylko urodziny. Niedzielne wydarzenie, na które Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego, to także gala mieszanych sztuk walki. Finał zmagań po raz pierwszy w historii odbędzie się na trawniku przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. O szczegółach z Waszyngtonu. Marek Wałkuski.
2: Galę zaplanowano na 14 czerwca, dzień 80. urodzin Donalda Trumpa, który zbiega się ze świętem flagi w Stanach Zjednoczonych. Na miejscu zasiądzie około 5 tysięcy widzów, a kolejne kilkadziesiąt tysięcy ma śledzić walki na ustawionych nieopodal telebimach. Gala budzi w Stanach Zjednoczonych kontrowersje ze względu na miejsce, w którym się odbywa. Sama renowacja ogrodów Białego Domu ma kosztować kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Koszt imprezy szacowany jest na 60 milionów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: Dar młodzieży dopłynął do wyspy Bahama. Żaglowiec pokonał Atlantyk i zmierza do Stanów Zjednoczonych na uroczystości 250-lecia tego kraju. Studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w czasie postoju w porcie Nassau zwiedzili jeden z największych statków wycieczkowych świata, Allure of the Seas, relacjonował Radiu Gdańsk komendant gdyńskiej fregaty Michał Sadowski.
4: Nasi studenci mieli okazję zajrzeć tam w przeróżne miejsca. Szpital, provision area, korytarze załogowe, przestrzenie załogowe, lodowisko. Jak weszliśmy na lodowisko, to akurat w tym czasie trenował łyżwiarz figurowy z Polski.
1: Za tydzień Dar Młodzieży zacumuje w porcie w Norfolk, a 2 lipca w Nowym Jorku odbędą się parady żaglowców. Z Bostonu fregata rozpocznie powrót do Gdyni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Sylwia Urban. Portugalia, Algieria i Wyspy Owcze będą grupowymi rywalami reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata Piłkarzy Ręcznych, które rozpoczną się w styczniu przyszłego roku w Niemczech. W rundzie wstępnej zagrają 32 drużyny podzielone na 8 grup. Do rundy głównej awansują po 3 najlepsze zespoły z każdej grupy, a tytuł broni Dania. Tymczasem polscy siatkarze udanie rozpoczęli występy w Lidze Narodów. W pierwszym meczu w turnieju w chińskim Linii pokonali Kubańczyków 3-0 i jutro zagrają ze Słoweńcami. Z kolei Kamil Rychlicki został siatkarzem Warty Zawiercie. Rychlicki to reprezentant Włoch, a w poprzednim sezonie klubowym reprezentował barwy Zaksy Kędzierzyn-Koźle i był najlepiej punktującym graczem Plus Ligi. Za kilka minut rozpocznie się drugi mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Legia Warszawa zagra z Zastalem Zielona Góra. Przedwczoraj Legia przegrała i dlatego trener Zastalu, Arkadiusz Miłoszewski, spodziewa się mocnych ataków legionistów.
6: Legia wyjdzie ze zdwojoną siłą i zdwojoną energią na ten mecz numer dwa. Teraz presja, wydaje mi się, że jeszcze większa będzie na zespół z Warszawy, ale nie zapominajmy, że tak naprawdę to jest nic. To jest jedna wygrana, wiemy, że to jest seria.
5: Rywalizacja będzie trwać do 4 zwycięstw. Początek drugiego meczu finałowego dziś o 20:15. Natomiast jutro o 21:00 czasu w Polsce Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku właśnie. Anna Olzacka, która od wielu lat mieszka w Mexico City, mówi, że cały kraj żyje już mundialem.
7: Na lotnisku międzynarodowym tutaj w Meksyku Benito Juarez'a jest ogromna piłka witająca wszystkich turystów, którzy mają ochotę przyjechać tutaj i obejrzeć mecze, więc wszyscy sobie tam robią zdjęcia.
5: W mundialu zagra 48 drużyn. Początek jutrzejszego meczu otwarcia o 21:00.
3: Pogoda.
1: Noc będzie pochmurna, okresami opady deszczu, a na wschodzie, południowym wschodzie i północnym zachodzie również burze. W czasie ich trwania porywy wiatru mogą sięgać 85 km na godzinę. Temperatura ta minimalna od 8-9 stopni w rejonach podgórskich, przez 11 w centrum, do 16 na krańcach wschodnich. W jedynce czas na morską prognozę pogody. Na Bałtyk południowy i południowo-wschodni.

0: No do jutra, do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Zatoka Niżowa znad Szwecji, Finlandii i Estonii powoli przemieszcza się na północny wschód. Klin wyżowy znad Francji, Niemiec i Polski słabnie niż znad Bałkanów przemieszcza się na północ. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Bałtyku Południowo-Wschodniego i Zatoki Gdańskiej. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych skręcający na północno-zachodni do północnego 3 do 5 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz. Początkowo możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na kierunki północne i wzrastający na 5 do 6, na wschodzie do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do słabej, później deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych, skręcający na północno-zachodni do północnego 3 do 5 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Początkowo możliwe burze. Wybrzeże środkowe. Wiatr zmienny 2 do 4, pod koniec przechodzący na kierunki północne 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra do słabej, okresami deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 2 do 4, pod koniec przechodzący na kierunki północne i wzrastający na 4 do 6. Na wschodzie w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra do słabej, później deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków północnych, skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków północnych 5 do 7. Na wschodzie wzrastający na 6 do 7. W porywach 8 do 9 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody. Kolejną podamy po godzinie 1 w nocy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Dorośli bracia i siostry wspierają się i żyją w zgodzie, czy jednak częściej są skłóceni? Skąd biorą się konflikty między dorosłym rodzeństwem? Jak szukać porozumienia i czy warto robić to za wszelką cenę? W audycji także o kobietach w nowych technologiach, nauce i inżynierii i o osiągnięciach Polek w dziedzinie energetyki jądrowej oraz o tym, jak kupować ubrania z drugiej ręki, ekologicznie i z charakterem.
7: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyka kina.

Céline Dion i Paweł Sztompkę. Witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Dzisiaj środa po 20, a więc czas na muzykę kina. Dziś wyłącznie filmy o miłości i to będą dwie pozycje, właściwie można już powiedzieć dzisiaj historyczne. Zaczynamy od roku 1970, kiedy powstaje najwspanialszy i najbardziej popularny miłosny wyciskacz łez, a więc film zatytułowany Love Story. W głównych rolach Olly McGraw i Ryan O'Neill, a wszystko to wyreżyserował Arthur Hiller. Muzykę skomponował Francis Lai i właściwie do dziś ta muzyka cały czas jest dobrze kojarzona, mimo że minęło naprawdę ponad 55 lat od powstania tej muzyki, ona cały czas trzyma się nieźle. Szczególnie ten pierwszy motyw fortepianowy, zresztą świetnie znany, ale ponieważ dziś jest czas na Love Story, nie tylko w tej wersji 3,5-minutowej fortepianowej, ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę na całą ścieżkę dźwiękową tego właśnie filmu. Tam jest kilka wtrętów z muzyki klasycznej, to akurat te pomijam. Ograniczam się do muzyki oryginalnej skomponowanej przez Francisa Lai, a więc jest rok 1970 i powstaje najsłynniejszy film o miłości,

Dziś w Muzyce Kina słuchamy muzyki z filmu Love Story. To jest jedna z najczęściej grywanych ścieżek dźwiękowych, filmowych, ale warto podkreślić, że tak naprawdę to znamy Love Story od strony muzycznej tylko z tego jednego pierwszego motywu przewodniego. Natomiast inne fragmenty są troszeczkę mniej znane i dlatego zwracam Państwa uwagę również na inne muzyczne odniesienia w tym właśnie filmie Artura Hillera.

Francis Lai i muzyka z filmu Love Story. Dziś w pierwszym programie Polskiego Radia przypomniałem nieomal całą ścieżkę dźwiękową brzmiącą w filmie Love Story. Przechodzimy do innego wyciskacza łez, już nieomal współczesnego, bo film powstał w 1992 roku, ale zanim zaśpiewał Whitney Houston, proponuję jeszcze krótki wtręt polski, również o miłości. To będą Noce i dnie. Muzyka Waldemara Kazaneckiego.

To były Noce i Dnie, a teraz już Bodyguard. Bodyguard, film z Whitney Houston i Kevinem Costnerem. Whitney Houston gra siebie, a więc wielką gwiazdę amerykańskiej muzyki rozrywkowej, która podczas trasy koncertowej potrzebuje kogoś, kto będzie gwarantował jej bezpieczeństwo. Potrzebuje bodyguarda. No i w ten sposób pojawia się Kevin Costner, który idealnie pasuje do tej właśnie roli, a jest właściwie czymś więcej aniżeli bodyguardem, ale nie będę opowiadał filmu, który znamy na pamięć. Posłuchajmy lepiej piosenek, których jest kilka, tych ważnych piosenek brzmiących w filmie Bodyguard. Śpiewa o

To była Whitney Houston i fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu zatytułowanego Bodyguard. A to jest pierwszy program Polskiego Radia. Dziś w takim miłosnym uniesieniu słuchaliśmy kilku ścieżek dźwiękowych z filmów o miłości. Za tydzień przechodzimy już do spraw współczesnych, a dziś w finale jeszcze jedno miłosne westchnienie.

0: podobnie jak Jakub Śmiechowski w prototypie w klasie LMP2 w zespole Inter Europol Competition. Rywalizacja w Le Mans wiąże się z surowymi przepisami BHP. Między innymi żaden z kierowców nie może prowadzić łącznie krócej niż 6 i dłużej niż 14 godzin. Dodatkowo samochody są bez klimatyzacji, a warunki pogodowe będą bardzo trudne. Prognoza pogody przewiduje ponad 30 stopni Celsjusza.
1: Kronika sportowa.
2: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama. Jedynka. To jest radio.
2: Radio kierowców.
12: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatnie dzisiejsze wiadomości z dróg. Droga krajowa nr 19 w województwie lubelskim. Przed 22 w pobliżu Konkolewnicy samochód osobowy najechał na rowerzystę, który jest ranny. Między miejscowościami Międzyrzecz, Podlaski i Radzeń możliwy jest przejazd wyłącznie jednym pasem. Na miejscu działa policja, która ustala szczegóły wypadku. Pojawiła się także aktualizacja podejmowanych działań na autostradzie A18. Przypomnijmy, wczesnym popołudniem, bo po 13 między węzłami Luboszów i Golnice w województwie dolnośląskim pojazd ciężarowy przebił ekrany dźwiękochłonne i wypadł z jezdni. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Służby zalecają objazd na węźle Luboszów, a utrudnienie potrwa do odwołania. Natomiast od ponad 6 godzin trwa blokada na S19 na odcinku węzeł Las Jankowskie, węzeł Zdziary. Tam przed 16 doszło do zderzenia się dwóch pojazdów ciężarowych na jezdni w kierunku Rzeszowa. Służby także wytyczyły tam objazd na węźle Jasy Janowskie drogą wojewódzką nr 878. W kilku województwach tej nocy kierowcy wyjeżdżający w trasy muszą liczyć się z możliwymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całej Wielkopolski, województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, ale też częściowo informacja dotyczy Małopolski, województwa łódzkiego oraz Warmii i Mazur. Jednak najtrudniejsze warunki mogą pojawić się w regionie Nowego Sącza oraz Tarnowa. Jak zawsze apelujemy o ostrożność na trasach.

0: Jest to 5-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. Śmiertelnie potrąceni na chodniku w centrum miasta nie byli mieszkańcami gminy, przekazała burmistrzyni Barda Marta Ptasińska. Do wypadku doszło dziś późnym popołudniem. W idących chodnikiem pieszych z impetem wjechał kierowca Toyoty. Przebił słupki, uderzył w mur i jadące z naprzeciwka auto. Mimo szybkiej akcji ratunkowej życia potrąconych osób nie udało się uratować. Kierujący Toyotą 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego był trzeźwy, jest w szpitalu. Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury. Resort Obrony wypowiada wojnę internetowym trollom. Chodzi o walkę z dezinformacją dotyczącą unijnego programu SAFE i zakupów uzbrojenia w ramach tego mechanizmu. Od wielu dni w sieci mnożą się informacje dyskredytujące program. Szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że stoją za tym służby ze wschodu.
1: Dezinformacja to manipulacja i rozpowszechnianie fake newsów, przekazał szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. To wprowadzanie zamieszania w sieci i chaos informacyjny, a wszystko to inspirowane jest przez Moskwę.
2: To wpisuje się w strategię Federacji Rosyjskiej rozbijania bezpieczeństwa Europy, niszczenia zaufania do państwa.
1: Przykłady dezinformacji: SAFE rozbraja Polskę, SAFE to korzyści dla niemieckich firm zbrojeniowych, SAFE to zagrożenie dla suwerenności Polski, bo nasz kraj nie ma wpływu na zamawiany sprzęt wojskowy. Dość tego, mówi pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: To jest wszystko jedno wielkie kłamstwo.
1: Z mechanizmu SAFE i jego narodowej części Polska zawarła już umowy warte ponad 120 miliardów złotych. W kolejnych tygodniach będą z kolei podpisywane kontrakty we współpracy z partnerami z krajów unijnych, a także z Kanady. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Nasz konsulat w Belfaście apeluje do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie zgromadzeń. Stolica Irlandii Północnej jest areną starć z policją w związku z napaścią nożownika. Podejrzanym jest mężczyzna z Sudanu, który ranił 40-letniego mężczyznę. Brytyjskie media informują, że w czasie zamieszek atakowane były m.in. domy zamieszkiwane przez imigrantów. W kilku przypadkach mieszkańców ewakuowano pod ochroną policji i to może powtórzyć się najbliższej nocy. Polacy należą do jednej z największych społeczności imigranckich w Irlandii Północnej. Nie ma informacji, by wśród osób poszkodowanych w czasie zamieszek byli obywatele Polski. Andrzej Poczobut nie rezygnuje z planów powrotu na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości uwolniony niedawno z kolonii karnej chce wrócić tam, gdzie, jak mówi, jest jego dom.
4: We wrześniu, przed zjazdem Związku Polaków, ja wrócę na Białoruś. Różne rzeczy można tam myśleć i oceniać i widzieć. W różny sposób może się to wszystko potoczyć, ale ja jestem dobrej myśli. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
0: Andrzej Poczobut od lat 90. należy do Związku Polaków na Białorusi. Przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację polityczną i społeczną na Białorusi. Za swoją działalność trafił na 5 lat do białoruskiej kolonii karnej.
5: To są aktualności jedynki.
0: Sagrada Familia w Barcelonie stała się najwyższym kościołem na świecie. Centralną wieżę kościoła, mierzącą 172,5 metra, dziś wieczorem poświęcił papież Leon XIV. Zwieńcza ją przeszklony czteroramienny krzyż, który po raz pierwszy podświetlono w czasie historycznej uroczystości.
6: Pokażmy, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata, nie po to, aby wyróżniać się w światowych rankingach, lecz po to, aby prowadzić kroki ludu Bożego pielgrzymującego w Hiszpanii i na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbija światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu.
0: Poświęcenie świątyni poprzedziła msza pod przewodnictwem papieża, a uroczystość przypadła w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. Budowa świątyni trwa od 144 lat i to jeszcze nie koniec. Ostateczne prace wykończeniowe zaplanowano jeszcze na co najmniej 8 lat. Kończy się remont drogi do Morskiego Oka. Jutro na popularną trasę wrócą elektryczne autobusy i fasiągi. Wykonawca musi dokończyć jeszcze pracę na poboczach, dlatego kierowcy nie mogą jeszcze parkować wzdłuż drogi, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Jeszcze jest w tym momencie nieudostępnione do parkowania miejsce na poboczu między Łysą Polaną a Palenicą, ale to jest tam 100 kilka miejsc, natomiast działają parkingi na Palenicy i na Łysej Polanie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to wykonawca zgodnie z planem

Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Ofiary tragicznego wypadku w Bardzie na Dolnym Śląsku to najprawdopodobniej turyści.

0: 19 czerwca usunie wszystkie swoje pojazdy, słupki, niesłupki i zostanie już w pełni przywrócony ruch bezproblemowy.
1: A prace trwały miesiąc. To kolejny etap remontu, który objął całą asfaltową drogę prowadzącą do schroniska nad Morskim Okiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc pochmurna i z możliwą niebezpieczną aurą. Opady deszczu, a na wschodzie, południowym wschodzie i północnym wschodzie pojawią się burze. W czasie ich trwania porywy wiatru mogą sięgać 85 km na godzinę. Możliwy też grad. Temperatura od 8 do 9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w centrum do 16 na krańcach wschodnich.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
10: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
11: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
10: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
12: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
11: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
10: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich Mistrzostw Świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
12: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
11: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
10: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
12: Zapraszamy!
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Ten flagowy, rockowy hit Fridy z 1982 roku zdefiniował jej solową karierę po zawieszeniu działalności zespołu ABBA. Piosenka była symbolem przełomu i wyrazem zupełnie nowego, surowego brzmienia. Wyprodukował ją sam Phil Collins i to on nadał piosence mroczny, rockowy klimat oraz zrezygnował z typowego dla ABBY popowego charakteru. Od tego muzycznego wspomnienia rozpoczynamy wieczorną audycję w programie Pierwszym Polskiego Radia. Anna Wil przed mikrofonem, witam Państwa bardzo serdecznie. To nie będzie audycja poświęcona wyłącznie muzycznym retrospektywom. Nie możemy przecież przegapić muzycznych nowości. Oto na przykład Sarsa prezentuje nowy singiel otwierający kolejny rozdział w jej twórczości. Czy będziemy się pamiętać, to popowa piosenka o tęsknocie, za bliskością, za czasem, który uciekł zbyt szybko i za chwilami, które zostają w człowieku nawet wtedy, gdy relacja dawno zmieniła swój kształt.

To był kanadyjski wokalista o pseudonimie The Weeknd, a to jest muzyczna audycja w programie Pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, dziś, gdyby żyła, świętowałaby swoje 76. urodziny. Naprawdę nazywała się Anna Schmetterling, ale cała Polska mówiła na nią Anna Jantar. Od dzieciństwa uczyła się muzyki, współpracowała z wieloma grupami muzycznymi, teatralnymi i kabaretami. Pierwsze piosenki nagrała jeszcze pod koniec lat 60. i to jeszcze z zespołem Waganci, a karierę solową rozpoczęła kilka lat później. Jej gwiazda rozbłysła na opolskim festiwalu w 1974 roku, kiedy to piosenką Tyle słońca w całym mieście wyśpiewała sobie nagrodę publiczności. Przeboje Anny Jantar są w naszej pamięci doskonale zapisane. Jeden z nich w poruszającej interpretacji jej córki, Natalii, usłyszeliśmy kilka dni temu w opolskim amfiteatrze w koncercie zorganizowanym z okazji 80. urodzin Bogdana Olewicza. To on bowiem napisał tekst do tego utworu.

polskiej piosenki. I jeszcze kilka opolskich akcentów pojawi się w naszej audycji, bo Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu jest bardzo ważny, proszę Państwa. Odbywa się niemal nieprzerwanie od 1963 roku. Ja jeżdżę tam od kilkunastu lat. Bywało różnie. Mówili nawet, że Opole się przeterminowało, że powinno wręcz zniknąć z mapy polskich festiwali. Ale tegoroczny festiwal był naprawdę dobry. Kiedy siedziałam na widowni i słyszałam śpiewającą publiczność, na pamięć znającą autobiografię Mniej niż zero czy Niech żyje bal, to na samym początku zupełnie nie wiedziałam, jak nazwać to, czego byłam i świadkiem, i uczestnikiem zarazem, ale potem, kiedy zyskałam tę jasność refleksji, to już miałam pewność, że nie jest to po prostu kolektywne przeżywanie muzyki. To jest coś więcej. Nigdzie indziej, proszę Państwa, nie kocha się tak polskiej piosenki i nigdzie indziej tak się o niej nie pamięta. Kulturotwórcza rola tego festiwalu, która polega między innymi na tym, że buduje on naszą muzyczną tożsamość, jest nie do przecenienia. Również dziś, a może nawet dziś szczególnie. Przed nami Stasiek Kukulski, laureat Nagrody Publiczności w ubiegłorocznym konkursie Debiuty, który zmierzył się ze słynną jaskółką Stana Borysa. Może jeszcze ta jego jaskółka jest ciut nieopierzona, ale zachwyciło mnie to wykonanie pełne pietyzmu, ogromnego szacunku do oryginału oraz ujawniające talent muzyczny tego młodziutkiego, zdolnego wokalisty.

stylowy zespół Hooverphonic, a teraz zagości na niej Martyna Baranowska. Martyna wzięła udział w opolskim konkursie debiutów z utworem Serce. Piosenka werdyktem jury uplasowała się na trzecim miejscu, ale ma szansę moim zdaniem na dużą popularność wśród słuchaczy. Wnioskuję po reakcji publiczności na tę przyjemną muzyczną propozycję o bardzo życiowej warstwie tekstowej.

Charlie Puth zaprezentował się na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Proszę Państwa, dziś notujemy także 88. rocznicę urodzin Violetty Villas. Naprawdę nazywała się Czesława Maria Cieślak. Była piosenkarką, kompozytorką, autorką piosenek i aktorką. Pierwszych nagrań dokonała z zespołami Bogusława Klimczuka i Edwarda Czernego. W 1961 roku piosenka Dla Ciebie Miły zwyciężyła w plebiscycie Ekspresu Wieczornego, co zapewniło jej udział w festiwalu w Sopocie. I się zaczęło. Następne lata przyniosły jej koncerty i występy w wielu krajach, także w paryskiej Olimpii. Po sukcesach we Francji wyjechała do USA. Tam odwiedzała ośrodki polonijne, wykonywała tradycyjne piosenki, utwory z musicali, arie operowe i operetkowe. Śpiewała w kilku językach i mówiło się, że gdyby urodziła się w Stanach Zjednoczonych, a nie nad Wisłą, to zawojowałaby cały świat. W latach 90. niektórzy z nas to doskonale pamiętają, zaskoczyła słuchaczy nagraniem piosenki w towarzystwie Kazika. I to ten muzyczny eksperyment, przypomnimy, ku jej pamięci.

Violetta Villas i Kazik stali w jednej piosence i tak powoli dobiega końca to wieczorne wydanie audycji muzycznej w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze tylko Joy Crooks zaznaczy w niej swoją obecność i wybije północ. Dobrej nocy Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Wiln.

0: Lektury jedynki.
1: Detektyw Kowalski jest chory na raka. W związku z tym szefostwo wysyła go na zwolnienie lekarskie, żeby, jak mówi inspektor Angela Rodriguez, odpoczął sobie, choć on najchętniej by pracował. Posłuchajmy 17 fragmentu kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
2: A co ze śledztwem? Z tą sprawą Karasiów? Z rozszerzonym samobójstwem? Pytam. Zamknięte. Jak to? Brak udziału osób trzecich. Sprawczyni miała problemy psychiczne, była naćpana. Nie ma sensu się w tym babrać. Prokuratura nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Naprawdę jej nie lubię. Skąd wiadomo, że była chora? Przecież nie leczyła się psychiatrycznie. Nie brała żadnych leków. Angela ma na twarzy zniecierpliwienie i wiem, że gdyby

0: zdycha ciężko i wywraca oczami, ale podnosi słuchawkę biurowego telefonu i wystukuje skrót. Po chwili do pomieszczenia wchodzi jej sekretarka, Megan. Wygląda przy Angeli jak poczwarka przy motylu. Kładzie na stole teczkę z aktami sprawy. Rodriguez gestem zachęca mnie, żebym ją otworzył. Chwilę mi zajmuje, żeby znaleźć wydruk wiadomości tekstowych. Te do abonenta Krzyś pisane są po polsku. Rzeczywiście bełkot. Koniec świata. Coś o opadającej zasłonie rzeczywistości. Bez sensu. Do matka? Jedynie zdawkowe odpowiedzi. Tak, nie, będę o 7, nie mogę dzisiaj, daj mi spokój. Odwracam stronę wydruku. Mój wzrok zatrzymuje się na wiadomości do numeru bez nazwy właściciela. To, co widzę, sprawia, że na moment tracę oddech, a krew w moich skroniach zaczyna pulsować. Wiadomość to 3 cyfry. 1, 3, 7.
1: Marcin Stec przeczytał 17 fragment powieści Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. 4 pory roku.
3: Dorośli bracia i siostry wspierają się i żyją w zgodzie, czy jednak częściej są skłóceni? Skąd biorą się konflikty między dorosłym rodzeństwem? Jak szukać porozumienia i czy warto robić to za wszelką cenę? W audycji także o kobietach w nowych technologiach, nauce i inżynierii i o osiągnięciach Polek w dziedzinie energetyki jądrowej oraz o tym, jak kupować ubrania z drugiej ręki ekologicznie i z charakterem.
4: 4 pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
10: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
12: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
13: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
14: scena.
15: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
11: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Izabela Kuczyńska, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejne ataki przeciwko licznym celom w Iranie. Informuje o tym Centralne Dowództwo USA. W komunikacie podkreślono, że ataki te są odpowiedzią na nieuzasadnioną i ciągłą agresję Iranu. Uderzenie na Iran jeszcze tej nocy zapowiadał prezydent Donald Trump. To ponowny taki cios. Poprzedni atak miał miejsce poprzedniej nocy. Dowództwo przekazało, że to odpowiedź na strącenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca. Opozycja nie zdołała odwołać Marcina Kierwińskiego ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wniosek PiS-u o wotum nieufności dla szefa MSWiA przepadł w sejmowym głosowaniu. Za odwołaniem ministra było 202 posłów, przeciw 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
1: PiS zarzucało ministrowi brak nadzoru nad służbami podległymi resortowi, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia oraz wywoływanie chaosu w państwie.
2: Pańska obecność na tym stanowisku stała się symbolem degradacji instytucji, które powinny być oazą profesjonalizmu.
1: Mówił poseł PiS-u Andrzej Śliwka. Marcin Kierwiński odpowiadał, że wniosek zawiera wiele kłamstw, nieprawd i fałszerstw. Dodawał, że na tego typu stwierdzeniach nie da się budować bezpieczeństwa państwa.
3: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
4: Minister Kierwiński dobrze służy Rzeczpospolitej i dalej będzie pełnił swoją misję.
1: Bronił swojego ministra premier Donald Tusk. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Zeznawał blisko 9 godzin i odpowiedział na wszystkie pytania. Efektem protokół liczący 40 stron. Tak przebieg przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego relacjonują śledczy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał w warszawskiej prokuraturze w charakterze świadka. Sprawa dotyczy niedoszłej budowy wieżowców na działce powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Starania o to przesłuchanie trwały ponad 7 lat. Przypomniał mecenas Jacek Dibła, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który jest pokrzywdzonym w procesie. Adwokat stwierdził, że zeznania prezes zapisu były sprzeczne z materiałem dowodowym.
5: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury, ponieważ

0: materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń, więc jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
1: Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS-u zlecił mu wstępne przygotowanie budowy wieżowca, za co nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. Prezydent Karol Nawrocki wybiera się w niedzielę na 80. urodziny Donalda Trumpa. Jubileuszowi amerykańskiego przywódcy będzie towarzyszyć gala mieszanych sztuk walki. Po raz pierwszy w historii na terenie Białego Domu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma pojawić się na urodzinowej gali organizowanej specjalnie dla jubilata. Kończący 80 lat Donald Trump razem z zaproszonymi gośćmi, także z prezydentem Polski, obejrzy galę mieszanych sztuk walki. Wydarzenie organizowane jest w Białym Domu 14 czerwca i ma to być jednocześnie hołd dla prezydenta USA, który jest fanem tego typu sportu, ale również elementem celebracji święta flagi oraz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wizyta za oceanem będzie miała charakter nieoficjalny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i poświęcił jej centralną wieżę, Jezusa Chrystusa. Ukończeniu prac nad najwyższą wieżą kościelną świata towarzyszył świetlny spektakl. Obserwował go nasz wysłannik Paweł Pawlica.
4: Inauguracja była widowiskiem dźwięku, światła i cienia. Gdy chłopięcy chór wyniósł na plac przed bazyliką setki lampionów, fasada świątyni i krzyż zwieńczający wieżę Chrystusa rozświetlały się coraz mocniej. Gdy lampiony wzniosło tysiące osób zgromadzonych przed świątynią, słup światła oświetlił wszystkie wieże świątyni. W tym samym czasie setki dronów wzbiły się na wysokość ponad 200 metrów i ułożyły w sylwetkę Antoniego Gaudiego. Następnie na niebie przekształciły się w motto architekta. Najpierw miłość, później technika. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: A rano Leon XIV zakończy wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie. Piłkarski świat odlicza godziny do rozpoczęcia Mistrzostw Świata. Dziś na stadionie Azteca w stolicy Meksyku w meczu otwarcia gospodarze zagrają z reprezentacją RPA. Miasto Meksyk ogarnęło piłkarskie szaleństwo. Pojawiły się też obawy związane z bezpieczeństwem. Władze robią wszystko, by uspokoić kibiców, mówi Anna Olzacka, Polka, która od lat mieszka w meksykańskiej stolicy.
5: Myślę, że władze Meksyku starają się pokazać światu, że jednak Meksyk nie jest aż tak niebezpieczny, jak go malują za granicą. W tym celu Claudia Sheinbaum, pani prezydent Meksyku, stara się tutaj jakoś rozwiązać pewne problemy, bo nie wszystkie oczywiście się da rozwiązać w Meksyku naraz.
1: Ze względu na to, że mundial rozgrywany będzie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, odbędą się trzy ceremonie otwierające turniej. Główna w mieście Meksyk, kolejne w Toronto i Los Angeles. A mecz otwarcia o 21:00 czasu obowiązującego w Polsce. Na naszej antenie po 19:00 rozpocznie się specjalne studio mundialowe, a w nim nasi dziennikarze sportowi i goście. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc pochmurna z możliwymi gwałtownymi burzami w Małopolsce i na Podkarpaciu. Od rana też sporo chmur, później postępujące od południowego zachodu przejaśnienia. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie jeszcze zanikające burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni, chłodniej miejscami na północy i w górach od 13 do 15.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: Rozpoczął się czwartek, 11 czerwca, 162 dzień roku. Słońce wstanie o 4:15, a zajdzie 5 minut przed 21:00. Czas na nasze jedynkowe kalendarium. 332 lata temu w bitwie pod Chodowem, nazywanej polskimi Termopilami, 400-osobowy oddział naszych wojsk, w tym husarii, powstrzymał najazd tysięcy Tatarów. W 1910 roku urodził się Jacques Cousteau, francuski oceanograf, autor blisko 100 filmów dokumentalnych poświęconych głębinom morskim. Za Milczący świat otrzymał Złotą Palmę i Oscara. 71 lat temu w Gdyni powołano Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. 11 czerwca 1962 roku doszło do najsłynniejszej ucieczki trzech więźniów amerykańskiego więzienia Alcatraz. Do dziś, zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zbiegów

0: nie przyniosły efektów. W 1979 roku zmarł John Wayne, amerykański aktor nazywany największym kowbojem wszechczasów, laureat Oscara za rolę w Prawdziwej Wytrwałości, a sławę przyniosły mu takie filmy jak Rio Bravo czy Rewolwerowiec. 6 lat temu, 11 czerwca, zmarł Roman Kłosowski, aktor, reżyser, pedagog. Stworzył niezapomniane kreacje w takich filmach i serialach jak Cień, Pierwszy Dzień Wolności czy 40-latek. 11 czerwca to Międzynarodowy Dzień Rysia, ustanowiony w 2017 roku, a imieniny obchodzą dziś Anastazy, Paula, Felix, Jan i Radomiu. Radiowa Jedynka składa wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom najserdeczniejsze życzenia.
1: Autopromocja.
2: W dzisiejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
3: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
2: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
3: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
2: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już dziś, kilka minut po godzinie 19 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
3: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
2: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej. Zapraszamy!
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Folk

0: Bye, jaga yo, słuchacie Folk On w polskim radiu, tu Bartłomiej Ulatowski, Ulota zespołu W Innym Stanie. Wysyłamy was portalem W Inne Stany Świadomości.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: To jest Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia. Dobry wieczór, przed mikrofonem Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Izabela Żukowska. I dzisiaj przemieszczamy się do wesołego Przasnysza. Jak donoszą kroniki muzyki alternatywnej i dźwięków śródziemia, to tam rezyduje tajemniczo brzmiąca formacja W Innym Stanie. Doskonały występ na ostatnim festiwalu Reggae nad Wisłokiem i płyta, gorąca płyta, która dosłownie kilka tygodni temu miała swoją uroczystą premierę. W Innym Stanie reprezentują dzisiaj Bartłomiej Ulatowski, wokal.
0: Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie.
2: Czołem. I Jan Brodowski, wokal.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Zespół nietypowy, bo czterech wokalistów, jak czterech muszkieterów, ale opowiedzcie trochę o historii W Innym Stanie, o mieście Przasnyszu, które tutaj jest uwiecznione na tym albumie, co was z nim łączy, jaka relacja, no i o waszych działaniach na niwie szeroko pojętego folku miejskiego. Bartek.
0: To jest bardzo dobra definicja, folk miejski, bo bije podobno z tej muzyki po prostu klimat miasta, ale według mnie bije z niej klimat małych miasteczek wokół Warszawy, trochę zgromadzonych, bo
2: bardzo pięknych, dodajmy, mazowieckich takich sił i miasteczek, które po prostu są jeszcze nieodkryte, czekają na swój czas. Być może za sprawą W Innym Stanie to się zmieni.
0: Tak, jak jedziecie na Mazury, możecie takie miasta mijać, leniwie się ciągnąć przez miasta, które są zbudowane wokół ulic pod kątem prostych, które się przecinają. Wszystkie te rynki są podobne, te miasta czasami zlewają się w jedną całość i dużo warszawiaków jadących w stronę Mazur może odwiedzać nasze kochane miasto rodzinne. Natomiast zespół W Innym Stanie i Fantastic Rhythm Band, bo trzeba to powiedzieć, jest to płyta kompilacyjna Rhythm Bandu i kwartetu wokalnego. Jest to płyta ludzi, którzy są rozsiani w zasadzie po całym kraju, bo mamy muzyków, gitarzystę i klawiszowca z Lublina. Część muzyków na co dzień mieszka w Warszawie. Dogrywali się nam panowie na trąbkach z Rzeszowa, z zespołu Boleo and Fellow The Rhythm. No i wokaliści, którzy pochodzą z Przasnysza, część z nas mieszka w Ciechanowie, jest również DJ, który z nami gra z Ciechanowa, więc jesteśmy rozsiani po całej Polsce i ostatnio dołączył do nas basista Piotrek Fuczyk, który zastąpił nieodżałowanego Szpenia, o którym za chwilę, który jest z Kielc.
2: Międzymiastówka dźwiękowa. Jan, jak ty trafiłeś na tą wesołą formację? Tworzyliście wcześniej kwartet wokalny, taki vox undergroundowy i później zobaczyłeś załogę to się nazywa Fantastic Rhythm Band.
3: To tak, od początku to

0: Z tym człowiekiem tu obok to się znamy od 7 roku życia. Jak i z Łukaszem Chrostowskim, jednym z wokalistów, chodziliśmy przez 12 lat do jednej klasy, potem studia w Warszawie, więc jesteśmy, można powiedzieć, skazani na siebie od początku. I te nasze drogi muzyczne się przecinały. Ja śpiewałem jako wokalista w zespołach wcześniej rockowych, gdzieś tam szukałem swojej drogi. Natomiast Bartek miał zawsze takie zacięcie producenckie, można powiedzieć.
1: Ty byłeś w Wilkach może na wokalu?
0: Prawdopodobnie tak, ale to na inną audycję może. Bartek nas pociągał zawsze do robienia nowych rzeczy, czegoś, czego nie znamy. Ta droga się zaczęła od jego pomysłu, od jakiegoś jednego luźnego, wspólnie nagranego kawałka po prostu przez grupę przyjaciół.
2: Dziś premiera w audycji Folk On. Pięknie wydany album na nośniku. No, ciekawy jestem państwa reakcji, gorące brzmienia między miastówki mazowiecko-lubelskiej, tak was określę. Folklor miejski w XXI wieku, tak może brzmieć. Już widzę wzruszenie nieodżałowanego Staszka Wielanka, wsłuchującego się w wywijającego tango milonga do muzyki w innym stanie.

0: Zespół ma trzy płyty oficjalnie w swojej dyskografii. Dobrze liczę?
1: Tak, Bartek. Oficjalnie wydane na nośnikach, powiedzmy, są trzy. Jest to mixtape Radiostacja, kolejna płyta Republika Marzeń i trzecia zrobiona już z żywym bendem, bo wcześniej korzystaliśmy z różnych redeemów na licencjach, różnie je remiksowaliśmy, przerabialiśmy. No i wcześniej tak naprawdę to jest czwarty album, jakby to tak policzyć, bo jakbyśmy zebrali w kompilację luźne single, które sobie puszczaliśmy przed wydaniem pierwszego mixtape'u, to było 16, kilkanaście singli na pewno. No i tak bawiliśmy się muzyką, zaczęło się od zabawy. Metoda była, można powiedzieć, hip-hopowa, czyli beat, tekst, studio i jedziemy, bardzo spontanicznie. A potem zaczęło się to strukturyzować za osobą Piotra Strębickiego, Szpeniagi, który niestety odszedł w tym roku.
0: No właśnie, to zaskakująca była dla wszystkich informacja, bo Szpenio, popularnie tak określany, no był takim mózgiem, można powiedzieć, śródziemia, takim generałem operacyjnym działań związanych z sztuką alternatywną i taką niezależną, prawdziwie wolnościową. A przy okazji mogę powiedzieć to, bo przyjaźniłem się ze Sławomirem Gołaszewskim, ojcem polskiego reggae, tak można powiedzieć, i Pieśni Wędrowców, i Reggae Rastafari. Publikacja do dziś, która jest takim krukiem, elementarzem właściwie tej filozofii i kultury, a jednocześnie ostatni uczeń Grotowskiego, tak o nim się mówiło, dlatego że również był związany z teatrem i naturalnie muzyką. Autor kompilacji Fala, takiej przełomowej w latach 80. Dziś Biały Kruk na winylu, poszukiwany kąsek, gdzie cała awangarda ówczesnego Śródziemia się prezentuje po doborze i zaproszeniu Sławomira Gołaszewskiego. A zatem Szpenio, postać nieco w cieniu, ale arcyważna, jak wy wspominacie, Bartek, jak Jan, jak wy wspominacie z nim przyjaźń, relacje, współpracę, no w zespole jednym.
2: No tak, ja zacznę tylko od tego może, że to właśnie ten rok słodko-gorzki, bo wydaliśmy tą płytę 20 marca, a 10 lutego, jeżeli dobrze pamiętam, Szpenio od nas odszedł. Także ta płyta tak naprawdę to jest jego dziecko, bo zakopaliśmy się trochę w pewnym momencie w materiale, w miksowaniu i tak dalej. I Szpenio po prostu jako nasz ojciec generał wziął to za rogi tego byka i gdyby nie on, trzeba sobie to powiedzieć jasno, to tej płyty by nie było. Tak? On do tego usiadł, on to poukładał. Oczywiście inni ludzie i chłopaki z zespołu mieli swój udział, natomiast Szpenio był przewodnikiem. I w ogóle to, gdzie zespół jest dzisiaj, jak się spotkaliśmy w 2016 roku, graliśmy pierwszy koncert z live bandem z Fantastic w Śnie Pszczoły, no to się wszystko przewróciło do góry nogami. Ja wcześniej jako wokalista występowałem z zespołami, dla chłopaków to było coś nowego, ale to była zupełnie nowa energia i to ten powiew świeżości, który nam wtedy towarzyszył, powodował, że myśmy już tak naprawdę nie chcieli występować w tej poprzedniej formule, czyli nas czterech plus selektor DJ. No bo widzieliśmy, że chcemy robić już coś nowego i jakby ta płyta to jest tak naprawdę naturalna konsekwencja tych wydarzeń, czyli tego, że się spotkaliśmy z livebandem, że ten liveband się rozrastał, było coraz więcej muzyków, oni wnosili swoją energię, swoje pomysły, no i Ferajna jest jakby tego owocem.
0: Powiedzcie, że jako kwartet wokalny, to jest interesujące, praktykowaliście a cappella, wielogłosy i odwoływaliście się do takiej muzyki, nazwijmy to, i popularnej, i etnicznej, czy jak to funkcjonowało, Bartek?
1: Metoda była trochę inna. Była stricte zaczerpnięta z rapu takiego z lat 90-tych, 80-tych.
0: Run-DMC, Beastie Boys, Public Enemy...
1: MC-ing taki w moim wykonaniu, na przykład na koncertach klasyczny MC-ing, czyli nakręcanie publiki i wymianka szybka, tak jakbyśmy wpadali rapując sobie na przykład, nawijając teraz, czy melorecytując w parku na przykład, na ławeczce i tak dalej. Do dziś ta formuła koncertu jest nam bliska. Ja jeszcze mam...
0: Freestyle?
1: No freestyle nie, ale generalnie rzecz biorąc szybkie wymiany, dużo tekstu, bo na tej płycie jak zauważasz pewnie jest dużo, bardzo tekstu, generalnie to są bardzo długie zwrotki, sporo właśnie wymian wokalnych, ale z czasem poprzez właśnie wpływ tych rootsmanów, dubheadów w zespole zaczynaliśmy zwalniać, to po pierwsze, mniej tego dancehallu się zaczęło pojawiać i reggae muffin, więcej jednak reggae i tylnymi drzwiami poprzez muzyków zaczęły wchodzić inne gatunki muzyki miejskiej, funky, właśnie hip-hop, ale rozumiany taki funkujący, powiedzmy jazzowe wstawki jakieś, więc zaczął się robić duży miszmasz. Wpadło też tango miejskie w utworze Grażyna i zaczął się taki

twórczy kocioł. Ja jeszcze dygresja a propos wspomnień na temat Szpenia. Ja mogę tylko powiedzieć jako wokalista, że Szpenia będę wspominał jako kata w studio, który po prostu wyciskał z nas siódme poty, żeby to sobie brzmiało tak, jak brzmi. Nigdy nie widziałem tak konsekwentnego, brutalnego i bezlitosnego realizatora w studio jak Piotrek. Generalnie naprawdę dał nam się we znaki. Mocno musieliśmy dużo czasu spędzić, żeby on był zadowolony, a nie wypuszczał nikogo, dopóki nie był.

Polskie Radio. Jedynka.

0: innym stanie i album Ferajna, premiera w audycji Folk On. Muzyka bardzo interesująca, ale pieśni i teksty opiewające i ważkie kwestie społeczne, obyczajowe, a nawet polityczne oraz takie codzienności nasze, takie bym powiedział, drobne i powszechne sytuacje pospolite, co jest charakterystyczne generalnie dla tego nurtu muzyki, prawda? Bo to też jest i miłość bardzo różnie postrzegana i życie codzienne i relacje, więc o te teksty chcę koniecznie zapytać, jak udaje wam się ważyć te jednak ważkie tematy z takimi obyczajowo pospolitymi. Jan.
1: To znaczy, powiem tak, jeżeli ktoś w ogóle by się zdobył na to, żeby przestudiować historię tego, jak zespół ewoluował tekstowo, to myślę, że też miałby niezły ubaw, dlatego że my zaczynaliśmy od takiej zajawki, powiedziałbym, mocno zabawowej. To się zaczynało jeszcze gdzieś, jak my pewnie tam kończyliśmy studia, więc to był jeszcze taki dość radosny, beztroski etap naszego życia i tak trochę o tym było.
0: Echa tego słychać na albumie Ferajna, tutaj ten wspomniany utwór Grażyna, czy Food Steady na przykład.
1: Ale tak, ale no też jakby w pewnym momencie położyliśmy ten nacisk na to, żeby te teksty były jednak bardziej uniwersalne, dopracowane, żeby to nie było tylko śpiewanie o tym, jak fajnie jest nam się ze sobą bawić, bo tak jest rzeczywiście, ale też, żeby niosły jakiś przekaz ze sobą. Utwór Grażyna w ogóle to też pomysł Szpenia. Przyszedł kiedyś dosłownie taki rozpromieniony, zadowolony, mówi: słuchajcie chłopaki, ale wpadłem na pomysł, musimy napisać utwór o rowerzystce, o pięknej kobiecie jeżdżącej na rowerze. I tak się zaczęło. I po prostu te pomysły różnymi oknami, drzwiami wchodziły do nas. Natomiast przez to, że jest nas czterech i każdy z nas jest inny i każdy z nas tak naprawdę trochę inną reprezentuje tutaj historię, no to spaja nas wspólna idea danego utworu, ale też słychać, że każdy do tej swojej części dokłada inną historię.
0: Jak usłyszałem o was, nie słysząc jeszcze muzyki, to pomyślałem sobie, oho, być może to jest kolejna jakaś wariacja na temat Wawa Muffin. Zgodzicie się, że tych trzech, czterech wokalistów na froncie stało się pewnym kanonem w tej muzyce, nazwijmy to, śródziemia regułującego. Ale wy macie swój styl. Tutaj to jest zupełnie inna historia. O muzyków zapytam, Bartek.
2: No tak, oprócz wokalistów, czyli mojej skromnej osoby, Janka, jest Przemysław Sawicki, Kura i nasz toaster rapujący Łukasz Chrostowski, więc jakby są cztery różne style. Janek bardziej śpiewa, ja mam

0: taką nawijkę trochę nawiązującą do Bobo Dreadów dancehallowych z tym takim, jestem krzykaczem takim. Powiedzmy w pół drogi jest właśnie Przemek, no i rapujący Łukasz. Oprócz tego z nami od bardzo dawna jeździł, koncertował DJ Szasza z Ciechanowa, reprezentant ciechanowskiej kultury hip-hopowej, który organizuje też, znaczy brał udział w różnych organizowanych bitwach freestyle'owych, udzielał się w takich miejskich tematach.
1: Te skrecze w Grażynie to jego robota?
0: Tak, raczej tak.
1: Doskonałych, chcę powiedzieć doskonałych.
0: Dalej mamy tak, no ważnym elementem zespołu i przełomowym momentem było, kiedy trafiliśmy na klawiszowca Piotra Pedra Kiliańskiego. On się udzielał wcześniej w takiej formacji Komia, dosyć legendarnej, która nagrała taką dosyć w tym regowym świecie płytę, można powiedzieć, przełomową, ludzie jej słuchali w tamtych rejonach. Wieloma muzykami koncertował, no i on jak wpadł, to się okazało, że wpadliśmy pod taki kompozytorski traktor, on jest bardzo płodny i bardzo nam to ułatwia, jest znakomitym muzykiem. Przemysław Michalski, który na co dzień gra też w punkowej kapeli Porażenie i w innych punkowych zespołach się udzielał również. Drugim gitarzystą, który dołączył, bo stwierdziliśmy, że brakuje nam takiej klasycznej jamajskiej czaki, która spowoduje, że kolana będą się bardziej uginać wszystkim. Grzegorz Huzarek, który również grał w Aja Rajsach i w Komi z Piotrem, więc on, Piotrek sobie dokoptował kogoś, żeby mu się nie nudziło w drodze z Lublina, się śmieliśmy. Sławomir Pawla, który gra na perkusjonaliach, kolejny Rutzman, którego przyprowadził akurat Szpenio. Dograli się nam Łukasz Egon-Głogowski i Maciej Mikłasz z Rzeszowa, z Boleo Follow the Lirim. Chyba nie zapomniałem o nikim. A, no i Kazimierz Bat, serce zespołu, perkusja. No i na dziś Piotra już rok temu zastąpił Szpenia, który chorował. Piotrek Fuczyk z Kielc, który gra sobie z nami na basie w tej chwili.
2: Ja się uspokoiłem, kiedy dowiedziałem się, że tę płytę przypieczętował solidnym masteringiem Mario Activator, bo to trzeba oddać, że ta płyta brzmi. W innym stanie sprawiło, że odnalazłem się po prostu w dobrym stanie. Wnieśliście jej dużo światła, pozytywnej energii, takiej muzykalności, taneczności, optymizmu, no i też dobrej chyba takiej diagnostyki naszego świata, tak bym to określił, w takich strofach lirycznych. Za to wdzięczność i gratulacje. Czekamy na wasze koncerty. W innym stanie macie stronę internetową, gdzie to można sprawdzić wszystko.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie, tak, na wszystkich popularnych portalach społecznościowych i muzycznych.
2: I tych mniej popularnych również. Gdzieś w jedynce premiera, w innym stanie zespół reprezentują Jan Brodowski i Bartek, chce coś dodać.
0: Tak, bardzo ważną chcę rzecz dodać, że tą płytę wydała Zima Records, popularny label zajmujący się muzyką, tak jak mówisz, śródziemia, podziemia i nadziemia. Generalnie bardzo dziękujemy za to, że nam pomogli. Bardzo dziękujemy za to, że pierwszy raz po prostu poszliśmy do labelu i nie robiliśmy tego własnym samplem. Dużo rzeczy to ułatwia.
2: I to jest tradycja gliwicka. Rap, śmierć kliniczna, to wszystko stoi za Markiem Zimą, cała ta doborowa historia polskiej muzyki wolnościowej. Bardzo dziękuję. Bartek Ulatowski.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
2: Jan Brodowski.
3: Dziękuję.
2: W innym stanie. Dobrej nocy Państwu, do usłyszenia. Kłaniam się. Maciej Szajkowski. Pozdrawiam.